Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żanda, witamy, zapraszamy na Nocną Polskę, chociaż nie po polsku rozpoczęliśmy. To utwór, który pojawił się w tej chwili w naszej audycji. Zaskoczył mnie kilka dni temu w Muzycznej Poczcie UKF. Czy państwo rozpoznali, kto śpiewał tę piosenkę? House of the Rising Sun? Ja kiedy słyszałem to po raz pierwszy właśnie w Muzycznej Poczcie UKF, gdybym nie wiedział, bo moja wydawczyni by tego mi nie napisała, to bym nie wiedział. To był Jerzy Połomski. Zresztą House of the Rising Sun, The House of the Rising Sun pojawi się jeszcze dzisiaj po raz w audycji naszej, ale teraz już zupełnie inaczej. Teraz będzie o wakacjach. Będzie Lorraine, będzie Fisher Madde i ku zaskoczeniu pewnie paru osób zespół Andrzej i Eliza, ale o tym wszystkim opowiemy troszkę później.

Lorraine, Fisze Made Tworzywo i Andrzej i Eliza. Tej piosenki ostatniej pewnie państwo nie pamiętają, ale przed laty to był całkiem spory przełom. Ja wtedy byłem prawdopodobnie w szkole podstawowej. Andrzej Rybiński, Eliza Grochowiecka i Jerzy Rybiński, troszkę ukrywający się za tym duetem. Kolejna trójka to Lecki i troszkę nietypowy dla niego utwór Tańcz, a zaraz potem atrakcyjny Kazimierz, który pojawi się w audycji Historia pewnej płyty już w najbliższą niedzielę po godzinie 10, ale będziemy mówili, właściwie goście będą opowiadali, jak powstawała płyta debiutancka atrakcyjna o Kazimierza i Cyganów. No i potem raz jeszcze o Schyłku lata, Kasia Stankiewicz.

Utwory, które ostatnio dość rzadko pojawiają się na antenie, ale miło je przypomnieć, bo brzmią całkiem przyjemnie, szczególnie o schyłku lat, o którym to śpiewała Katarzyna Stankiewicz, wcześniej atrakcyjny Kazimierz się pojawił oraz Leski. No teraz też troszkę o lecie. Bogusław Linda i Świetliki, Finlandia. Wielki przebój zresztą na topie polskim wszechczasów swego czasu również u nas gościł. Potem będzie troszkę zapomniana Makumba grupy Bigcyc oraz grupa Blenders i Ciągnik. Ten utwór państwo pamiętają świetnie, bo stosunkowo często pojawia się w Trójce w muzycznej poczcie UKF.

takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza.

Świetliki i Bogusław Linda, a zaraz potem Big Cys oraz Blenders o ciągniku. Przypomniało mi się czas, kiedy jeszcze nie podróżowaliśmy szybkimi pociągami, kiedy drogi nie były autostradami, a były to zwyczajne drogi między polami. Wówczas o tej porze roku można było zauważyć

na polach kombajny Bizon oraz ciągniki. I właśnie w nawiązaniu do ciągnika kombajn Bizon za chwileczkę, czyli Wały Jagiellońskie. A zaraz potem piosenka już pociągowa. Też Wały Jagiellońskie. Będzie Wars Vita. No i jako trzeci w tej trójce już troszkę młodsze pokolenie, ale będziemy mieli włosy rozwiane na wietrze. Kasia Kowalska.

Wały Jagielloński i Kasia Kowalska. A skoro mieliśmy kwiaty we włosach w wykonaniu Kasi Kowalskiej, to teraz może dwie piosenki z repertuaru zespołu 2+1, ale zaśpiewane przez innych artystów, bo będzie to Goja i będzie Ania Rusowicz. A potem z Anią pójdziemy do lasu. O tej porze raczej po lesie nie chodzimy, ale możemy zamknąć oczy i wyobrazić sobie, jak to te nasze lasy pomagają nam w życiu.

którą Jan Benedek tworzy wraz ze swoim synem Gaborem. Ostatni dzień lata to piosenka sprzed lata, ale Klub to zupełnie nowy utwór, który swoją premierę miał wczoraj.

0: cały klub.
1: Benedek i BNDK. Kolejna formacja nazywa się Molk. Poznaliśmy ją w Nocnej Polsce przed tygodniem. Wspominałem, że mi troszkę kojarzą się z zespołem Randewu. I Randewu będzie za chwilę również w Nocnej Polsce, ale wcześniej dwa nowe nagrania, jakie przysłał mi kilka dni temu Ziemek Kosmoski. Pod szyldem K2. Wielki but i pióra w tyle.

Dzień się kończy już, dzień odchodzi w dal, noc jak ciemny kurz, a na głowy stal. Inne głowy gdzieś snują gorzką nić, nucą wojny pieśń, nie pojmują nic.

opętani znów. Wierzą w boski cud, rząd zakutych łbów.

Każdy z nich to cierń, każdy z nich to krach. Pod pokładem ster, na pokładzie strach. Toń, głupoto, toń, toń na zawsze.

dzień się kończy już. Dzień odchodzi w dal. Noc jak ciemny kurz.

rymem masz kłopot. W zeszycik zajrzysz i znajdziesz tam w Sopot, bo zbierasz przez lata rymy.

Jesteś na wieki. Nie będziesz zatem pisał o stanie, w który popadasz, jedząc śniadanie. Językiem wysokim, wyrafinowanym, pierw skrobniesz wierszyk i dodasz pół gamy. Albo w necie ogłosisz, że nowa idzie moda nowa na słowa. Czesiek zwrotkę niech zatem pisze, a refren niech pisze, niech pisze Rysiek. Bo tylko dźwięki spod strzechy, tylko w tyle.

Bardzo zabawnie oglądało się wiadomość od Ziomka Kosmowskiego i piosenki pod tytułem Wielki But i Pióra w tyle, bo jest tak strona A, strona B. Bo tak kiedyś było na singlu, teraz te single są w wersjach już elektronicznych i te strony są tylko wymyślone po trosze i fizycznie nie istnieją. Wcześniej formacja o nazwie Molk, przypomnę. No a skoro był Ziomek Kosmowski i wspominałem, że będzie grupa Randewu, no to proszę bardzo, trzy wielkie przeboje Randewu. A na plaży Anna to utwór, od którego cała kariera Randewu się zaczęła. Potem Leż bez słów i Przez auta szybę.

Ja z dużą przyjemnością powracam do nagrań grupy Rendezvous. Może dlatego, że kojarzą mi się z latem i kojarzą mi się z festiwalem w Jarocinie, gdzie po raz pierwszy te piosenki miałem przyjemność usłyszeć. A skoro schyłek lata, to rozpoczynamy nową piechotę do lata.

0: Piechotą do lata i Jezioro Szczęścia. Grupa Baim dwa razy w Trójce. A propos Jeziora Szczęścia, pewnie państwo znają ten utwór również w wersji zespołu Chłopcy z Placu Broni. Ale nic dziwnego, bo Franz Dreadhunter, który tę piosenkę skomponował, był muzykiem, właściwie ciągle jest muzykiem grupy Chłopcy z Placu Broni. To teraz może dwa razy Wanda Kwietniewska. Będzie siedem życzeń. Tu wraz z zespołem Lemon pojawi się Wanda Kwietniewska. Piosenka zresztą z serialu telewizyjnego, dosyć popularnego, o mrocznym kocie. I potem wrócimy do domu zachodzącego słońca, ale tym razem w wersji polskojęzycznej.
1: Hator, hator, hator.

Wanda Kwietniewska solo i z Igorem Herbutem. A na zakończenie Nocnej Polski dziś atrakcyjny Kazimierz. Przypomnę, że w najbliższą niedzielę po 10:00 historia pewnej płyty o debiucie atrakcyjnego Kazimierza, ale przed nami koncert z okazji 25-lecia zespołu, jaki odbył się w klubie Od Nowa, bo tam przecież wszystko się zaczęło. Od Nowa, atrakcyjny Kazimierz, kilka koncertowych utworów na koniec Nocnej Polski. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda. Dziękujemy.

0: Dobry wieczór. Proszę Państwa, ja tylko chciałem poruszyć pewien temat, bo ta muzyka możemy potraktować jako pewien system edukacyjny. Tak, i to teraz wielkie zdziwienie. Kasi, nagraliśmy tą płytę w którym roku? 92. W 92 był taki człowiek, który miał 8 lat. Był taki drugi, który miał 2 lata. I ci dwaj...
1: Czyli razem 10.
0: Brawo. Dobra. A ci dwaj wychowali się na tej płycie. Miałem szczęście...
1: Tak jak ja.
0: Ty też masz 8?
1: Aha, 10 właśnie.
0: Więc trzymałem Kazika w niepewności. Mi to kosztowało, bo jestem słaby do trzymania tajemnicy. Chciałbym zaprosić na scenę basistę i perkusistę. Tomek i Filip Torres. Mi to kosztowało, żeby się nie wygadać.
2: Ale jaja. Mówił przed koncertem, że chłopaki gdzieś są w wojażach zagranicznych. Ekstra. Jedziemy?

Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dziś i jutro w rannym wzmacniaczu będziemy słuchać przebojów roku 1996, czyli mniej więcej sprzed 30 lat. Pierwszy zagraniczny przebój już za nami, jeden z największych z tamtego rocznika, mianowicie Firestarter. Pierwszy przebój grupy The Prodigy, który dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów w rodzimej dla muzyków Anglii. Jeśli chodzi o płytę długogrającą, z której pochodził ten utwór, czyli The Fat of the Land, również pierwsze miejsce w Anglii, chociaż już po raz drugi, bowiem poprzedni album The Prodigy również osiągnął szczyt listy bestsellerów właśnie albumowych w Zjednoczonym Królestwie. Dodam jeszcze, że The Fat of the Land, czyli ten trzeci album The Prodigy, sprzedał się w sumie w liczbie ponad 10 milionów egzemplarzy na całym świecie, a Firestarter, czyli singiel, blisko milion egzemplarzy. Taki wynik tej małej płytki. Przechodzimy do większej porcji muzyki. Pierwsza trójka w dzisiejszym programie: Beck, Fugees i Fun Loving Criminals.

Scooby Snacks, jeden z największych przebojów nowojorskiej grupy, nowojorskiego tria konkretnie, Fun Lovin' Criminals. Dodam jeszcze, że piosenka pochodzi z pierwszego albumu Fun Lovin' Criminals, Come Find Yourself. Również bardzo popularna płyta w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, właściwie chyba bardziej popularna w Europie niż w rodzimych Stanach. Dla muzyków zespołu oczywiście rodzimych. Wcześniej Fugees, zespół, właściwie też trio, które zawojowało świat w okolicach roku 1996. Ready or Not to piosenka, która dotarła do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów i to była już drugi raz taka sytuacja, bowiem poprzedni singiel, czyli Killing Me Softly with His Song z repertuaru Roberty Flack, również ten sam wynik. A obie piosenki pochodzą z drugiego albumu Fugees, The Score. I tu z kolei pierwsze miejsce na bardzo wielu listach bestsellerów albumowych na świecie, od Stanów Zjednoczonych poprzez Kanadę, Austrię, Francję i Niemcy. Lauryn Hill, Wyclef Jean. Ta dwójka później sięgnęła również po sukcesy solowe. Nieco mniejsze przypadły w udziale trzeciemu z tria, czyli Pras Mar.

Michaelowi. A przed Fugees Back. Pierwszy singiel z najsłynniejszej płyty długogrającej tego artysty, czyli Old Delay, a piosenka była zatytułowana Where It's At. Kolejna trójka przed nami, tym razem stricte brytyjska. Manic Street Preachers, Suede i Placebo.

Nancy Boy, jeden z pierwszych przebojów brytyjskiej grupy Placebo, pochodzący z debiutanckiego albumu tej grupy, zatytułowanego po prostu Placebo, też bardzo popularna płyta, zwłaszcza w Anglii, ale także w innych krajach europejskich w tamtym okresie. Wcześniej Suede i ich najwyżej notowany przebój Crash, trzecie miejsce na brytyjskiej liście przebojów, fragment trzeciego albumu w ich dyskografii Coming Up. Pierwsza płyta długogrająca Suede bez gitarzysty Bernarda Butlera. No a na samym początku tego zestawu Walijczycy Manic Street Preachers i A Design for Life. Jeden z ich największych przebojów w całym dorobku. Kolejna trójka przed nami. Tym razem wszystkie zespoły pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. R.E.M., Smashing Pumpkins i Soundgarden.

Burden in My Hand. Śpiewał Chris Cornell, a grała grupa Soundgarden. To był fragment piątego albumu tej formacji. Wcześniej Smashing Pumpkins i tu z kolei w roli głównej Billy Corgan jako wokalista, gitarzysta, także kompozytor. Bullet with Butterfly Wings. Piosenka z albumu Melancholy and the Infinite Sadness i wreszcie na początku tego zestawu R.E.M. i Ebo The Letter. Fragment dziesiątego albumu już w ich dyskografii, jednego z najsłynniejszych, najbardziej popularnych w całym dorobku, New Adventures in Hi-Fi. Pierwsze miejsce na listach bestsellerów albumowych w wielu krajach świata. Na paręnaście minut wracamy do Wielkiej Brytanii. Po kolei Oasis, Lightning Seeds i Republika, a później zespół amerykański, ale ze szkocką wokalistką, czyli Garbage.

Garbage i Shirley Manson w roli wokalistki Stupid Girl, jeden z największych przebojów zespołu Garbage, pochodzący z płyty debiutanckiej. Wcześniej Republica i Ready to Go, również z płyty debiutanckiej tej grupy. A wcześniej jeszcze Lightning Seeds i Ready or Not. To już piosenka z czwartej płyty długogrającej tego liverpoolskiego zespołu. I wreszcie na samym początku tego zestawu Oasis i Don't Look Back in Anger. Pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów. To samo dotyczy albumu, z którego pochodzi ta piosenka, czyli What's the Story Morning Glory. Pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii na liście bestsellerów oczywiście albumowych. Teraz przechodzimy do przebojów polskich po kolei. ONA, Golden Life i Big Day.

Big Day i Zostawić Ślad. Zespół pochodzących z Olsztyna Marcina i Ani Ciurapińskich. To był fragment trzeciego albumu tej grupy. Dzień trzeci, po prostu. Wcześniej Golden Life i Dobra, Dobra, Dobra, a na początku przebój numer jeden roku 1996 w naszym kraju. Oczywiście mówię o trójkowej liście przebojów. Kiedy powiem sobie dość i ONA z płyty Bzz. Za chwilę kolejna piosenka, która dotarła do pierwszego miejsca trójkowej listy przebojów. Grawitacja i Justyna Steczkowska.

Peggy Brown. Drugie miejsce na trójkowej liście przebojów w roku 1996. Fragment płyty Sun Machine, która sprzedała się w liczbie ponad 50 tysięcy egzemplarzy, to była oczywiście grupa Mysłowic. Wcześniej wrocławska formacja Rotary i Na jednej z dzikich plaż, a na początku Justyna Steczkowska w swoim przeboju Grawitacja. Kolejna trójka przed nami, Manam, Homo Twist i Urszula.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Trzy kolejne przeboje roku 1996 za nami. Kolejno Manam i Po prostu bądź, Homo Twist i Populares Iber Ales i Urszula Konik na biegunach. Za chwilę kolejna piosenka, która dotarła na sam szczyt listy przebojów programu trzeciego, Firebirds i Harry.

0: Jak żądło i Tila, wcześniej Hej i Prawda i na początku Harry i grupa Firebirds. W rannym wzmacniaczu to już dzisiaj prawie wszystko. Zapraszam oczywiście na jutro, będziemy kontynuowali przesłuchiwanie przebojów roku 1996, a dziś jeszcze na zakończenie Kasia Kowalska i Grzegorz Ciechowski jako Grzegorz z Ciechowa. Ja już Państwu bardzo dziękuję, życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.
1: Zobacz jak to wszystko...

0: Bramki na kabatach.
1: Prosimy nie regulować radioodbiorników i nie liczyć na normalne słuchowisko.
2: Siedzi i patrzy przed siebie nieruchomo.
1: Sztuka Antoniego Ferencego, Upadek pierwszych ludzi, została zrealizowana w programie pierwszym Polskiego Radia na żywo podczas Nocy Muzeów. Karolina Gruszka.
3: Jeżeli człowiek mi nie pomoże, to znowu się wszystko obsunie o kolejny dzień.
1: Sławomir Orzechowski.
4: Nie mam słuchawek.
1: Oraz Mateusz Damięcki. Byli poddani trudnej próbie.
5: No to bierz się, kobieto, do pracy.
1: Taki żart na koniec wakacji. Barbara Marcinik. Polecam dzisiaj po 19.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
9: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
6: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
10: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
11: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Przed nami kolejne spotkania.
9: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
12: Autopromocja.
13: Tu Trójka, jest szósta, Paweł Turski. Dzień dobry, Zelemborka. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
14: Prokuratura chce 3 miesięcy aresztu dla szefa PKOL-u Radosława P. Walka z czasem w Nepalu, rośnie liczba ofiar i zaginionych po powodzi. Rosja szykuje się do eskalacji konfliktu z Ukrainą. Premier Tusk mówi, że Polska jest w kontakcie z CIA. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie dla Radosława P. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące, argumentując to możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
15: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
14: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli, nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego miał m.in. powoływać się na wpływy u byłego premiera w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Liczba śmiertelnych ofiar powodzi w Nepalu wzrosła do 626. Po środowej błyskawicznej powodzi liczba zaginionych wzrosła w samym Nepalu, wzrosła do blisko 2000. Prawie 600 osób zaginęło zaś po powodzi po chińskiej stronie Himalajów. W Katmandu jest Tomasz Sajewicz.
16: Akcja poszukiwawczo-ratownicza prowadzona jest w trudnych warunkach. Doszło do jej wstrzymania na kilka godzin po tym, jak pojawiły się informacje o możliwym rozszczelnieniu naturalnej tamy jednego z jezior. Dwa dużych rozmiarów zbiorniki wodne powstały w wyniku kataklizmu sprzed 2 dni. Władze Chin i Nepalu zastanawiają się, w jaki sposób bezpiecznie spuścić z nich wodę. Tymczasem pomimo powiększającej się skali tragedii, władze Nepalu wciąż odmawiają przyjęcia zagranicznych ratowników. W akcję nie mogą włączyć się nawet ratownicy z Korei Południowej, którzy już są na miejscu w Katmandu. Władze tłumaczą, że same są w stanie koordynować akcję ratowniczą. Czerwony Krzyż szacuje, że tragedia dotknęła ponad 90 tysięcy osób. Są to nie tylko mieszkańcy terenu, które zostały spustoszone przez powódź, ale też wielu mieszkańców miejscowości odciętych od świata. Władze Nepalu ze śmigłowców zrzucają tam jedzenie i wodę pitną. Wciąż nie udało się dotrzeć do części miejscowości położonych w górzystym terenie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
14: Niestety są zabici i w tej chwili nie mamy jednak ostatecznych informacji o liczbie ofiar, napisał szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko na platformie Telegram. Rosjanie zaatakowali z powietrza. We wsi Mila w rejonie Buczańskim wiadomo, że tutaj rannych zostało co najmniej 6 osób. Jak podały ukraińskie media, wczoraj w Kijowie ogłoszono w sumie 12 alarmów lotniczych, trwających łącznie 10 godzin i 40 minut. Najbliższe 7-8 miesięcy ma być krytyczne w konflikcie Rosji z Ukrainą, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie podkreślił, że polskie władze są w stałym kontakcie z CIA.
17: Nie jesteśmy zaskakiwani żadnymi informacjami dotyczącymi działań i przedsięwzięć, które szef CIA prowadzi. Uprzedzano nas także o potrzebie

0: pilnej rozmowy na możliwie najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim w tej kwestii. Jest taka prawidłowość, ja dlatego, wiecie, chcę bardzo ważyć słowa. W kwestii naszego bezpieczeństwa niektóre rzeczy muszą być w dyskrecji oczywiście, ale nie możemy ukrywać tych najważniejszych spraw.
1: Donald Tusk dodał, że od kilku tygodni wiadomo, że Rosja szykuje się do eskalacji konfliktu z Ukrainą. Kluczowym okresem dla Rosjan ma być jesień i zima. 5 kolejnych polskich myśliwców F-35 wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Samoloty dołączyły do 3 husarzy, które stacjonują w bazie od maja. Zanim nowe samoloty rozpoczną wykonywanie zadań, muszą przejść procedurę odbioru, mówi dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
2: Ta baza ma przygotowaną infrastrukturę, ma przygotowane zasoby ludzkie do przyjęcia tego samolotu. Te samoloty niedługo po procesie acceptance wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki. W pierwszej fazie przede wszystkim szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej naszego kraju.
1: Do końca roku w Polsce ma być 14 husarzy, a całe zamówienie obejmuje 32 samoloty. Do 2029 roku wszystkie myśliwce utworzą 2 eskadry w Łasku w Łódzkim i w Świdwinie w Zachodniopomorskim.
3: Klimat.
1: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 1/3 prądu. Można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Niemal cała Polska objęta jest alertem w związku z suszą hydrologiczną. Dodatkowo na IMGW pojawiły się dziś alerty w związku z możliwością gwałtownych wzrostów stanów wody. Ostrzeżenia dotyczą zachodniej i północnej Polski w pasie od Wałbrzycha po Gdańsk. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Takich dni piechurzy nie lubią, rolnicy za to lubią. W końcu dziś popada i to w całym kraju, w pasie od Pomorza przez Mazowsze do Śląska. Dziś nawet zagrzmi. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 21 stopni w Lęborku, przez 23 w Kaliszu, 24 w Policach, do 26 w Nowym Targu.
6: Autopromocja.
7: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
8: Prosimy nie regulować radioodbiorników i nie liczyć na normalne słuchowisko.
9: Siedzi i patrzy przed siebie nieruchomo.
8: Sztuka Antoniego Ferencego, Upadek pierwszych ludzi, została zrealizowana w programie pierwszym Polskiego Radia na żywo podczas Nocy Muzeów. Karolina Gruszka.
10: Jeżeli człowiek mi nie pomoże, to znowu się wszystko obsunie o kolejny dzień.
8: Sławomir Orzechowski.
11: Nie mam słuchawek.
8: Oraz Mateusz Damięcki. Byli poddani trudnej próbie.
12: No to bierz się, kobieto, do pracy.
8: Taki żart na koniec wakacji. Barbara Marcinik. Polecam dzisiaj po 19:00.
6: Autopromocja.
13: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Jest 6:06, ciągle idę, no akurat teraz to stoję, ale jestem w trasie, tak więc przed nami wyjazdowe wydanie audycji.
14: Teraz pieszo.
5: Wyjazdowe z pochmurnego Lęborka. W mieście tym jest zamek, wieża ciśnień, baszta blusztowa. Czy widziałem te miejsca? Jeszcze nie. Powód? Ja do miast kończących odcinki dochodzę, gdy zapada zmierzch. O tym, jak wyglądała dotąd podróż, co mnie szczególnie zainteresowało, opowiem Państwu do 7:00. Audycję realizuje w Warszawie Olga Szućko, a ja, Paweł Turski, mówię Państwu dzień dobry, właśnie z Lęborka. Wiem, że w Państwa głowach mogło się pojawić pytanie, gdzie konkretnie jestem w tym Lęborku, gdy już zaczyna nam przygrywać wokalista. To ja odpowiem na to pytanie, bo wiem, że Państwo mogą czekać na trójkowe koszulki, które są w wózeczku. Jestem pod zjeżdżalnią na placu zabaw w parku Lecha i Marii Kaczyńskich, właśnie w Lęborku.

0: Ja już się może wytłumaczę z tego placu zabaw. W Lęborku pada, a jak zerknąłem na mapach tak bardzo szybko, to na deptaku nie ma żadnego publicznego zadaszenia. Na placu zabaw jest wieżyczka prowadząca na zjeżdżalnię i można się po prostu schować przed deszczem. Tworzymy, proszę państwa, wspólnie historię współczesnej radiofonii. Nie słyszałem nigdy godzinnej audycji z placu zabaw spod zjeżdżalni. Na tym placu zabaw łatwo mnie znaleźć. Mam wózek też świecące pięknie na różowo-trójkowe logo. Zapraszam do odwiedzin. Trzeci etap wyprawy Tras Pieszo rozpoczął się w poniedziałek pod Grudziądzem we wsi Gać. Oczywiście ta miejscowość jest trzyliterowa. Zawsze zaczynam podróże w miejscowościach trzyliterowych i kończę je także w miejscowościach trzyliterowych. Tym razem udaję się na Hel. I Gać to taka typowa sypialnia Grudziądza. Nie może więc dziwić fakt, że usłyszałem tam od jednego z mieszkańców, że...
1: W Gaci się nic nie dzieje. Cisza, spokój.
0: To nie do końca prawda. Po pierwsze, jest tam świetny, darmowy, publiczny sad z różnymi śliwkami. Po drugie, tuż obok granicy wsi jest grudziądzka geotermia, czyli tężnia solankowa i baseny solankowe, sauny. A po trzecie i najważniejsze, na granicy ze wsią można spotkać państwa, naszych słuchaczy. Swoją drogą, państwo są wszędzie, dosłownie wszędzie na mojej trasie i mnie te spotkania ogromnie cieszą i państwa również.
2: Zdziwiony jestem strasznie i mówię, podejść, ale mówię, z takim wózkiem to musi być pewnie ten gość.
3: Pan miał iść Halera, to mówię, pewnie pana spotkam. No i proszę, jak fajnie.
0: Plan jest taki, że pani tutaj gdzieś zaparkowała i chwilę się ze mną przejdzie.
3: Tak, daleko nie, bo jestem słabym piechurem.
0: Jak pani chce się przejść, to proszę bardzo, tu jest wózek i pani spróbuje, jak się idzie z wózkiem.
3: Jasne, idę z wózkiem, pomogę przynajmniej. O Jezu.
0: Nie jest łatwo.
3: Nie.
4: Mogę popchać, dzięki.
0: To proszę bardzo. No,
4: a dla ciebie proszę jabłuszko własnego drzewka.
0: Ciężki?
4: No nie, jest okej, no.
5: W ogóle się nie spodziewałem. Akurat były tory zamknięte, szlabany na torach i zahamowałem, patrzę, wózeczek i pan Paweł idzie. Wiele razy próbowałem się na 7 trójek dodzwonić, ale nigdy mi się nie udało. Także nie mogłem przepuścić okazji, jak widziałem flagę i pana, żeby się zatrzymać i chwilę chociaż porozmawiać.
0: Łatwiej znaleźć mnie i wózek niż dodzwonić się na 22 i 7 trójek. Bardzo ciekawe, ale prawdziwe jak się okazuje. Warto więc, jeśli jest się w okolicach Lęborka, wykorzystać swoją okazję. Wózek i ja jesteśmy niezmiennie w Parku Lecha i Marii Kaczyńskich. I co ja, proszę państwa, widzę, bo to może państwa interesować. Widzę niebieskie filary zjeżdżalni. Bardzo fajne, bo można do nich magnetycznie przyczepić telefon, dzięki czemu wiem, że teraz jest 12 minut po 6. Widzę też bloki chyba z lat 60. Otynkowane już na nowo, nowy baranek, różowy blok i taki, one chyba wszystkie, tak, wszystkie są różowo-żółte, przy czym ta żółć już troszeczkę wyblakła i także jest brudna. Zapraszam na plac zabaw. Czekając na kolejne spotkania z państwem, zagramy w trójce Oskar Cyms, który pochodzi spod Grudziądza, a w samym Grudziądzu chodził do liceum, do drugiego liceum w audycji Teraz Pieszo, 13 już minut po 6 w trójce.

0: Oskar Cyms śpiewał nam na antenie Trójki, który chodził do drugiego LO w Grudziądzu. Ja po Grudziądzu tylko chodziłem. Widziałem ładny rynek, wieżę Klimek. Piękny z niej jest widok na Wisłę. Później szedłem do Kwidzyna, który akurat rynku nie ma, ale ma za to Zamek Krzyżacki. Krzyżacki zamek ma też Gniew, przez który szedłem drugiego dnia wędrówki, trzeciego etapu, teraz pieszo. Gniew ma bardzo fajne hasło reklamowe: opanuj gniew. No, opanowano niektóre tam rzeczy, chociażby rynek, który jest wyremontowany, bardzo ładny. Opanowany też jest zamek, także wyremontowany jest on, co prawda, w rękach prywatnych. Jest tam teraz hotel, ale narzekać na to zbytnio nie można, bo też jest dostępny dla zwiedzających. Tą częścią dostępną dla zwiedzających opiekuje się Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, oddział w Gniewie. A po samym zamku oprowadziła mnie Izabela Czokoła właśnie z tego muzeum.
1: Dzień dobry, jesteśmy na wzgórzu zamkowym. Zaraz przejdziemy sobie przez te duże drzwi drewniane i znajdziemy się na dziedzińcu za chwilkę.
0: Jaka jest historia tego zamku? W takim razie, zanim jeszcze wejdziemy, to trzeba się czegoś dowiedzieć.
1: Zamek w Gniewie został zbudowany przez Krzyżaków w końcu XIII i XIV wieku. Zamek został zbudowany na planie czworoboku. Jest to zamek typowo o charakterze konwentualnym, czyli przeznaczonym dla konwentu. Może wejdźmy sobie do środka, na dziedziniec i powiemy sobie kilka słów jeszcze w środku.
0: Dziedziniec, widać, miał jakieś tutaj przygody współczesne, bo już jest zadaszony.
1: Tak jest. Pierwotnie zamek był zbudowany w końcu XIII wieku jako typowa warownia krzyżacka, zamek obronny, pierwszy zbudowany na lewym brzegu Wisły. Współcześnie jest to obiekt należący do firmy Polmlek, także tutaj współcześnie został zupełnie zmieniony dziedziniec. Podłoga, widzimy, jest wyłożona kostką, wcześniej był tutaj bruk. Centralnie na środku stała studnia. Spojrzymy do góry, widzimy przeszklony sufit, a to zostało wykonane na poczet trwających współcześnie różnych imprez kulturalnych, wydarzeń. Między innymi są to różne służbowe imprezy, ale też i wesela przede wszystkim. W kaplicy, która jest czynna do dzisiaj, są organizowane tam msze, udzielane są śluby, także tutaj właśnie na tym dziedzińcu realizowane są wesela.
0: Co my możemy w takim razie zobaczyć w zamku, nie będąc turystami, którzy się tutaj zatrzymują i korzystają z dobrodziejstw hotelu?
1: W ramach zakupu biletu do muzeum jest przewodnik, który oprowadza po trasie turystycznej i cała trasa turystyczna zaczyna się w piwnicy. Teraz schodzimy sobie schodami do piwnicy. Naszym oczom ukazuje się makieta, która przedstawia nam średniowieczny zamek wraz z miasteczkiem. Dalej wychodzimy z powrotem na dziedziniec i z dziedzińcu przejdziemy sobie do kaplicy.
0: Tak gotycko tutaj.
1: Kaplica dzisiaj jest wynikiem regotyzacji, także ona była kiedyś o piętro wyższa niż jest dzisiaj. Także okna uległy regotyzacji, sklepienie oczywiście również. Ciekawostka jest taka, że ta kaplica była o wiele mniejsza niż jest dzisiaj. Przejdziemy sobie teraz, zapalimy sobie światełko.

0: Uwaga, przechodzimy teraz średniowieczną klatką schodową, która kiedyś dawniej też była drewniana. Dzisiaj mamy ją wykonaną z cegły. Jest bardzo wąska, nie ma niestety poręczy, różnej wysokości schody, także musimy uważać pod nogi, na głowę również, bo na końcu tej klatki schodowej będzie obniżenie sufitu. I taka legenda też opowiada o tym, że to miało zmobilizować przechodzących klatką schodową, aby pokłonić się komturowi, czyli osobie zarządzającej tutaj. Jesteśmy na najwyższym piętrze zamku. Mamy przepiękny widok. Niektórzy mawiają, że ta dróżka piaszczysta, którą widzimy, że ten też szedł szlak bursztynowy.
1: Zwiedziliśmy, możemy powiedzieć, zamek w tempie błyskawicznym. Najważniejsze pytanie, które jest bardzo zasadne obecnie w regionie. Domyślam się odpowiedzi na to pytanie, bo jest tutaj hotel, więc raczej nikt nie będzie zamykał biznesu, ale czy państwo nie planują remontu w ciągu najbliższych 3 lat? Taka jest anomalia i w Olsztynie, i w Kwidzynie.
0: Nie przewidujemy, czekamy na jeszcze więcej turystów. Jesteśmy przygotowani, czekamy.
1: A my zapraszamy oczywiście w Trójce. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zamek w Olsztynie oraz w Kwidzynie zamykają się z końcem sierpnia, więc to są ostatnie dni naprawdę, by odwiedzić tamte miejsca, przy których byłem z trójkowym wózkiem. Później 3-letnie remonty. W Gniewie jest nie tylko zamek, jest też bardzo ciekawa rzeźba, figura Misia Maciusia, więcej nie zdradzam. Jeśli chodzi o kulturę, to w Gniewie odbywa się festyn co roku. Wiwat Waza, jest rekonstrukcja bitwy z 1626 roku. W Gniewie odbywał się też niegdyś festiwal gospel, a jak gospel, to może Mietek Szcześniak. Bardzo pasujące tematycznie nagranie znalazłem. Zanurzmy się w nie 21 minut po 6.

Chodzący Mietek Szcześniak w audycji teraz pieszo, którą dziś nadaję z Lęborka. Jestem bowiem w trasie. Ja nie idę, Mietek idzie, ja sobie usiadłem pod zjeżdżalnią, bo patrzę.

0: Na placu zabaw w parku Lecha i Marii Kaczyńskich. Z gniewu, który odwiedziliśmy przed chwilą, ruszyłem biegiem do Pelplina, znanego z katedry z byłego zakonu cysterców. Biegiem, bo pewne miejsca po prostu się o pewnych godzinach zamykają. Więcej o katedrze pelplińskiej, a także o cystersach opowiedziała mi na miejscu Krystyna Adamowicz, przewodniczka po katedrze pelplińskiej.
1: Cystersi przybyli tu do Pelplina w 1276 roku. Podobały im się tu tereny, bo i woda, i mogli sobie tutaj rozpocząć rolnictwo. Przy okazji mogli uczyć naszych rolników, jak trzeba właśnie wykorzystywać ziemię. Zielarstwem się zajmowali, lecznictwem. Także tutaj w Pelplinie takie dobre ziemie były nad rzeką Wieżycą i osiedlili się tutaj cystersi. Pobudowali sobie katedrę, którą budowali 200 lat.
2: No właśnie, co tutaj możemy zobaczyć? Mnóstwo obrazów. Tyle ołtarzy, że ja dawno nie widziałem tylu.
1: 10 ołtarzy znajduje się w katedrze. Jest 15 drewnianych, barokowych, pozłacanych. Są 3 marmurowe, 2 stiukowe, 2 neogotyckie i 2 maleńkie, które są za głównym ołtarzem. Mamy ciekawe sklepienia, takich się sklepień nie ogląda, że są 3 rodzaje sklepień w jednej katedrze. U nas na głównej nawie mamy gwiaździste, tu z lewej strony mamy kryształowe, a po prawej stronie w nawie mamy sieciowe.
2: Jesteśmy przed ołtarzem i szybkie moje wrażenie, mnóstwo postaci, to wszystko jest pozłacane. Jak to jest wysokie, matko?
1: Tak, to jest największy ołtarz drewniany w Polsce. Uznany jest jako drugi w Europie z uwagi na to, że chorągiew Pana Jezusa Zmartwychwstałego na szczycie jest ruchoma, że można wyjąć z ręki Jezusa i włożyć z powrotem. Gdyby była zamocowana na stałe, że nie można tej chorągwy wyjąć, by był najwyższym ołtarzem drewnianym, pozłacanym w Europie. Pierwszy jest w Hiszpanii.
2: Ogromny. Co to są za postacie w takim razie tutaj po bokach?
1: 14 apostołów.
2: I po środku mamy obraz Jezusa.
1: Matki Bożej, tak. Ta koronacja Najświętszej Marii Panny. A na dole mamy, to jest część niebiańska, a w ziemskiej po lewej stronie mamy przedstawicieli kościoła, a po prawej mamy przedstawicieli rządu. Pan się nie zadziwił, że 14 apostołów?
2: Zadziwiło mnie to, no. Było 12.
1: A Judasz może być na ołtarzu? Nie zasłużył sobie, prawda? Tu mamy zgromadzonych apostołów w świątyni, tu Matka Boża, Maria Magdalena i strzał z nieba kieruje... Właśnie to jest palec Boży na środkowego apostoła, jest to święty Maciej, który został dokoptowany jako za Judasza. Z prawej strony święty Barnaba, to jest jako 13, a tu z lewej strony święty Paweł, jako Szaweł prześladował przecież Pana Jezusa. Jak za nie widział, to uwierzył w to, że Pan Jezus go uzdrowi. Gdy został uzdrowiony, dołączył jako 14. Jeszcze pokażę ciekawą rzecz, nazywamy to perełką katedry. O, to jest stala opata cysterskiego i z tej strony mamy Trójcę Świętą w postaci osobowej. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Duch Święty jeszcze w ręku ma gołębicę.
2: Dochodzimy już do początku, tam gdzie zaczynaliśmy, ale to właśnie chciałem zapytać na koniec o muzeum, które też jest nieopodal. Co tam można zobaczyć?
1: Tam mamy przede wszystkim Księgę Gutenberga. Jest oryginał. Mamy jeszcze skarbiec. Wielka wystawa jest ubiorów księży i biskupów, bo są ornaty, kapy i różne tam części takie do mszy świętej, które były używane. I u góry jeszcze jest pokoi, gdzie mebelki zostały przyniesione z pałacu biskupiego, gdzie nocował nasz papież Jan Paweł II, gdy odwiedzał Pelplin 6 czerwca 1999 roku.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panu.
0: W Trójce. Z Pelplina udałem się do Starogardu Gdańskiego, w którym na świat przyszedł sam Kazimierz Dejna, legenda futbolu, piłki nożnej. Od stycznia w Starogardzie jest nowe muzeum właśnie Kazimierza Dejny, interaktywne. Widziałem różne opinie, dzieci podobno świetnie się bawią, warto je odwiedzić. A teraz gramy w Trójce. 3 minuty przed w pół do 7. Ja przypominam, jestem w Lęborku pod zjeżdżalnią na placu zabaw parku imienia Lecha i Marii Kaczyńskich. Warto mi znaleźć.

0: Żebym ja tak umiał śpiewać, to pewnie czasami by mi było łatwiej i przyjemniej iść. A tak to tylko fałszuję sobie, czasami nucąc, gdy idę. Wyprawa teraz pieszo to nie tylko zwiedzanie, proszę Państwa, to nie tylko także spotkania z Państwem, naszymi słuchaczami, które bardzo, ale to bardzo cenię. Ta wyprawa to także ma element rozrywkowy, czyli wyzwania, które wymyślają mi Państwo, dzwoniąc na 22 i 7 trójek oraz czasami wymyślają te wyzwania koledzy, bardzo uprzejmi przy Myśliwieckiej. Pierwszym wyzwaniem podczas tego pomorskiego odcinka wyprawy teraz pieszo było zorganizowanie w kółeczku, czyli w takiej części wsi Sadlinki, w której domy są ułożone dookoła. Tak zostały wybudowane. Miałem tam zorganizować zawody w kółko i krzyżyk.
1: Stawiam po środku krzyżyk.
2: Środek, lewo.
1: Kółko.
3: Nie rób tak! Ojej!
4: Milcz.
0: Czy już możemy uznać, że jesteście pogodzeni?
3: Myślę, że na spokojnie. Koleżanka zapłaci.
0: Tak?
5: Tak, zapłacę tym razem.
0: To jesteście pogodzeni, super.
6: KS Santana!
7: Dzień dobry, mam na imię Sylwia.
8: Dzień dobry, mam na imię Emilia.
0: Dzień dobry, jak panie mają na imię?
7: Ja na pewno nie, nie wiem czy koleżanka.
8: Jak byłam młodsza, to może i umiałam. Teraz to już nie bardzo.
0: Czy panie potrafią stać do góry nogami? Ulala, ale śmieci tutaj. Same butelki. Jestem już na dziedzińcu. O, Zgredek. Zgredek ma skarpetę, nie chce gadać.
9: Zgredek jest wolny.
0: Słyszeli Państwo Santanę? Tak jest. Była muzyka na żywo i to na stadionie. To wejdźmy teraz w ten stadionowy klimat, bo za chwilę odwiedzimy ten najważniejszy klub. Co prawda bardziej meksykański niż argentyński, ale przynajmniej półkule się zgadzają w tej piosence, a to już jednak coś, prawda?
10: Był rok jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

jest, ale skranie. I teraz będzie okazja dla Argentyny. Popatrzmy, czy to będzie dwa.

0: To ja teraz zadam inne pytanie, siedząc sobie niezmiennie pod tą zjeżdżalnią na Parku Lecha i Marii Kaczyńskich w Lęborku, 25 minut przed siódmą. KS Santana Wielki Kack, co ty robisz? Czemu grasz w Bundesklasse? Czyli w klasie B, a nie w klasie A. No odpowiedź znam, bo stawiają na swoich wychowanków, a nie na piłkarzy z innych gmin i powiatów, a także nie dokonują transferów. Co prawda chyba takiego talentu komentatorskiego jak pan Dariusz Szpakowski nie mam, ale zawsze, nawet jak kibic, także dziennikarz, mogę się wybrać na stadion i zadać pytania. Byłem na stadionie klubu sportowego Santana Wielki, tego klubu cudownego KS Santana. Tam rozmawiałem z panem Arkiem Maliszewskim chociażby.
1: Dzień dobry. Oczywiście wszyscy się zastanawiają, skąd nazwa, ale ja wcześniej jeszcze będę miał pytanie jeszcze. Bo to wielki klincz niby, ale to jest mały klincz. Czy państwo są już jak Barcelona, że ośrodek za miastem?
2: Można tak powiedzieć. Generalnie zawsze się mówiło, że to nasze boisko za lasem, tu terytorialnie, na mapkach, tak, to już jest mały klincz. Ale to anektowaliśmy już ponad 30 lat temu i ten teren nie będzie nigdy inaczej nazywany jak wielki klincz.
1: Skąd ta nazwa?
2: To do dzisiaj się wszyscy wykłócają troszeczkę, bo słyszałem różne wersje, bo klub jest z 70 roku. Wersje były takie, że jedna z nich, że były to pierwsze litery imion jego założycieli. Druga sprawa była to od trenera tego brazylijskiego, Tele Santany. Natomiast bardziej skłaniam się ku temu, że Santana to tutaj mieszał paluszki, ale Carlos.
0: Jak odwrócisz tabelę, Santana na czele. Taka jest przyśpiewka klubu z wielkiego klinczu. Tam się działy rzeczy niezwykłe, proszę państwa, bo wiemy, że ten klub swoją nazwę zawdzięcza Carlosowi Santanie, ale na stadionie, nawet tym starym, przed remontem, nigdy muzyka na żywo Carlosa Santany nie była grana. Takie wyzwanie wymyślił mi jeden ze słuchaczy, żeby znaleźć w wielkim klinczu kogoś, kto zagra Santanę. Ja podchodzę zawsze do zadań bardzo profesjonalnie, więc nie tylko znalazłem osobę, która potrafi zagrać Carlosa Santanę w wielkim klinczu, ale jeszcze zaprosiłem tę osobę na stadion wielkiego klinczu tego klubu sportowego KS Santana i tam mogliśmy wysłuchać krótkiego recitalu.
3: KS Santana!
1: To chyba zaczynamy.
3: Yeah.

0: Carlosa Santanę grał Paweł Różkowski, kaszubski muzyk, z którym porozmawiałem nie tylko o muzyce, w szatni klubu KS Santana Wielki Klincz.
1: Dzień dobry, cześć, witaj.
2: Znalazłem cię w dość ciekawy sposób, bo zacząłem szukać po prostu kogoś, kto gra Santanę w Wielkim Klinczu i wyświetliło mi się, że po prostu grałeś w Wielkim Klinczu i tak myślę, zadzwoniłem. Człowiek z Kościerzyny. To co, Kaszub?
1: Oj, zdecydowanie. Kaszub, Kaszuba z Kaszub. Mam kaszubskie korzenie.

0: bardzo mocne i dalekie od strony mamy. Mój tata jest z Mazowsza, ale tutaj się urodziłem, tutaj żyję od urodzenia. I tak, jestem bardzo dumny i szczęśliwy z tego, że jestem stąd.
1: Jeżeli to jest duma, to muszę zapytać w takim razie o to, jak po prostu się żyje. Co tutaj jest w takim razie? Bo teraz już wiemy, że Wielki Klincz i Mały Klincz to jest klub sportowy Santana, to jest jasne i o innych rzeczach w ogóle nie ma sensu opowiadać. A co jest na przykład w Kościerzynie?
0: W Kościerzynie wydaje mi się, że jest po trosze wszystkiego, co ludzie potrzebują. Można znaleźć w Kościerzynie to, czego człowiek szuka. To znaczy jest i życie kulturalne, i jest życie sportowe. Jest piękna natura wokół, są piękne zabytki. No jest to takie miasto, pigułce, wszystko po trochu i tak czuję, tak widzę moją Kościerzynę.
1: Teraz o tobie porozmawiajmy. Skąd w tobie pasja muzyczna i właśnie jeszcze pasja muzyczna kaszubska, bo to, że zagrałeś Santanę, my słuchaliśmy w klubie sportowym Santana w Wielkim Klinczu, to jest może tylko wierzchołek góry lodowej. Jaki jesteś muzycznie i skąd ta pasja muzyczna?
0: Ktoś ostatnio mi zadał właśnie pytanie, od kiedy zajmuję się muzyką i odpowiedziałem, że od kiedy istnieje w zasadzie i to jest prawda. W moim domu zawsze była obecna muzyka w postaci różnych pięknych nagrań, płyt, kaset. Też wielu członków mojej rodziny muzykowało. Nie profesjonalnie, nie zawodowo, w takim sensie, że nie byli to ludzie, którzy żyli z muzyki, ale była muzyka bardzo ważna i obecna. No ja w pewnym momencie po prostu zacząłem to zgłębiać, zacząłem się uczyć gry na różnych instrumentach, śpiewałem i tak to się potoczyło, że skończyłem Akademię Muzyczną w Gdańsku. Teraz w sumie wróciłem na moją uczelnię, bo kończę pisać doktorat, więc jakby życie muzyczne jest moim życiem zawodowym. No i od chyba 15 lat albo więcej jestem na scenach ogólnopolskich i też zagranicznych, więc jest to moja praca. Oprócz tego, że tworzę i wykonuję muzykę, to też bardzo intensywnie w ostatnich latach uczyłem, prowadziłem zajęcia i właśnie między innymi tutaj w tych stronach, w niewielkim, ale w Nowym Klinczu, przez 8 lat prowadziłem taką sekcję wokalną, więc bardzo mocno to miejsce też jest związane z moim takim życiem muzycznym.
1: Idąc dalej, dlaczego właśnie pierwiastek regionalny?
0: To się zaczęło tak naprawdę w szkole średniej. Byłem na profilu humanistycznym, czyli teoretycznie język polski, historia i mieliśmy mieć język łaciński, łacinę, ale tak jakoś się ułożyło, że nasza nauczycielka od łaciny poszła wtedy na urlop, taki dłuższy, no i była zagwozdka, co ma być w miejsce łaciny. No i byliśmy pierwszym rocznikiem, który uczył się języka kaszubskiego. Zdawałem maturę z kaszubskiego rozszerzoną i w czasie szkoły średniej też zaczęły się pojawiać takie formy obcowania z kaszubszczyzną, jak na przykład tłumaczenie różnych znanych utworów polskich, zagranicznych na język kaszubski. Do dzisiaj śpiewam te utwory. Nawet doszło do tego, że kultowy My Way, przetłumaczony na język kaszubski przez mojego kolegę z liceum, udało mi się zdobyć taką licencję od właścicieli praw oryginału, czyli od Francuzów i od Amerykanów, na to, żeby śpiewać to po kaszubsku. Jest to na płycie, śpiewam to dosyć często, więc to jest taka przygoda, która się zaczęła w liceum i trwa do dzisiaj. Na każdym koncercie praktycznie mam jakiś taki mały wątek kaszubski, nawet daleko poza Kaszubami grając.
1: To posłuchamy teraz sobie w trójce My Way w twoim wykonaniu.
2: I dzys, ci widzą Queens, i stoją przed za cegą slidną tej drechu mój.

0: Utwór po kaszubsku w Trójce. Ja też jestem wciąż na Kaszubach. Podobno. Choć Lęborg nie ma tablicy z nazwą dwujęzyczną. W tym Lęborku jestem niezmiennie też pod zjeżdżalnią w parku imienia Lecha i Marii Kaczyńskich. Stąd dzisiaj nadajemy audycję wyjazdową. Zachęcam. Ja wiem, że nie jest łatwo tutaj dotrzeć. Nie z tego powodu, że ja podaję złą lokalizację, lecz z tego powodu, że coraz mocniej pada. Po prostu już chyba to jest ulewa. Jestem bardzo wdzięczny za postawienie tutaj zjeżdżalni włodarzom miasta, a także niezmiennie, jak już tego słowa troszeczkę nadużywam, w programie trzecim 14 minut przed siódmą, to rozmawiamy z Pawłem Ruszkowskim, kaszubskim muzykiem. Rozmawiałem z nim oczywiście, gdy byłem w wielkim klinczu po jego niesamowitym, historycznym występie, gdy zagrał Carlosa Santanę na boisku klubu piłkarskiego KS, wielki klincz KS Santana.
1: Teraz pieszo.
2: Powiedziałeś, że muzyka kaszubska, czy pierwiastek kaszubski towarzyszy podczas wszystkich twoich występów. Czy ja w takim razie dobrze rozumiem, że z muzyki kaszubskiej, czy muzyki właśnie z takim pierwiastkiem, nie da się jednak, powiem w cudzysłowie, utrzymać, że trzeba grać jednak inne rzeczy, bardziej komercyjne?
3: Myślę, że nie, że absolutnie można być z powodzeniem wykonawcą czysto kaszubskim, co udowadniają wspaniali kaszubscy artyści, którzy tak robią. Jest w tym momencie bardzo szerokie spektrum muzyków, wykonawców, artystów, którzy śpiewają po kaszubsku. Rzeczy od jazzu, po rocka, po hip-hop i po disco. Dla mnie to jest bardzo ważna część mojej takiej tożsamości muzycznej i w ogóle tożsamości, ale najczęściej grywam koncerty właśnie takie mieszane, gdzie bardzo chętnie łączę i moją taką twórczość polską i kaszubską, trochę też jakichś takich podróży zagranicznych. Natomiast zdarza mi się oczywiście grać recitale i koncerty w całości po kaszubsku. To szczególnie tutaj na Kaszubach oczywiście i szczególnie latem, tak jakoś to się układa. Ale generalnie przez większość roku jest to taki piękny akcent w moich koncertach.
2: To co poza tym w takim razie grasz? Co jest w twoim repertuarze?
3: Dla mnie osią w mojej twórczości od lat jest poezja i pisanie muzyki do tej poezji. Ja tworzę muzykę do wierszy polskich, do wierszy też trochę z zagranicznych poetów, więc jest to coś, co możemy nazwać poezją śpiewaną, chociaż ja jestem ostrożny, jeśli chodzi o to określenie, bo ono się ludziom lubi kojarzyć z takim właśnie wyciągniętym swetrem i rozstrojoną gitarą. Staram się robić od zawsze tą moją poezję śpiewaną jako coś bardzo jakościowego muzycznie i ciekawego przede wszystkim. Dla mnie poezja śpiewana to nie jest styl muzyczny, tylko po prostu fakt, że śpiewam czyjś tekst napisany

0: czasami wiele lat temu i próbuję zrobić z niego coś dla mnie bardzo aktualnego i współczesnego, więc śpiewam poezję, ale śpiewam też różne wspaniałe przeboje jazzowe, to od czasu studiów zwłaszcza, bo studiowałem wokalistykę jazzową w Gdańsku. Kocham też muzykę taką folkową, singer-songwriterską. No i zdarza mi się też w ostatnim czasie dużo komponować muzyki instrumentalnej.
1: No właśnie, jak jest z księgozbiorem, z kulturą tutaj kaszubską? Bo powiedziałeś, że byłeś pierwszym rocznikiem, który pisał rozszerzoną maturę z języka kaszubskiego, więc domyślam się, że nie wiem, to się odradza, to się rodzi. Na jakim to jest etapie w takim razie? Na etapie 1000 książek, 2000 książek, a może 20 twoich utworów na płycie na przykład?
0: Raczej te pierwsze liczby, które podałeś, bo ja zdawałem maturę w 2012 roku i wtedy już mieliśmy do dyspozycji, no chcąc uczyć się kaszubskiego, przede wszystkim ten język musiał być językiem. I już żeby w ogóle język kaszubski został nazwany językiem regionalnym, każda taka mowa, mówiąc ogólnie, musi spełnić mnóstwo warunków. I wtedy one już były, a od tamtego czasu powstała cała masa wspaniałych dzieł, zarówno oryginalnych, czyli tworzonych przez twórców kaszubskich, jak i dzieł, które polegały na tłumaczeniu różnych utworów. I to nie małych, bo mamy przetłumaczone, oprócz takich rzeczy jak ja śpiewam, czyli piosenki, no to mamy przetłumaczone Pismo Święte, mamy przetłumaczonego Pana Tadeusza i jeszcze wiele innych takich dużych, monumentalnych dzieł. Ale przede wszystkim jest mnóstwo twórców, którzy tworzą oryginalnie od zera po kaszubsku. Jest muzyka kaszubska, są media kaszubskie, jest Rada Języka Kaszubskiego, są wspaniałe imprezy kulturalne, zjazdy Kaszubów światowe, więc no, jest to bardzo prężnie działająca kultura. Jak ja chodziłem do szkoły średniej, no to mieliśmy takie poczucie, że trochę się ona odbudowuje i że my jesteśmy trochę takimi może reprezentantami tego młodego pokolenia, które zaczyna trochę od dołu znów budować. W tym momencie wydaje mi się, że to stoi stabilnie na może nawet więcej niż dwóch nogach.
1: To czego w takim razie można i tobie i Kaszubom życzyć? Tobie no to oczywiście platyn na płycie. Ode mnie?
0: Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przyjmuję z wdzięcznością. Niech się dzieje. Czego można życzyć Kaszubom? Takiej szczerej, autentycznej dumy, bo czasami zapominamy o tym, jak pięknie tu mamy i jak i mamy skarb kulturowy, ale myślę, że to jest kwestia każdej grupy społecznej i kulturowej, nie tylko Kaszubów. Polakom też tego można życzyć, Europejczykom też tego można życzyć, w ogóle ludziom wszystkim na świecie, mądrego poczucia, że mamy wielką wartość, którą możemy się dzielić.
1: Bardzo ci dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
0: Wzajemnie bardzo dziękuję za to spontaniczne, niespodziewane, bardzo miłe spotkanie.
2: Czerwiec czeremchą się upija, tulipan tuli się do brata.

złotym kłosem i wikliną kłaniam ci się kościerzyną. Za pogodą, za dziewczyną płynę znowu.

Ja wiem, że zaryzykowałem z tą kościerzyną, bo Kartuzy są stolicą Kaszub. Nie wchodzę w ten spór. Zakończmy bezpiecznie audycję wyjazdową z Lęborka. Ja w Lęborku jeszcze zostaję, bo po 9:00 usłyszymy się teraz pieszo w raporcie z trasy. Raport ten w porannym zapraszamy do Trójki z Ogrodu w Warszawie. Słyszałem od Olgi, która zrealizowała audycję, że nie pada, choć deszcz nie byłby straszny. Annie Kowalczyk i Robertowi Grzędowskiemu. Tymczasem ja już kończę plestac, czyli gadać. Paweł Turski z Lęborka, Olga Szućko z Warszawy. Dziękujemy, do zobaczenia w drodze do Hello. Ze mną i z wózeczkiem Olga zostaje w Warszawie. Niezmiennie z Państwem do 15:00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
0: Żegnamy reklamy.
2: Tu Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Anna Kowalczyk.
2: I Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost.
4: Nie wiadomo, co z aresztem dla szefa PKOL-u. Opuszczający budynek sądu odmawiali udzielenia informacji. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Filarami bezpieczeństwo, służba zdrowia i inwestycje. Trwa zbiórka pieniędzy dla Nepalu. W powodzi zginęło ponad 600 osób, 2,5 tysiąca zaginęło. Nad ranem zakończyło się kilkugodzinne posiedzenie katowickiego sądu, który rozpoznawał wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie szefa PKOL-u Radosława P., podejrzanego w sprawie zonda krypto. Decyzja sądu nie została przekazana mediom. Nie wiadomo, czy sąd ogłosił decyzję i jaka ona jest. Opuszczający budynek uczestnicy posiedzenia odmawiali dziennikarzom udzielenia jakiejkolwiek informacji. Radosław P. usłyszał wcześniej zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Szef PKOL-u miał m.in. powoływać się na wpływy u byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Miał również dopuścić się do zaspokojenia grupy wierzycieli kosztem innych, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
5: Te wypłaty miały miejsce dwukrotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy złotych, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro. To przestępstwo jest określone jako właśnie przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności.
4: Radosław P. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, grozi mu do 8 lat więzienia. Filarami przyszłorocznego budżetu mają być bezpieczeństwo, służba zdrowia i inwestycje. Premier Donald Tusk przedstawił priorytety rządu. Przed posiedzeniem gabinetu mówił, że istotne w budżecie będą również wydatki na rodziny i transport kolejowy.
6: To bezpieczeństwo nie jest abstrakcyjne. Chcemy, żeby ludzie w Polsce czuli się bezpieczni, żeby chcieli tutaj żyć, rodzić, wychowywać swoje dzieci. Ten efekt mimo trudnych okoliczności uzyskaliśmy w ostatnich miesiącach. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna.
4: Założenia do projektu budżetu przewidują 3% podwyżkę wynagrodzeń w budżetówce i inflację na poziomie 2,5%. Minister finansów Andrzej Domański mówił, że prognozy gospodarcze dla Polski na przyszły rok są optymistyczne. W przyjętym projekcie 274 miliardy złotych przeznaczono na służbę zdrowia.
7: Co daje wzrost o 26,3 miliarda złotych w stosunku do roku 2026. W wydatkach budżetu państwa zaplanowano środki w wysokości 73 miliardów, w tym dotacja dla NFZ-u w wysokości 41,5 miliarda złotych.
4: W projekcie przyszłorocznego budżetu nie zaplanowano pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego. Teraz projekt trafi do konsultacji i prac w parlamencie. Nie będzie procesu w sprawie brutalnego zabójstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim, bo Mieszko R., któremu śledczy zarzucili popełnienie zbrodni, jest niepoczytalny. Postanowienie o umorzeniu postępowania wydał Warszawski Sąd Okręgowy na wniosek prokuratury. Obrońca Mieszka R., Jacek Potulski, wyjaśnił, że jego klient nie negował tego, co się wydarzyło.
8: Jak rzadko kiedy, ta sprawa naprawdę jest z punktu widzenia stanu faktycznego bardzo prosta. Zresztą cała Polska widziała to, co się wydarzyło i nie negował określonych zdarzeń. Główna kwestia, która podlegała rozpatrzeniu, to było to, czy można sprawcy przypisać winę, czyli czy był osobą zdrową. Sąd zadecydował, że osobą zdrową po prostu nie był i nadal nie jest.
4: Mieszko R. trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Do zabójstwa doszło w maju zeszłego roku. 22-letni student Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Liczy się każde wsparcie. Trwa zbiórka pieniędzy dla

0: Na Nepalu w środowej błyskawicznej powodzi zginęło tam ponad 620 osób. Około 2000 uważanych jest za zaginione. Akcja poszukiwawczo-ratownicza przerywana jest ze względu na zagrożenie kolejnymi katastrofami naturalnymi.
1: Międzynarodowy Czerwony Krzyż ogłosił, że na pomoc dla Nepalu potrzeba co najmniej 22 milionów franków, czyli około 100 milionów złotych. PCK natychmiast rozpoczął zbiórkę, a o wsparcie apeluje Michał Mikołajczyk.
2: Apelujemy o środki finansowe. One w najlepszy sposób pozwalają błyskawicznie reagować na to, co jest potrzebne. Tam na miejscu są specjaliści i eksperci po to, by pomagać.
1: W pomoc dla Nepalu włączył się również Caritas, mówi Ireneusz Krauze, zastępca dyrektora Caritas Polska.
3: Ponieważ wiele rodzin straciło cały dorobek życia, Caritas uruchomiła kuchnię społeczną i dostarczyła żywność organizacji. Organizacja planuje rozszerzyć pomoc.
1: Każdy, kto chce wesprzeć akcję pomocy, wystarczy, że wejdzie na stronę internetową PCK lub Caritas i tam będzie mógł dokonać wpłaty. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5:05 w Trójce czas na sport. Marika Górecka.
6: Polskie siatkarki podtrzymały zwycięską passę i wywalczyły awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy w Stambule. Do rozstrzygnięcia losów meczu z Turczynkami i wicemistrzyniami świata potrzebny był tiebreak. Pod wrażeniem gry biało-czerwonych jest brązowa medalistka Mistrzostw Europy z 2009 roku Paulina Maj.
7: Jak typowałam przed meczem wynik, no to na pewno nie na naszą korzyść. Stawiałam Turczynki jako faworytki tego spotkania. Ja się cieszę z wygranej i z tego, że dziewczyny, przede wszystkim te zmienniczki, też pokazały, że wchodzą, potrafią dobrze zagrać, więc to na pewno dla nich samych, dla ich mentalności jest dobre i też taki sygnał dla trenera, że są gotowe. Turcja nie zagrała przede wszystkim z takim zacięciem, jak one potrafią.
6: W kolejnej fazie Polki zmierzą się z reprezentantkami Portugalii. Mecz zaplanowano na poniedziałek 31 sierpnia. Pozostajemy przy siatkówce, bo udany start w Memoriale Wagnera odnotowali także nasi siatkarze. Podopieczni Nikoli Grbicia po wyrównanym spotkaniu pokonali Słowenię 3-2. Wcześniej reprezentacja Francji bez straty seta wygrała ze Stanami Zjednoczonymi. Dla biało-czerwonych jest to ostatni sprawdzian przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy, które rozpoczną się 9 września. W Amsterdamie trwają Mistrzostwa Świata w wioślarstwie. Polska dwójka podwójna kobiet w składzie Wiktoria Kalinowska i Julia Rodziewicz zajęła wysokie 4. miejsce. Dziś na godzinę 12:20 zaplanowano finał czwórek podwójnych mężczyzn. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański będą walczyć o podtrzymanie medalowej pasy w światowym czempionacie. I jeszcze piłka nożna. Na start 6. kolejki polskiej ekstraklasy Wisła Płock przegrała przed własną publicznością z Koroną Kielce 0-2. To trzecia ligowa porażka podopiecznych Adama Majewskiego z rzędu. Rzutem na taśmę remis w meczu ze Śląskiem Wrocław wywalczyła Legia Warszawa. Gola na 1-1 strzelił w 94. minucie spotkania Rafał Adamski.
5: Sobota będzie pochmurna, przede wszystkim rano, co możemy potwierdzić, biorąc pod uwagę to, co mamy
8: też,
5: tak, w Ogrodzie Trójki. Ale przede wszystkim będzie pochmurno na wschodzie, bo od zachodu będą postępować rozpogodzenia. No na wschodzie może też popadać i zagrzmieć, to muszę powiedzieć, a termometry pokażą dziś od 19 stopni na północy do 26 na południu kraju, w centrum około 23.
9: Autopromocja.
10: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
11: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
12: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
13: Pani redaktor pozwoli.
14: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
15: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
16: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
17: Proszę z nami zostać.
10: Bez uników Irena Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od 1 września o 8:13. Od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
17: Zapraszam, Renata Grochal.
9: Autopromocja.
18: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Na zegarach 7:08, a to jest ostatnia sobota wakacji.
8: Nie mów tak.
5: A to jest, ja jestem, wiesz, wierny faktom.

0: wierny faktom. To jest ostatnia sobota wakacji, ale to nic nie znaczy. To wcale nie oznacza, że ten poranek musi być jakiś smutny, bo my zastanawiamy się z Anią, jak możemy te wakacje przedłużyć. Może mają państwo jakiś sposób na to?
1: 22 i 7 trójek.
0: Zapraszamy.
1: Czekamy na propozycję.

0: Jak przedłużyć wakacje? To pytanie do Państwa. 2 2 7 3 oczywiście zapraszamy. Zapraszamy do trójki i zapraszamy do naszego ogrodu.
1: Zapraszamy do trójki.
2: Anna Kowalczyk.
0: Robert Grzędowski.
2: Audycję przygotowaliśmy razem z Michałem Kowarskim. Realizuje ją Olga Szućko, a na Państwa telefony czeka Stanisław Pyrzyna.
0: No, Staszek na pewno rozbudzony już o poranku, ale proszę nie dać mu odpocząć. Proszę dzwonić i opowiadać o tym, jak przedłużyć wakacje, bo Staszek na pewno też jest tym zainteresowany. A my dziś w porannej audycji porozmawiamy o dźwiękach. Dźwiękach wakacji, dźwiękach poranka.
2: Dźwięku ciszy.
0: O dźwięku ciszy także i o dźwięku pewnego sportu. Dźwięki sportu już za chwilę w poradnej audycji. Nie, trochę później, ale możemy posłuchać teraz fragmentu.
3: Brym, brym. Brym, brym.
0: O właśnie, może Państwo się domyślają, o który sport chodzi. To będzie generalnie dźwięczny poranek w Ogrodzie Trójki.
2: Jakie dźwięki obudziły dzisiaj Państwa? Robert, jaki dźwięk się dzisiaj obudził?
0: O, wyjątkowo w sobotę nie obudził mnie ten dźwięk, który zwykle, bo gdy wstaję nieco później, to znaczy próbuję spać nieco dłużej, może w ten sposób, to budzi mnie o 6:40 śmieciarka i panowie wyrzucający do niej szkło. To jest jeden z najmniej przyjemnych dźwięków, jaki można sobie wyobrazić.
2: Mnie zwykle budzi dźwięk kawiarki. Takiej
0: jak miło.
2: Furkającej na kuchni, więc całkiem przyjemnie. I mój budzik, który budzi mnie głosami ptaków. Znalazłam kiedyś taki dźwięk budzika.
0: Ale to wystarczy, żeby cię obudzić?
2: Jakieś tak, takie wystarczy. Trele? Ja śpię dosyć czujnie i to jest całkiem miła pobudka. Najmilsza z tych, jakie można sobie wyobrazić. Chyba wtedy, tak. Kiedy trzeba nastawić budzik.
0: Chociaż ja sobie może zaplanuję

0: że kiedyś nagram dźwięk tej śmieciarki i tego wyrzucanego szkła i to mnie będzie budziło o poranku, żeby na
1: nie
0: pewno wstać.
1: Tego.
0: Bo to będzie ten piąty budzik, wiesz, bo zawsze jest kolejka. Dziś powiemy też o grach książkowych. Przedwczoraj był ich Międzynarodowy Dzień. To my z taką bezwładnością świętujemy dziś. Wystąpił u nas Beniamin Muszyński, autor takich gier, współzałożyciel wydawnictwa Wielokrotnego Wyboru. A Ryszard Jaźwiński jak co tydzień zaproponuje na weekend kino.
2: Dystrybutorzy filmowi konsekwentnie przywracają nam, oczywiście odrestaurowane cyfrowo, w doskonałej jakości starsze filmy, które znowu można oglądać na dużym ekranie. No i w tym tygodniu mamy takie dwa, związane z okrągłymi rocznicami tych pierwszych premier.
0: Które to filmy? Ryszard opowie wszystko około 8:45 i będzie też konkurs.
1: Oczywiście, jak zawsze w sobotę. Zwykle w sobotę. Będą Państwo mieli do wygrania karnety do tunelu aerodynamicznego, ale trzeba nas będzie zaskoczyć.
0: Tak. Szczegóły za kilka minut. W tym przypadku proszę już szykować szare komórki, a my zapraszamy do Trójki prosto z Ogrodu przy Myśliwieckiej. Dziś wyjątkowo do 10:00. Witamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Obiecaliśmy Państwu konkurs i oto konkurs.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
2: A dziś do wygrania dwa loty w tunelu aerodynamicznym właśnie we wszystkich flyspotowych lokalizacjach. To nagroda o wartości 339 zł brutto. To i już wyjaśniamy, jak można spróbować powalczyć o te karnety. Przede wszystkim numer SMS-owy warto zapamiętać, 71335.
0: Można też poczytać regulamin na stronach Trójki.
2: Wypadałoby zajrzeć do regulaminu, to prawda.
0: Ale przede wszystkim trzeba nas zaskoczyć odpowiedzią na pytanie. Jakie to będzie pytanie, Robercie?
2: Dokąd by państwo polecieli, gdyby umieli państwo latać? Ale ważne jest uzasadnienie. Dlaczego akurat tam? Dlaczego akurat w takim kierunku? Dokąd by państwo polecieli, gdyby umieli państwo latać? To nie musi być długi elaborat, wiadomo. Krótka wiadomość tekstowa, SMS, numer 71335. Czekamy na nie dzisiaj. I nieco długiej, dłużej, bo nie do 8.30, a do 9.30 mniej więcej. Zapraszamy.

0: Zapraszamy do Trójki, prosto z Ogrodu Przemyśliwieckiej. We dwójkę, we trójkę już, bo mucha jakaś do nas dołączyła na moment. Dzień dobry, Mucho.
1: Kiedy pracowałem, to zawsze wakacje przedłużałem sobie, biorąc urlop we wrześniu, także to jest jedyny sposób.
0: A to już pan Stanisław, który opowiada o tym, jak przedłużyć wakacje i mówi, że jest tylko jeden sposób. Ja myślę, że można by znaleźć więcej. Może coś jeszcze byśmy wymyślili, prawda?
2: Może państwo coś wymyślą, 22,7 trójek. Czekamy na pomysły i porady również dla tych, którzy nie mogą sobie we wrześniu wziąć dodatkowego urlopu.
0: Dla nauczycieli.
2: I nauczycielek.

0: Grupa Lady Punk o poranku w Trójce. 45-letnia grupa Lady Punk. To w tym roku zdaje się jubileusz 45-lecia tego zespołu i jak zawsze brzmi dobrze.
1: Dwa dni temu.
0: O, tego nie możemy podważyć. Dwa dni temu był Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Wybraliśmy sposób bezwładności, czyli dwa dni później o tych grach chcemy opowiedzieć, bo temat wydaje się niezwykle ciekawy. Łączymy się z Beniaminem Muszyńskim, autorem gier książkowych, współzałożycielem wydawnictwa Wielokrotnego Wyboru. Dzień dobry, panie Beniaminie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Gry planszowe, panie Beniaminie, wiadomo co to jest. Gry komputerowe znamy wszyscy. To na czym polegają gry książkowe?
2: No, gry książkowe polegają na podejmowaniu decyzji. To jest w takim największym skrócie. Każda taka gra książkowa jest podzielona na liczne fragmenty, dlatego często też jest nazywana grą paragrafową. Czytamy sobie taki fragment, często narrator zwraca się bezpośrednio do nas, jako czytelników lub czytelniczek. Pyta, co ma się teraz wydarzyć, no i wybieramy. Wybieramy, powiedzmy, że chcemy iść w jakieś miejsce albo coś odpowiedzieć, mamy numer takiego fragmentu, przechodzimy do tego fragmentu, no i historia toczy się dalej.
1: Jak się pisze takie książki? Bo tutaj liczba wariantów jest olbrzymia. Jak się państwo do tego w ogóle zabierają?
2: To zależy od projektu. Mój największy projekt ma 100 zakończeń. To jest Widmo nad Arkham od Black Monków. Ja w ogóle robię tak i wiele ludzi też podobnie, że tak powiem, postępuje, czyli jest wiele zakończeń. Nie ma jednego głównego zakończenia. Dążymy do tego, żeby historia skończyła na wiele sposobów. Więc troszkę tak jak przy pisaniu zwykłej prozy, tylko że trzeba po prostu rozpisać to sobie na różne warianty, sprawdzić, porównać.
0: A ja bym powiedział, że łatwiej, bo nie trzeba się decydować na to jedno zakończenie, które będzie idealne.
2: Ale później trzeba sprawdzić wszystkie ścieżki, czy coś nam się nie burzy, czy fabuła nam się nie sypie, czy nasze decyzje faktycznie mają znaczenie. Ja bym to troszkę porównał do programowania na komputerze. True, false. Albo coś się wydarzyło, albo coś się nie wydarzyło.
0: Panie Beniaminie, kim można zostać w takich historiach?
2: To już tak naprawdę zależy od tego, jaka ta historia została przygotowana. Niektóre są bardziej przygodowe, że tak powiem. Można się wcielić w jakiegoś bohatera, walczyć, prowadzić statystyki i tak dalej. Natomiast jest duże pole do popisu dla ludzi, którzy chcą po prostu stworzyć fabułę, wrzucić bohatera w świat i możemy się z czego dowiedzieć. Także tak naprawdę

0: można pytanie odwrócić i spytać, o kim się czyta w książkach.
1: To proszę powiedzieć, o kim można przeczytać i w kogo się wcielić u państwa. No nie o wszystkich bohaterach i bohaterkach damy radę powiedzieć, ale tak pierwszy z brzegu albo pana ulubiony.
0: To jest niełatwy wybór.
1: To jak pytać o ulubione dziecko, prawda?
0: Tak. Jeśli chodzi o coś, co sam napisałem, to zdecydowanie podoba mi się Widmo Darkam, kiedy wcielamy się, to jest świat Lovecrafta, horror, wcielamy się w starego bibliotekarza, który próbuje rozwiązać mroczne zagadki, to jeśli miałbym się do swojej. Natomiast tego, co jest dostępne na rynku, to jest tak dużo, ja na pewno bym zwrócił uwagę na indonezyjską książkę Wędrówka. Bodajże wydawnictwo Tajfuny to wydało. Tam wcielamy się w młodą bohaterkę, która od Gina Diabła, ciężko to tak przyrównać, od razu dostaje pewne buty i wyrusza w podróż po świecie.
2: Mówi pan o tym, że na rynku dostępnych jest dużo możliwości. Mi się wydaje, że te możliwości dotyczą też książek czy gier książkowych dla dzieci i młodzieży. Ja trafiłem na taką niedawno i to była świetna zabawa, czyli Miasto Tańczącego Karpia.
0: Tak, to jest bodajże Strój Miasta zostało wydane. Oferta dla dzieci stale się poszerza, chociaż tu trzeba mieć na uwadze to, że jeśli chodzi o Polskę, no to jest malutko. Za granicą, głównie właśnie Anglia Wielka, znaczy Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, to mówimy o tysiącach tytułów i setkach milionów tak naprawdę nakładów, więc ten rynek tam jest olbrzymi, a nasz tak naprawdę dopiero się zaczyna.
1: Czy to jest zabawa indywidualna, czy konieczne jest towarzystwo do niej? Jak się zabierać do lektury, a właściwie gry? Czy gamebooki się czyta, czy się w nie gra?
0: A to jest bardzo dobre pytanie, na które wiele osób sobie próbuje odpowiedzieć. Zależy od tytułu. Niektóre są zdecydowanie bardziej nastawione na rozgrywkę. Mamy statystyki, mamy rzuty kośćmi. O wielu rzeczach decyduje po prostu to, w jaki sposób prowadzimy na przykład walkę, więc zdecydowanie bardziej idziemy w stronę gry, albo jak chociażby rzeczy, które ja preferuję, po prostu czytamy, podejmujemy decyzje, ewentualnie zapisujemy jakieś numery informacji, które zdobyliśmy, ale ogólnie po prostu czytamy to, jakby to była zwykła linearna książka.
2: Ale samemu?
0: Samemu, jak najbardziej. Jeśli chodzi o gry książkowe, tak naprawdę są dla jednej osoby. Aczkolwiek oczywiście są też warianty, że można zagrać dwie osoby na raz, ale ja bardzo często spotykam się też z ludźmi na wspólne granie. Spotykamy się jedna osoba z narratorem, reszta przy stole współuczestniczy, więc to jest też bardzo przyjemny sposób spędzania czasu.
2: Beniamin Muszyński, autor gier książkowych w Trójce o poranku. Panie Beniaminie, a na ile, mówiąc kolokwialnie, wystarczy taka książka, taka propozycja?
0: No, powiem tak, od 15 minut do ładnych kilku godzin albo więcej, licząc oczywiście jedną rozgrywkę. Jeśli gramy w coś, co ma dziesiątki albo jeszcze więcej tytułów i chcemy poznawać kolejne zakończenia, no to tak naprawdę możemy bardzo, bardzo dużo razy wracać do takiego tytułu.
2: Czyli to może być propozycja na zakończenie wakacji?
1: Na przedłużenie wakacji. Zwłaszcza ta podróżniczka po świecie. To jest chyba opcja, żeby sobie wakacje przedłużyć, ale wydawnictwo Wielokrotnego Wyboru działa niekomercyjnie i też większość, czy prawie wszystkie swoje propozycje gamebookowe udostępnia za darmo. Gdzie można je znaleźć i jak można je pobrać?
0: Tak, działamy za darmo od 2010 roku właśnie jako inicjatywa fanowska. Swoją drogą, jeśli chodzi o święta, bo mieliśmy właśnie Święto Światowych Gier Książkowych, natomiast jutro mamy nieoficjalne Święto Polskich Gier Książkowych, właśnie, które sobie wymyśliliśmy lata temu jako fani. No i właściwie tak naprawdę wystarczy wpisać wydawnictwo Wielokrotnego Wyboru w Google, żeby nas znaleźć, albo po prostu masz wybor.com.pl. Wszystko jest za darmo. Niektóre proszą o donację na wybraną akcję charytatywną, ale my tego nie weryfikujemy, więc tak naprawdę wszystko zależy od czytelnika. No, zaczęliśmy jako grupka fanów, żeby się wzajemnie wspierać.

0: No i tak naprawdę od tych wszystkich parunastu lat już to ciągniemy.
1: Dobrze wam idzie. Beniamin Muszyński, autor i popularyzator gier książkowych, był gościem. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy, Robert.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Starym bibliotekarzem?
2: Starym bibliotekarzem? Ja wolałbym młodym, ale czemu nie?

0: To nowość od Jamesa Blunta, Tastes Like Summer, o smaku wakacji. Taką nam zaproponował muzyczkę pan James na zakończenie tegorocznych wakacji, ale my byśmy je chcieli przedłużyć.
1: O, i to jest sposób mój na przedłużanie wakacji i smaków wakacji,
0: o,
1: jak
0: słucham.
1: To James Blunt śpiewa. Przetwory robię i zamykam wakacje i smaki lata
0: wakacje
1: w słoiku.
0: Wakacje w słoiku.
1: A czy... potem otwieram w lutym.
0: I wtedy jest znowu sierpień.
1: I jest znowu sierpień, zwłaszcza kiedy już dawno powiedzieliśmy adio pomidory, a one w lutym smakują najlepiej.
0: Podobno pomidorów urodzaj w tym roku, więc to jest rzeczywiście jakaś propozycja. Czy państwo też zamykają wakacje w słoiku? 2 2 i 7 3?
1: Może niekoniecznie pomidory, może coś mniej banalnego.

0: Jest 7:48 w Trójce, w Ogrodzie Trójki
1: dokładnie,
0: konkretnie.
1: Przy Myśliwieckiej, gdzie zapraszamy Państwa w wakacje w sobotnie poranki. Jak nie trudno się domyślić, to ostatnia taka okazja. My dziś z Państwem czas
0: ostatnia
1: spędzamy...
0: Ostatnia taka sobota.
1: Taka sobota. Ostatnia sobota. A nie, to było inaczej. Zapraszamy Państwa oczywiście do Ogrodu Trójki i do tego, by słuchać Trójki o poranku. A skoro mamy sobotę, to czas na Tomka w Azji. Tomek Sajewicz opowiada o wydarzeniach azjatyckich. Czasami jest wesoło, czasami jest z przymrużeniem oka, ale ostatnie wydarzenia sprawiły, że dziś będzie na poważnie.
2: Tomek w Azji.
3: W miejscowości Trishuli poszukiwania ocalały z kataklizmu na 2 godziny zostały przerwane. Słyszymy, że poziom

0: wody tam, w wyżej położonych obszarach wzrósł i teraz woda znów tu idzie. Za ile czasu? Może nadejść wkrótce, może za 15 minut, może za pół godziny. Na szczęście woda nie przyszła, ale zagrożenie wciąż istnieje. Władze Chin i Nepalu ostrzegły, że powódź błyskawiczna w najbliższych dniach może się powtórzyć, bo zapełniają się dwa jeziora, gdzie Tamy to zwałowisko skał pozostałych ze środy. W jednym z nich, jak się szacuje, zgromadziło się około 2,5 miliona metrów sześciennych wody. Około miliona więcej niż dzień wcześniej. Mieszkanka Trishuli, Indira Adhikari, mówi, że skala potrzeb jest ogromna. Powódź sprawia nam ogromne problemy. Nasz dom jest teraz pełen błota. Jesteśmy młodzi i wciąż mamy tyle problemów z chodzeniem i ewakuacją. Wyobraźcie sobie, jak ciężko jest starszym ludziom w takiej sytuacji. W Nepalu trwa walka z czasem. Dziś dramatycznie, bo o kolejny 1000 istnień, do 2000 wzrosła liczba osób uznawanych za zaginione. Pośród nich są pracownicy Sunila Shreszty, który prowadzi hotel i biuro podróży. Zadzwonił do mnie mój brat z pytaniem, czy wiem o powodzi na granicy w Girong, że nie ma kontaktu z naszymi pracownikami, i ja i on. Wielokrotnie dzwoniliśmy na ich numery telefonów. Bez odpowiedzi. Mężczyzna starał się ustalić miejsce ich pobytu po sygnale GPS samochodu. Powiedziałem mojemu przewodnikowi, żeby sprawdził lokalizację GPS auta i spróbował ustalić, gdzie może być. Ale kiedy wrócił, zadzwonił do mnie i pokazał tylko kilka zdjęć, że tam nie ma śladów żadnych pojazdów. Straciłem wtedy nadzieję. Z dnia na dzień zwiększa się liczba ofiar śmiertelnych, zaginionych i tych, którzy w wyniku katastrofy wciąż walczą o przeżycie. David Fisher z Czerwonego Krzyża. Operujemy nadal w oparciu o bardzo, ale to bardzo szacunkowe dane, ale uważamy, że co najmniej 93 tysiące osób zostało dotkniętych katastrofą i potrzebuje pomocy. Oczywiście jesteśmy bardzo zaniepokojeni perspektywą kolejnych powodzi. Szef Czerwonego Krzyża w Nepalu dodaje, że sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. W związku z dzisiejszym zagrożeniem powodzią władze zablokowały ruch i dlatego nasza ciężarówka nie mogła kontynuować jazdy do Nuwakot. Na szczęście sytuacja nie jest tak drastyczna, ale to nie znaczy, że zagrożenie minęło. Pomimo tego władze w Nepalu nie chcą u siebie zagranicznych ratowników. Nepalczycy, z którymi rozmawiam w Katmandu, starają się tłumaczyć swoje władze. Ufają, że wiedzą, co robią. Taką decyzję władzom cywilnym doradziła armia. Gotowość wysłania zespołów ratowniczych deklarowały m.in. władze Indii, Chin, Japonii czy Korei Południowej. Rząd Korei Południowej, której obywatele zaginęli podczas kataklizmu, poinformował zaś, że wciąż negocjuje z nepalskimi władzami uzyskanie zgody na wysłanie ratowników. Decyzja władz w Katmandu w obliczu skali tragedii uznawana jest za niezrozumiałą. Nieoficjalnie nepalskie władze tłumaczą, że obecnie same są w stanie kontrolować poszukiwania. Obawiają się też większego chaosu. Jeszcze mniej oficjalnie. W newralgicznym terenie graniczącym z Tybetem nie chcą u siebie na przykład chińskiego wojska.
1: Tomasz Sajewicz, prosto z Katmandu o powodzi w Nepalu. Uruchomione zostały już różne zbiórki na pomoc osobom dotkniętym przez tę azjatycką powódź. Szczegóły oczywiście znajdą Państwo bez problemu w sieci, ale proszę też uważać na fejki, bo pojawiają się na przykład nieprawdziwe, wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagrania powodzi w Nepalu. To rzecz, którą warto weryfikować.
2: A my zapraszamy do Trójki z Trójkowego Ogrodu i pytamy Państwa o sposoby na przedłużenie lata albo zamknięcie go w słoiku.
3: Ja zamykam w słoiki jagody i potem są do makaronu ze śmietaną pychota.
1: Nabrałem ochoty na śniadanie. Nie wiem dlaczego.
2: Też zupełnie nie wiem. Ja mam tutaj pomidory dla ciebie, ale ty ponoć nie lubisz pomidorów.
1: Nie, że nie lubię. Ale nie jadam na śniadanie. Na śniadanie wolałbym te jagody.
2: Nie przed kawką.
1: Nie przed kawką. O właśnie, bardzo dobry pomysł. To ja idę zrobić kawkę, a z Państwem usłyszymy się z powrotem znów po godzinie 8. Teraz The Black Keys i Weight of Love na Trójkowej Antenie za 6 minut 8.

0: Autopromocja.
1: Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale w niedzielę gościem rezydencji będę ja, Justyna Grabarz. I mam nadzieję, że pytania będą łatwe, bo trochę się stresuję. W tym tygodniu pytającym i prowadzącym będzie Robert Grzędowski. Ja natomiast przyniosę ze sobą muzykę, która mnie ukształtowała i towarzyszyła od dzieciństwa po szeroko rozumianą dorosłość. Zapraszam w niedzielę między 14 a 16.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Viviana Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W te soboty i niedzielę polskie mięso.

0: Mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest ósma, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd.
3: Szef PKOL-u Radosław P. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po zeznaniach szefa Zonda Krypto posłowie trzeci raz będą próbowali odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Jak reagować i co spakować dziś w całej Polsce? Trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Wcześniej Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. 45-latek miał się m.in. powoływać na wpływy u byłego premiera w Urzędzie Ochrony Konkurencji Konsumentów, który badał sprawę klientów Zonda Krypto. Prokuratura argumentowała wniosek o tymczasowe aresztowanie możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Radosław P. nie przyznaje się do zarzucanych czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Posłowie trzeci raz będą próbowali odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki zawetował ją po raz trzeci w czerwcu. Sejm będzie głosował w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu, zapowiedział marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.
4: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle.
3: Sprawa kryptowalut wraca po decyzji o współpracy z prokuraturą byłego szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala, który obciąża polityków prawicy. Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok. Plan przyszłorocznych finansów zakłada, że gospodarka wzrośnie o 3%, ceny wzrosną średnio o 2,8%, a przeciętne wynagrodzenie o prawie 6%.
5: Eksperci nie mają wątpliwości, że przygotowanie projektu przyszłorocznego budżetu wymagało wielu kompromisów. Zwłaszcza, że państwo ponosi wysokie koszty, m.in. na obronność, ochronę zdrowia i na przykład inwestycje infrastrukturalne, mówi dr Piotr Bartkiewicz z Banku PKO SA.
6: Z jednej strony ciężko o zwiększenie wpływów do budżetu, z drugiej strony większość wydatków, które ponosi budżet, jest z tego czy innego powodu sztywna.
5: Główną ekonomistkę Banku Pocztowego Monikę Kurtek zaniepokoiła zapowiedź, że deficyt sektora rządowego i samorządowego ma w przyszłym roku przekroczyć 7%.
7: To nie są dobre wiadomości. To potwierdza, że te finanse publiczne w Polsce są pod dużą presją.
5: Eksperci wskazują też, że jednocześnie rząd ma ograniczone możliwości w zakresie zwiększenia przychodów, bo prezydent takie propozycje wetuje. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Przygotowanie na ewentualny kryzys i odpowiednia reakcja na zagrożenie. O tym dziś i jutro opowiadać będą eksperci oraz przedstawiciele służb. W prawie 1400 miejscach w Polsce odbędzie się organizowany przez MSWiA trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Będzie teoria, jak i zajęcia praktyczne, mówi zastępca dyrektora RCB Tomasz Kołodziejczyk.
8: Chodzi nam o to, żebyśmy mogli rozpropagować rozpoznawanie komunikatów ostrzegawczych, jakiego rodzaju sygnały alarmowe istnieją w naszym porządku prawnym, jak należy na nie reagować i jak przeciwdziałać dezinformacji. Ponadto będą informacje, jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak się spakować w ciągu kryterium czasowego.
3: Wydarzenie ma pozwolić przygotować się na wystąpienie różnych rodzajów kryzysu, tak by obywatele wiedzieli, jak zachować się w oczekiwaniu na pomoc, mówi brygadier Marek Wnęk z Państwowej Straży Pożarnej.
9: W przypadku masowych zagrożeń, nieważne czy to będą jakieś ataki dronowe, czy nawet chociażby sytuacje związane z jakimiś ekstremalnymi zjawiskami, tak? Czy to burze, wichury. Sami Państwo dobrze wiedzą, że nie zawsze ta straż do każdego dotrze w pierwszych minutach.
3: Lokalizacje i szczegóły organizacyjne najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin oraz miast, a na wydarzenie nie obowiązują żadne zapisy, a udział w nim jest bezpłatny. Islandczycy odpowiedzą dziś w referendum, czy chcą wznowić negocjacje z Unią Europejską. Bruksela na prośbę władz w Reykjaviku nie ingerowała w kampanię referendalną. Nie jest natomiast tajemnicą, że Islandia to łakomy kąsek dla Unii.
10: Islandia, strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku, jest w europejskim obszarze gospodarczym. Wdrożyła większość unijnego prawa, jest w strefie Schengen. Z punktu widzenia Brukseli wymarzony kandydat do członkostwa. Jeśli Islandczycy zdecydują o

0: Wróćcie do rozmów, to jesteśmy w Komisji Europejskiej gotowi.
1: Ready and waiting.
0: Skomentowała komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Największym problemem w negocjacjach będzie rybołówstwo, bo Islandia nie chce się dzielić swoimi łowiskami, a w Unii obowiązują limity połowowe.
1: There's never a take it.
0: To nie jest tak, że kładziemy ofertę na stole i bez dyskusji. To nie byłyby negocjacje.
1: Call it negotiations.
0: Komisja Europejska zdaje sobie sprawę, że będzie musiała na jakieś wyłączenia się zgodzić, czyli pójść na kompromis w negocjacjach, jeśli oczywiście do nich dojdzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sport w Trójce i Marika Górecka.
5: Zaczynamy od piłki nożnej. W coraz większym kryzysie pogrąża się Wisła Płock, która na inaugurację 6. kolejki Ekstraklasy przegrała z Koroną Kielce 0-2. To trzecia porażka nafciarzy z rzędu. Umiarkowany optymizm zachowuje pomocnik gospodarzy Krystian Pomorski.
6: Przegraliśmy to spotkanie, ale pod kątem samego grania, pod kątem realizowania założeń, to był dobry mecz i ciężko cokolwiek powiedzieć po 180 minutach bez strzelonej bramki, gdzie tych sytuacji stwarzamy masę. I tak naprawdę chcę wierzyć, że to jest do pierwszej strzelonej bramki i wtedy się przełamiemy. Znamy piłkę nożną nie od dziś i wiemy, że nie zawsze jest sprawiedliwa, więc jedyną receptą jest wytrzymać ten moment. Moim zdaniem nie zbaczać z obranej drogi i po prostu to jest kwestia otworzenia przez nas spotkania i kontrolowania go, a wtedy zdecydowanie łatwiej będzie nam punktować.
5: W drugim meczu tego wieczoru Beniaminek Ekstraklasy Śląsk-Wrocław bliski był sprawienia niespodzianki. Do 94. minuty goście prowadzili z Legią Warszawa. Ostatecznie bramkę na wagę remisu zdobył Rafał Adamski. Z postawy swoich podopiecznych nie był zadowolony Marek Papszun.
7: Do poprawy pierwsza część spotkania. Śląsk nas nie zaskoczył zupełnie, natomiast my sami siebie zaskoczyliśmy. Byliśmy zaskoczeni na ławce, że gramy tak słabo w pierwszej połowie, że mamy taką dużą ilość prostych strat. Narażaliśmy się na kontry i nie mogliśmy złapać płynności. Z kolei Śląsk jak miał piłkę, to umiał się utrzymać przy piłce. Nie tracił tak banalnie piłki w pierwszej połowie jak my.
5: Z 12 punktami Legia zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Dziś Stadion Narodowy ponownie wypełni się fanami czarnego sportu. Reprezentacja Polski powalczy o 4. z rzędu żużlowy drużynowy Puchar Świata. O szansach mówi jeden z naszych reprezentantów, Patryk Dudek.
8: Nie ma jakiegoś takiego faworyta, myślę, tylko wszyscy jesteśmy na tym prawie samym poziomie i tu każdy z każdym może wygrać, przegrać, więc ciężko będzie, no nie będzie łatwo.
5: Start zawodów zaplanowano na godzinę 19.
9: Pogoda dzisiaj kapryśna i niestety przypominająca, że jesień tuż, tuż. Synoptycy zapowiadali ochłodzenie w całym kraju i mamy ochłodzenie w całym kraju. A na wschodzie opady deszczu, burze, ulewy i porywisty wiatr. Najcieplej na południu, gdzie temperatura maksymalna wyniesie 26 stopni, najzimniej na północy 19, a w centrum idealnie w środeczku 23 stopnie Celsjusza.
10: Autopromocja. Podczas trwającego jeszcze lata podbijali swoimi występami kolejne sceny i festiwale, w tym katowicki OFF. W Trójce zagrali pół roku temu i to był wspaniały koncert.

0: Lambada i Nichos. Ich wyjątkowa mieszanka, czyli Podlasie Bounce w Trójce. Przypomnijmy ten koncert w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia.

0: i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa

0: I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Na zegarach 8:11, a my zapraszamy Państwa do Ogrodu Trójki w składzie...
7: Anna Kowalczyk
6: i Robert Grzędowski, a z nami są oczywiście też realizujące audycję Olga Szućko, Michał Kowarski, który ten program przygotował, i Stanisław Perzyna, który odbiera od Państwa telefony, a Państwo dzwonią między innymi w sprawie przedłużania wakacji.
8: Wystarczy sobie uświadomić, że lato kończy się 22 września i sprawa załatwiona.
6: Gdyby to było takie proste.
7: I cyk, miesiąc wakacji
6: jeszcze,
7: dłużej.
6: Jeszcze
7: miesiąc
6: prawie
7: lata
6: miesiąc.
7: Przynajmniej.
6: Jeszcze prawie miesiąc przed nami. To może o chłopcach wakacyjnych teraz. Don Henley w Trójce.

0: The Boys of Summer i Don Henley w Trójce. Mamy 16 minut po godzinie 8. I przypominamy wieści z serwisu. Towarzyszy nam chyba jakiś piesek. Nie wiem, czy państwo go słyszą. Tu przy Myśliwieckiej. A co mówi? Może państwo rozumieją? To proszę nam dać znać. 2 2 7 3. Przypominamy informację z serwisu o Krajowym Treningu Reagowania 2026. W 1400 punktach będzie dziś okazja, by pod okiem służb przypomnieć sobie kluczowe zasady bezpieczeństwa. I my też o tym Krajowym Treningu Reagowania powiemy nieco więcej. O tych ćwiczeniach właśnie, ale to po godzinie 9 w porannej audycji, bo dziś wyjątkowo zapraszamy do Trójki do 10. A teraz mamy 8:17.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: I o dźwiękach chcemy z państwem porozmawiać.
2: O szczekaniu psów może też, ale na pewno o tych ptakach, które można sobie ustawić jako budzik, albo i nie.
0: Albo i nie, tak. O dźwiękach poranka chcemy z państwem porozmawiać, o dźwiękach wakacji, o tym, co państwu towarzyszy i co państwu w uszach i w duszy gra. Proszę nam dać znać, może zaprezentować próbkę tych
2: co
0: porannych dźwięków.
2: Co budzi? Śmieciarka, ekspres do kawy, czy może co innego?
0: 2 2 7 3. Zapraszamy.

0: Mrozu w Trójce nie ma miejsca jak dom i Mrozu obiecuje mleko z miodem popłyną. Ania obiecuje, że pojawią się zawekowane warzywa jesienią, by przedłużyć wakacje. Ale możemy też Państwu obiecać, i to już na pewno, dwa loty w tunelu aerodynamicznym w lokalizacjach wszystkich flyspot w Polsce, no tylko pod warunkiem, że zwyciężą Państwo w konkursie.
1: I opowiedzą nam Państwo najciekawiej i najdziwniej może.
0: Dokąd by Państwo polecieli, gdyby umieli Państwo latać i dlaczego akurat w to miejsce? Dwie dwójki, siedem trójki, nie w tym przypadku.
1: 71-335 to numer, na który mogą Państwo wysyłać SMS-y z opowieścią o swoich marzeniach o lataniu.
0: 71-335, a regulamin znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Dokąd by Państwo polecieli, gdyby umieli Państwo latać? Czekamy na te SMS-y do okolic 9:30.

0: Beautiful Girl w Trójce. Zapraszamy Państwa dziś do Ogrodu Trójki i zapraszamy Państwa do tego, by Państwo podzielili się z nami swoimi dźwiękami poranka. Być może dźwiękami ostatniego sobotniego poranka wakacji. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie, a o dźwiękach dziś pomówimy, bo...
1: Bo 29 sierpnia to też jest bardzo ciekawa rocznica w historii muzyki. Równo 74 lata temu odbyło się prawykonanie być może najdziwniejszego utworu w historii muzyki właśnie. Był zatytułowany 4.33 i skomponowany, choć nie wiem, czy to słowo pasuje, przez Johna Cage'a, a David Tudor, pianista, wykonał go w Maverick Concert Hall w Woodstock w stanie Nowy Jork. Składał się ten utwór z trzech części. Pierwsza miała 30 sekund, kolejna 2 minuty 23 sekundy, a ostatnia minutę 40 i razem właśnie te 4 minuty 33 sekundy. Na czym polega dziwność tego utworu? Ano na tym, że Tudor nie zagrał ani jednej nuty. Początek i koniec kolejnych części zaznaczał otwierając i zamykając pokrywę klawiatury fortepianu.
0: Czyli 4,5 minuty ciszy. Jeden z najdziwniejszych utworów w historii muzyki.
1: Ale nie absolutnej ciszy, bo absolutna cisza istnieje tylko w... Kosmosie.
0: Chyba tylko tak, albo w naszej wyobraźni. Zresztą właśnie, o tym, czy można usłyszeć ciszę, może nam powiedzieć Michał Szturomski. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Michał Szturomski, z wykształcenia muzykolog, z zawodu kompozytor i producent, ale też nasz trójkowy kolega odpowiedzialny za oprawę dźwiękową anteny, czyli jeden z tych cichych bohaterów Trójki, których Państwo
0: cichych,
1: nie słyszą.
0: To też pasuje. Michale,
1: cichych.
0: Dzisiaj Michała usłyszymy. Michale, ty nagrywasz dźwięki przeróżne, czy nagrałeś kiedyś ciszę? Udało ci się złapać ją, taką absolutną. Czy ją można usłyszeć chociażby przez słuchawki?
1: Ponoć dzwoni w uszach.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy to nie jest pytanie bardziej filozoficzne, ale jeśli chodzi o fizykę, myślę, że po prostu raczej coś takiego nie istnieje. To znaczy, nawet jeśli zamkniemy się w jakiejś super szczelnej komorze studyjnej, to będziemy słyszeć, nie wiem, swoje płyny ustrojowe.
1: Bicie swojego serca.
2: Tak, więc myślę, że tak. Więc myślę, że to jest po prostu nie do uzyskania, niemożliwe.
0: Ale czasami mówimy o tym, że potrzebujemy ciszy, że chcemy usłyszeć ciszę, że cisza daje nam wytchnienie. Mówimy wtedy o po prostu nieco mniej intensywnych dźwiękach niż te codzienne. I co wtedy można usłyszeć w tej ciszy tak rozumianej?
2: To znaczy, ja myślę, że generalnie możemy pogrupować dźwięki, które nas otaczają, na te, które są przewidywalne i te, które są nieprzewidywalne. I najbardziej męczą nas te dźwięki, które są nieprzewidywalne, te, których się nie spodziewamy, a te, które są przewidywalne, czyli te, które lubimy, przy których lubimy odpoczywać, bo każdy ma swoje osobiste preferencje w kwestii tego, czego lubi słuchać na przykład, tak? Więc jeżeli mamy już to ustalone, że tak powiem, na przykład, nie wiem, lubimy jakiś określony gatunek muzyki, przy nim wiemy, że przy nim miło nam się spędza czas, to jest ta osobista preferencja i jakby otoczenie dźwiękowe, które wpływa na to, że się relaksujemy.
1: Czyli te przewidywalne, ale nieprzyjemne, jak na przykład śmieciarka, która Roberta budzi.
0: Ona jest
1: w
0: o tyle nieprzewidywalna,
1: poranki,
0: że mnie budzi właśnie, że ja tak
1: ale
0: w sumie śpiąc się nie spodziewam.
1: Ale jest sobotę o 6.
0: Około 6.40 dokładnie. Pozdrawiam panów, którzy wyrzucają szkło o 6.40 na Mokotowie. Michale, mówimy o dźwiękach przewidywalnych, czyli tych, których się spodziewamy, ale czasami w tej przysłowiowej, niedosłownej ciszy możemy też usłyszeć coś nowego, prawda? Warto się wsłuchiwać w dźwięki otoczenia.
2: Czy tak, myślę, że w ogóle warto się wsłuchiwać w dźwięki otoczenia i warto się wsłuchiwać w siebie, znaczy wiedzieć, co lubimy, tak? W sensie, jeśli chodzi o materię dźwiękową i warto z tym eksperymentować, bo wiesz, no, ty nie lubisz śmieciarki, a są ludzie, którzy na przykład lubią muzykę industrialną, która generalnie...
1: Chcesz powiedzieć, że brzmi jak dźwięk śmieciarki o 6.40?
2: Która czasami brzmi trochę jak dźwięk śmieciarki i jestem w stanie sobie wyobrazić człowieka, który się przy tym relaksuje, w sensie lubi takie...

0: właśnie głośne, nie wiem, obijanie metal o metal na przykład.
1: Robert,
0: tak?
1: Musisz zmienić nastawienie. Tak,
2: tak, to chyba jest, wszystko jest w głowie.
0: Tak, wszystko jest w głowie. Dlatego mówię, no, osobiste preferencje, tak? Najlepiej sobie po prostu znaleźć coś, co się lubi. Właśnie w kwestii przewidywalności, nieprzewidywalności, tak? No jest taka teoria, tak, że uspokajają nas dźwięki natury właśnie i nawet warto czasami sprawdzić sobie, które konkretnie dźwięki natury nas osobiście jakby relaksują, tak? I to są dźwięki przewidywalne, tak? Bo jak pada deszcz, no to on pada równomiernie i między cały czas taki sam wydaje dźwięk, tak? I
1: ten słynny biały szum.
0: Albo biały szum, tak. Tylko, że biały szum to jest, ja nie wiem, no w teorii to, no ja na przykład nie lubię, tak? Ale są ludzie, którzy
1: czyli
0: to
1: ty
0: lubią.
1: Jesteś w tej awangardzie, która jednak muzyka industrialna i dźwięki śmieciarki, ale widzę cię co chwilę z wielkim mikrofonem właśnie w naturze, próbującego uchwycić te dźwięki, no dla wielu osób ciszy właśnie. Czyli czego?
0: Tak, to znaczy ja lubię, ostatnio w ogóle lubię eksperymentować z mikrofonami, które nagrywają częstotliwości, które na co dzień nie słyszymy.
1: Takie dla nietoperzy.
0: Między innymi tak. To są, no, jest taki mikrofon, który się nazywa geofon. To jest mikrofon dla geologów. I to jest taki mikrofon, który jest w stanie zarejestrować takie bardzo niskie dźwięki, których na co dzień nie słyszymy, tak? No to możemy sobie go wbić, nie wiem, w korę drzewa albo w glebę i nagle się okazuje, że tam jest cała aura dźwiękowa, która jest dla nas na co dzień niewychwytywalna, tak? I on to jakby wzmacnia, znaczy jeszcze potrzebny jest wzmacniacz i rejestrator oczywiście i wtedy możemy sobie nagle usłyszeć i zarejestrować jakieś dźwięki, które na co dzień się w ogóle nie spodziewamy, że one są w naszym otoczeniu, tak?
2: Co takiego udało ci się zarejestrować?
0: Wiesz co, no na przykład, czy to są takie bardzo proste jakieś mechanizmy pod tytułem, można na przykład...
1: robaki tupiące pod na przykład, na przykład mrówki. Mrówki tupią.
0: Tak.
2: O czym mówią mrówki? Sprawdza Michał Szturowski. Te dźwięki natury udało ci się też nie tylko zarejestrować, ale i wydać i przygotować muzykę do nich.
0: Tak. To znaczy, bo domyślam się, że mówisz o płycie takiej polskiej. Tam wystąpił jeszcze inny mechanizm. Mianowicie punktem wyjścia do powstania muzyki improwizowanej, która jest na tym wydawnictwie, na tej płycie, są dźwięki, które wydają ptaki. No ptaki, jak wiadomo, wydają różne wspaniałe dźwięki.
1: Na szczęście głośniej niż mrówki.
0: I jakby każdy utwór na tej płycie, jakby punktem wyjścia do każdego utworu na tej płycie był dźwięk, który wydaje jakiś konkretny gatunek ptaka. I muzycy tak jakby dialogowali z tym dźwiękiem, który jakby był wypuszczany przez komputer w tym momencie, bo ja miałem te dźwięki zarejestrowane na komputerze i bawiliśmy się z tymi dźwiękami, przetwarzaliśmy je, budowaliśmy na bazie tych dźwięków struktury harmoniczne, melodyczne i tak dalej, i tak dalej.
2: Tyle można usłyszeć i tak można się bawić dźwiękiem, więc warto się wsłuchiwać nawet w tę przysłowiową ciszę, a do tego przekonuje Michał Szturomski, czyli muzykolog, kompozytor i nasz trójkowy kompozytor właśnie oprawy muzycznej. Michale, bardzo ci dziękujemy za tę wizytę o poranku.
0: I bardzo dziękuję.
1: Posłuchamy twojego bociana białego.
0: Bocian teraz. Biały, tak.
2: Ty go nagrałeś?
0: To tak.
2: Słuchamy.
3: Bocian biały. Ciconia, ciconia. Bocian biały. To majestatyczny symbol polskiego krajobrazu. Strażnik mokradeł, łąk i pól, który urzeka swoją obecnością i na przestrzeni wieków stał się symbolem rodziny i wierności. Jego dalekie, grupowe wędrówki między Europą a Afryką to prawdziwe arcydzieło wytrwałości i współpracy. Żyjąc blisko ludzkich osiedli, bociany od zawsze były znakiem pomyślności i ochrony, a ich charakterystyczny klekot

radością, jako zwiastun wiosny. Bociany często witają się w gnieździe, odchylając głowy i klekocząc zgodnie, co tworzy poruszający obraz wzajemnej więzi i zażyłości. W wielu kulturach klekot uważano za dźwięk o magicznej mocy, chroniący domostwa i ich mieszkańców przed nieszczęściem. Gdy rozlega się w okolicy, przynosi radość, zwiastując bezpieczny powrót wędrowców.

0: Bocian Biały w wersji muzycznej improwizowanej projekt Ptaki Polski, za który odpowiedzialny jest był Michał Szturomski, który opowiadał nam o dźwiękach i nagrywaniu dźwięków przed chwilą, ale Państwo też nam o nich opowiadają.
1: Dźwięki, które budzą mnie na wakacjach latem i jesienią, bo jestem emerytem, to są dźwięki sinogarlic i kukułek.
2: Nie mieszkam w Rynku na Wzgórzu Staromiejskim, w przyległej dzielnicy i codziennie rano o 6 budzą mnie dzwony fary. I bez względu, czy się lubi Kościół, czy się go nie lubi, to te dzwony są naprawdę przyjemne.
3: Wróblewo, gmina Wołów, Dolny Śląsk, cisza absolutna. O poranku klangor żurawi, gdzieś koziołek beknie, gdzieś pies w oddali zaszczeka. O poranku kogut u sąsiada pieje. To jest taki majstersztyk.
0: No wspaniały majstersztyk.
4: Dosłownie symfonia dźwięków.
0: Bo nas przy Myśliwieckiej o poranku witają bardzo często dźwięki autobusów na przykład, albo samochodów.
4: Chociaż pies się dzisiaj jakiś zaplątał. Pozdrawiamy psa.
0: A czasami przebijają się przez te dźwięki miasta też ptaki, które odwiedzają ogród przy Myśliwieckiej. Kto jeszcze tutaj u nas nie był, to oczywiście zapraszamy. Można nas odwiedzić do 10, bo do 10 nadajemy z Trójkowego Ogrodu. No ale też tych okazji do wizyty w Trójce będzie wiele.
4: No i widzę, że Państwo się też rozgrzewają przed Mistrzostwami Polski w naśladowaniu ptaków.
0: A to już 11 września.
4: Którym Trójka dumnie patronuje.
0: I one mają zapisy do 1 września. Jakby co.

0: Samoloty w Trójce. 12 minut pozostało jeszcze do godziny 9. Jak co tydzień o tej porze Ryszard Jaźwiński ma dla nas kinowe, weekendowe propozycje.
1: Fajny film.
2: Dystrybutorzy filmowi konsekwentnie przywracają nam, oczywiście odrestaurowane cyfrowo, w doskonałej jakości starsze filmy, które znowu można oglądać na dużym ekranie. No i w tym tygodniu mamy takie dwa, związane z okrągłymi rocznicami tych pierwszych premier. Po 25 latach powrócił właśnie Harry Potter i Kamień Filozoficzny w reżyserii Chrisa Columbusa, czyli ten pierwszy film z serii wprowadzający nas w opowieść o młodym czarodzieju, jego przyjaciołach i mentorach. To oczywiście raczej propozycja dla tych młodszych widzów, a dla starszych klasyk kina science fiction i kina akcji zarazem, czyli Terminator 2 Dzień Sądu, 35. rocznica. To dzieło nie byle kogo, bo samego Jamesa Camerona, więc nawet po tak wielu latach od pierwszej premiery możemy być spokojni. Film z Arnoldem Schwarzeneggerem i Lindą Hamilton wciąż będzie trzymał nas w napięciu. Dla uspokojenia emocji można wybrać się na mocno autobiograficzne Gorzkie Święta Pedro Almodovara, czyli powrót tego reżysera do kina hiszpańskojęzycznego, albo na komediodramat z Italii Zróbmy sobie przerwę z mocnym polskim akcentem. Wśród cenionych włoskich aktorów zobaczymy na ekranie

0: kogoś doskonale znanego nam z polskich filmów i seriali. Stąd i to zaproszenie.
1: Cześć, dzień dobry, z tej strony Maciej Zakościelny. Jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie w innej roli niż dotychczas, filmowej, posłuchać języka innego niż w którym dotychczas się w tych filmach wypowiadam, to zapraszam serdecznie na moją włoską przygodę z filmem Prendiamo ci una pausa, czyli zróbmy sobie przerwę już w kinach od 28 sierpnia. Do zobaczenia. Cześć.
0: Jedyna polska dziś premiera to film, o którym mówiliśmy już w Trójce, czyli pełnometrażowy dokument Ewy Pytki, Julia Pirot, Piękno i siła, o słynnej polskiej fotografce, która w czasie II wojny światowej walczyła we francuskim ruchu oporu. Ciągle też trwają kolejne wakacyjne festiwale filmowe. W ten weekend warto być na południu Polski w Sokołowsku. Tam trwa 15. festiwal Omasza Kieślowski i wbrew pozorom, co potwierdza Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna tego wydarzenia, pokazywane są tam nie tylko filmy Krzysztofa Kieślowskiego.
2: Staramy się, żeby rzeczywiście były to różnorodne propozycje i też takie hybrydy gatunkowe. Kieślowski tu sam miał w twórczości kilka takich dokumentów, gdzie też jakby wchodził w pole zarówno takiej inscenizacji, nie tylko takiego czystego dokumentu, i jestem wielką zwolenniczką takiego filmu, który zaistniał za sprawą festiwalu w Koszalinie, tam był taki pierwszy jego wielki pokaz, La Petite Mort, i tutaj bardzo kibicuję twórczyniom, czyli Martynie Byczkowskiej i Kai Zalewskiej, one też będą gościniami naszego festiwalu. Jak zawsze mamy element sekcji czeskiej, tutaj staramy się być blisko naszych źródeł i naszych granic, także te projekty transnarodowe przy bliskości takiej z Czechami przychodzą nam naturalnie i też takie propozycje zarówno historyczne, jak i współczesne, taki film Dyrygent będzie pokazany, a z samego Kieślowskiego. Tutaj będą zarówno dokumenty, jak i fabuły, Podwójne życie Weroniki, film Blizna, czyli ten pierwszy kinowy dokument Urząd, dokument Refren, ale też chociażby taki szkolny film fabularny Koncert życzeń.
0: Omasza Kieślowski jeszcze dziś i jutro w Sokołowsku koło Wałbrzycha. Jeśli ktoś jest niedaleko, na pewno warto tam zajrzeć.
3: Zapraszał Ryszard Jaźwiński. Jak co tydzień o tej porze w sobotę w Trójce. Harry Potter po 25 latach, Kamień filozoficzny w kinach. Kusząca propozycja.
4: Będziemy oglądać.
3: Oj, kusząca. No, można powrócić do przeszłości w tym przypadku. Nie do przyszłości, jak w innych propozycjach kinowych. 8 minut pozostało do godziny 9:00. O 9:00 serwis.

0: Autopromocja.
1: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
2: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
3: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
4: Pani redaktor pozwoli.
5: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
6: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
7: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
8: Proszę z nami zostać.
1: Bez uników Irena Tagrochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od 1 września o 8.13. Od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
8: Zapraszam, Renata Grochal.
0: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost, utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowit.
21: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
22: Pan Rębiszewski?
23: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
22: No to życzę szczęścia.
23: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
16: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Żegnamy reklamy.
25: Rozpadało się przy Myśliwieckiej, ale wciąż nadajemy z Ogrodu Trójki. Robert Dowski
26: i Anna Kowalczyk.
25: Dzień dobry. Na serwis o 9:00 zaprasza Agnieszka Drost.
27: Była obawa matactwa, sąd na 3 miesiące aresztował prezesa PKOL-u. Wakacje dobiegają końca, policja zapowiada więcej patroli na drogach.

0: Nepal liczy ofiary i poszukuje zaginionych. Trwa walka z czasem po powodzi błyskawicznej. Jest decyzja o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Sąd w Katowicach rozpatrywał ten wniosek od północy do 5 rano. Wcześniej Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Politolog Paweł Ramiączek mówił w TVP Info, że tymczasowy areszt świadczy o tym, że zarzuty są poważne i mocno udokumentowane. Zwracał uwagę na polityczno-karny charakter sprawy.
1: Na pewno jest to paliwo, które będą politycy obecnej koalicji wykorzystywać. Ale tak jest skonstruowany świat polityki. Myślę, że my jako odbiorcy już w sporej części jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Natomiast waga tej sprawy, zarzuty, skala powiązań finansowych, skala tych malwersacji finansowych, które tutaj obserwujemy, jest ogromna i tu zgodzę się z opiniami, że może to być afera, która jest jedną z największych afer ostatnich lat.
0: Teraz czas na szybkie i stanowcze działanie środowiska sportowego, wskazał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Odnosząc się do decyzji sądu, minister wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych i odbudowy zaufania. To już ostatni weekend wakacji. Aby powrót z wypoczynku minął spokojnie, na drogach służbę pełni większa niż zwykle liczba policjantów. Działamy w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, mówi Arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki.
2: Policjanci wykorzystują cały sprzęt, który jest dostępny, ręczne mierniki prędkości, wideorejestratory. Wykorzystujemy to statycznie, dynamicznie, tak więc będziemy i na drogach szybkiego ruchu, i na tych drogach o natężeniu mniejszym, ale które też potrafią zaskoczyć.
0: A przed rozpoczęciem podróży warto się do niej przygotować.
2: Sprawdźmy sobie trasę, czy nie ma na nich utrudnień, jak ona wygląda, gdzie możemy się spodziewać jakichś korków. Pamiętajmy o stanie technicznym naszym pojazdu. Najlepiej sprawdzić sobie olej, płyny, ogumienie. Musimy sobie zaplanować przystanek w podróży.
0: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla piratów drogowych i dla nietrzeźwych kierowców. Akcja związana z bezpiecznymi powrotami z wakacji potrwa do poniedziałku. W Nepalu wciąż istnieje zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną, ostrzegają władze. Do tej pory w wyniku środowego kataklizmu zginęło ponad 620 osób, a około 2,5 tysiąca zarówno w Nepalu, jak i Chinach uznaje się za zaginione. Poszukiwania ofiar są wstrzymywane, kiedy pojawiają się informacje o możliwym przerwaniu tam.
3: Drogi dojazdowe na tereny zalane przez powódź blokuje wojsko i policja. Władze Nepalu chcą mieć pewność, że w rejonie katastrofy, jeśli doszłoby ponownie do powodzi, będzie jak najmniej osób. Policja i lokalne władze poinformowały nas, że ponownie może dojść do przerwania tamy i kazano nam ewakuować się w wyższe partie gór. Mówi jeden z mieszkańców Bidur. Dzień wcześniej w Trishuli poszukiwania zostały przerwane na 2 godziny. Poziom wody w zbiornikach znowu wzrasta i woda może znów po nas przyjść. Mówił jeden z członków akcji ratowniczej, którzy skupiają się nie tylko na ratowaniu ludzi, ale także na monitoringu zagrożenia. W miejscach spustoszonych przez kataklizm potrzeby są ogromne, mówi Indira Adhikari. Powódź sprawiła nam ogromne problemy. Nasz dom jest teraz pełen błota. Jesteśmy młodzi i wciąż mamy tyle problemów z chodzeniem i ewakuacją. Wyobraźcie sobie, jak ciężko jest starszym ludziom w takiej sytuacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: Władze Nepalu tłumaczą się z decyzji o odmowie przyjęcia zagranicznych ratowników. Twierdzą, że bardziej potrzebują teraz na przykład tymczasowych mostów i specjalistycznego sprzętu do identyfikacji zwłok. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odkryli przeciwstarzeniowe właściwości kiełków fasoli. Opracowali i opatentowali innowacyjną metodę pozyskiwania ekstraktu z 7-dniowych kiełków. A wszystko zaczęło się przypadkowo od szkolnego doświadczenia, mówi farmaceutka dr Katarzyna Wojciechowska.
4: Moje dziecko w ramach zadania domowego musiało wyhodować fasolkę z nasionka i codziennie obserwować jej rozwój. No i zauważyłam, że około 4 dnia pojawił się zawiązek pędu, który następnie od 5 do 8 dnia rósł w bardzo szybkim tempie. No zwróciło to moją uwagę. Pomyślałam wtedy, że skoro ta roślinka rośnie tak szybko, to na pewno muszą zachodzić w niej intensywne procesy biochemiczne, muszą być wydzielane specjalne substancje, które stymulują tak szybki wzrost. No i to mnie zaciekawiło i to postanowiłam zbadać.
0: A ekstrakt wykazuje też działanie przeciwzapalne i regeneracyjne.
5: Klimat.
0: Niemal cała Polska objęta alertem w związku z suszą hydrologiczną, a na mapie IMGW pojawiły się też alerty w związku z możliwością gwałtownych wzrostów stanów wody. Dotyczą województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 36% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji

0: na portalu polskieradio24.pl.
1: Na zegarach 5 po 9, a to czas na sport. Marika Górecka.
2: Zaczynamy od piłki ręcznej. Meczem o Superpuchar Polski piłkarze Industrii Kielce i Orlen Wisły Płock zainaugurują sezon klubowych rozgrywek w Polsce. Przed spotkaniem drużyn, których rywalizacja od lat elektryzuje fanów tej dyscypliny, wypowiada się trener Industrii Krzysztof Lijewski.
3: Serce bije na pewno szybciej przed takimi meczami i momentami, natomiast z drugiej strony trzeba zachować spokój, tą zimną krew. Wiemy, jaka jest stawka tego meczu, wiemy, że to jest inauguracja sezonu, natomiast to nie jest koniec okresu przygotowawczego, jaki mamy zaplanowany wraz ze sztabem na ten sezon. Od razu mecz o wysoką stawkę, bronimy tytułu Superpucharu, jesteśmy też mistrzami Polski aktualnymi, więc wiemy, jakie to są obciążenia dla nas, ale chłopacy są też świadomi tego i sami nie mogą się doczekać tego spotkania.
2: Start tego meczu o godzinie 19. Wcześniej na parkiet łódzkiej Atlas Areny wyjdą piłkarki ręczne, aktualne mistrzynie Polski i zdobywczynie Krajowego Pucharu KGHM Zagłębia Lublin. Ich rywalkami będą zawodniczki PGE MKS-u Elwold Lublin. W Krakowie podczas Memoriału Wagnera siatkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do zbliżających się wielkimi krokami Mistrzostw Europy. O formie zespołu opowiada kapitan kadry Aleksander Śliwka.
4: Jak to powtarzaliśmy przed tym turniejem, jesteśmy na etapie jeszcze nie turniejowym, jeszcze nie najwyższej formy. Tym cechuje się ten okres przygotowawczy, który mieliśmy zakopanym, ale nie tylko my taki mamy, bo to inne drużyny mają tak samo, inne drużyny też ze Słowiańcami minęliśmy się dzisiaj na siłowni. Poranne zajęcia powiedzmy były bardziej pod te przygotowanie fizyczne, także siatkówka była po to, żeby sprawdzić, w którym miejscu jesteśmy, nad jakimi elementami musimy jeszcze pracować i mamy jeszcze 2 dni na to, żeby zebrać jak najwięcej danych.
2: Na start Memoriału Polska wygrała ze Słowenią 3-2. Dziś o 17:00 biało-czerwoni zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. Na koniec kolarstwo. Na 13:40 zaplanowano start 8. etapu Vuelta a España. Dziś kolarze przejadą 171 km z Pusol do Szerako w okolicach Walencji. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymuje Słoweniec Tadej Pogacar. Tuż za nim na drugim miejscu jest Hiszpan Enric Mas. Wyścig potrwa do 13 września.
1: Rozpadało się przy Myśliwieckiej. Dziś deszcz i burze możliwe na wschodzie kraju. Od zachodu będą postępować rozpogodzenia i po południu już niemal w większości Polski te chmury się rozejdą, jak to mówią. Będzie dziś od 19 stopni na północy do 26 na południu kraju.
5: Autopromocja.
6: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie. Teraz pytamy, jak ci się idzie.
7: Dobrze się
6: dobrze.
7: Idzie.
6: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
8: Teraz pieszo.
6: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
7: Proszę sobie zapisać.
6: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
7: Ciągle czekam.
6: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza teraz pieszo. W poniedziałek między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
5: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: I 9:08 mamy wciąż w ogrodzie. Do 10:00 dziś wyjątkowo zapraszamy do Trójki. Ostatnie takie wakacyjne, sobotnie spotkanie.
9: I rozpłakało się niebo, żeby nam potowarzyszyć
1: pożegna
9: w
1: nas.
9: Tym smutku.
1: Pożegna nas w ten sposób. Za chwilę powiemy więcej o Krajowym Treningu Reagowania 2026, czyli wydarzeniach, na które dziś można się wybrać w 1400 punktach w całym kraju.
9: Z parasolem albo bez.

0: Carlos Santana i Smooth w trójce. Mamy już 13 po 9.
1: Zapraszamy do trójki.
0: Krajowy Trening Reagowania 2026 to dziś.
2: I to jest jeden z pomysłów na ostatni weekend wakacji.
0: Pod warunkiem, że weźmiemy parasol.
2: Albo pelerynę, albo zaczekamy, aż przestanie padać, co, jak Robert zapowiedział, nastąpi dzisiaj.
0: Tak,
2: obiecujemy.
0: Powinno, zwłaszcza na zachodzie kraju, w tej zachodniej połowie deszcze i chmury się rozejdą. W trójkowym plenerowym studiu w Ogrodzie Przemyśliwieckiej witamy brygadiera Karola Krocia z Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Który przyszedł do nas od razu z dobrą, kojącą, uspokajającą wiadomością, że jeśli się państwo nie zapisali na taki trening, to nic nie szkodzi.
3: Nie ma takiej konieczności.
2: No to proszę powiedzieć, jak skorzystać i czego można się nauczyć?
3: Po prostu wystarczy przyjść w odpowiednim nastawieniu do tego, żeby zdobyć bezcenną wiedzę, przetrenować i wzbogacić swoją wiedzę, jak przygotować się, jak reagować, jak rozpoznać sygnały. A to wszystko dzisiaj od godziny 10 do godziny 16 na Placu Centralnym w centrum naszej stolicy, ale też w wielu innych lokalizacjach. W poszczególnych województwach z głównymi wydarzeniami, ale też w wielu, wielu innych lokalizacjach. Ja tylko dodam, że jest ich ponad 1400, a dobra wiadomość jest taka, że oprócz tego, że dzisiaj mamy taki, można powiedzieć, główny dzień tego trenowania, to również jutro będziemy mogli niektóre lokalizacje odwiedzić i uzupełnić też swoją wiedzę.
0: Jak rozumiem, lokalne media, urzędy miasta, strony urzędów miasta, gmin i tak dalej, to są te miejsca, gdzie szukać informacji o tym, gdzie w danej okolicy odbywają się dzisiaj te szkolenia.
3: Tak, na stronach urzędów wojewódzkich są te informacje z podanymi lokalizacjami. Możemy sobie wybrać tą lokalizację, tak żeby była dla nas jak najdogodniejsza i tam się udać. Po prostu przychodząc na takie spotkanie, możemy zgłębić swoją wiedzę, a przede wszystkim uzupełnić informacje i zaplanować sobie pewne działania związane z naszym bezpieczeństwem.
2: Jakie to działania? Ja się zastanawiam też, bo pan powiedział o odpowiednim nastawieniu, ale czy trzeba się też jakoś odpowiednio ubrać albo przygotować, albo zabrać ze sobą ten plecak, którego pakowania na wypadek ewakuacji mamy się uczyć?
3: No myślę, że dzisiaj można zabrać ze sobą parasol. Na razie nie jest jeszcze tak strasznie, nie pada intensywnie, ale wiadoma rzecz, że jeżeli byśmy chcieli w

0: takim miejscu przebywać kilka minut, czy nawet godzinę, czy dłużej, poświęcić ten czas na trening, na praktyczną wiedzę, no wówczas troszeczkę ta pogoda może przeszkadzać. Ale szanowni państwo, te prognozy są o tyle optymistyczne, że już od południa te opady mają ustać, więc możemy sobie zaplanować to, przesuwając tą wizytę o kilka godzin i wtedy już może bez parasola się uda.
1: Czego konkretnie można się dowiedzieć podczas tych wydarzeń organizowanych w całej Polsce? Tu chodzi o kwestie bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych, czyli co? Plecak ewakuacyjny, sygnały alarmowe, te podstawowe rzeczy, które każdy powinien wiedzieć.
0: Tak, dzisiejszy dzień to przede wszystkim skupiamy się na tym, aby przekazać państwu i społeczeństwu pełną wiedzę na temat rozpoznawania sygnałów alarmowych. To jest ta pierwsza strefa informacyjna. Kolejną ze stref jest strefa komunikaty ostrzegawcze i wiarygodne źródło informacji. Czyli chodzi o to, żeby w tej strefie zapoznać się, jaki komunikat do nas dociera, czyli szukać tych źródeł, gdzie te komunikaty są i potwierdzać je na oficjalnych stronach czy komunikatorach, ale też w mediach.
1: W mediach publicznych. My tutaj oczywiście musimy wstać i powiedzieć głośno, Trójka, Polskie Radio to jest miejsce, gdzie te komunikaty się w razie W pojawiają.
0: Dokładnie tak i dlatego bardzo się cieszę, że państwo podejmujecie ten temat, bo to jest bardzo istotny temat, żeby komunikaty do nas docierały różnymi kanałami i były to kanały pewne i przekazywały tą wiedzę i informacje adekwatnie do czasu i zagrożenia, czyli żebyśmy nie otrzymali takich komunikatów zbyt późno, ale też niepokojące informacje możemy wtedy zweryfikować, słuchając chociażby radiowej Trójki, która poda nam konkretne informacje i jeżeli będzie trzeba, no to potwierdzi, czy faktycznie to zagrożenie jest, na jakim obszarze, kogo to dotyczy i jak długo możemy czuć się zagrożeni, jeżeli faktycznie takie zagrożenie by było.
1: Czyli mamy sygnały alarmowe, mamy komunikaty ostrzegawcze.
2: I ten plecak.
1: No właśnie,
0: plecak. Trzecia strefa właśnie, dochodzimy teraz do tego plecaka ewakuacyjnego. Tutaj też będą stoiska i będą specjaliści, którzy będą po prostu udzielać praktycznych wskazówek, jak spakować ten swój plecak adekwatnie do wieku, stanu zdrowia, miejsca, w którym mieszkamy, przebywamy. Czy jest to miejsce stałe, czy jest to czasowe i wtedy możemy sobie zweryfikować to,
2: co planowaliśmy spakować. No właśnie, bo nam się czasem zdaje, że my wiemy, co byśmy zabrali, co powinniśmy zabrać. Jest jakaś taka nieoczywista rzecz, o której możemy teraz powiedzieć, że tak, to też spakujcie do plecaka.
0: Przede wszystkim musimy ten standard plecaka dopasować do swoich potrzeb najbliższych, ale też osób, które mogą się chociażby znajdować po sąsiedzku, prawda? Bo nasze otoczenie mówi nam o tym, czy my mamy zadbać tylko o siebie, czy jeszcze mamy o kogoś zadbać, prawda?
2: Na przykład też o nasze zwierzęta domowe. To było jedno z moich zaskoczeń, że dokumenty kota albo psa do takiego plecaka warto też
0: dokładnie
2: zapakować.
0: Dokładnie tak. Jeżeli mamy jakieś problemy zdrowotne ze sobą, zabieramy dokumenty. Jeżeli mamy właśnie jakiegoś czworonoga, no to też warto, żebyśmy wiedzieli, czy na przykład ten piesek był szczepiony, czy był leczony, czy potrzebuje jakiegoś dodatkowej jeszcze opieki tutaj weterynaryjnej.
2: A może ma paszport?
0: Dokładnie, to są takie można powiedzieć troszeczkę niszowe pytania, ale bardzo istotne z punktu widzenia, gdy mamy się zaopiekować, prawda? Mówimy tutaj o czworonogu, pies, kot, to nie jest jakieś wielkie zwierzę, ale już mając pod opieką powiedzmy, nie wiem, chociażby konie w stadninie albo jakieś inne zwierzęta, którymi się opiekujemy, no to ten problem się robi dość istotny i wtedy już musimy kalkulować, co jest dla nas tym priorytetem.
1: I to także temat dzisiejszych spotkań. Przed wejściem na antenę wspominał nam pan o czterech strefach, więc jeszcze jedna nam została.
0: Dokładnie tak. Ta czwarta strefa to jest właśnie tematyka związana z ewakuacją i wyszukiwaniem miejsc schronienia. Czyli po prostu wiedząc już, znając sygnał, rozpoznajemy zagrożenie poprzez słuchanie komunikatów, czyli już wiemy, co nam może grozić. Wtedy decydujemy się o tym, czy nam jest potrzebny plecak i jak będzie wyglądała sytuacja z naszym przemieszczaniem się, czyli będziemy musieli się ewakuować, gdzie ewentualnie się ewakuować, no i jaki wariant wybrać. Czy pozostać w domu, chociażby stosując tą zasadę kilku solidnych ścian, czyli wewnętrznego pomieszczenia,

0: osłoniętego solidną konstrukcją, czy jednak przemieszczamy się do innego budynku, czy mamy do pokonania ileś kilometrów albo metrów, bo jesteśmy na otwartej przestrzeni. Czyli wszystko zależy od tego, gdzie nas ten komunikat, gdzie nas to ostrzeżenie zastanie, mówiąc już tak wprost, i wtedy musimy podjąć tą decyzję, no w którym kierunku dalej się przemieszczać i czy w ogóle się przemieszczać, już mając tą wiedzę i mówiąc już obiektywnie, oceniając sytuację, podejmujemy tę decyzję, no gdzie się kierować.
1: A trening czyni mistrza, więc dziś odbędzie się Krajowy Trening Reagowania 2026. Około 1400 punktów w całym kraju i tam nauka kluczowych zasad bezpieczeństwa. A o tym wydarzeniu i o tych podstawowych zasadach opowiadał brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: Holiday. Wszystko nam dookoła przypomina, że jeszcze trwają wakacje. Także muzyka w Trójce o poranku. Ostatnia sobota wakacji i ostatnie takie wakacyjne. Zapraszamy do Trójki z naszego ogrodu. Może słyszą państwo?
1: Chciałam powiedzieć, deszcz, że dźwięki bociana oprawione muzyczne były przepiękne. Takie dźwięki są do czasu przepiękne. Zwłaszcza jak się jest na przykład na Węgrzech. Mieszka się w domku jednoizbowym, większość chrapie, więc wychodzę na zewnątrz, że może się prześpię na zewnątrz, a tam na latarni stoi bocian i klekocze, mało tego, wali tym dziobem w taką blachę. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy to państwa. Opowieści o dźwiękach poranków. Nasz dźwięk teraz to właśnie deszcz uderzający w namiot, w nasze plenerowe studio, ale to klimatycznie się zrobiło.
2: O szyby deszcz dzwoni. Jeszcze letni do trzeciego tygodnia września, jak przypomniał pan Paweł nam, żeby nam nie było smutno.

0: smutno dzisiaj.
1: Tak, dzisiaj jest nie smutno, dzisiaj jest wesoło i dzisiaj jest dźwięcznie w porannej audycji z Państwa dźwiękami, ale też obiecywałem dźwięk sportowy. To już teraz. Adam Malecki.
2: Cisza, spokój, łąka, piękno przyrody.
3: O, jest, widzę. Droga chyba na Ostrołękę.
2: Nie no, gdzie tam? To ogródek przy Myśliwieckiej.
4: Wrym, wrym.
2: Co to było?
4: Wrym, wrym.
2: Nie rozpoznali Państwo? Oczywiście. Odgłos motocykla żużlowego, który zaprezentował reprezentant Polski Maciej Janowski. Jeden z najpiękniejszych odgłosów świata, co dla niektórych, a dla żużlowców?
4: Pod kaskiem tak naprawdę ten hałas powoduje, że wchodzę na pewno w jakiś taki stan skupienia, więc niby jest bardzo głośno i jest czterech zawodników, którzy nakręcają swoje motocykle do 12 tysięcy obrotów, a w głowie jest cisza.
2: Cisza? No, selekcjoner Stanisław Chłomski twierdzi, że odgłos żużla to jak święto. Jak dzwony nawołujące do mszy. A co inny reprezentant Polski Patryk Dudek na to?
5: Dźwięk motoru żużlowego skomplikowany.
2: Ale piękny?
5: To bardzo piękny jest to dźwięk.
2: Piękny dźwięk, piękny sport. Nie ma też żużla bez metanolu. To jaki jest w takim razie zapach tego czystego alkoholu metylowego?
4: Zapach metanolu? Jakieś ostre owoce, nie wiem, tak, zepsuty ananas, to jest ten zapach.
2: Wiemy już więcej o dźwięku, o zapachu. Można iść na Stadion Narodowy. To właśnie tam dzisiaj wieczorem reprezentacja Polski będzie bronić w drużynowym Pucharze Świata tytułu mistrzowskiego. Rywale to Australia, Dania i Wielka Brytania. Mówi selekcjoner Chomski.
6: Rywale, którzy tak samo myślą jak i my o wygraniu tego.
7: No indywidualnie tutaj nikt w Grand Prix z Polaków jeszcze nie wygrał, więc czas najwyższy stanąć na tym najwyższym stopniu podium i trochę ten narodowy ozłocić.
6: Wierzę, że moc będzie w drużynie.
7: Zapraszamy kibiców.
6: Oczywiście zapraszamy, bo to jest coś niepowtarzalnego.
2: Początek ścigania o 19:00.
1: Te zawody, czyli drużynowy Puchar Świata żużlowców, odbywają się tylko co 3 lata, więc nie lada gratka dla kibiców. Polska, Australia, Dania i Wielka Brytania zmierzą się na Stadionie Narodowym.
4: Rym, rym, rym, rym.
1: A tak się kojarzy Maciejowi Janowskiemu motocykl żużlowy. Ania też ma żużlowe wspomnienie?
0: Ja mam żużlowe skojarzenia. Właściwie my wszyscy w rodzinie mamy, bo oto mój teść wiele lat temu zabrał na mecz żużlowy swoją ówczesną dziewczynę, dziś moją teściową. I tak się złożyło, że kupił bilety siedzące akurat na wirażu, a teściowa miała białą sukienkę.
1: O, no to nie była już biała po tej randce ta sukienka
0: i
1: raczej.
0: I żużel już nigdy nie brzmi tak samo w moich uszach.
1: O, żużel to może być rzeczywiście pomysł na randkę. A jeśli mają Państwo pomysł, o, to ważna sprawa, na to dokąd by Państwo polecieli, gdyby umieli Państwo latać i dlaczego w takie miejsce, może na mecz żużlowy, to zapraszamy Państwa do wysyłania SMS-ów z odpowiedziami na numer 71335, bo...
0: Jeszcze dosłownie przez chwilę
1: dosłownie,
0: czekamy
1: tak,
0: na te
1: kilka minutek,
0: SMS-y.
1: A potem rozstrzygniemy konkurs. Konkurs, w którym do wygrania są 2 loty w tunelu aerodynamicznym we wszystkich lokalizacjach, więc można wybrać. Flyspot w Polsce to nagroda o wartości 339 zł brutto. Regulamin na naszej stronie internetowej. To przypomnę pytanie, dokąd by Państwo polecieli, gdyby umieli Państwo latać i dlaczego? A odpowiedzi wysyłamy SMS-em na numer 71335.

0: Summer in the City. W Warszawie to takie deszczowe summer, ostatni weekend wakacji, a jak w Lęborku, zaraz dowiemy się od Pawła Turskiego, który
1: wędruje
0: i zaczyna koniec swojej
1: zaczyna
0: wędrówki.
1: Kończyć. No tak jak wakacje powoli się kończą, tak i Paweł zmierza już w stronę Helu, jest w Lęborku i łączymy się z nim o 9:36.
2: Teraz pieszo.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Czy w Lęborku też pada?
3: Padało. Jak miałem godzinną audycję między 6 a 7, no to właśnie. Padało, później lało. Ja się wtedy musiałem schować pod jedynym dostępnym publicznym dachem, czyli pod zjeżdżalnią na placu zabaw w parku, ale teraz na szczęście już przestało padać, tylko mokro jest, więc jestem w poncze, bo sobie siadłem na ławce, żeby nie być cały mokrym. Jestem nieopodal rynku w Lęborku, bo musiałem uciec z tego rynku, bo tam trwają przygotowania do pikniku Pożegnanie Lata oraz ceramiczny Lęborg. Ciekawy vibe, taki klimat ma to miasto. Reklama na bloku na środku deptaka. Mewy latają, pan chodzi z głośnikiem, z muzyką, tak po prostu chyba sobie do pracy szedł z tym głośnikiem na cały regulator odkręconym. Też był pan o godzinie 9 już jedzący zapiekankę. No takie miasto można
0: to
3: powiedzieć nad morzem, ale nie nad morzem.
1: Dźwięki, to były twoje dźwięki poranka, tak?
3: Tak. Jak kończyłem montować w środku nocy dźwięki do audycji, którą miałem między 6 a 7, zapraszam do odsłuchania na stronie trojkapolskieradio.pl, to miasto nie zasypia, niczym Warszawa. Dyskoteka grała głośno, o, siedziało tutaj. A do Lęborka doszedłem idąc między innymi przez Mirachowo. Są tam groty mirachowskie, takie niewielkie, nie można do nich wejść, bo grożą zawaleniem, ale miejsce jest to ciekawe i idą do niego przez las nawet osoby nie z naszego kraju.
4: Coś ciekawego, zawsze jakaś atrakcja. Tam dalej bunkry są. Zwiedziliśmy, jeden zniszczony został przez Niemców, a jeden ocalał. Ale tam do środka nie wchodziłem, bo ciemno, nie ma oświetlenia. Szlak ciekawy.
5: W tym lasku jestem pierwszy raz.
3: Jak ci się podoba?
5: W porządku jest, fajnie. Akurat ja pochodzę ze Szkocji. Tam podobne lasy są, moje klimaty, także podoba się, no.
3: Słychać, że nie tutejszy, bo by powiedział jo, a nie nie. Tutejszych spotykałem jednak na trasie... Jeszcze raz?
1: Czy był w kilcie?
3: Nie, niestety nie. Próbuję sobie przypomnieć, w co był ubrany. Pamiętam, że w spodnie obstawiam.
1: To spodnie najważniejsze w tym
3: nie zapamiętywałem. Chyba szary dres, bluza, żeby państwo sobie też wyobrazili jakoś czego człowieka, bo jeszcze o wyobrażeniach ludzi będzie. Bo tak, tutejszych też spotykałem. Rekord dotarcia do mnie po relacji padł wczoraj w linie. 4 minuty po zakończeniu łączenia na przystanku, z którego nadawałem, pojawił się pierwszy słuchacz.
6: Siedzę na przystanku w linii, mówimy tam przystanek, ale mówię, idzie pan na Lęborg, więc tam.
3: Dzień dobry. Jak ma pan na imię?
6: Jakub.
3: Pan jest stąd?
6: Generalnie jesteśmy z Mielca. Obecnie mieszkamy na Kaszubach ze względu na pracę i sytuację rodzinną.
3: Ale tutaj w linii, czy?
6: Nie w linii, miejscowość obok, Bukowina.
3: Jak się w tej Bukowinie żyje?
6: Bardzo dobrze.
3: Ale pan tak mówi, że trochę z różnych takich powodów pan się tutaj przeprowadził. Czy to jest takie miejsce, którego pan nie żałuje?
6: Nie, pełno lasów. Koło pełno jezior, my mamy dom nad całym jeziorem, spędzamy wolny czas w każdym momencie i latem, i zimą morsujemy, latem pływamy na desce, na kajaku. Kaszuby, najpiękniejsze miejsce na świecie.
3: To nie ostatni słuchacz, który mnie zatrzymał na trasie. Kolejny chciał zobaczyć, wracając do tematu ubioru i wyglądu, jak ja wyglądam, bo miał swoje wyobrażenie na mój temat, więc gnał, co ciekawe, z Mirachowa, a ja już byłem za linią.
7: Dzień dobry, witam.
3: Jak ma pan na imię?
7: Szymon.
3: Z pracy, po pracy?
7: Z pracy. Specjalnie zmieniłem kurs. Specjalnie jadę 20 km, żeby pana spotkać i dostać koszulkę trójki. I zobaczyć, jak pan wygląda.
3: Tak wyglądam?
7: Bo jestem ciekawy.
3: I co, miał pan inne wyobrażenie?
7: Troszkę można powiedzieć, że tak, ale

0: Ogólnie po głosie było słychać, że jest pan równie młodym człowiekiem jak i ja.
1: Pan gdzie mieszka?
0: Ja mieszkam w Mirachowie.
1: No co tam można robić u was? Grotę wiem.
0: Musisz się wybrać na grzyby. Mam dla pana zupę grzybową.
1: Naprawdę?
0: Tak. Matko, ojciec robił. Nie wiem, czy będzie miał pan gdzie sobie ją zagrzać.
1: Prawda jest zawsze cenna, więc muszę odpowiedzieć. Zupy nie udało się podgrzać. W pokoju po prostu w hotelu nie było czajnika. Ale na zimno zupa też wchodzi, więc bardzo dziękuję. Po drodze do Lęborka szedłem jeszcze przez Zakrzewo i tam wchodząc do wsi zauważyłem to, o czym marzyłem, bo proszę państwa, zbliża się dożynki time. Pojazd z witaczami ujrzałem. Szybko jechał, już myślałem, że po ptokach, ale się zatrzymał na wjeździe na wieś, by zamontować te witacze.
2: Za tydzień w niedzielę będą dożynki powiatu wejherowskiego. To tak jest, że już się przygotujemy do dożynek.
1: Co tu państwo teraz stworzyli? Tak szybko patrzę, ze snopów jest... To jest kot?
2: Kot. To jest kot.
1: Ja myślałem na początku, że to królik.
2: Kot.
1: Kaszubski kot i co? Obok niego teraz pan wbija?
2: Dwie myszki. Będą sobie zajadały serek.
1: Kto to wpadł na taki pomysł? A pani tutaj wymyśla, tak?
3: Z dzieciakami, no. Dziewczynami, rodzinnie.
1: A co się później dzieje z tym? Bo tego nikt nie wie.
3: Zabieramy to do domu i niektórzy to jeszcze wykorzystują w następny rok.
1: A, czyli można przemalować na przykład za rok tak ten jest. Kot może być
3: może
1: kimś innym.
3: Tak jest, może pieskiem.
1: Z Zakrzewa prędko dotarłem do Lęborka, prędko, bo tutaj trochę radiowej kuchni. Musiałem kupić nową kostkę do ładowania telefonu i komputera, bowiem zostawiłem ją 2 dni temu. Na szczęście miałem powerbank, więc ciągle się słyszeliśmy na antenie Trójki. Ten Lęborg to jest, tak jak mówiłem, dość ciekawe miasto, ale to nie jest takie miasto, do którego nie warto przyjechać. Warto do niego nawet wracać i to mi mówił jeszcze przy grotach pan Grzegorz, którego właśnie tam spotkałem.
4: Zamek Krzyżacki, to starość największa. Deptak ciekawy, blisko jezioro Lubowickie. Lęborg się rozwija, cały czas się rozwija.
1: Państwo wyemigrowali do Szkocji kiedyś tak, i wrócili tak. Państwo, więc co jest takiego w Lęborku, że tam jednak się wróciło?
4: To jest moje miejsce urodzenia. Tu pochowani są rodzice, tu się urodziłem, wychowałem i nie zamierzałem tam zostawać dłużej. Ja mieszkałem tam 12 lat z żoną.
1: A czegoś brakuje w Lęborku? Jak się żyje teraz w Lęborku?
4: Niczego nie brakuje. Sklepów wszystkiego jest mnóstwo, kino, wszystko.
1: Dziś idę do Lubiatowa, sprawdzę tam m.in. czy prace przy budowie elektrowni atomowej trwają, pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Podaję oczywiście, którędy będę szedł, jeśli by państwo chcieli mnie spotkać na trasie, zgarnąć, później założyć też piękne trójkowe koszulki, to będę szedł przez Rękowo Lęborskie, Tawęcino, Zwartowo i Choczewko.
5: Paweł, a ty tę zupę to chciałeś w czajniku odgrzewać?
1: Nie, miałem taki pomysł bardzo sprytny, że może będzie jakiś kubek, ale kubka też nie było, no, szklanki tam tylko były, że może będzie kubek, do tego jakiś mniejszy kubek, w tym mniejszym kubku wleję sobie w kąpieli wodnej.
5: Ja już zatyskałam o los tej osoby, która będzie po tobie w tym hotelowym pokoju robiła herbatę w tym czajniku.
6: Pawle,
1: ale teraz kusi, bo mam 3 parówki takie niezagrzane, bo często czasami jadam na zimno. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Będą gotowane w czajniku w najbliższym hotelu. Ostrzegam Lubiatów.
6: Paweł Turski zmierza w stronę Helu. Pawle, ja mam, ponieważ usłyszymy się ponownie dopiero w poniedziałek, ja z tobą o tym mówię w porannej audycji, to mam dla ciebie ważne zadanie. Chcę, żebyś sprawę przemyślał i żebyś być może się nad tym pochylił. Otóż zmierzasz w stronę Helu i tam w ten weekend odbywają się wydarzenia zorganizowane przez prezydenta Nawrockiego, spotkanie z młodzieżą, koncert, głośno o tym dosyć. Ale w związku z tym trafiłem na niezłą, jak to mówi młodzież, imbę, a mianowicie konflikt między Helem a Juratą. Otóż miasto Hel twierdzi, że prezydencka rezydencja nie jest w Juracie, tak jak podają wszyscy, a w Helu. I to jest rzecz, którą myślę powinniśmy jako Polskie Radio
5: rozstrzygnąć
6: zweryfikować.
5: Raz na zawsze.
1: Tylko, że ja na tym ostatnim odcinku będę w poniedziałek między Jastrzębią Górą a Helem, a sprawa dotyczy Półwyspu Helskiego, więc de facto dopiero do popołudnia w poniedziałek będę mógł to wykonać.
6: Może być w popołudniu.
1: Ale mamy jeszcze zadanie, bo pan w linie, ja tego jeszcze państwu nie mówiłem, dał mi zadanie właśnie, które powinienem wykonać do poniedziałkowego poranka. O. Jutro państwo je usłyszą w zagadkowej niedzieli. Słyszymy się kilkanaście minut przed 10:00, warto słuchać, a dzisiaj się słyszymy kilkanaście minut przed 18:00 jeszcze.
6: Paweł Turski w akcji teraz pieszo zmierza w stronę Helu. Dziś wychodzi z Lęborka. Proszę szukać Pawła na trasie, bo jak mówił, ma dla państwa trójkowe gadżety.
5: Szerokości Pawła.
1: No ja jestem, też jestem atrakcją. Dziękuję.
5: Ty jesteś najlepszym trójkowym gadżetem.
7: Teraz pieszo.

0: Watermelon Sugar. Hi. Ale miło o poranku w Trójce z Trójkowego Ogrodu.
1: To też sobie można zafundować na ostatni weekend wakacji.
0: Truskawki?
1: Najeść
0: A nie, to
1: się
0: jest arbuz. Arbuzy.
1: Są jeszcze pyszne.
0: Ale jeszcze jedną niespodziankę mamy dla Państwa.
2: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
1: No nie, taka niespodzianka.
0: No nie, to w sumie nie jest niespodzianka. To będzie niespodzianka dla jednej pani, bo już mogę zdradzić, że to pani wysłała SMS-a z odpowiedzią na pytanie, dokąd by państwo polecieli, gdyby umieli państwo latać. Tych SMS-ów było więcej, ale pani Ewa napisała najpiękniejszego.
1: Poleciałabym na zachód, żeby zanurkować z humbakami.
0: Na wschód, żeby przytulić pandę.
1: Na północ, żeby obserwować leniwe foki.
0: Na południe śledzić pingwiny.
1: I w przeszłość, żeby przytulić tatę.
0: Pozdrawiam Trójeczkę, tak napisała pani Ewa z Zabrza. I to pani Ewa z Zabrza zgarnia dziś karnety na dwa loty w tunelu aerodynamicznym Flyspot. Gratulujemy.
1: Gratulujemy i życzymy miłego latania.

0: pani Miley Cyrus na prawie zakończenie porannej audycji. Na zakończenie zagra grupa Jungle, bo właśnie kończymy i dziękujemy za dziś.
1: Anna Kowalczyk,
0: Robert Grzędowski, a także Olga Szućko, Stanisław Pożyna, Michał Kowarski i to już wszyscy. Paweł Kostrzewa z państwem po 10:00.
1: A wakacje to stan umysłu, pamiętajcie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
9: Stokrotka.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowo zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły, wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
15: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
16: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
15: Litorsal Senior?
16: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
17: Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
19: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
21: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 sierpnia, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Areszt dla prezesa PKOL-u, sąd podzielił zdanie prokuratury. Islandczycy decydują dziś, czy chcą wznowić negocjacje z Unią. Opinie są podzielone. Jak rozpoznać sygnały alarmowe i co robić w przypadku kryzysu, rusza trening reagowania Akademii Ochrony Ludności. 8 lat może spędzić za kratkami prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. O areszt wnioskowała prokuratura po zakończeniu przesłuchania szefa PKOL-u. Rzeczniczka prokuratora generalnego Agata Adamiak powiedziała Polskiemu Radiu,

0: że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych.
1: Sąd podzielił argumentację prokuratora, że zgromadzone dowody stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia dwóch czynów, a te czyny to płatna protekcja i traktowanie w sposób uprzywilejowany wierzycieli.
0: Radosław P. nie przyznaje się do winy. Islandia znów spogląda w stronę Unii Europejskiej. Obywatele tego kraju decydują dziś w referendum, czy wznowić negocjacje akcesyjne. Głosowanie nie dotyczy jeszcze członkostwa. Wśród mieszkańców są obawy o gospodarkę i unijne przepisy.
2: Najpierw porządek we własnym kraju. To argument jednego z Islandczyków przeciwnych wznowieniu negocjacji. Jego zdaniem Unia Europejska nie rozwiąże problemów gospodarczych Islandii. Wiem już, jak zagłosuję. Będę przeciw. Musimy uporządkować sprawy we własnym kraju, zanim dołączymy do innych. Musimy obniżyć inflację i stopy procentowe. Unia Europejska tego za nas nie zrobi. Są też obawy o nadmiar unijnych przepisów. Studiuję prawo i osobiście przeszkadza mi przytłaczająca liczba unijnych regulacji. Negocjacje z Unią zawieszono w 2013 roku, ale islandzki wniosek o członkostwo pozostaje ważny. Jeśli rozmowy zostaną wznowione i zakończą się porozumieniem, o wejściu do Unii Islandczycy zdecydują w kolejnym referendum. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Rusza krajowy trening reagowania na mapie 1400 miejsc w całej Polsce. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. jak rozróżniać sygnały alarmów, a także gdzie szukać miejsc schronienia i jak sprawdzać informacje o zagrożeniach.
3: Uczestnicy spotkań dowiedzą się także, z jakich źródeł czerpać wiarygodną wiedzę, mówi starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Po to ta cała edukacja, żebyśmy się czuli też w miarę bezpieczni na co dzień, w dobie tych informacji, które nas atakują zewsząd o kryzysach na świecie, żebyśmy nie żyli w takim przeświadczeniu, w takim strachu, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy podstawowe kroki podjąć, gdy coś niedobrego się wydarzy.
3: Strażak zwraca uwagę, że spotkania ze służbami to nie tylko dyskusje dotyczące odpowiedniej zachowań na wypadek zagrożeń militarnych, ale też szkolenia z reagowania na wypadek klęsk żywiołowych.
4: To jest dobra okazja, żeby sobie też ustrukturyzować wiedzę w tym zakresie, co zrobić, gdy usłyszymy sygnał o zagrożeniu, że to niekoniecznie musi być tak zwany napad z powietrza.
3: Punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej będą działały w całym kraju, m.in. w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, a także w bibliotekach i domach kultury. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Na lokalizację i szczegóły organizacyjne treningu reagowania można sprawdzić na stronach internetowych urzędów miast i gmin. Na wydarzenia nie obowiązują zapisy, a udział w nich jest bezpłatny. Za naszą południową granicą w Libercu trwa 5. Crystal Valley Week, największy w Czechach festiwal szklanej galanterii i biżuterii. Swoje wyroby prezentuje ponad 100 artystów, projektantów i pracowni. Dowód na to, że tradycyjne rzemiosło w północnych Czechach jest wciąż żywe. Rodzinne tradycje szklarskie kontynuuje Oliver Ważni.
5: Mnie to szkło przyszło jako ten najhezczy
0: szkło
5: materiał.
0: Jest według mnie najpiękniejszym materiałem. Rozgrzane szkło jest bardzo plastyczne i łatwo nadać mu formę. Z kolei gotowe produkty mają różne barwy i przepięknie załamują światło.
5: Tego świetla, albo różny typ barwy.
0: Festiwal łączy tradycje czeskiego hutnictwa szkła ze współczesnym designem i inspiracjami z różnych części świata. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu oraz głównie we wschodniej połowie kraju burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 15 do 30 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy, około 23 w centrum do 26 na południu.
7: Autopromocja.
8: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
9: Prosimy nie regulować radioodbiorników i nie liczyć na normalne słuchowisko.
10: Siedzi i patrzy przed siebie nieruchomo.
9: Sztuka Antoniego Ferencego, Upadek pierwszych ludzi, została zrealizowana w programie pierwszym Polskiego Radia na żywo podczas Nocy Muzeów. Karolina Gruszka.
11: Jeżeli człowiek mi nie pomoże, to znowu się wszystko obsunie o kolejny dzień.
9: Sławomir Orzechowski.
12: Nie mam słuchawek.
9: Oraz Mateusz Damięcki. Byli poddani trudnej próbie.
13: No to bierz się, kobieto, do pracy.
9: Taki żart na koniec wakacji. Barbara Marcinik. Polecam dzisiaj po 19:00.
7: Autopromocja.
14: Zapraszamy do reklamy.

0: Back to School w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Jest 9 minut po 10.
14: This performance is an encore. An encore occurs because the audience wants more. So, make some noise. I said, make some.

0: Your feelings have been noted.
1: Trójkowy Ekspres.
0: Let the show begin.
2: What's up, Poland? This is Jackson from Telescreens. You're listening to our new album, Why the Lights Flicker, on Trójkowy Ekspres. Thank you guys for your ears. Appreciate y'all from New York City.
3: Thank you so much, Jackson. Podobno wszedłem z drzwiami i właściwie wszystko powiedziano za mnie, to zacznijmy, a potem zrobimy te wszystkie powitalne obowiązki.

Telescreens, Give Me All You Got otwierają nasze dzisiejsze spotkanie. Gdyby nie liczyć Pulp, jak zaczęli swój koncert właśnie wydany. Pani Krystyna z panem Andrzejem na Hell. Każdy ma swoją trasę, my też ją rozpoczynamy. No, rozpoczynamy z przytupem. Olga Szućko zrealizuje Trójkowy Ekspres. Gosia Jakubowska zadbała, żeby audycja się odbyła. A Paweł Kostrzewa będzie mówił do państwa przez radio. A tutaj Anna Maria. Nowe nagranie Fountains DC.

Marianne, Anna Maria, Fontaine's DC. Nie ma co prawda w tym nagraniu gitar, no ale będziemy czekać, może będzie ich więcej, a płyta już niedługo, poczekajmy, to ledwie kilka tygodni i będziemy znali tajemnicę, na razie tajemnicę tego nowego albumu zespołu z Irlandii. Patrzę na zegarek, a tu mija 35 lat. Niespodziewanie minęło 35 lat od wydania tego albumu.

35 lat, a brzmi jakby było prosto spod igły. Pearl Jam, Ten. Co to był za debiut? Być może największy w ostatnich 35 latach, ale nie będziemy się o to kłócić. Tych płyt może być więcej i możemy sobie do nich wracać przy okazji rocznic i nie tylko. Napisałem dzisiaj w social mediach o tym, że dzisiaj 12-godzinne wydanie Trójkowego Ekspresu nie pomieściłoby tego, co przesłuchałem, co wybrałem i co będzie pewnie realizować się w ciągu najbliższych tygodni. Bardzo wiele nowych płyt, bardzo wielu nowych wykonawców, a audycja ma ledwie 3 godziny. Teraz z pozdrowieniami między innymi dla pana Adama, który niby już jest w Gdańsku, ale w tygodniu spotkał się z zespołem Interpol. Nawet ujawnia to na zdjęciu właśnie na profilu społecznościowym Trójki na Facebooku. Proszę tam zajrzeć, zdjęcie zacne. No, a płyta być może najlepsza od samego debiutu.

Być może płynę na jakiejś fali uniesienia, ale teraz nawet mógłbym powiedzieć, że to jest najlepsza płyta Interpol w ich całej dyskografii. Być może długo czekałem na płytę, z której ta piękna melancholia wydaje się tak jak z żadnej innej. Ja w tym wypadku tak to się właśnie stało. Interpol The Mirror Weighs a Ton. Taki tytuł nosi album, właśnie wydany wczoraj. No i już go słuchamy w Trójkowym Ekspresie. I powróci i po 11 i po 12, a może jeszcze po 12 raz jeszcze zobaczymy, jak to wszystko nam się ułoży, bo to płyta naprawdę warta tego, aby zapoznać się z nią, zaznaczyć sobie i pokochać na długie lata. Tymczasem kłaniamy się Elizabeth Fraser, ona ma dziś urodziny.

Same lata mamy jeszcze pod dostatkiem i proszę nie martwić się tym nagle spadającym deszczem i takim szarym niebem. W połowie sierpnia to ja rozumiem melancholię, że lato się kończy, ale na koniec sierpnia to ledwie może koniec wakacji, ale lato jeszcze nam się da we znaki, mam nadzieję, we wrześniu. Internety zalało takie powiedzenie w ostatnich dniach, że sierpień to niedziela lata. Proszę w to nie wierzyć absolutnie. Sierpień to ledwie sobota. To ledwie sobota lata, a jeśli sobota, to z trójkowym ekspresem. Zaglądamy na płytę nowego zespołu. W końcu ukazała się i jest debiutancka płyta zespołu Man, Woman, Chainsaw. Tak się kończy. Something else to give.

Czekałem do samego końca, aby znaleźć moje ulubione nagranie na debiucie Man, Woman, Chainsaw. Cannonball, taki tytuł nosi ten album, wydany nakładem słynnej wytwórni Fiction Records. Warto sprawdzić, jakie albumy ukazały się jej nakładem w przeszłości. Man, Woman, Chainsaw. Czy sierpień się kończy, czy nie, to wakacje dobiegają do końca. Trzeba wracać z nad jeziora, z gór, z nad morza, skądkolwiek. No bo po niedzieli trochę wszystko się zacznie od nowa. A pan skąd wraca?

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz

0: Melodia się urywa ni...
1: Na szczęście my jedziemy dalej. Imponująca kariera Taco Hemingwaya rozegrała się w czasach bezekspresowych, ale co by państwo powiedzieli na to, że gdzieś zawsze jest jakiś wspólny wątek? Czasem okazuje się, że wychodzi na jaw bardzo późno. Był kiedyś początek lat 2000 i w Trójce odbył się pierwszy hip-hopowy koncert. I na tym koncercie wystąpili FISZ i MAD, wystąpił też Łona i Weber. A wśród publiczności, jako nastolatek, siedział sobie Taco Hemingway.
2: They say East Berlin's too cold and all the hip kids are off to Lisbon, but I've just been in Friedrichshain again. It's fine, still happening. Had plans with an old flame Janie down this vegan pizzeria to fill the other in on the year just been and what the future holds for him here. And when we're talking of the future, it's always love, life or career. I guess the second of these is a recent disease in regards to what humans fear. I tell her how I can't slow down, how I'm running on fumes for the boon of the band. How I'm scared all the seeds we sow won't grow if the next new tune don't.

Chasing Waterfalls. To ja, Doug, i Jenny Set. Niby długa kolejka nowych nagrań, a ja wracam do też nowego nagrania, ale już prezentowanego w Trójkowym Ekspresie. Przykleiła się do mnie ta piosenka i chodzi za mną całe tygodnie. No i pojawiła się również i dziś. Napisałem dziś między innymi o tym, że usłyszymy nowe płyty West Side Cowboy, Man, Woman, Chainsaw, Mystery Jets. Będzie również Fountains DC. No część już była, bo i Fountains byli, i byli Man, Woman, Chainsaw. Będą jeszcze The Afghan Weeks, no ale teraz będzie U2 w nowej piosence, tak jak zapowiedziałem. Aczkolwiek to piosenka będzie taka całkiem nie nowa.

Na listopad przygotowywany jest do wydania nowy album. Ten album to będą najważniejsze nagrania Shane'a McGowena. Te nagrane z Pogues oczywiście. I między innymi YouTube nagrali swoją wersję Za mało więcej To może jeszcze przed 11, tak właśnie, to Radio Sahara. Kiedy ja powiedziałem, że trochę wygaszamy ten projekt, to nagle dostałem kilka listów, a że to radio jest świetne i że powinniśmy słuchać muzyki z Afryki, no to przywożę Państwu jeden z największych przebojów z Zarównika. Master KG, Nosimbo Zikode, Jeruzalem.

0: Autopromocja.
1: Podczas trwającego jeszcze lata podbijali swoimi występami kolejne sceny i festiwale, w tym katowicki OFF. W Trójce zagrali pół roku temu i to był wspaniały koncert.

0: Nowa Mieszanka, czyli Podlasie, Bounce w Trójce. Przypomnijmy ten koncert w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15...
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
13: Stokrotka.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
20: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
19: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
21: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
22: Bo z Media Expert taniej masz.
2: Żegnamy reklamy.
23: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 sierpnia. Minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. 3 miesiące aresztu dla prezesa PKOL. Ministerstwo Sportu widzi szansę na zmianę w związku. Już 84 pary skorzystały z transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych. Najpiękniejszy szlak świata, wybrany okiem turystów, zwyciężyły Calonge na południu Francji. Na 3 miesiące został aresztowany prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. usłyszał wcześniej zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Nie przyznał się do zarzucanych czynów.
24: Szef PKOL został doprowadzony do sądu w piątek wieczorem. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała Polskiemu Radiu, że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych.
25: Sąd podzielił argumentację prokuratora, że zgromadzone dowody stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia dwóch czynów.
24: Politolog Paweł Ramiak Semiączek mówił, że tymczasowy areszt świadczy o tym, że zarzuty są poważne i mocno udokumentowane.
0: Waga tej sprawy, zarzuty, skala powiązań finansowych, skala tych malwersacji finansowych, które tutaj obserwujemy, jest ogromna.
24: Podczas przesłuchania w prokuraturze Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów,

0: Grozi mu do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Wiceminister sportu Ireneusz Raś uważa, że jeden z wiceprezesów powinien teraz przejąć kierownictwo PKOL i wprowadzić działania naprawcze. Sytuacja, kiedy Radosław P. jest w areszcie i nie może pełnić funkcji prezesa, otwiera drogę do zmian.
2: Wydaje się, że z zarządzania Polskim Komitetem Olimpijskim powinien przejąć jeden z wiceprezesów i wprowadzić działania naprawcze. Wydaje się, że zarząd powinien zwołać jakaś większość, która wynika ze statutu, i potem uruchomić taką dyskusję na walnym zgromadzeniu, żeby oczyścić tą atmosferę.
1: Wcześniej minister sportu zapowiedział, że w działania naprawcze w PKOL-u zaangażuje Międzynarodowy Komitet Olimpijski. 84 pary jednopłciowe dokonały transkrypcji swoich aktów małżeństwa zawartego za granicą, korzystając z nowych wzorów, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że chodzi o 33 małżeństwa kobiet i 51 małżeństw mężczyzn. W jego ocenie państwo zdało egzamin, ponieważ respektuje prawo i zapewnia równe traktowanie. W ubiegłą niedzielę weszły w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w polskich urzędach stanu cywilnego. W Nepalu wciąż istnieje zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną, ostrzegają władze. Dotychczasowy bilans środowego kataklizmu to ponad 600 osób zabitych, około 2,5 tysiąca zaginionych. Poszukiwania ofiar są wstrzymywane, kiedy pojawiają się informacje o możliwym przerwaniu tam.
3: Drogi dojazdowe na tereny zalane przez powódź blokuje wojsko i policja. Władze Nepalu chcą mieć pewność, że w rejonie katastrofy, jeśli doszłoby ponownie do powodzi, będzie jak najmniej osób. Policja i lokalne władze poinformowały nas, że ponownie może dojść do przerwania tamy i kazano nam ewakuować się w wyższe partie gór. Mówi jeden z mieszkańców Bidur. Dzień wcześniej w Trishuli poszukiwania zostały przerwane na 2 godziny. Poziom wody w zbiornikach znowu wzrasta i woda może znów po nas przyjść. Mówił jeden z członków akcji ratowniczej, którzy skupiają się nie tylko na ratowaniu ludzi, ale także na monitoringu zagrożenia. W miejscach spustoszonych przez kataklizm potrzeby są ogromne, mówi Indira Adhikari. Powódź sprawiła nam ogromne problemy. Nasz dom jest teraz pełen błota. Jesteśmy młodzi i wciąż mamy tyle problemów z chodzeniem i ewakuacją. Wyobraźcie sobie, jak ciężko jest starszym ludziom w takiej sytuacji. W Nepalu trwa wyścig z czasem. Do 2000 wzrosła liczba osób uznawanych za zaginione. Pośród nich są pracownicy Sunila Reszty, który prowadzi hotel i biuro podróży. Nie mam kontaktu z naszymi pracownikami. Wielokrotnie dzwoniliśmy na ich numery telefonów bez odpowiedzi. W akcję poszukiwawczo-ratowniczą zaangażowane są nepalskie wojsko, policja i wolontariusze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: Najpiękniejszy szlak turystyczny na świecie znajduje się na południu Francji. W międzynarodowym badaniu zwyciężyły Calanque, malownicze skaliste zatoki położone niedaleko Marsylii. Do stworzenia rankingu wykorzystano nietypową technikę śledzenia ruchu gałek ocznych.
4: Białe wapienne klify, malownicze zatoczki i turkusowe wody Morza Śródziemnego otoczone prowansalską przyrodą. Widok marsylskich Calanque niewątpliwie przyciąga wzrok. Twórcy rankingu przygotowanego przez brytyjską firmę Sports Shoes potraktowali to stwierdzenie dosłownie. Przy jego opracowywaniu nie brano bowiem pod uwagę opinii turystów, lecz wykorzystano technologię śledzenia ruchu oczu. 200 osób oglądało zdjęcia ponad 60 szlaków turystycznych z całego świata, a naukowcy analizowali, jak szybko ich wzrok przyciągały poszczególne widoki, jak długo się na nich zatrzymywał. Efekt? Calanque zdobyły 94 punkty na 100 możliwych. Wyprzedziły jeziora Plitwickie w Chorwacji, dolinę Lauterbrunnen w Szwajcarii oraz szlak Inków prowadzący do Machu Picchu. Informacja ta niekoniecznie cieszy jednak samych Marsylczyków, którzy obawiają się napływu jeszcze większej liczby turystów. Calanque od lat borykają się z problemem nadmiernej turystyki, dlatego od kilku lat obszar ten jest chroniony, a latem dostęp do niego możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pochmurno i deszczowo niemal w całym kraju. Rozpogodzenia możliwe tylko na zachodzie. Na wschodzie natomiast spodziewane burze. Na termometrach maksymalnie od 20 do 26 stopni.
6: Autopromocja. Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale w niedzielę gościem rezydencji będę ja, Justyna Grabasz. I mam nadzieję, że pytania będą łatwe, bo trochę się stresuję. W tym tygodniu pytającym i prowadzącym będzie Robert Grzędowski. Ja natomiast przyniosę ze sobą muzykę, która mnie ukształtowała i towarzyszyła od dzieciństwa po szeroko rozumianą dorosłość. Zapraszam w niedzielę między 14 a 16.
7: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz.

0: Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Pan Sławomir ma miejscówkę przy oknie, rozbawił mnie setnie. Proszę to sprawdzić na stronie programu Trzeciego Polskiego Radia na Facebooku. To naprawdę to jest dobre. Dobre jest to, że jest dopiero 10 minut po 11.
14: Trójkowy ekspres.
13: I to nieprawda, że kończy się lato. Proszę tylko posłuchać.

0: No a to jeszcze się nie kończy, ale trochę trzeszczy w szwach, prawda? Co było słychać, bo to z winylowej płyty Midnight Summer Dream, grupa The Stranglers, to oni otworzyli drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, która będzie obfitować, mam nadzieję, w kolejny set pięknych nagrań, które sprawią, że ktoś będzie chciał napisać na przykład dwa słowa do mnie albo pocztą elektroniczną paweł.kostrzewa@polskieradio.pl albo na SM-ach, czyli na Facebooku, na profilu trójkowym albo na moim oficjalnym. Tymczasem mamy kolejne pozdrowienia w tym tygodniu, który mijał. Nie tylko miałem okazję rozmawiać z wokalistą zespołu Telescreens, ale również miałem kontakt z wokalistą zespołu Fletcha Fletcha.
1: Hi, this is Fletch Fletcher and you're listening to Troy Kove Express on Channel 3. Thank you for tuning in and thank you for having us. We'll see you soon.
0: Rohan i my dziękujemy bardzo. To jest nowe nagranie tych chłopaków, którzy chyba specjalnie na potrzeby Trójkowego Ekspresu zmienili tytuł pewnej piosenki, ale to już jest ta nowa i ja znikam. Passenger idealnie nam pasuje.

Passenger, Fletcher Fletcher w Trójkowym Ekspresie. Kolejne nowe nagranie zespołu, który dobrze rokuje. Zanim nowe nagrania The North, zanim nowe nagrania Interpol i Afghan Whigs, to posłuchajmy Cocteau Twins. W końcu tylko raz do roku ma się urodziny.

0: Caroline Swingers, Cocteau Twins, Elizabeth Fraser. Zawsze jest dobry pretekst, żeby zagrać coś Cocteau Twins. Trójkowy Ekspres, jesteśmy mniej więcej na półmetku naszego spotkania. Kolejne premierowe nagranie to nowy singiel zatytułowany Wallow od zespołu The North. Przepraszam, jakaś naleciałość taka idiotyczna, jak wszędzie dookoła wszyscy tak mówią, to człowiek i sam się w końcu na to złapie. The North, nowy singiel Wallow, ale wcześniej jeszcze słówko od wokalisty zespołu Billego Memphisa.
1: Hello, this is Billy from the North. You are listening to Channel 3. Mwah.
0: Dziękujemy bardzo za tego całusa. Cieszy mnie, że coraz większa grupa młodych artystów, nowych, ulubionych wykonawców Trójkowego Ekspresu chce być z nami jeszcze bliżej.

młodziutki zespół, mają po 20 lat, od 2025 roku mieszkają w Leeds, dokąd przyjechali ze Scarborough, nazywają się The North, a to już kolejny singiel tego zespołu w trójkowym ekspresie Wallow. To jeszcze jeden bardzo słodki, miły obowiązek, zawsze w sierpniu, taka nasza nowa tradycja. W każdym sierpniowym spotkaniu sięgam po album Counting Crows, August and Everything After. Właściwie mogą pojawiać się każdego miesiąca, patrząc na ten tytuł, ale ten sierpień ma tu zawsze znaczenie dominujące.

Król deszczu, Rain King. Proszę... O, przepraszam. Proszę nie zaklinać tak lata. Niektórzy czekają na jesień. To właśnie Król deszczu był dla tych, co czekają na jesień. Counting Crows. Jesieni będziemy mieli też w muzyce pod dostatkiem nowy Interpol czeka. Już za niedługo kolejna odsłona tego nowego albumu. Dagmara ma już w piekarniku ciastko ze śliwkami. Ja je piekę codziennie przez cały sierpień i jem, i jem. I dziś zdążyłem jeszcze rano na targu kupić kolejne 2 kg tych owoców. A to jest nowy album The Afghan Wigs. Kilka momentów na tej płycie jest zacnych.

Bardzo ładny fragment tego nowego albumu The Afghan Whigs. The Deepest Part of the Darkness. To dla tych, którzy czekają na jesień. Jak najbardziej. I jeszcze kilka nowych płyt przed nami, a to ledwie z lawiny nowych zespołów, nagrań, epek, singli i albumów, które okazały się w ostatnich dniach. To wszystko będziemy realizować w tygodniach wrześniowych i myślę, że nawet październikowych, bo to jest pula nie do ogarnięcia, aczkolwiek jeden ze słuchaczy, pan Łukasz, napisał, ja bym zaryzykował

z tym 12-godzinnym trójkowym ekspresem. Nie wiem, kto by to wytrzymał, ale w trzy damy radę. Dzisiaj miałby 69. urodziny i o nim też zawsze będziemy pamiętać.

Republika. Zróbmy to teraz. I wracamy do teraźniejszości. To płyta, wokół której jest bardzo, bardzo głośno. Nosi tytuł It Goes On i wszyscy mówią, że to będzie album roku i że to będzie bardzo ważna płyta. Jestem ciekaw, co ten zespół zagra na swoim drugim albumie i to jest taka moja wątpliwość i znak zapytania, który nad tym wydawnictwem wisi. Czekałem na cały album, żeby wynaleźć najładniejszą piosenkę na tym albumie, a okazało się, że to ten pierwszy singiel jest najlepszy. Tak się otwiera. Kick Stones. West Side Cowboy.

Kickstones pod tytułem The Boys, West Side Cowboy z Manchesteru. Nowy album, debiutancki album, nosi tytuł It Goes On. Podoba mi się historia zespołu, bo 2 lata wydawali epki, szykowali się do tego debiutu i on rzeczywiście bardzo solidnie brzmi. Za kwadrans południe, no to teraz może powiem tak, proszę zrobić głośniej albo założyć słuchawki, bo tam bardzo będzie dużo dobrego słychać. Saul Williams, nowy album, The Dagger.

Sean Williams, The Dagger. Wtajemniczeni już pewnie wszystko wiedzą i przesłuchali album, ale jeśli gdyby ktoś przeoczył, to można już słuchać od początku do końca. Piękne zdjęcie od państwa, jedno z Mielna. Tam jest słońce, plaża nie za bardzo tłoczna. W Sopocie też raczej mewa na pierwszym planie, jakieś łodzie i może dwie osoby. Tam nie ma takiego słońca jak w Mielnie, no ale tak to jest. Kiedy kończy się lato, kiedy... Nie, przepraszam, lato się w ogóle nie kończy, kiedy kończą się wakacje. A lato jest dopiero sobotą, sierpień jest dopiero sobotą lata. Tak ustaliliśmy i tego będziemy się trzymać. Czy jesteśmy gotowi na kolejny fragment nowego albumu zespołu Interpol, The Mirror Weighs a Ton? Proszę bardzo, to nagranie zatytułowane Enemy.

rozpadało się nad Myśliwiecką, to znak, że ta płyta będzie grała całą długą jesień. The Mirror Weighs a Ton, Interpol, Enemy. Ten trzeszczący Midnight Summer Dream, tęskni za deszczem, napisała Ela Alicja Suerteventury. No tam to niewiele pada, więc fajnie, że te trzaski skojarzyły się z deszczem. Z kolei pani Grażyna zaczęła sprzątać i chciała napisać, że świetnie się sprząta przy tej audycji, a potem porzuciła porządki na rzecz słuchania, bo że muzyka za dobra, żeby przy niej sprzątać. Proszę sprzątać. Mamy jeszcze jedną premierę, ona prosto do nas po raz pierwszy w eterze na całym świecie. Ola Schmidt, Separation Axiomys.

0: Na wolnych obrotach Trójkowy Ekspres, Ola Schmidt, światowej premierze jej nowej piosenki Separation Axiomis. Przyspieszymy po 12, wrócimy do Pearl Jam, wrócimy do nowych albumów Mystery Jets i Interpol. Proszę nie odchodzić od radia.
1: Autopromocja.
2: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
3: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
4: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
5: Pani redaktor pozwoli.
6: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
7: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
8: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
9: Proszę z nami zostać.
2: Bez uników i Renata Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od 1 września o 8.13. Od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie trójka-polskieradio.pl i

0: na kanale YouTube PR24.
1: Zapraszam, Renata Grochal.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 sierpnia. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjskie drony i rakiety uderzyły w Ukrainę. 27 osób nie żyje, wśród ofiar jest samorządowiec. Jak reagować w sytuacji zagrożenia i gdzie szukać schronienia? W setkach miejsc w Polsce dziś krajowy trening reagowania. Kolej zmienia rozkład, znikają niektóre wakacyjne połączenia, wracają kursy dla uczniów. 27 osób zginęło w nocnych atakach Rosji na Ukrainę. Ponad 40 jest rannych. Jedną z ofiar jest samorządowiec spod kijowskiej Dmitrivki.
18: Rosja wystrzeliła rakiety i drony w kierunku miasteczka Bucza zlokalizowanego w kijowskiej aglomeracji. Uderzenie agresora spowodowało pożar w jednym z przedsiębiorstw w miejscowości Myła. Wśród ofiar jest jeden z lokalnych samorządowców, Taras Didicz, który jako pierwszy udał się na miejsce zdarzenia. Szef administracji obwodu kijowskiego, Tymur Tkaczenko, napisał w internecie, że liczba zabitych i rannych może wzrosnąć. Rosyjski atak trwał wiele godzin i objął niemal całe terytorium Ukrainy, w tym obwody przyfrontowe nadmorskie. Centralne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
17: Jak odpowiednio zareagować na zagrożenie, skąd czerpać informacje i szukać miejsc schronienia? Tego można się dowiedzieć podczas wydarzeń w ramach krajowego treningu reagowania. W ten weekend zorganizowano je w 1400 miejscach w kraju, m.in. przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Tam jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, dzień dobry.
19: Dzień dobry.
17: Powiedz, czego można się nauczyć odwiedzając to wydarzenie.
19: No między innymi tego, co robić, gdy usłyszymy syrenę alarmową. Ale od strażaków dowiemy się też, jak rozpoznawać te sygnały. Zatem ogłoszenie alarmu to modulowany 3-minutowy, czyli taki, który podnosi się i opada. A odwołanie to ciągły, również 3-minutowy, tłumaczy Teresa Tiszbierek z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
10: Nie.

0: dowiadujemy się, co się dzieje, dostosowujemy się do komunikatów, które przeczytamy na stronach służb, komunikatów z pewnych źródeł i poddajemy się ewentualnie procesowi ewakuacji, który zawsze jest zorganizowany.
1: Ważna kwestia plecaka ewakuacyjnego. Tu najważniejsze to dopasowanie jego zawartości do potrzeb naszych i naszej rodziny, wyjaśnia brygadier Małgorzata Romanowska z Akademii Pożarniczej.
2: Każdy z nas musi zadać sobie pytanie, co jest mi potrzebne, aby 72 godziny życia poza moim mieszkaniem dało mi możliwość przeżyć ten czas. Musimy wiedzieć, które leki są nam potrzebne. Potrzebujemy gotówki w niskich nominałach, potrzebujemy powerbanków.
1: Jest tu też taki mały domek, wygląda jak bardzo duża zabawka, ale to symulator, który w interaktywny sposób służy strażakom do opowiedzenia, na co zwracać uwagę, by nie doszło do pożaru. Na ten krajowy trening reagowania tu przed Pałacem Kultury można przyjść do 16.
3: A zapraszał Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. Są nagrania rozmów polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz aresztowanego już prezesa PKOL Radosława P., ustalił Mariusz Gierszewski. Dziennikarz Radia Z poinformował w TVP Info, że wie o co najmniej trzech takich nagraniach.
4: Nagrania pochodzą od Przemysława Krale, ale nie wiemy, czy on ich dokonał. Nie wiem też, z jakiego okresu pochodzą te nagrania. Rozmowy dotyczą zonda krypto. Nagrania prawdopodobnie ma prokuratura. Jedno z nagrań dotyczy Radosława P., prezesa PKL-u oraz prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, bardzo zbliżonego do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Drugie nagranie dotyczy polityka Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza, a trzecie polityka Prawa i Sprawiedliwości zbliżonego do Pałacu Prezydenta.
3: Radosław P. został aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Grozi mu do 8 lat więzienia. Mniej połączeń nad morze i w góry, a więcej pociągów na niektórych innych trasach. Jutro wejdzie w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Mateusz Gdowski z PKP Intercity wyjaśnia, że wraz z początkiem roku szkolnego zmieniają się tak zwane potoki pasażerskie, dlatego nie trzeba utrzymywać typowo wakacyjnych połączeń.
5: Oferta przewozowa jest dostosowywana do potrzeb pasażerów podróżujących w kolejnych miesiącach. Jedne z najważniejszych zmian dotyczą Poznania. Od 4 września uruchomimy nowy pociąg ICE-GOPŁO, kursujący pomiędzy Poznaniem a Olsztynem. Będzie to już 7. para połączeń na tej trasie. Czas przejazdu wyniesie 3 godziny 18 minut.
3: Rozkład zmieniają także przewoźnicy regionalni. Wrócą m.in. kursy ułatwiające podróż do szkół.
6: Klimat.
3: Jakość powietrza w większości Polski jest dobra i bardzo dobra. Prawie 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Większość regionów dotknięta jest suszą hydrologiczną. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Pochmurno i deszczowo dziś niemal w całym kraju. Rozpogodzenia możliwe tylko na zachodzie, a na wschodzie spodziewane są burze. Na termometrach od 20 do 26 stopni.
8: Autopromocja.
9: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie? Teraz pytamy, jak ci się idzie?
10: Dobrze się idzie.
9: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
11: Teraz pieszo.
9: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
10: Proszę sobie zapisać.
9: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
10: Ciągle czekam.
9: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza Teraz pieszo. W poniedziałek między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
8: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label, 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: Jestem, jest trójka i jest 9 minut po 12.
12: Trójkowy ekspres.

Pearl Jam, Jeremy, album Ten. Tak dokładnie to wszystko wydarzyło się 27 sierpnia 1991 roku. Wtedy ukazał się debiutancki album zespołu Pearl Jam. Za kilka chwil wrócimy jeszcze do niego, bo 35 lat ma się tylko jeden raz. Tymczasem szybki ruch do Australii. Jesteśmy w Sydney. Tam działa psychodeliczna grupa nazywająca się The Lazy Eyes. Właśnie wydali po 4 latach nowy, drugi album. Nosi tytuł z serem, ma coś wspólnego, już go mam. Cheesy Love Songs. I jeśli ktoś lubi Beach Boys, jeśli ktoś lubi Beatlesów, to chyba ta płyta jest do niego.

Cheesy Love Songs, The Lazy Eyes, Keep Her By My Side. Cała płyta w takim właśnie klimacie, jeśli ktoś lubi dobrze zaaranżowane, o melodiach całkiem nie takich codziennych piosenki, to tam właśnie tego jest pod dostatkiem. A kolejny wykonawca ma sporo zgrabnych, zwiewnych, prostych rockowych utworów. Michael, What's Your Call? Nazywają się Keyside.

Michael, What's Your Call, Keyside ze swojej nowej płyty. Tam jest więcej takich nagrań, dokładnie w takim stylu. Wszystkie mają około 2-3 minut i tak ta płyta zgrabnie się przemyka. Pewnie nie będzie klasyką muzyki rockowej, ale gdyby ktoś chciał sięgnąć po brytyjską muzykę, bo lubi, a tego jeszcze nie słyszał, to idealnie się sprawdzi w sam raz. To teraz jeszcze jeden skok do Seattle. Trzeci ukłon w stronę zespołu Pearl Jam i ich debiutu Ten.

Garden, Pearl Jam, album Ten. Dziękujemy za tę niezwykłą płytę, która przetrwa nie tylko kolejne 35 lat, ale może i 350 lat, jeśli świat będzie istniał dalej. To teraz nowy album Mystery Jets. Podobał mi się od pierwszego utworu, kiedy usłyszałem A Hole to See the Sky Through. I wtedy myślałem, że ta kreseczka na końcu tego tytułu to jest I. I myślę sobie, no niespecjalnie to brzmi, nie wiem jak to przetłumaczyć, no ale artyści mają różne pomysły, a potem się okazało, kiedy przyszła już cała płyta, że na koniec jest taki sam tytuł, A Hole to See the Sky, i są dwie kreseczki, czyli okazuje się, że to jest po prostu część pierwsza, która otwiera ten album.

trzecia tercja Trójkowego Ekspresu. Ostatnie pół godziny przed nami. Jeszcze tę pierwszą pół godziny zamyka A Hall to See the Sky Through grupy Mystery Jets. Więcej dobrego jest na tej nowej płycie. Jakby ten pierwszy utwór dobrze zdradził i zajawił to, co zdarzy się na albumie, i ta obietnica jest dotrzymana. Teraz nowa piosenka Nosowskiej. Ona tak serwuje nam co tydzień, co dwa kilka nowych utworów z tej nowej płyty. Dzisiaj wybieram słowa.

Ja to rozumiem. Ostatnio tak mnie w krzyżu bolało, jak ktoś mnie kijem przeciągnął, ale jakoś przeszło, na szczęście. Nosowska, słowa spośród nowych nagrań, które złożą się na cały nowy album Kasi. Jeszcze jedna refleksja z trójkowego profilu na Facebooku. Dzisiaj po porządnym śniadaniu akurat zdążyłem przed deszczem i do ekspresu, napisał pan Marek, a na zdjęciu pięknie zgrillowane kiełbaski. A ja zawsze, jak już państwu kiedyś mówiłem, tylko o tej kawie z mlekiem do samego końca trójkowego ekspresu, ale spróbuję dać radę. Wszystko ma swój koniec. W tych ostatnich dniach, mając trochę wolnego czasu, obejrzałem ostatni sezon serialu The Bear. Przepiękna muzyka w tym odcinku i w całym tym serialu piątej części. Christian Lundberg. Proszę posłuchać, jak to brzmi.

Sierpień to sobota lata, ale dzisiaj to może rzeczywiście trochę jak niedziela. Honey to jeden z tytułów odcinków ostatniego sezonu The Bear, Christian Lundberg. I podobna jest, przepraszam, uderzyłem długopisem w mikrofon, podobna jest ta muzyka do tego, co Państwu zaprezentowałem. Z obrazem oczywiście brzmi lepiej, jak się lubi jeszcze ten serial, to zawsze pozostaje ten smutek i melancholia, że coś się kończy. W tej piosence też coś się kończy.

Mamy takie piosenki, talizmany, piosenki zaklęcia, The Cure, The Last Day of Summer. I to jeszcze nie jest ostatni akcent, chociaż ostatni dzień lata wybrzmiewa w tej piosence. Tak się kończy najnowszy album zespołu Interpol.

Nie ma tego charakterystycznego basu dla zespołu Interpol, ale przez to ta muzyka nabrała zupełnie nowego wymiaru. Zaczyna się album The Mirror Weighs a Ton od tytułowego nagrania, a kończy właśnie tym Sudden. Ponad 50 minut nowej muzyki. I tak jak zwykle wybieram kilka utworów, które mówią o tym, jaka jest ta płyta, i tam więcej dużo nie ma zwykle na tych nowych płytach różnych artystów, to tutaj zawahałbym się może przy dwóch nagraniach, a cała reszta do słuchania na całą jesień i zimę.

Do nagrania The Last Day of Summer wrócimy jeszcze za miesiąc. Proszę się nie niepokoić. Do Elizabeth Fraser będziemy wracać jeszcze bez żadnej okazji, bo chyba, że to jest dobra okazja, żeby zapowiedzieć na przykład sobotnią tonację trójki Piotra Kaczkowskiego, która dziś o 15. O 13. Wszystko wszędzie teraz Katarzyny Borowieckiej. A my zamykamy nasze dzisiejsze spotkanie przepiękną piosenką, która kończy pewien koncert. Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Życzymy dobrego weekendu, dobrego tygodnia, dobrego września i dobrego życia.

0: Thank you ever so much for being here. We'll see you another time, all right? Bye-bye.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
10: MediaMarkt.
11: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
1: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po wycieku danych medycznych milionów Polaków można już sprawdzić swój PESEL w rządowym serwisie. Areszt prezesa PKOL otwiera drogę do zmian. Ministerstwo Sportu chce pomocy MKOL-u w odbudowie Polskiego Komitetu. Jest praca u brytyjskiego króla. Karol III szuka pomocy kuchennej w pałacu Buckingham. Można już sprawdzić informacje o numerach PESEL, które wyciekły po cyberataku na firmę MyDoctor. Wystarczy wejść na stronę bezpiecznedane.gov.pl. Natomiast szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Nadzoruje je Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W poniedziałek minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zwróci się do prezeski Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o pomoc w odbudowie wizerunku PKOL-u, zapowiedział w TVP Info wiceszef resortu. Piotr Borys mówił również, że aresztowanego na 3 miesiące Radosława P. trzeba jak najszybciej odsunąć od Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
13: Minister sportu i turystyki ma zawsze obowiązek reagować w sytuacji, w której dany podmiot ma problemy. Tych problemów dzisiaj naważył pan Piesiewicz i ta sytuacja musi być po prostu przecięta tylko i wyłącznie przez autonomiczny Polski Komitet Olimpijski. Polski Komitet Olimpijski musi po pierwsze dokonać zwołania zarządu, bo zarząd kieruje bieżącymi pracami, odsunąć pana Piesiewicza i zwołać nadzwyczajne zgromadzenie, do czego też zobowiązał wówczas pana Piesiewicza, który dzisiaj, jak wiemy, siedzi za kratkami.
12: Szef PKOL-u trafił do aresztu w związku ze sprawą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Ustawa medialna nie będzie głosowana przed wyborami, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister kultury Maciej Wróbel. Reforma mediów publicznych przewiduje m.in. likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ministerstwo przesłało projekt do kancelarii premiera. Trwają konsultacje między

0: resortami. Nie mamy pewności jako Koalicja Obywatelska, że ustawa w tym kształcie zostanie przyjęta przez parlament, przyznał Maciej Wróbel.
1: Dlatego też na razie nie będziemy spieszyć się z tym procedowaniem tej ustawy. Do wyborów został ponad rok, dlatego też w tym czasie nie przewiduję jednak, że ta ustawa trafi pod obrady parlamentu.
0: Wiceminister dodał, że trudno byłoby przeprowadzić reformę, mając niemal stuprocentową pewność, że prezydent zawetuje ustawę. Atak na stolicę Nigru. Napastnicy zaatakowali międzynarodowe lotnisko w Niamey i próbowali sforsować kordon bezpieczeństwa wokół siedziby prezydenta. W różnych częściach miasta słychać było strzały. Rząd ogłosił, że trwa mobilizacja sił bezpieczeństwa w odpowiedzi na atak. Przerwane zostało nadawanie programu nigerskiej telewizji państwowej. Niger, bogaty w surowce kraj Afryki Zachodniej, dysponujący znacznymi zasobami uranu, ropy naftowej i złota, jest rządzony przez juntę wojskową. Państwo nadal walczy z rebeliantami powiązanymi z Al-Kaidą i tzw. Państwem Islamskim. Król Karol III szuka osoby na stanowisko pomocy kuchennej w pałacu Buckingham. Doświadczenie nie jest wymagane, pracownik zostanie przeszkolony. Początkowa pensja wynosi ponad 30 tysięcy funtów rocznie, czyli około 156 tysięcy złotych. Można będzie także zamieszkać na terenie królewskiej rezydencji.
2: Dwór oferuje stałą pracę na pełny etat przez 5 dni w tygodniu. W grafiku mogą pojawić się także niektóre weekendy i wieczory. W królewskiej kuchni wszystko musi błyszczeć i lśnić. Nowy pracownik będzie mył naczynia i sprzęt, czyścił blaty, a w razie potrzeby będzie pomagał kucharzom. To nie jest jednak lekka praca, oznacza wiele godzin na nogach. Czasami obowiązki trzeba będzie wykonywać również w innych królewskich rezydencjach. Największym magnesem tej oferty jest możliwość mieszkania na terenie pałacu Buckingham. Wybrana osoba otrzyma jednoosobowe lokum oraz śniadanie. Śniadanie, obiad i kolację. Pałacowy adres ma jednak swoją cenę. Z pensji potrącane będzie 16% na pokrycie kosztów zakwaterowania. W pakiecie są również 25 dni urlopu, składka emerytalna opłacana przez pracodawcę, zniżki w królewskich sklepach oraz bezpłatny wstęp do rezydencji otwartych dla zwiedzających. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie przeważnie deszczowe, na wschodzie kraju burze. Przejaśnienia możliwe tylko na zachodzie. A na termometrach od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
4: Autopromocja. Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale w niedzielę gościem rezydencji będę ja, Justyna Grabasz. I mam nadzieję, że pytania będą łatwe, bo trochę się stresuję. W tym tygodniu pytającym i prowadzącym będzie Robert Grzędowski. Ja natomiast przyniosę ze sobą muzykę, która mnie ukształtowała i towarzyszyła od dzieciństwa po szeroko rozumianą dorosłość. Zapraszam w niedzielę między 14 a 16.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
8: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
9: Za każdy dzień, kiedy budzę się na nowo.
10: Premiera singla Za każdy dzień i już 10 września. Poleca Polskie Radio.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: 7 minut po 13.
10: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: Dzień dobry, mam nadzieję, że Państwo są, bo my jesteśmy Kinga Kurysia, Olga Szućko i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Piosenka jak lato.

0: Feels like summer. Może nie dzisiaj, może niekoniecznie, ale jeszcze nie skończyły się wakacje. Childish Gambino, czyli Donald Glover, ma swoje wcielenie muzyczne, ale ma także swoje wcielenie ekranowe. Bardzo interesujące i to i w komedii, i nie tylko w komedii. A w studiu gość Kordian Kądziela. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Scenarzysta, reżyser, ale zanim wejdziemy w temat twoich produkcji, twoich fascynacji, inspiracji, oczywiście będziemy mówić o serialu 1670, którego jesteś współreżyserem. Będziemy mówić o filmie LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Chciałabym zapytać, czy pamiętasz swoją pierwszą wizytę w Trójce? To był 2016, o ile dobrze pamiętam.

0: Pamiętam, pamiętam. To była gala talentów trójki.
1: Finalista w kategorii film. Ja się bardzo cieszę, że naprawdę bardzo często gościom, reżyserom, reżyserkom, aktorom, aktorkom mogę przypominać, byliśmy tutaj, byliśmy w studiu Osieckiej na gali talentów trójki, ale to był twój film studencki jeszcze.
0: To był

0: Mokumentu. My odeszliśmy trochę od tego Mokumentu w 1670, ale jakby core, ten jakby scenariusz pierwszy Kuby Różyły właśnie był opisany jako Mokument. Teraz to już stało się po prostu bardzo rozpoznawalną gałęzią komedii także w Polsce. A wtedy w tym 2016,
1: musieliśmy 15 tłumaczyć,
0: i 14, kiedy kręciłem ten Mokument, to tak nie do końca miałem z kim to konsultować w Polsce, bo nie było jeszcze za bardzo polskich Mokumentów.
1: Bo to jeszcze był ten moment, kiedy właściwie chyba tylko biuro, czyli The Office, brytyjskie, potem amerykańskie, i z Mokumentów, czyli udawanych dokumentów, kojarzy mi się jeszcze Taiki Waititi i Jemena Clementa, Co robimy w ukryciu, o wampirach.
0: Tak, oglądałem to wszystko. Akurat Clement chyba i Waititi chyba zrobili to później, trochę po
1: szczęku.
0: Ja głównie się wzorowałem jeszcze na innym Mokumencie z naszego tej regionu, czyli na Zelence, a konkretnie na Rok Diabła film był o Nochawicy.
1: Tak.
0: Taki właśnie Mokument o Nochawicy. I to jest coś, na czym najbardziej się wzorowałem przy Szczękościsku. I tak starałem się rozgryźć, jak to Zelenka zrobił w Roku Diabła, jakże to działa.
1: W zeszłym roku w Gdyni, w konkursie głównym, twój debiut pełnometrażowy LARP, Miłość, Trolle i inne questy, również wywiedziony, również będący spełnieniem jakiejś twojej jeszcze potrzeby opowiedzenia historii o Sergiuszu, bo przecież też opowiadałeś o takim bohaterze w jednym ze swoich krótkometrażowych studenckich filmów. I zanim przejdziemy już do rozmowy o LARP-ie, bo chciałabym jednak wrócić do tego filmu, to mam propozycję muzyczną i to jest właśnie piosenka. Ja wczoraj przypominałam sobie film LARP, bo jest dostępny w streamingu, w VOD, i to jest piosenka, która i otwiera, i zamyka ten film. To posłuchajmy.

0: indywidualnie, to od tamtej pory mam tę piosenkę w głowie, więc powinnam to ostrzeżenie prawdopodobnie wygłosić, zanim ją zaprezentowałam w audycji. Ale przypomnę, Kordian Kądziela, reżyser w studiu Trójki. Dlaczego zależało ci na tej piosence właśnie? Wiesz, bo ona jest troszeczkę innym wykonaniu.
1: Tak, ona jest cover w filmie. Ja usłyszałem ten cover w innym radiu, i zakochałem się w tej piosence i właśnie tak jak ty masz, miałem podobnie, nie potrafiła mi wyjść z głowy. Bardzo często jej słuchałem i pracowałem wtedy nad scenariuszem LARPA i tak już wtedy podjąłem decyzję, że to jest super piosenka, która rozpocznie ten film i wprowadzi nas w taki przyjemny nastrój, który jest podszyty taką pewnym tonem właśnie retro, ale też jakąś taką ciepłą energią, która otula.
0: Tak.
1: I to uznałem, że to bardzo pasuje do energii tego filmu. Więc bardzo szybko tę decyzję podjąłem.
0: Ja mam wrażenie, że ten film, przypomnę, LARP, Miłość, Trolle i inne questy, to jest taki sen nastolatka, bo właściwie to jest i retro, i współczesność, i tak naprawdę nie wiesz, gdzie jesteś. I jesteśmy w głowie Sergiusza, głównego bohatera, który jest chłopakiem o niezwykłej wyobraźni, rozmawia z rybkami akwariowymi, no i zakochuje się od pierwszego wejrzenia w koleżance nowej z klasy. Jaką drogę ten film przeszedł przez ten ostatni rok? Bo we wrześniu pokazywaliście go w konkursie głównym festiwalu w Gdyni. Andrzej Konopka dostał nagrodę za drugoplanową rolę męską. Też bardzo dużo się mówiło o tym filmie. Potem była premiera kinowa. Zastanawiam się, czy ty miałeś okazję z publicznością ten film oglądać i czy na przykład robiłeś takie badania, w których miejscach, w różnych częściach Polski najbardziej publiczność się śmieje. A śmieję się bardzo, bo ja, tak jak mówię, widziałam ten film 2 razy w kinie z publicznością.
1: Tak.
0: I bardzo dawno nie byłam na takim seansie, który aż takie spazmy, powiedziałabym, nawet śmiechu budził.
1: Kilka razy oglądałem ten film z publicznością i to jest dla mnie zawsze duża przyjemność właśnie nasłuchiwanie, tak jak mówisz, momenty, które najbardziej rezonują i gdzie ludzie się śmieją i jak się śmieją. Są takie, i to jest ciekawa jakaś taka psychologia tłumu, nie do końca potrafię to rozwiązać, dlaczego akurat dana publiczność śmieje się w danych momentach, a inna w innych, bo to prawie zawsze jest trochę, znaczy to są momenty takie, które mają inny odbiór, ale jest kilka takich pewniaków, które zawsze działają, że są takimi momenty, takimi nagłymi wybuchami śmiechu, ale jest też taki moment, który lubię najbardziej. Zawsze brzmi podobnie, ale zawsze na to czekam, bo to jest, to jest mini spoiler, ale myślę, że on nie psuje jakoś przyjemności z odbioru. Jest taki moment, kiedy Sergiusz mówi o tym, jak zginęła jego matka. Jest takie nagłe wejście w ujęcie z daleka.
0: Tego
1: taki,
0: wydarzenia.
1: Taki trochę upadek Ikara, znany z malarstwa, że z daleka obserwujemy upadek pewnej osoby. I jest to takie nieoczekiwane, szybkie wejście montażowe na tę scenę śmierci, która jest taka tragikomiczna.
0: No nie wiadomo, czy można się z tego śmiać,
1: czy
0: to wypada.
1: I zawsze właśnie jest tak na każdym seansie, że jest parę sekund takiej ciszy, ale potem pierwsze, czy mury kruszeją i pierwsze osoby zaczynają się śmiać z tej sceny, a jak jedna osoba się śmieje, to kolejne czują, że jednak można. I jest taki powoli rozchodząca się fala śmiechu po sali kinowej, która trwa długo. Więc to jest taki nie nagły wybuch, tylko taki powoli rozchodząca się fala i najbardziej lubię ten moment.
0: To jest taka wyzwalająca moc śmiechu też. No a jeżeli mogę ja powiedzieć o swoim momencie, to jest ich dużo, ale zawsze pamiętam ten moment, kiedy Sergiusz idąc z ojcem przygotowanym na polowanie w stroju bardzo myśliwskim do dyrektorki, bo nabroił i potrzebna jest rozmowa pionująca. Prosi ojca, żeby jednak poszedł kilka kroków za nim, odczekał, bo nie chce się z nim pokazywać w szkole. I mina ojca Huberta, granego przez Andrzeja Konopkę, jest warta $1 000 000, moim zdaniem. No właśnie, ale LARP, no, w pewnym sensie to jest już przeszłość, chociaż jestem przekonana, że wraca do ciebie ten film w bardzo różnych rozmowach i publiczność też, jestem przekonana, do niego wraca. Ale a propos wracania, bo chciałam, żebyśmy też porozmawiali trochę o twoich fascynacjach. Wiem, że bardzo wcześnie zacząłeś się fascynować kinem, że to była twoja ucieczka, że gdzieś tam chowałeś się w tych historiach także jako nastolatek. Chciałam przypomnieć, że od wczoraj w kinach po raz drugi Terminator 2. I to jest powrót, na który ja się na pewno wybiorę. Jeszcze nie byłam, ale muszę to zobaczyć na dużym ekranie, bo nie widziałam przy pierwszej okazji. Więc chciałam ciebie zapytać o takie filmy, które z tamtego okresu, kiedy dorastałeś, kiedy tego formacyjnego okresu, były dla ciebie najważniejsze i zaprowadziły cię tak naprawdę do szkoły filmowej w Katowicach.
1: Na pewno do szkoły filmowej w Katowicach

Piękny jest to utwór i mi szeroko bardzo się śmieję słuchając go i kiedy wczoraj powiedziałam już, że wczoraj oglądałam LARP, Miłość, Trolle i inne questy, już nie wiem który raz, bo ja wiele razy ten film widziałam i z publicznością i

0: zaprowadziły mnie kasety, które podbierałem mojemu wujkowi, który miał wypożyczalnię kaset w tej samej kamienicy po niemieckiej w moim rodzinnym Głogówku na Opolszczyźnie.
1: Gdybyśmy się spotkali w latach 90. i powiedziałbyś mi, że twój wujek ma wypożyczalnię kaset wideo i masz dostęp do kaset, bardzo bym zazdrościła. Bardzo.
0: Tak, no nie dziwię się, bo to był ogromny luksus, ale ja nie do końca chyba odpowiednio korzystałem z tego luksusu, bo zamiast jakoś tak eksplorować nowe tytuły, to bardzo szybko znalazłem swoje 4 ulubione kasety i oglądałem je zapętlone właściwie. Cały czas oglądałem te kasety i to był przygody Barona Münchhausena, Terry'ego Gilliama, Willow z Valem Kilmerem, Rona Howarda chyba jest ten film, Gliniarz Beverly Hills 2 oraz kompilacja wszystkich odcinków Wilka i Zająca. I to były 4 kasety, które oglądałem cały czas. I na pewno, jak teraz sobie już tak z perspektywy człowieka po debiucie wracam do tych wspomnień, to na pewno widzę, że są te naleciałości nawet w LARP-ie widoczne, bo zorientowałem się już dopiero po nakręceniu tego filmu, że właśnie w przygodach Barona Münchhausena jest taka scena też z muszlą narodziny Wenus, tam z kolei Uma Thurman jest w tej muszli, niczym z Botticelliego i tak u nas jest Martyna Byczkowska. No i oczywiście te wątki fantasy też z Willow i tak dalej, więc to, czy Andrzej Konopka jako gliniarz z Beverly Hills, Axel Foley na miarę naszych możliwości, więc wydaje mi się, że to na pewno gdzieś bardzo mocno mnie ukształtowało wtedy w dzieciństwie, jak miałem tam 5-6 lat, kiedy oglądałem te kasety cały czas. Ale potem drugim takim najważniejszym seansem w moim życiu było, kiedy byłem w liceum, bo potem uznałem, że o ile w dzieciństwie oglądając te kasety miałem takie marzenie, że chciałbym być reżyserem i chciałbym kiedyś sam swoje filmy robić, to potem gdzieś we wczesnej nastoletniości uznałem, że to jest takie marzenie ściętej głowy i to trzeba coś innego znaleźć i poszedłem bardziej w pisanie jakichś recenzji płyt muzycznych do szuflady. Ale potem miałem seans właśnie taki drugi najważniejszy w moim życiu, to był Kill Bill. I poszedłem, byłem będąc w liceum na Kill Billa do kina. I to był taki seans, który no, właściwie z każdej sceny tego filmu czuć taką fascynację kinem, miłość do kina. Kino jako dzianie się. To było tak kinofilskie doświadczenie, że tak silne, że uznałem, że jednak chcę znowu przekierować trochę swoje życie na te tory i zacząłem się nastawiać na to, że będę starał się dostać do szkoły filmowej po maturze. I ten Kill Bill był takim bardzo ważnym filmem dla mnie. Dalej jest.
1: To i minęło parę lat i jesteśmy tutaj i rozmawiamy o twojej pracy filmowej, serialowej, Kill Bill. I to nie pamiętam, jak to było. Chyba rok po roku weszły część pierwsza i część druga.
0: Tak.
1: Myślisz, że jeszcze powstanie ta trzecia, którą obiecywał Quentin Tarantino? Czy on bardzo pieczołowicie teraz chyba się zbiera do tego, żeby wreszcie wybrać, który to będzie ten ostatni, 10. film, który zrobi?
0: Myślę, że nie powstanie.
1: Też tak myślę, ale no, wracamy znowu do wypożyczalni kaset wideo, bo przecież Tarantino się wychowywał jako nastolatek w wypożyczalni i tam była jego szkoła filmowa. Natomiast ja jeszcze chciałam cię zapytać o ten komediowy wzorzec. Te tytuły, które wymieniłeś, te 4, no to już jestem Terry Gilliam, czyli też taka proweniencja z Monty Pythona, no i szaleństwo absolutne komediowe w większości jego filmów. No, ale czy są takie filmy, które dla ciebie są też takim wzorcem, czy mogłbyś powiedzieć, że cię ukształtowały i twoje poczucie humoru? Może nie filmy też, może coś innego?
0: To kilka rzeczy na pewno, bo wtedy w latach 90. w telewizji było bardzo dużo dobrej komedii, często takiej alternatywnej, awangardowej nawet. Do filmów zaraz dojdę i seriali, ale były bardzo dobre programy telewizyjne, komediowe. I ja wtedy byłem ogromnym fanem Koca, komicznego odcinka cyklicznego Wasowskiego i Szcześniaka. Wcześniej oni robili Za chwilę dalszy ciąg programu, to już bardzo mgliście pamiętam ten Za chwilę dalszy ciąg programu z Manem i Materną. Ale ten Koc to był taki mój ukochany program. Też był taki program Łyżka Chili Chili, już taki totalnie odpałowy. Czy to się nazywało Oczywiście, a grupa Łyżka Chili Chili to robiła. Lala Mido, Dzyndzy Lędzy. I wtedy też był bardzo ciekawy program wczesnego Szymona Majewskiego Słów Cięcie Gięcie. Fantastyczny też. I to były takie moje ulubione programy telewizyjne, które miały bardzo taki często odjechany humor, ale leciały w prime time i to też prime

0: Time leciał latający cyrk Monty Pythona i to z ojcem oglądałem namiętnie, chyba co tydzień był jakiś nowy odcinek. A poza tymi rzeczami takimi telewizyjnymi, no to ja kochałem film, te komedie Tria Zas, czyli serię Nagiej Broni, czyli Ci z nami pilot i tak dalej, Hot Shots. I to, kochałem ten typ humoru to jest też coś, co trochę staraliśmy się chyba najbardziej w pierwszym sezonie, badać 1670, czyli pewna intensywność poddawania widza żartami, że to jest tak, że w tych filmach Cukerów i Abrahamsa, że nawet te żarty nie zawsze są trafione, ale to, że jesteś poddawany ciągłemu,
1: ale zaraz jest kolejny,
0: bombardowany, kolejny. I tak ten nie siądzie, to kolejny siądzie. A i w pewnym momencie wpada się w jakiś taki rodzaj transu, jakiejś takiej spirali śmiechu, ciężko się z tego wydostać, bo po prostu jesteś bombardowany ciągłymi żartami na różnych poziomach. Więc to jest coś, co kochałem. A potem kiedy zaczęła się kończyć era VHS-ów, a zaczęła się era DVD, mój tato przyniósł do domu taką nowinkę właśnie technologiczną, płytę DVD i to była płyta z Rejsem. I to był taki mój film, który był bardzo, bardzo ważny dla mnie. Oglądałem, nie wiem czy to był to typ humoru dla 10-latka, ale wtedy mi jakoś bardzo przypasował. I wtedy jak miałem te 10-11 lat, to pamiętam, że też na pamięć znałem ten monolog inżyniera Mamonia o polskim kinie i w ogóle dużymi fragmentami potrafiłem ten Rejs z pamięci cytować. Więc jakby wymienić te moje najważniejsze komedie. A potem był Koterski, Dzień Świra, który też, a też byłem troszkę starszy, gdzieś był bardzo ważny i do dzisiaj jest jednym z najważniejszych filmów mojego życia.
1: Cała Polska zna na pamięć.
0: Tak, to jest taki...
1: No może nie cała, przesadziłam, ale wielu z nas zna na pamięć. Ja specjalnie oczywiście pytam o komedię, bo wielokrotnie mówiłeś o tym, że komedia, no to jest też ten sposób opowiadania świata, jaki ciebie najbardziej interesuje, choć też i to was połączyło z Maciejem Buchwaldem, drugim reżyserem 1670, ale też stanowiło dla niektórych profesorów w szkole filmowej próg wejścia, powiedziałabym tak delikatnie.
0: Maciek miał trudniej, bo Maciek był w Łodzi, ja byłem w Katowicach. W Łodzi był mocniejsze takie parcie odgórne na tych studentów, żeby jednak iść w kino arthouse'owe, że jesteście tutaj autorami, a nie rzemieślnikami i macie robić kino artystyczne. I wiem, że Maciek miał trudniej, jeżeli chciał zrobić komedię. Na szczęście w Katowicach było większe przyzwolenie na kino gatunkowe i eksperymenty gatunkowe, więc... Więc mi było trochę łatwiej, chociaż też nie było tak zupełnie cukierkowo, bo miałem tak, że rzeczywiście miałem filmy, które nie do końca potrafiły znaleźć swojego opiekuna artystycznego, bo odmawiali mi moi profesorowie, mówiąc, że nie czują komedii, albo że to jest kabaret, a nie film, więc różne rzeczy słyszałem. Ale jakoś mimo wszystko udawało się robić te krótkie metraże, one potem nawet jeździły po festiwalach, dostawały nagrody, ale to było coś, co od początku było dla mnie zupełnie naturalne, jakieś takie organiczne, że tak opowiadam o świecie, jakby nie było w tym żadnej kalkulacji, po prostu ja gdzieś na tej komedii się wychowałem, uwielbiam opowiadać o takich nawet bardzo czasami posępnych i trudnych tematach, ale trochę go rozbrajając i starając się znaleźć jakiś wentyl w tym napompowanym baloniku. I to też nas właśnie połączyło z Maćkiem, bo ja też będąc w szkole filmowej jeszcze i też jeżdżąc z moimi filmami na festiwale, widziałem też filmy Maćka, jeszcze zanim się poznaliśmy osobiście, to gdzieś tak czułem, że jest jakaś tam bratnia dusza
1: coś
0: w Łodzi.
1: Coś tutaj może wyniknąć.
0: Tak, że pewnie z tym kolesiem bym się dogadał, że mam pewnie podobną wrażliwość i lubimy gdzieś opowiadać o rzeczach trudnych w łatwy sposób, w taki lekki sposób. Nie tracąc jednak smutku tej komedii, bo uważam, że komedii bardzo ważny jest ten element smutku i w ogóle często jest podstawą komedii, wehikułem komedii, często rzeczy najsmutniejsze bywają. No a kiedy w końcu się poznaliśmy osobiście z Maćkiem, to bardzo szybko się polubiliśmy i potem zaprzyjaźniliśmy i to było też wspaniałe, że mogliśmy zrobić razem jeden serial. Mieliśmy wcześniej takie podejście do pisania wspólnego serialu komediowego. W końcu gdzieś to zawiesiliśmy, bo pojawił się ten 1670 i scenariusze Kuby Różyło. Ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze jakby, oprócz tego, że mamy 1670 i cały czas wiemy, że będziemy robić kolejny sezon i że to nie jest zamknięta księga,
1: no tak, to
0: też wierzę w to, że jeszcze coś z Maćkiem możemy zrobić takiego wspólnego poza tym.

0: barokowym światem.
1: Ja też w to wierzę, ale na razie jesteście ludźmi baroku, więc my teraz zajrzymy muzycznie do Adam Czychy, muzyka Jerzego Rogiewicza, bardzo ważny element tego świata. No a potem jeszcze trochę porozmawiamy o 1670. Kordian Kądziela zostaje z nami.

0: Welcome to my namiot. Taki tytuł nosi ten utwór Jerzy Rogiewicz. Chyba to był pierwszy sezon serialu 1670. Muzycznie też tutaj się Jerzy Rogiewicz wspaniale rozwija, no ale ta historia też. W drugim sezonie mówiliście o tym, przypominam, że gościem Trójki jest Kordian Kądziela, współreżyser serialu 1670, że no, ta presja była większa, no bo jednak po pierwszym wielkim sukcesie ten drugi, oczekiwania były pod sufitem. Przy trzecim też już słyszałam, że mówiliście, że trochę inaczej do tego podchodziliście, a ta historia właściwie bardzo dużo zawiera takich elementów, które jeśli chodzi o rodzaj humoru pamiętamy z pierwszego sezonu, ale także kontynuuje to pogłębianie postaci, pogłębianie tego świata, które tak bardzo podobało mi się na przykład w drugim sezonie. Jestem w tej grupie, która kupiła drugi sezon w całości w 150%. Trzeci również. Więc chciałam cię zapytać o te twoje odcinki, bo tak jak podliczyłam, to ty zrobiłeś 11, no bo ósmy odcinek drugiego sezonu, miałeś inne sprawy, tak, prywatne. Natomiast one się jednak, niezależnie od tego, że opowiadają pewną ciągłość narracyjną, różnią się trochę i widać rękę Macieja Buchwalda w pierwszej części sezonu i rękę Kordiana Kądzieli w drugiej części sezonu. I chciałam cię zapytać o jedną sekwencję, która... No myślę, że nie da się jej nie zapamiętać. To znaczy odcinek, kiedy Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, jeden z ulubieńców publiczności, jest przekonany, że świetnie gra na flecie. Zawsze się zastanawiam, dlaczego tak mało dostajemy tych wpadek z planu, tak zwanych bloopersów, bo domyślam się, że tutaj, w takiej scenie zbiorowej w dodatku, no i zawsze mówicie, że kiedy Kordian też to mówiłeś, tak, kiedy Dobromir Dymecki, Bartłomiej Topa, czyli Jan Paweł i Andrzej są na planie jednocześnie, to bardzo trudno jest dokończyć scenę.
1: Tak, to jest wybuchowe trio. To jest wybuchowe trio i oni nawzajem często właśnie na siebie tak wpływają, że się gotują i bywały z tym problemy. Już w pierwszym sezonie mieliśmy tak, że trzeba było nagrywać, że nie dało się tego nagrać rzeczywiście. Czas nam uciekał, a oni cały czas się śmiali, więc trzeba było nagrać to na strony, tak że jak Dobromir grał swoje ujęcie, no to usunęliśmy mu z pola widzenia Jana Pawła i Andrzeja i tam stał nasz producent kreatywny Iwo Krankowski i podawał ich kwestie i na odwrót. Potem przestawiliśmy kamerę na Jana Pawła i Andrzeja i trzeba było naszego Bogdana schować im z pola widzenia. Dopiero wtedy się udało to nagrać. Więc wiedzieliśmy, że to jest, że jak przeczytałem scenariusz i wiedziałem, że mam w siódmym odcinku trzeciego sezonu Bogdana, który ma grać na flecie i nie potrafić grać na flecie i nie wiedzieć o tym, że nie potrafi, i słucha tego Jan Paweł i Andrzej, to wiedziałem, że będą kłopoty. I były nawet takie spotkania, jakieś narady, czy nie potrzebujemy

0: tylko po to prób, żeby się powyśmiewali aktorzy. Aha. Ale w końcu uznaliśmy, że nie, że też aktorzy twierdzili, że nie, że dadzą
1: nie wiem,
0: radę.
1: To jest tak, że się da wyśmiać.
0: Tak, no właśnie,
1: sytuacji.
0: Że da się wyśmiać, a też, żeby też nie stracić pewnej świeżości, więc w końcu nie mieliśmy takich prób na wyśmianie się. I dobrze to wyszło. Było oczywiście bardzo trudno. Na szczęście mieliśmy tego dnia 3 kamery, więc któraś zawsze coś chłapała, jak nawet gdzieś pękał Bartek Topa, no to mieliśmy z tego dubla.
1: To Andrzej Kłak nie pękał.
0: Tak, no, mieliśmy z tego dubla jakieś inne rzeczy kręcone w tym samym czasie, bo to był dzień występów teatralnych, tego spektaklu teatralnego Chłopów, więc tam mieliśmy akurat wyjątkowo 3 kamery, więc jakoś bezboleśnie nam się udało, chociaż rzeczywiście był, no nie było tak, że nie pękli, no. Ale ja też nie mogę narzekać na naszych wspaniałych aktorów, no bo ja sam miałem duże problemy przy podglądzie, żeby nie śmiać się. Na szczęście ja byłem daleko od mikrofonu, więc
1: ja myślę,
0: mogłem.
1: Że to świadczy o jakości zarówno tego tekstu, jak i tego, w jaki sposób to jest skonfigurowane na planie, ale także gry aktorskiej, więc już też mówiłeś to kiedyś, że to wcale nie jest prawda, że jeżeli jest dużo śmiechu i zabawy na planie, to potem mało śmiechu i zabawy na ekranie. Tak. To się wszystko po prostu musi zgadzać. Jeszcze jeden odcinek, jeden wątek, o który muszę zapytać. Jan Paweł w jednym z twoich odcinków dowiaduje się, że jest panną.
0: To prawda.
1: To, co dzieje się... Ja nie chcę zdradzać za dużo, ale może gdybyś mógł nam teraz trochę przybliżyć pracę nad tym odcinkiem i tutaj sceny... właściwie wszystkie, no bo z jednej strony wali się małżeństwo Jana Pawła, a z drugiej strony jest pewna inna, intratna bardzo możliwość tak. na związek.
0: No to też były, były trudne sceny między panami.
1: Bo tam Andrzej Neyman też.
0: Andrzej Neyman. Nie chcę tego właśnie zdradzać, bo jeżeli ktoś nie widział, to nie chcę psuć jakiejś wielkiej przyjemności. Ja też bardzo lubię ten odcinek. To, co mogę powiedzieć, to, że bardzo doceniam pomysł naszego pionu kostiumowego i to, że pan Jan Paweł, kiedy dowiaduje się, że z panną, no to chodzi w białych szatach i właśnie taka panna na wydaniu i to pięknie gra w tym odcinku.
1: Zodiakalną, dodajmy, tak, jest, bo to
0: jest
1: chyba możemy zdradzić.
0: Panną zodiakalną. I no wiele rzeczy w tych odcinku lubię, nie będę tu może mówił scena po scenie, ale to, co było największym wyzwaniem realizacyjnym, bo to może o tym mogę powiedzieć tak bezspoilerowo, bez kontekstu to może nie jest jasne, ale w pewnym momencie Jan Paweł dowiaduje się o czymś, co jest dla niego ogromnym ciosem i zapada się dosłownie pod ziemię. I to było ogromne wyzwanie, jak przeczytaliśmy w scenariuszu, że Jan Paweł zaczyna tonąć w błocie, aż w końcu błoto pokrywa go zupełnie. To była zagadka, jak to zrealizować i na ile tutaj angażować jakieś efekty komputerowe, na ile robić to na planie. No i podjęliśmy decyzję i tak w ogóle jest w tym serialu, że staramy się co tylko możemy robić na planie i nie posiłkować się CGI-em i efektami komputerowymi. Więc kombinowaliśmy, jak to zrobić, żeby Bartka Topę utopić w błocie rzeczywiście. No i to wymagało wielu tygodni przygotowań, jakichś prób, zatopienia najpierw Bartka na próbę też, no bo rzeczywiście tak się stało, że on tam utonął w tym błocie, przynajmniej na kilka sekund i wykopali nam nasi dzielni scenografowie wielką dziurę przy dworku Adamczewskich. Tam była taka zapadnia pneumatyczna, która tego Bartka opuszczała w to błoto. No i jeszcze tym wszystkim był ogromny deszcz w naszej deszczownicy. Bartek, na początku jak powiedziałem mu o tym, że chcemy go faktycznie w tym błocie zatopić na planie, to on był, oczywiście, to muszę być, ja muszę tam się utopić, to ja to muszę poczuć. I ja byłem, no dobra, jak Bartek chce, nie musimy żadnego dublera kombinować z ukrywaniem twarzy, no to fajnie. Po czym jak był chyba, nie wiem, dzień czy dwa przed realizacją tej sceny była taka próba, gdzie on miał się faktycznie tam po raz pierwszy utopić, to zupełnie tego nie pamiętał, że on to mówił i tam był zdziwiony, że on taki był przekonany, że on chce się faktycznie w tym błocie zanurzyć, a powiedział, no dobra, jak już powiedziałem, że będę, no to będę. No i faktycznie zrobił to. Tego dnia był na planie, tego dnia prób, kiedy tego Bartka na próbę opuszczaliśmy na tym właśnie wysięgniku jakimś pneumatycznym pod ziemię. Był mój synek na planie, który miał wtedy 4 lata. I jak on zobaczył coś takiego, że nagle, bo tam nie wiedział, że tam jest coś ukrytego pod tym siankiem, i zobaczył, że nagle znajomy mu wujek Bartek nagle z nienacka zapada się pod ziemię i zobaczył już jakąś taką sztuczkę magiczną, no to dowiedział się, że to może być zawód czyjś, nadzorowanie czegoś takiego. I ta osoba nazywa się kaskaderem, bo to jest nadzór kaskaderski w takich sytuacjach. No to od tego czasu mój syn wybrał swoją nową drogę życiową i jak od momentu, jak to zobaczył, twierdzi, że będzie kaskaderem. Trenuje sztuki kaskaderskie w domu na różnych drogach.

0: karabinkach i
1: niektórzy zaczynają bardzo wcześnie, rzeczywiście. A co możesz zdradzić, co już wiecie o sezonie czwartym? Bo w tym tygodniu wykluła się ta informacja.
0: Tak, wykluła się informacja.
1: Z pewnego jaja, że sezon czwarty będzie.
0: Tak, z pewnego jaja we Wrocławiu wykluła się informacja o czwartym sezonie. Obwieścił to Jan Paweł Adamczewski. I no, my wiemy już, co będzie się działo w tym czwartym sezonie.
1: Ja się domyślam.
0: Ale oczywiście
1: ale
0: nie możemy powiedzieć.
1: Ale też nie możesz powiedzieć.
0: Znaczy, mogę powiedzieć tyle, że będzie znowu inaczej. No to jest jakby nasz pomysł na ten serial i zachowanie pewnej świeżości, że nigdy nie chcemy odcinać kuponów, kręcić się w kółko i robić znowu tego, co się udało w poprzednich sezonach. Oczywiście wyciągamy wnioski z każdego sezonu, co działa mniej, co działa bardziej, ale ten serial ma sens, dopóki mamy taką szczeniacką zajawkę na to i cały czas staramy się eksplorować różne rejony komedii i próbować różnych gatunków kolejnych i nowych estetyk, czerpać z innego typu malarstwa przy jakimś komponowaniu kadrów i tak dalej, że jakby cały czas szukamy czegoś nowego i kolejny sezon będzie znów inny niż pierwszy, niż drugi, niż trzeci. Więc tak, tyle mogę chyba powiedzieć, nic więcej o fabule.
1: Dobrze, to myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję oczywiście rozmawiać o tym, ale muszę jeszcze zapytać, patrząc na zegar, wiem, że chcesz wracać do pracy, więc tylko zapytam, nad czym pracujesz teraz, bo to jest chyba już twoja autorska produkcja.
0: Teraz właśnie przyjechałem tutaj do Kasi, do Trójki, z montażowni. Wracam znowu do montażowni, gdyż pracuję nad swoim drugim filmem pełnometrażowym, który nosi tytuł roboczy, taki nosił tytuł scenariusz, Księga Rekordów Bezużytecznych. Czy na tym tytule stanie, to zobaczymy. Na pewno to będzie coś z rekordzistami i rekordami w tytule, bo temat, fabuła kręci się wokół eksplorowania rekordów, spisywania ich, układania księgi polskich rekordów i podróży tropem rekordzistów, organizując zjazd rekordzistów i chyba mogę powiedzieć, że główne role grają Andrzej Grabowski i Dorota Kolak i podróżują oni pięknym starym Oplem Kadetem, poszukując największych rekordów, najbardziej imponujących wyczynów Polaków.
1: Jestem bardzo ciekawa tej historii, ale domyślam się, że też jeszcze, ponieważ jesteś na razie w trakcie montażu, to nie znamy daty premiery, prawda?
0: Wiemy, że w przyszłym roku, a jaki miesiąc to się okaże, na pewno będzie premiera w przyszłym roku kalendarzowym.
1: A na razie ja bardzo polecam LARP, Miłość, Trolle i inne questy. To debiut pełnometrażowy Kordiana Kondzieli, dostępny w streamingu na VOD. No i oczywiście serial 1670, wielowarstwowy humor, każdy tam znajdzie coś dla siebie. Kordian, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing to piosenka przewodnia filmu Sunny Dancer, który od wczoraj w kinach z Bellą Ramsey w roli głównej. Historia wakacyjna, historia o dorastaniu w trudnych okolicznościach zdrowotnych, czyli taka, która łączy i komedię, i dramat. Wydaje się, że tak jak w życiu. Od wczoraj w kinach Sunny Dancer, a my za chwilę porozmawiamy o komiksach.
1: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: W studiu Radosław Czyż, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wczoraj był Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Co czytałeś 28 sierpnia?
2: Czytałem rzecz, o której będę okay. teraz opowiadał, ale więc się świetnie składa.
0: Pytanie podstawowe brzmi, czy czytałeś publicznie?
2: Czytałem też w metrze, więc okay. tak, liczy się.
0: My czytamy komiksy nie czekając na Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, także publicznie. I te rekomendacje od Radosława Czyża co tydzień cyklicznie pojawiają się w naszych spotkaniach sobotnich. Czyli co czytałeś wczoraj? I co dzisiaj polecasz?
2: Polecam bardzo, bardzo polecam Maestrię, komiks Orlin Lozes jest autorem. Zresztą będzie obecny na festiwalu Konrada. No i przede wszystkim zachęcam do lektury, a później zachęcam do spotkania z tym twórcą, bo na podstawie tej lektury jestem w stanie powiedzieć, że to jest autor nietuzinkowy. Ten komiks powstawał przez 10 lat. I jeżeli ktoś sobie teraz w czasie słuchania rzuci okiem na jakieś przykładowe plansze w internecie, to zrozumie dlaczego.
0: Polecam. I to jest absolutny debiut.
2: Tak, tak, tak. To jest komiks rysowany długopisem z niebywałą precyzją. Rzecz dzieje się w Paryżu. Niby współcześnie, ale tak naprawdę kojarzy mi się z tymi strajkami, które miały miejsce jakoś pod koniec lat 60. To chyba wiosna 68. I tutaj też jakby na tle tego społecznego niepokoju, Paryża targanego, a to strajkami, a to protestami studentów, robotników, młodzieży i aktywistów, dochodzi do morderstwa. Głównym bohaterem jest detektyw Hipolit Sizif. Bardzo to też jest znaczące, jak on się nazywa.
0: Nazwisko. Tak.
2: Sizif jest wilkiem, bo każdy z tych bohaterów występujących w komiksie to niby człowiek, ale ma głowę jakiegoś zwierzęcia, taki kojarzony, nie wiem, z Black Sadem na przykład, innym świetnym detektywistycznym klasykiem motyw. I tutaj nasz główny bohater jest na tropie mordercy, który zabił młodą Greczynkę, która była powiązana jakoś, a to z proklimatycznymi aktywistami, a to jej mąż był przychą w jakiejś międzynarodowej korporacji. Od razu widać, że ten detektyw sam w środek jakiejś grubszej afery zostanie wciągnięty. No i jest. Ale co ten komiks wyróżnia, to fakt, że czyta się go najpierw raz, a później się go obraca o 180 stopni i czyta się go drugi raz jakby od tyłu. I historia nagle dostaje drugiej perspektywy.
0: To jest ciekawe.
2: Niektóre plansze spotykają się po prostu i rzecz jakaś jest na górze, jakaś jest odbita do gry nogami. No jakby trudno to opisać, to trzeba zobaczyć. I graficznie to robi ogromne wrażenie i narracyjnie również rewelacyjny debiut, naprawdę.
0: Aurelien Lozes, Maestria. Czytałam, że on rzeczywiście nie miał w ogóle żadnych doświadczeń komiksowych, bo zazwyczaj to jednak się zaczyna w jakichś niezależnych, nie wiem, ziny, paski, internet. Teraz oczywiście jest tym miejscem, w którym rysuje się komiksy i dopiero później przechodzi się

0: do druku, a tutaj mając 30 lat pomyślał, wreszcie muszę zrealizować taki plan, że narysuję komiks i tak jak powiedziałeś, 10 lat to trwało, no i tak powstała Maestria. Polecamy serdecznie.
1: Polecamy zdecydowanie.
0: A coś oglądałeś ostatnio ciekawego?
1: Czy coś oglądałem? Jestem ciągle w trybie oglądania Latarni. Aha. I jestem, ale to już mówiliśmy
0: tak, polecaliśmy ten serial dwa tygodnie temu.
1: Utwierdzam się w przekonaniu, że jest to bardzo, bardzo dobra rzecz. Widziałem też długo oczekiwany zwiastun nowego GTA i trochę oglądając to miałem wrażenie, kurczę, oglądam to jakby to był serial. Jednak ta granica między grami wideo a filmem i serialem coraz bardziej się zaciera. Mm. Też nie tylko przez grafikę, ale narrację. Bardzo czekam na to. Jestem ciekaw, co to będzie.
0: Radosław Czesz, to do zobaczenia za tydzień.
1: Do zobaczenia.
0: I do usłyszenia właściwie także.

0: Autopromocja.
1: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
2: Prosimy nie regulować radioodbiorników i nie liczyć na normalne słuchowisko.
3: Siedzi i patrzy przed siebie nieruchomo.
2: Sztuka Antoniego Ferencego, Upadek pierwszych ludzi, została zrealizowana w programie pierwszym Polskiego Radia na żywo podczas Nocy Muzeów. Karolina Gruszka.
4: Jeżeli człowiek mi nie pomoże, to znowu się wszystko obsunie o kolejny dzień.
2: Sławomir Orzechowski.
5: Nie mam słuchawek.
2: Oraz Mateusz

0: Damiński byli poddani trudnej próbie.
1: No to bierz się, kobieto, do pracy.
0: Taki żart na koniec wakacji. Barbara Marcinik, polecam dzisiaj po 19:00.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską prowokacją wobec NATO. Najbliższe pół roku będzie rozstrzygające. Alarm, ewakuacja, plecak ratunkowy. Polacy uczą się, jak reagować w sytuacji zagrożenia. Wilno chce Teda Lasso na ławce trenerskiej. Jason Sudeikis dostał propozycję od Żalgirisu. Nie można wykluczyć rosyjskiej prowokacji wobec któregoś kraju NATO, ostrzega Donald Tusk. Premier przekazał, że według szefa sojuszu eskalacja ze strony Rosji postępuje. Według premiera najbliższe pół roku wojny będzie rozstrzygające, a Polska i NATO muszą być przygotowane na różne scenariusze. Wczoraj na kampusie Polska szef rządu mówił, że nasze władze są w stałym kontakcie z CIA.
14: Nie jesteśmy zaskakiwani żadnymi informacjami dotyczącymi działań i przedsięwzięć, które szef CIA prowadzi. Uprzedzano nas także o potrzebie pilnej rozmowy na możliwie najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim w tej kwestii. Jest taka prawidłowość, ja dlatego, wiecie, chcę bardzo ważyć słowa. Ja uważam, że w kwestii naszego bezpieczeństwa niektóre rzeczy muszą być w dyskrecji oczywiście, ale nie możemy ukrywać tych najważniejszych spraw.
13: Premier nawiązał do wtorkowej wizyty szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. Według New York Timesa jej celem było przedstawienie ponurej oceny stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Politycy komentują decyzję o areszcie dla szefa PKOL-u w związku z aferą Zonda Krypto. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że prokuratura musiała mieć mocne dowody w sprawie Radosława P.
15: Jeżeli sąd decyduje się na tego typu decyzję, to znaczy, że prawdopodobieństwo popełnienia czynu, który jest wskazywany, czynu zabronionego, bądź prawdopodobieństwo matactwa w tej sprawie jest bardzo, bardzo wysokie. To jednak jest bardzo smutny obraz, że człowiek, który kierował Polskim Komitetem Olimpijskim, dopuścił się z dużym prawdopodobieństwem zwykłych, ordynarnych przestępstw.
13: Nie znam Radosława P., nie mam do tego żadnego stosunku, mówi z kolei poseł PiS Karol Karski. Polityk zastanawia się natomiast nad tempem postępowania prowadzonego wobec szefa PKOL-u.
16: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana, chociaż jest jeszcze bardzo, bardzo wiele czasu na to. Tak naprawdę, jeśli ta sprawa trafiła wieczorem do sądu, to do wieczora następnego dnia sąd miał czas na rozpoznanie tej sprawy.
13: Szef PKOL-u trafił do aresztu na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jak rozpoznawać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze? Przygotować plecak ewakuacyjny? Gdzie szukać bezpiecznego miejsca? Tego dowiedzieć się można podczas wydarzeń w ramach krajowego treningu reagowania. W Warszawie jest to plac przed Pałacem Kultury i Nauki. Był tam nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz.
17: Jeśli sygnał usłyszysz na zewnątrz, poszukaj bezpiecznego schronienia.
6: najlepiej zejść do piwnicy, garażu podziemnego lub

0: przejścia podziemnego.
1: Teresa Tiszbierek, Biuro Ochrony Ludności, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Dźwięk modulowany, 3-minutowy, który się podnosi i powoli obniża. Natomiast odwołanie alarmu to już jest dźwięk ciągły, również 3 minuty, więc bardzo łatwo zapamiętać.
2: Jest szczoteczka do zębów, bo przecież nie będziemy szukać w łazience, ewakuując się swojej szczoteczki. No i środki higieny takie podstawowe.
3: Każdy członek rodziny powinien mieć swój plecak ewakuacyjny.
4: Nie jeden na całą rodzinę.
3: Nie, nie jeden na całą rodzinę. Każdy powinien mieć swój i proszę nie zapominać też o zwierzętach domowych, z którymi opuścimy miejsce zamieszkania, bo one też muszą być zaopatrzone.
5: Terenowe punkty treningowe są organizowane dziś i jutro w 1400 miejscach w kraju. Ted Lasso, trenerem litewskiej drużyny piłkarskiej. Taki pomysł ma Wilno, które zaproponowało kontrakt aktorowi Jasonowi Sudeikisowi, odgrywającemu tę serialową rolę. Miałby zostać prawdziwym trenerem kobiecej drużyny wileńskiego Żalgirisu.
6: Być może jesteś nieco zajęty w Richmond, ale chcemy zaprosić Cię do Wilna. Mówi w nagraniu promującym inicjatywę prezes wileńskiego Żalgirisu Andrew Stapinas. Jak podkreśla, w ten sposób chce zwrócić większą uwagę na kobiecy sport. Pomysł nawiązuje do fabuły 4. sezonu serialu Ted Lasso, w którym główny bohater zaczyna trenować kobiecą drużynę piłkarską. Jason Sudeikis ma litewskie korzenie, zatem władze Wilna postanowiły zaproponować mu, by przynajmniej przez tydzień sprawdził się w tej roli również poza ekranem. Organizatorzy zapewniają, że będzie miał pełną swobodę taktyczną oraz wsparcie profesjonalnego sztabu szkoleniowego. Aktor miałby też poprowadzić zespół podczas meczu litewskiej A-ligi. W mediach społecznościowych prowadzona jest kampania, która ma na celu przekonanie Sudeikisa i twórców serialu do przyjęcia propozycji. Jeżeli się zgodzą, aktora być może będzie można zobaczyć na ławce trenerskiej Żalgirisu jeszcze tej jesieni. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
5: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Popołudnie przeważnie deszczowe, a na wschodzie także burze. Przejaśnienia możliwe na zachodzie. Na termometrach od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
8: Autopromocja.
9: Kiedyś pytaliśmy, co u Ciebie. Teraz pytamy, jak Ci się idzie.
10: Dobrze się idzie.
9: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
11: Teraz pieszo.
9: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
10: Proszę sobie zapisać.
9: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
10: Ciągle czekam.
9: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza Teraz Pieszo. W poniedziałek między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
8: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple zł 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
18: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50%.

0: 20% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 14.
6: Wszystko wszędzie teraz.
7: Kinga Kurysia, Olga Szućko i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Mówimy dzień dobry po raz drugi. Do 15 jeszcze połączymy się z Łodzią. Wczoraj został ogłoszony program 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Opowiemy o gościach, opowiemy o tegorocznej wystawie w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnych. To jest wystawa pod tytułem Produkt Wystawowy. I to hasło produkt może już coś mówić. No ale zaczniemy od serialowych rekomendacji. Wrócił Ted Lasso z czwartym sezonem. Niespodziewanie. Spodziewałam się tego sezonu, ale jest. Na tej jesieni premierę będzie miał serial Na wschód od Edenu, napisany na podstawie powieści Johna Steinbecka przez Zoe Kazan. No i opowiemy także o rozpoczynającym się w tym tygodniu festiwalu filmowym w Wenecji. Za chwilę w studiu dołączy do mnie krytyczka filmowa Małgorzata Steciak, ale muzycznie zaczynamy tak.
8: How do you do? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: I'll remove the cause. But not the symptom.
1: To Tim Curry, oczywiście w jednej z piosenek z filmu Rocky Horror Picture Show. Tim Curry zmarł w tym tygodniu. No oczywiście jeszcze jedno pożegnanie muzyczne będziemy mieli w tej godzinie przed 15, ale teraz przechodzimy do zapowiadanych serialowych rekomendacji. Małgorzata Staciak w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Krytyczka, dziennikarka filmowa. Umówiłyśmy się, że porozmawiamy o festiwalu w Wenecji, który się rozpoczyna w tę środę, ale także o serialowych nowościach, bo Ted Lasso to jednak nowość, ale wiem, że masz też tytuł, który już jakiś czas temu miał premierę, sezon pierwszy zakończony i spory sukces, bo bardzo dużo na przykład nominacji do nagród Emmy ten serial dostał.
2: Tak.
1: To zaczynamy od niego?
2: Możemy zacząć.
1: Dobrze, Wdowia Zatoka.
2: Tak jest. Jest to serial, który też nadrobiłam właśnie po tym, jak okazało się, że dostał mnóstwo nominacji do nagród, do Emmy.
1: To jest jakaś rekomendacja, rzeczywiście, zazwyczaj.
2: Więc stwierdziłam, że warto się temu przyjrzeć. Jest to faktycznie jedna z najbardziej oryginalnych rzeczy chyba, jakie widziałam ostatnio w streamingu, bo mamy tutaj połączenie horroru i komedii, trochę pastisz takich właśnie najsłynniejszych tytułów, jakby są tam i nawiązania, i do Lśnienia, i do Carrie. Naprawdę cała. Myślę, że można po prostu oglądać i wyłapywać te wszystkie mrugnięcia okiem. Jest to też trochę taka historia o małej społeczności, o małym miasteczku, bo mamy właśnie burmistrza, który bardzo by chciał ściągnąć na odciętą troszeczkę od świata wyspę więcej turystów. Natomiast problem jest taki, że wyspa prawdopodobnie jest przeklęta. Tylko, że on na początku nikt to nie wierzy, poza jednym bohaterem, który stara się przestrzec tego burmistrza przed tym krokiem. Więc jest to wszystko utrzymane w takiej konwencji właśnie wymieszany horror z komedią. Trochę nie do końca wiadomo, czy traktować to poważnie, a potem się już robi bardzo, bardzo poważnie i strasznie. Ale jest to
1: wspaniałe.
2: Tak,
1: bo tam są momenty, które sprawiają, że cierpnie skóra i dreszcz biegnie po plecach. Ale zaczyna się właściwie niewinnie. Zaczyna się tak, jakby rzeczywiście miało to być bardziej komediowe. No i tak. Aktorstwo, wspaniałe aktorstwo.
2: Aktorstwo jest cudowne. Mamy, zresztą moim odkryciem tam jest Kate O'Flynn. To jest brytyjska aktorka, co może być też zaskoczeniem, bo tutaj gra Amerykankę. Jakby akcent fantastycznie oddany, która wciela się właśnie w taką pracownicę tego urzędu burmistrza, jakby urzędu miejskiego, która jest taką trochę szarą myszką, ale ma też jakąś tajemniczą historię z przeszłości.
1: Jest też jeden wybuchowy odcinek jej poświęcony.
2: Wspaniały.
1: Czy wybuchowy, może zasugerowałam, że tam się odbywają jakieś wybuchy? Nie, emocje buchają.
2: Ona próbuje zorganizować imprezę. Tak. To jest ten odcinek, kiedy dziewczyna, która jest generalnie trochę nielubiana przez koleżanki, może nie będziemy
1: zdradzać
2: dlaczego. Ma
1: jakąś przeszłość,
2: jest jakaś taka przeszłość.
1: Powiedzieć, tak.
2: I ona faktycznie jest taką postacią, która wydaje się na początku, że można trochę jej nie lubić, ale ja się strasznie też jakoś odnalazłam w tej takiej jakiejś takiej niezdarności w tym, że ona się tak bardzo stara. Jest taka fantastyczna scena, kiedy w którymś odcinku oni próbują porozmawiać z kimś, nie zdradzając za dużo też jakby, bo to jest ważny zwrot akcji. I ona musi się porozumiewać pisząc w notesie i pisze, że ma na imię Patrycja, a później następne pytanie jest, czy powiedziałam coś nie tak, czy dlatego się nie odzywasz, jakby, bo ta istota się nie odezwała. Więc no jest to fantastyczna scena, właśnie takie połączenie komedii z horrorem i taka rola, w ogóle ona mi tam przypomina Shelley Duvall, jakby w swoim takim sposobie bycia i takiej jakiejś delikatności połączonej jednak z taką właśnie horrorową trochę otoczką. No, fantastyczna rzecz do nadrobienia.
1: To Lśnienie tutaj wraca, prawda?
2: Tak.
1: Cały
2: jest.
1: Czas jakimiś echami. Natomiast bardzo lubię rozmowy o serialach, kiedy nie możemy nic powiedzieć, a jednak chcemy coś powiedzieć i szukamy bardzo różnych wytrychów, żeby nasze spostrzeżenia jakoś państwu przekazać. Wdowia Zatoka, no i Matthew Rhys, bo jeszcze to nazwisko chyba nie padło, w roli głównej, walijski aktor, znakomity. Oczywiście on już bardzo długo w Stanach pracuje, serial Zawód Amerykanin, to chyba był taki pierwszy duży tytuł, w którym go mogliśmy zobaczyć, ale także Perry Mason, ale także w kilku animowanych serialach głosowo się udzielał. Ostatnio Bestia we mnie, też jedna z głównych ról razem z Claire Danes. No i im więcej Matthew Rhysa na małym i dużym ekranie, tym lepiej. Tak chciałabym zakończyć ten wątek. Wdowia Zatoka polecamy. Będzie także drugi sezon, więc z pewnością będziemy jeszcze mieli okazję do tego tytułu wracać i o tym serialu rozmawiać. Ted Lasso. Usłyszeliśmy przed kilkoma minutami w serwisie informacyjnym, że litewska drużyna piłki nożnej kobiet próbuje ściągnąć Jasona Sudeikisa, który gra Ted Lasso i też jest współtwórcą tego serialu, żeby trenował tę drużynę. A on właśnie kobiecą drużynę trenuje w czwartym sezonie serialu. Ja powiedziałam, że się nie

0: spodziewałam tego czwartego sezonu, no bo zakończenie, te trzy sezony bardzo zgrabnie rozwijane i bardzo zgrabnie zakończone, wydawało się, że już tu nic nie będzie, a jednak.
1: A jednak, no to właśnie, nie wiem, no chyba Litwa musi sprawdzić, że jednak Ted Lasso jest zajęty. No, jest
0: chyba, że piąty sezon Ted Lasso będzie powstawał, że to nie będzie klub Richmond, tylko to będzie no właśnie ten litewski.
1: Tak, no ja też, ja nie byłam pewna, czy czekam na ten powrót, bo właśnie ten trzeci sezon się zakończył i też już tak miałam wtedy wrażenie, że może już wystarczy, że ta seria już troszeczkę się wyczerpała, ale po tych kilku latach muszę przyznać, że trochę tęskniłam i miło jest wrócić do Teda Lasso, znowu do tej takiej energii pozytywnej, tego optymizmu i też takiego nietoksycznej męskości tutaj, a jednak ten wątek właśnie kobiecej piłki nożnej jest zaskakująco ciekawy i nie jest tylko jakby kolejnym pomysłem na to, żeby ten serial miał kolejne sezony i żeby można było
0: go reanimować i żeby można było na nim, tak, uwaga, powiem wprost, zarabiać.
1: Dokładnie, więc tutaj jest naprawdę, jest to też pretekst do wprowadzenia nowych postaci, więc mamy kilka nowych twarzy i też, żeby powiedzieć trochę więcej o tej piłce, kobiecej piłce nożnej, bo ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że w Wielkiej Brytanii chyba do lat 70. Kobiety nie mogły grać w piłkę nożną i to są jakieś takie...
0: Tak, na początku mogły grać, tak, dopiero kobieca piłka nożna okazało się, że jest bardzo popularna, to dostały zakaz.
1: No tak, więc,
0: są na ten temat filmy dokumentalne, bardzo serdecznie polecam. No ale przepraszam, przerwałam ci.
1: No wzbudza to po prostu jakieś dość duże emocje i wydaje mi się, że to jest też świetny pomysł scenariuszowy, żeby właśnie Teda Lasso wrzucić w taką rzeczywistość i no mamy to samo, co w poprzednich sezonach, czyli takie jakieś zderzenie różnych trudnych charakterów. Mamy pracę właśnie nad tym zespołem, budowanie właściwie nowego zespołu od nowa, jakby od początku, więc no jest to ta znana melodia, ta sama, którą lubimy z poprzednich sezonów, ale też no przyjemnie jest wrócić do takiego, do tych emocji, przyznaję.
0: No i do tych bohaterów, bo oczywiście są nowe członkinie, nowi członkowie obsady, ale jest też Hannah Waddingham, jest Juno Temple, znakomita para aktorek i znakomita para również na ekranie w tej przyjaźni. Ja jestem wielką fanką ich obu. No więc Ted Lasso, to się jeszcze toczy. Co tydzień dostajemy nowe odcinki tego czwartego sezonu, więc zachęcamy, żeby się zapoznać z Tedem Lasso w tym wydaniu. No i jeszcze taka zapowiedź, na którą się umówiłyśmy, czegoś, co się pojawi jesienią. No i też budzi duże emocje, bo z jednej strony świetna obsada z Florence Pugh na pierwszym planie, no a jako showrunnerka, autorka scenariusza Zoe Kazan, wnuczka Eli Kazana, który w 55 roku ekranizował Na wschód od Edenu, bo o tym tytule właśnie mówimy.
1: No tak, jest to też taka premiera, na którą przyznam, że bardzo czekam. Z jednej strony też dlatego właśnie, że to jest taki ciekawy dialog z filmem Dziadka, ale też Zoe Kazan wydaje się, że spojrzy na tę historię z nieco innej strony, że ona się skupi tutaj przede wszystkim właśnie na postaci, w którą się wciela Florence Pugh, czyli na Kathy, czyli matce bohatera granego w oryginalnym filmie przez Jamesa Deana. Czyli taka postać, która była tam dość jednoznacznie negatywna, która była, porzuciła własne dzieci, porzuciła własnego męża i zajmowała się niezbyt chyba do końca nawet legalnymi rzeczami zawodowo. I tutaj mamy taką właśnie rekonstrukcję. Więc jestem bardzo ciekawa tego spojrzenia. Wydaje mi się, że mamy na to dobry, że jest to też ciekawy właśnie zestaw aktorów. No i przede wszystkim też Zoe Kazan, która no nie tylko jest wnuczką Eli Kazan, ale też jest świetną scenarzystką, bo przecież i Ruby Sparks.
0: Ale też jest właśnie świetną aktorką, która także grała w swoich filmach, te, które pisała, bo tak Ruby Sparks, przypomnij, bo to jest bardzo ciekawa metoda na komedię romantyczną, z tego co pamiętam.
1: Taka komedia romantyczna trochę też z twistem.
0: Tak.
1: Więc to mamy pisarza, który tworzy postać i ta postać ożywa i zaczyna żyć własnym życiem. Trochę mu się wymykać spod kontroli. I zresztą w rolę pisarza się wcielał mąż prywatnie Zoe Kazan, czyli Paul Dano. Więc też taki ciekawy duet. Bardzo jestem ciekawa tego serialu i trzymam kciuki, żeby było na co czekać.
0: No właśnie, ten serial będzie miał premierę 1 października. Będziemy z pewnością jeszcze o nim mówić, ale gdyby państwo do tego momentu chcieli sobie przypomnieć jakieś propozycje te aktorskie, także od Zoe Kazan, to jest bardzo dobry kierunek, bo faktycznie dosyć dobre rzeczy wybierała także jako aktorka. Małgorzata Steciak zostaje z nami. Zaraz porozmawiamy o rozpoczynającym się w środę festiwalu filmowym w Wenecji, ale teraz na moment sięgniemy po ścieżkę dźwiękową Teda Lasso. Jeszcze nie jest dostępna ta czwartego sezonu, więc posłuchajmy tego motywu muzycznego, który towarzyszy napisom początkowym.

0: Tak, ten głos państwo rozpoznali znakomicie. To niejaki Mumford, Marcus Mumford, bo nie, no bez synów, nie Mumford and Sons, tylko Marcus Mumford i Tom Howe. Oni napisali muzykę serialu Ted Lasso i w czwartym sezonie również ich muzyka towarzyszy tej opowieści. Małgorzata Staciak, krytyczka filmowa, wciąż ze mną w studiu. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Myślę, że mogę zdradzić, że zanim weszłaś do studia, rezerwowałaś seansę na festiwalu w Wenecji, bo to już zaczyna się ta pogoń za filmami, które chce się zobaczyć, kiedy się jedzie na festiwal filmowy. Zwłaszcza taki jak Wenecja, jak Cannes, jak Berlin, międzynarodowy, z wielkimi tytułami, wielkimi premierami, no to bardzo duże emocje temu towarzyszą. Po jakie filmy ty jedziesz do Wenecji w tym roku?
1: No tak, no filmów
0: co
1: jest bardzo dużo. Na szczęście udało mi się zarezerwować seanse, więc wszystko jest super, co nie jest zawsze takie oczywiste, bo czasami ta kolejka jest dość długa, ale no jest dużo tytułów, na które się czeka. Oczywiście już film otwarcia, czyli Ink Danego Boyla, pierwszy film Danego Boyla w weneckim konkursie. Opowieść o Robercie Murdochu i o nabyciu The Sun. Więc taka opowieść trochę o mediach, o tym, jak właśnie te media były kreowane jakby w kontraście do tego, jak dzisiaj odbieramy właśnie świat mediów poprzez media społecznościowe, poprzez tą pogoń za nowością, za sensacją. Więc jestem bardzo ciekawa tego filmu i też jakoś tak w duecie Prime Time z Robertem Pattinsonem, również też historia medialna, tym razem o Chrisie Hansenie, który jakby...
0: Prowadził w amerykańskiej telewizji taki program właściwie kryminalny, jakby to powiedzieć.
1: Tak, jest taki program, w którym poprzez inscenizację próbowano łapać przestępców seksualnych, czyli jakby zastawiano na nich pułapkę, cały jakby scenariusz i różne sytuacje inscenizowano, żeby ich po prostu złapać na gorącym uczynku. Więc jestem szalenie ciekawa tego spojrzenia i to też jest ma być opowieść trochę o mediach, z kolei o tym, jak one wyglądały w latach 2000, więc mamy taki jakiś taki przekrój, jeden taki wątek się wyłania w tym weneckim konkursie, ale też no bardzo dużo takich nazwisk i klasycznych. Mamy i Wernera Herzoga z tytułem Bucking Fastard, w którym
0: Siostry Mara
1: Katie grają Rooney. Siostry, które są tak ze sobą złączone, że nawet mówią razem, jakby unisono, czyli i widziałam fragment jakiś taki, który został udostępniony online, on dosłownie mówią po prostu równocześnie, więc no też taka frajda wydaje mi się dla aktorek, żeby taką rolę zagrać z własną siostrą i na pewno będzie to jakieś bardzo oryginalne i ciekawe.
0: No ja nie jadę w tym roku do Wenecji, więc z pewną zazdrością słucham o tych filmach, ale przejrzałam program i dla mnie, myślę, jednym z wabików byłby nowy film Martina McDonagha, który dwa razy da scenariusz

0: w Wenecji nagradzany. Ostatnio to były Duchy Inni Sharing, ale także trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Wcześniej robił na przykład Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. To jest piękny polski tytuł filmu In Bruges. Więc artysta piszący i reżyserujący te scenariusze są wycyzelowane do najmniejszego szczegółu i pamiętam, bo akurat wtedy razem miałyśmy okazję oglądać ten film Duchy Inni Sharing, że wszyscy byliśmy przekonani, że to właśnie Martin McDonagh dostanie na Weneckim Festiwalu te parę lat temu nagrodę za scenariusz i tak się stało.
1: No mam nadzieję, że tym razem też będzie, też nie zawiedzie. No tutaj mamy Wild Horse Nine z Johnem Malkowiczem i samym Rockwellem, więc no wspaniały duet. Jest to z tego, co jest udostępnione obecnie, to jest opowieść o agentach CIA w latach 70. Chile. I jakaś taka opowieść właśnie znowu dwóch męskich bohaterów, którzy będą ze sobą rozmawiać. No wystarczy. Nic więcej nie trzeba,
0: żeby... to, że jeżeli chodzi o Martina McDonagha, to bardzo często w opisach jego filmów pojawia się gatunkowe przyporządkowanie czarna komedia. Mnie to już wystarcza. Bardzo dziękuję. To mi się bardzo podoba. Czekam na ten film Wild Horse Nine. Też twórcy z Azji się pojawią i to w, myślę, ciekawych odsłonach. Takiego, którego na pewno chciałabym wymienić, to Hirokazu Koreeda, który miał film w Cannes i ten film niezbyt pochlebne recenzje zebrał. Jeszcze nie mieliśmy okazji w Polsce go zobaczyć. A tym razem wraca do Wenecji na kolejny festiwal w tym roku europejski, ale z filmem opartym na mandze.
1: Tak, jest to Look Back, film oparty o mandze. To już była ekranizacja animowana kilka lat temu, więc znowu opowieść o dzieciństwie, o nastolatkach. Bardzo, bardzo czekam. Też trochę z niepokojem zawsze słucham, że jeżeli twórca w takim tempie pracuje, to może nie zawsze udaje się tak to tę jakość jakoś utrzymać, ale mam nadzieję, że skoro poprzedni film nie do końca zachwycił,
0: to ten
1: będzie lepszy.
0: A Hirokazu Koreeda, no jednak to jest też tak, że on nie schodzi poniżej pewnego poziomu. To jest jeden z mistrzów współczesnego kina japońskiego, więc zawsze coś ciekawego się w tych filmach da znaleźć z pewnością, ale też wątek kolejny, jeśli chodzi o powroty, inspiracje Krzysztofem Kieślowskim.
1: Tak, mamy kolejny film z tego cyklu zainicjowanego przez Macieja Musiała, jako producenta wykonawczego i to jest Possible Love.
0: I jeszcze chyba Krzysztofa Piesiewicza.
1: Tak,
0: prawda?
1: Tak. Więc tym razem to jest Lee Chang-dong, więc Possible Love. Opowieść o dwóch parach, o małżeństwach, które zostają ze sobą w jakiś sposób powiązane, kiedy pracują nad filmem dokumentalnym. No i nic więcej nie wiadomo na razie na temat tego filmu, oprócz tego, że jest w jakiś sposób inspirowany, czy będzie wchodził w dialog z dekalogiem. Więc trzymamy kciuki, żeby oczywiście, no jakby te polskie akcenty zawsze są dla nas ważne i zawsze chcielibyśmy, żeby też te filmy jakoś tam ze sobą fajnie wchodziły w dialog.
0: To jeszcze powiedzmy o polskim akcencie w sekcji Horizonti.
1: Oczywiście, mamy film. Nie mamy filmu polskiego w konkursie głównym tym razem, ale mamy film w sekcji Horizonti. Jest to nowy film Grzegorza Dębowskiego, czyli autora Tyle co nic, bardzo zresztą dobrego filmu. I ten obecny nazywa się Cudze rzeczy. Jest to opowieść o kobiecie, która żyje z tego, że okrada mieszkania. Więc jest to, no to jest ciekawy znowu punkt wyjścia, więc trzymamy kciuki, żeby oczywiście jakaś nagroda się pojawiła, ale no i oczywiście będziemy oglądać te polskie rzeczy, ale mamy jeszcze jeden akcent polski, bo w sekcji virtual reality, gdzie mamy doświadczenia wirtualnej rzeczywistości, jest jedno doświadczenie polskie, jest to Michała Stankiewicza doświadczenie, w tym momencie mi uciekł tytuł Being in You. Tak, więc, więc jest to opowieść też jakaś taka o żałobie, o odchodzeniu, bo gdzieś wokół tematu śmierci. No i tutaj też trzymamy kciuki, bo
0: to też jest konkurs,
1: akcenty,
0: prawda?
1: Tak, tak, jest konkurs, więc jak najbardziej jest szansa na nagrodę.
0: Zatrzymajmy się przy tej sekcji przez moment, bo to oczywiście już od kilku lat ładnych w Wenecji na festiwalu ta sekcja virtual reality jest dostępna i jest obecna, ale cały czas może to być zaskakujące i to jest no, takie otwarcie na zupełnie inne doświadczenie nas jako widzów i w pewnym sensie także uczestników. Ty jesteś bardzo mocno związana z tą gałęzią i sztuki, i takiej i użytkowej, powiedziałabym, ale także sztuki filmowej. Opowiedz nam trochę o tej VR-owej sekcji w Wenecji, co tam można zobaczyć i jak to wygląda, jak to wchodzi w tę przestrzeń filmową.
1: No to jest ciekawe, bo to są takie doświadczenia na styku kina, trochę gier komputerowych, czasami też i jakby takich typowych instalacji artystycznych, bo mamy do tego wykorzystywane gogle do wirtualnej rzeczywistości, czyli zupełnie się odcinamy od świata rzeczywistego, zanurzamy się w ten wirtualny. I jest to taka sekcja trochę, wydaje się, przyboczna przy tym do tej głównej sekcji filmowej. Nawet do tego stopnia, że ona jest na takim małej wysepce, w której
0: trzeba
1: kiedyś
0: dojechać.
1: Był szpital.
0: A

0: chorób zakaźnych, dopłynąć taką, ale bardzo szybko, więc jest to, nie jest to bardzo uciążliwe, ale no są to naprawdę szalenie oryginalne rzeczy. Ja uwielbiam oglądać te rzeczy, nawet nie tylko ze względów zawodowych, ale po prostu, żeby się zainspirować, żeby zobaczyć, co jest możliwe z wykorzystaniem technologii. Możemy opowiadać, możemy jakby zabrać kamerę w jakieś odległe miejsca, które są dla nas zupełnie niedostępne, albo odtwarzać jakieś zupełnie wirtualne światy, ale zawsze to są jakieś takie rzeczy, które są właśnie no, na styku tych różnych dziedzin sztuki, więc jest to bardzo, bardzo oryginalne, zawsze są jakieś duże nazwiska. Wydaje mi się, że w tym roku będzie jedno doświadczenie, które albo wyprodukowała, czy jest narratorką Margot Robbie, więc gdzieś tam te duże nazwiska zawsze się przewijają, ale no, tak. Taka ciekawostka. Bardzo zachęcam. Oczywiście wiadomo, że festiwal filmowy w Wenecji to głównie filmy, ale warto też sięgnąć po coś takiego bardziej eksperymentalnego.
1: Tak, ale te sekcje VR-owe pojawiają się teraz na różnych festiwalach, więc gdyby państwo niekoniecznie w Wenecji, ale gdzieś indziej mieli okazję się zapoznać, to zachęcamy. Ja się przyłączam do tej zachęty od Małgorzaty Staciak. Małgosiu, bardzo ci dziękuję za spotkanie dzisiejsze i będę śledziła twoje recenzje z Wenecji i czekała na rekomendacje i podpowiedzi. A wspomnę jeszcze o tym, że nowy film Floriana Zellnera się pojawi w konkursie. Okay. I to będzie film pod tytułem właśnie Bunkier. Myślę, że akurat tutaj nie da się inaczej tego przetłumaczyć. W rolach głównych Javier Bardem i Penelope Cruz. Mm-hmm. No i to będzie historia małżeńska, więc czekając także na informacje o tym filmie i na pierwsze reakcje, posłuchajmy piosenki, która była wykorzystana w filmie, w którym Penelope Cruz zagrała parę lat temu. To film włoski, nosi po polsku tytuł Bezmiar i też miał premierę na festiwalu w Wenecji.

Raffaella Carrà, Rumore, piosenka, do której Penelope Cruz w filmie Emanuele Crialese Bezmiar nakrywa do stołu i jest to sekwencja epicka w tym filmie. W filmie trudny

0: W filmie o dojrzewaniu, w filmie także o przemocy, ale piękna rola Penelope Cruz, jak to zwykle w jej przypadku. I czy to jest tak, że ja każdą możliwą okazję radiową wykorzystuję do tego, żeby przypomnieć utwór Rafaeli Carre Rumore? Nie potwierdzam i nie zaprzeczam, ale teraz zmieniamy temat.
1: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: Tak jak zapowiadałam, łączymy się z Łodzią. Dzień dobry, Katarzyna Tośta jest po drugiej stronie.
2: Dzień dobry.
0: Organizatorka Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. 37. edycja w tym roku. No i mnóstwo bardzo atrakcyjnych elementów programu. Wczoraj ogłosiliście program, więc przejdźmy przez ten program. Ale Kasiu, na początek chciałam jednak zapytać cię o... Jak się konstruuje ten program na tym etapie już, kiedy festiwal z no, takiego powiedzmy niewielkiego konwentu przed laty rozwinął się do imprezy na skalę europejską?
2: Festiwal ruszył od bardzo, bardzo małego przedsięwzięcia, które odbywało się w dwóch pomieszczeniach Łódzkiego Domu Kultury. W jednej była salka spotkań, w drugiej była wystawa konkursowa, konkursu na krótką formę komiksową. I tak naprawdę te elementy, które były wtedy, teraz urosły do naprawdę wielkich rozmiarów, plus zostały obudowane dodatkowymi szczegółami, które są wręcz oczywiste, jeżeli mówimy o kontakcie z innymi artystami, właśnie o artystach komiksowych, czy co jest nam potrzebne, czyli sesja autografów, premiery komiksów, cała strefa targowa, gdzie również komiksy archiwalne, różne inne dokumenty, plus w międzyczasie komiks w Polsce o tyle się mocno zmienił, że mamy bardzo silną strefę komiksów niezależnych, wydawanych własnym subtem, a jednak duże wydawnictwa mocno sobie radzą i one właśnie zapraszają razem z nami tych największych artystów komiksowych na nasz festiwal. No plus oczywiście festiwal nam się rozrósł w 2007 roku o strefę gier, która była już trochę wcześniej, ale już ją nazwaliśmy, więc mamy i gry bez prądu, i gry z prądem, gry wideo. No i też takie jest zawsze pytanie, dlaczego? Bo tak naprawdę ci sami twórcy stoją za wymyślaniem komiksów, scenariuszy, rysowaniem i ci sami twórcy często też tworzą gry. Również wymyślają scenariusze, ktoś to musi wszystko narysować, więc to jest tak naprawdę jedna wielka rodzina.
0: Jeszcze jednym miejscem ważnym na komiksowej mapie nie tylko Łodzi, ale i Polski, ale także właśnie miejscem związanym mocno z festiwalem od kilku lat jest Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, WC1. I tam może zacznijmy od tego punktu wystawowego. Kiedy rozpoczyna się festiwal, rozpoczyna się także wystawa. I przypomnijmy, to oczywiście nie jest pierwsza. Kilka lat temu była wystawa Grzegorza Rosińskiego, monograficzna, potem Tadeusza Baranowskiego. No a w zeszłym roku Przemysław Truściński miał swoją wystawę. Tym razem to nie będzie jeden twórca, tylko to będzie taki fenomen wydawniczy z końcówki XX wieku, czyli produkt, wystawa produktu.
2: Oj tak, duża rzecz. No myślę, Kasiu, że to dla nas jest w ogóle bardzo takie ważne, bo to jest... Naprawdę nasze pokolenie, tak. Udało im się właśnie dotrzeć naprawdę do każdego kiosku, a był to prawdziwy magazyn komiksowy, gdzie krótkie formy komiksowe, często seriale były publikowane. No to było coś niesamowitego, że grupa chłopaków z jednego osiedla w Bydgoszczy zaczęła się spotykać, okazało się, że jest tam masę kreatywnych twórców i zaczęli rysować. No dla mnie, jeśli chodzi o produkt, to jest przede wszystkim Michał Śledziu-Śledziński, redaktor naczelny. No i jego Osiedle Swoboda, które tam się ukazywało w odcinkach. Jeżeli wspominamy lata 80. i nie do końca wiemy, jak one wyglądały, dobrze obejrzeć Bareje. A jeżeli chcemy zobaczyć, jak spędzała czas młodzież na osiedlach właśnie na przełomie wieków, to myślę, że trzeba po prostu wszystkie komiksy Osiedle Swoboda przeczytać.
0: To prawda.
2: Będziemy wiedzieć, jak wtedy było. Dla mnie to jest taka soczewka, która właśnie w sobie skupiła no tamte czasy, no i całą tą energię, bo właśnie chłopcy mieli tak dużą energię, że no byli w stanie się przebić, byli w stanie na tyle się kontynuować swoje serie. No i wielu twórców, szczerze mówiąc, na tych łamach i na samej wystawie jest prezentowanych, którzy już komiksami się nie zajmują, No ale jednak wtedy mieli te swoje 5 minut i mogli naprawdę poszaleć.
0: Ale są też twórcy, którzy się komiksami wciąż zajmują, bo tam przecież w produkcie zaczynało się mnóstwo kultowych dzisiaj już serii komiksowych. I muszę powiedzieć, że ja kiedyś pytałam Michała Śledzińskiego, jak myśli, co to się wydarzyło, że właśnie na tym jednym osiedlu w Bydgoszczy zebrało się tych chłopaków aż tylu, żeby zacząć takie przedsięwzięcie. Nie doszliśmy do właściwie

0: właściwej odpowiedzi, mam wrażenie, ale produkt wystawowy to jest ta wystawa, która w tym roku towarzyszy Festiwalowi Komiksu i Gier w Łodzi, 37. I na tę wystawę oczywiście zapraszamy i pewnie ją odwiedzimy także trójkowo. Katarzyna Tośta, przypomnę, organizatorka festiwalu, jest z nami. Jacy goście w tym roku przyjadą do Łodzi?
1: Goście zagraniczne, tak naprawdę naszym headlinerem jest John Romita Jr. To jest niesamowite, bo jak się po prostu patrzy, jakie komiksy rysował, jakich superbohaterów ilustrował, po prostu przedstawiał ich historię na łamach komiksów, wymienię. Wolverine, Daredevil, Spider-Man, Batman, Iron Man, Punisher, Hulk, X-Meni, Kick-Ass i Deadpool. No to każdy, kto liznął minimalnie, czy włączył telewizor, kiedy akurat był jakiś superbohaterski film, wie z czym, że to jest,
0: że
1: naprawdę
0: to są
1: wielka,
0: najważniejsze
1: wielka postać.
0: Postaci, tak. No i Romita to jest duża postać, tak.
1: Dokładnie tak. Poza tym, co dla mnie jest szczególnie też istotne, narysował Przedwiecznych do scenariusza Neila Gaimana z uniwersum Sandmana, a muszę przyznać, że no niestety Neil Gaiman nie miał szczęścia do rysowników, no a tu jednak naprawdę duży, duży artysta, więc będziemy go mieć na festiwalu.
0: Mamy też 50 twórcy, który rysował polskiego superbohatera, mówię o Rafale Szłapie, który będzie obchodził taki jubileusz ciekawy na festiwalu. Już sobie ten punkt programu zaznaczyłam, ale chciałabym, żebyś...
1: To ja też jeszcze właśnie raz bym poleciła właśnie odwiedzenie i stoiska Rafała Szłapy, bo on ma zawsze swoje stoisko, bo prowadzi swoje wydawnictwo i wszystkie swoje komiksy po prostu wydaje sam, więc bardzo serdecznie zapraszam, on tam jest na miejscu. Również na tym stoisku robi wpisy, tak już poza tym, że mamy strefę autografów, gdzie wszyscy nasi najważniejsi goście będą podpisywać komiksy.
0: No, to bez tego nie, może się oczywiście obyć żaden festiwal komiksowy. Ten łódzki nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Polega taki festiwal także na tym, że mamy okazję spotkać się z twórcami, dostać w rys, porozmawiać no i podzielić się emocjami, które towarzyszą nam, kiedy zapoznajemy się z tymi historiami, które oni nam dają, a to są bardzo często historie, które oczywiście są, mówię na przykład właśnie o Rafale Szłapie, historie, które jakoś tam są gatunkowo wywiedzione z tego, co na przykład amerykański superbohaterski komiks nam proponuje, ale mocno także osadzone i zakorzenione w naszej kulturze i w polskich mitach czasami, czy polskiej tradycji. No a ten superbohater Rafała Szłapy to jest oczywiście Blair. No i ja bym teraz mogła przechodzić przez ten program i pytać cię o wszystkich, bo w każdym spotkaniu, w każdym punkcie coś się da znaleźć takiego, co dla miłośników komiksów będzie interesujące. Ale chciałabym o jednym tytule jeszcze wspomnieć, bo to też już zaczyna się taka tradycja, że przy okazji festiwalu Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej wydaje kolejny komiks, który z festiwalem też jest związany. I w tym roku to będzie komiks Aleksandry Bylicy, Kobieta i jej motyle. Kolejny tytuł, który pojawia się razem z festiwalem.
1: Tak, to jest już trzecia publikacja z naszej serii wydawniczej. Praca nad nią troszkę trwała, ponieważ już od paru lat organizujemy konkurs na projekt publikacji komiksowej. Zadebutowaliśmy 2 lata temu komiksem Heksa Katarzyny Wittersheim. Zasadniczo nas kobiety tutaj rządzą. Zobaczymy, co będzie w najbliższym czasie. Rok temu KTH, czyli Katarzyna Klas, ukrywa się pod tym pseudonimem, jej botanika. No i teraz tak jakbyśmy kontynuowali ten temat. Kobieta i motyle, Oli Bylicy. To jest historia bardzo ciekawa, wyjątkowej kobiety, Marie Zibel Merian, która mieszkała w Niemczech na przełomie XVI i XVII wieku. Wychowała się w rodzinie wydawców, ale tak naprawdę chciała być naukowczynią i artystką. Komiks jest cudownie zaplanowany, bo widać, w jaki sposób ona zdziera swój gorset czasów i przepodtwarza się z poczwarki przez kokon i właśnie wydarcie się z tego kokonu do pełnopostaciowej, dorosłej formy, dorosłej artystki, dorosłej kobiety, samodzielnej, niezależnej. No myślę, że tutaj to jest duża sprawa. Nie jest to może do końca łatwy komiks, ale jest przepięknie narysowany.
0: Bardzo jestem ciekawa tego komiksu Aleksandry Bylicy. Przypomnę, Kobieta i jej motyle. To będzie premiera na 37. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Oczywiście mnóstwo także nagród zostanie wręczonych, bo i będą statuetki komiksusa właśnie na najlepszy projekt publikacji komiksowej. Będą w 3 kategoriach najlepsze polskie komiksy, najlepszy komiks,

0: najlepszy debiut, najlepszy komiks dla młodych czytelników. Zostanie po raz kolejny przyznany doktorat humoris causa, czyli nagroda imienia Babcia Chmiela. 19-20 września to jest ten weekend, kiedy 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi będzie się odbywał. Katarzyna Tośta opowiadała o nim w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Dziękuję, Kasiu.
1: Dziękuję bardzo.
0: To jeszcze poprosimy o współrzędne, gdzie można dostać informacje o programie.
1: Informacje o programie są już opublikowane na stronie comicsfestival.com. Przypomnę, komiks pisane przez K i festiwal też pisane po polsku przez W. comicsfestival.com.
0: I oczywiście media społecznościowe festiwalu. Tam wszelkie informacje i można się już zagłębiać w te ścieżki, które festiwal proponuje w tym roku. Katarzyna Tośta, bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
1: Również bardzo dziękuję.

Edge of Reality to z filmu Elvis Baza Luhrmanna. Jak zawsze u Luhrmanna bogate ścieżki dźwiękowe, ale w przypadku Elvisa no, tam się działy cuda. My już kończymy. Po 15 sobotnia Tonacja Trójki i Piotr Kaczkowski oczywiście, Kinga Kurysia, Olga Szućko, Katarzyna Borowiecka. Bardzo dziękujemy. A na koniec ode mnie jeszcze piosenka z filmu, którego ścieżka dźwiękowa była wypełniona utworami jednej artystki. Artystki, która dla bohaterki tytułowej nastoletniej Kluseczki była drogowskazem. Kluseczka bardzo w te teksty się wsłuchiwała. Ta artystka to Dolly Parton. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Podczas trwającego jeszcze lata podbijali swoimi występami kolejne sceny i festiwale, w tym katowicki OFF. W Trójce zagrali pół roku temu i to był wspaniały koncert.

0: Fada i Nichos. Ich wyjątkowa mieszanka, czyli Podlasie Bounce w Trójce. Przypomnijmy ten koncert w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.

0: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku pod Kijowem. Nie żyje 37 osób. Eksplodowały magazyny amunicji. Polacy mogą już sprawdzić, czy wyciekł ich PESEL. Chodzi o sierpniowy cyberatak na dane medyczne. Islandczycy głosują, czy wrócić do rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Trwa referendum. Do 37 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych nocnego ataku Rosjan na obwód kijowski. Kilkadziesiąt osób, w tym czworo dzieci, zostało rannych. Rosyjskie siły uderzyły w przedsiębiorstwo w podkijowskiej miejscowości Myła. Po ataku doszło do detonacji w magazynach amunicji. Z zagrożonego terenu ewakuowano niemal 400 osób. Służby i eksperci szacują straty. Na razie wiadomo, że uszkodzonych zostało 50 budynków mieszkalnych. Jest areszt tymczasowy dla jednego z podejrzanych o śmiertelne pobicie kibica Hutnika Kraków na osiedlu Willowym. 19-latek wczoraj usłyszał zarzuty.
8: Udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Co do pozostałych osób, co do których sporządzono postanowienia o przedstawieniu zarzutu, prokurator w tym zakresie uzyskał postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu i postanowienia o europejskim nakazie aresztowania, które spowodowały dalsze czynności poszukiwawcze i dalsze czynności procesowe.
7: Powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk. Trzy inne osoby poszukiwane europejskim nakazem aresztowania zostały wczoraj zatrzymane przez słowacką policję. To jeden nastolatek i dwoje dorosłych. Oprócz nich małopolska policja zatrzymała również 16-latka, który przebywa obecnie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Na rządowej stronie bezpieczne dane można już sprawdzić, czy jej informacje wyciekły z bazy MyDoktor po niedawnym ataku hakerskim. Jeśli do tego doszło, pojawia się informacja o numerze PESEL. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwraca jednak uwagę, że na tej podstawie nie można określić, jakie konkretnie dane medyczne znalazły się w rękach hakerów.
9: Możemy potwierdzić to naszym PESEL-em, bo Ministerstwo Cyfryzacji nie realizuje potwierdzeń dotyczących tego, czy jakie to były dane medyczne. Najważniejszy jest fakt przełamania zabezpieczeń firmy MyDoktor. On już został potwierdzony. Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
7: Cały czas trwa dochodzenie, którego celem ma być ustalenie autorów wycieku. Islandczycy głosują nad powrotem do rozmów do akcesji do Unii Europejskiej. Zdaniem politologa Damiana Szacawy wynik dzisiejszego referendum jest bardzo niepewny, ponieważ społeczeństwo jest w tym temacie podzielone prawie równo.
10: Islandczycy obecnie są przekonani już o tym, że każdy konflikt w Europie wciągałby Islandię w ten konflikt. Niezależnie od tego, że Islandia jest państwem członkowskim NATO, nie jest członkiem Unii Europejskiej, to ze względu na relacje handlowe argument bezpieczeństwa się bardzo mocno pojawiał.
7: Islandia podjęła ostatnie negocjacje akcesyjne z Unią w 2009 roku. Zostały one przerwane 4 lata później. Czerwony alert w Holandii. Władze wydały krajowe ostrzeżenie przed niebezpiecznymi tabletkami XTC w kształcie twarzy prezydenta Donalda Trumpa. W całym kraju na festiwalach młodzież świętuje zakończenie letniego sezonu.
11: Tabletka z twarzą amerykańskiego prezydenta ma dwa różne kolory, zielony i czerwony. Na jej odwrocie znajdują się dwa napisy, NL, czyli Holandia, oraz Trump. Zawiera ona dużą dawkę

0: niebezpiecznej substancji PMMA, pochodnej metamfetaminy nazywanej potocznie śmiercią. Użytkownik odczuwa jej działanie z opóźnieniem i słabiej niż po zażyciu tradycyjnego ekstazy. W rezultacie może przyjąć jej więcej, co może prowadzić do przedawkowania. Zbyt duża dawka powoduje trudności w oddychaniu, drgawki, utratę przytomności, zawały serca i przegrzanie. Minister zdrowia publicznego Sophie Hermans w rozmowie z mediami nazwała narkotyk wyjątkowo szkodliwym. O całej sprawie poinformowała parlament. Czerwony alert ma bowiem dotrzeć do wszystkich instytucji zajmujących się uzależnieniami, ale przede wszystkim do tych, którzy ekstazy zażywają. Trwające w całym kraju festiwale sprzyjają bowiem poszukiwaniu ekstremalnych doświadczeń. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 60% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Na Warmii i Mazurach, a także Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie przeważnie deszczowe, na wschodzie kraju burze, przejaśnienia możliwe na zachodzie. Na termometrach od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się. Do 16 zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Dziś zaczynamy od trzech wspaniałych nowości.

Wszystkie nuty znamy na pamięć, ale czy kiedykolwiek słyszeliśmy Depeche Mode w takich aranżacjach? To oczywiście francuski zespół Nouvelle Vague, a ujawniony utwór to kolejny zwiastun z płyty szykowanej na 30 października. Za parę minut będę mieć dla Państwa jeszcze jedną znakomitą premierę związaną z tą datą, ale wcześniej w naszym kalendarzu wczorajsza pełnia księżyca.

Już słyszałem opinię, że to najlepsza pełnia księżyca ze wszystkich tegorocznych, ale w kalendarzu Petera Gabriela niespodzianek nie brakowało nigdy. Do końca płyty jeszcze 3 nieznane utwory. Wracam do premiery szykowanej na 30 października. To nagranie ujawniono kilkanaście godzin temu. Proszę spróbować rozpoznać artystów.

Queens of the Stone Age nie przestają nas zaskakiwać. To ujawnione wczoraj nagranie nazywa się Insignificant Other. Po trzech premierowych utworach, ale jednak dopiero zwiastunach większej całości, rozpakowuje w sobotniej tonacji gotowy, pełnospektaklowy, wydany wczoraj album. Prace nad nim trwały 8 lat, bo obaj firmujący go muzycy są na co dzień bardzo zajęci. Steve Hackett, gitarzysta, który zasłynął w zespole Genesis w latach 70., a potem wydał ponad 50 solowych albumów, i Steve Rothery. Jego gitarę słychać w każdym utworze sygnowanym przez Marillion i również na paru dziesięciu innych płytach. Z prawdziwą przyjemnością nastawiam tę instrumentalną, miejscami pełną już jesiennej zadumy płytę.

Steve Hackett i Steve Rothery, dwóch mistrzów gitary na wydanej wczoraj płycie. Podpowiadają mi państwo, dwóch gitarzystów usiadło na dwóch krzesełkach. Czuję, że będziemy wracać do tego albumu. W sobotniej tonacji trójki chciałbym teraz pokłonić się pamięci Dolly Parton. Zaskakiwała nas swoją twórczością niejednokrotnie, a zaledwie 3 lata temu ofiarowała nam płytę zdumiewającą z unikatowymi wersjami najwspanialszych utworów świata. Wśród nich był ten.

0: Dolly Parton. Nie pomieszczę dziś innych jej dokonań, ale jestem pewien, że państwo sami już je odnaleźli. W sobotniej tonacji zapowiedział się przed tygodniem zespół SBB. Pojawiła się wtedy data 22 czerwca 2005 roku i miejsce studio Zbigniewa Preisnera w Niepołomicach. Był tam wtedy również słynny producent Reinhold Mack, który opowiedział mi, jak to się stało, że podjął się pracy przy nowej płycie SBB. Jego opowieść zaczyna się 54 lata temu.
1: I got asked to do a band called Niemen, Czesław Niemen, and I was really, really surprised about the musicianship and the way they approach their music. Also, I couldn't understand anything, but you know, just the feel they were able to bring across.
0: Poproszono mnie o nagranie zespołu, który się nazywał Niemen. Czesław Niemen był wokalistą. Byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony umiejętnościami muzyków, ich podejściem do muzyki, chociaż nie rozumiałem ani słowa. Odbierałem to, co potrafiła przekazać sama muzyka.
1: How unusual it was in those days, you know, it was the Iron Curtain and you didn't, you know, I mean, you didn't have a concept or any idea of how it was there. You know, when I knew of Poland because my wife's grandfather is like from Gdansk. I mean, he told us, you know, stories where, you know, he didn't have any shoes, didn't know electricity, a bicycle was a miracle thing and things like that. But that was about all.
0: Już samo wydarzenie było niecodzienne. Oto w Monachium nagrywa zespół zza żelaznej kurtyny. Ja miałem jako takie pojęcie o Polsce. Dziadek mojej żony pochodził z Gdańska. Opowiadał nam o swoim dzieciństwie, o tym, że nie miał butów, że nie było elektryczności, a posiadanie roweru było cudem. Ale to mniej więcej wszystko. A tu nagle pojawia się świetnie wyszkolony zespół, potrafiący przekazać swoją muzykę słuchaczowi, nawet jeśli nie rozumie on słów. Ujęło mnie to, a praca dała mi wiele radości. Zespołowi chyba też, bo wrócili do mnie i nagrywaliśmy drugi album, po którym powstała nazwa SBB. I potem jeszcze raz wrócili, więc mogę powiedzieć, że pracowałem przy trzech albumach.
1: Then there was this band with a musicianship and a grasp of bringing something across to the listener, which even if you didn't understand, sort of caught your heart. And I was really happy and they seemed to be happy too, because they came back for to do a second album. And out of that, SBB emerged and they came back. So I basically did three albums.
0: Myślę, że to, co już tutaj robimy od kilku dni, jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ma siłę, ma uderzenie, ma wszystko, co potrzeba. Teraz muszę dołożyć tu jeszcze swoje trzy grosze.
1: I think, I mean, what we are doing for the last few days, it's really, really good. It's, you know, it has heart, it has punch, it, you know, it has everything they need and they can do. And I think I can put in my 5 or 1 cent worth of knowledge to help them out.
0: Ponownie sięgam więc po płytę SBB. New Century. Utwór Duch Pokoleń.

SBB. Józef Skrzek, Antymos Apostolis, Paul Vertigo z niezapomnianej płyty New Century. Pogoda ducha natchnęła nas tego lata, napisał potem Józef Skrzek. A Reinhold Mack, producent

0: płyty, przekazał mi wtedy w Niepołomicach swoją radę dla młodych zespołów, zaskakująco aktualną także dwie dekady później. To, że zanikają umiejętności muzyków, jest sporą winą firm muzycznych, które dosłownie zamawiają coś podobnego do tego, co jest akurat popularne. Mówią, czy możecie mi zrobić coś na kształt tego, a tego przeboju. A trzeba grać siebie.
1: I feel that the musicianship has really gone down the drain and has been a lot of it has been lost because people work very much formula, which is the fault of the companies. You know, can you make something like this, which was a hit, you know, something more, because there's very few people around. I mean, it's the Stones still, it's U2, you know, and four bars of intro, and you got a verse, you got a bridge, you got a chorus, you got another verse, and you know, it's things you don't even have to think about and you don't really want to do. But I mean, we got something, everything is played by humans, it's all human instruments, and you know, there's a dynamic, there is a feel and a tempo, and the machines can't do that.
0: Bardzo niewiele zespołów gra siebie. Stonesi, U2, może Oasis. Reszta tworzy według ustalonej formuły. Czterotaktowy wstęp, zwrotka, łącznik, refren, druga zwrotka. Ani się chce przy tym myśleć, ani się nie chce tego tworzyć. Z SBB nagrywamy tylko ludzkie brzmienie. Każdy instrument jest grany przez człowieka, co daje dynamikę, uczucie, tempo, których maszyny nie są w stanie zapewnić. Podziękuję Państwu za udział w dzisiejszej audycji. Do przyszłej soboty będę pod adresem stt@polskieradio, to pisane razem.pl lub na Facebooku. Za tydzień wrócę jeszcze do opowieści Reinholda Mecka, bo rozpakowywać z Państwem będę nowe wydanie płyty, którą on nagrywał w 1986 roku na stadionie Wembley. Dobrego tygodnia, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
10: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest...

0: mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 sierpnia. Jest 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ewakuacja w Szczecinie. Lokatorzy dwóch kamienic muszą opuścić mieszkania z powodu tąpnięcia. Część szkół bez psychologów, a uczniowie bez pomocy. Ponad 100 gmin nie zatrudnia specjalistów. 2 miliony osób mogą bawić się na Notting Hill Carnival. Impreza rusza w słynnej dzielnicy Londynu. Trwa ewakuacja lokatorów dwóch kamienic przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Przyczyną jest tąpnięcie, do którego doszło w nocy. Jeden z mieszkańców powiedział Radiu Szczecin, że głównym problemem jest teraz brak dachu nad głową.
5: Ja bym oczekiwał jednak, żebym miał gdzie się przenieść dzisiaj, no przynajmniej na dzisiejszą noc. No, ja mam pomysł gdzieś się przenieść,
6: ale oczywiście oczekuję jakichś długofalowych rozwiązań.
4: Przyczyna tąpnięcia nie jest na razie znana. Tysiące uczniów bez dostępu do psychologa szkolnego. Według najnowszego raportu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 102 gminy w kraju nie zatrudniają ani jednego specjalisty w tej dziedzinie, mówi autor badania Dominik Kuc.
7: Psycholog powinien być dostępny w każdej szkole, jest pierwszym punktem kontaktu w przypadku wielu sytuacji kryzysowych i jego obecność bardzo często jest kluczowa. Kryzys zdrowia psychicznego nie wybiera piątku, poniedziałku czy środy, w której się pojawi, tylko reakcja jest potrzebna bardzo często tu i teraz.
4: Największe braki kadrowe na stanowisku psychologa są w województwach świętokrzyskim, podlaskim i zachodniopomorskim. Najmniejsze w kujawsko-pomorskim i śląskim. Młodzi ludzie w kryzysie psychicznym mogą uzyskać pomoc 24 godziny na dobę, dzwoniąc pod numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Drugi medal dla Polski na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie, które odbywają się w Poznaniu. Anna Puławska zdobyła brąz w olimpijskiej konkurencji K1 na 500 metrów. Polka zajęła trzecie miejsce ex aequo z Australijką Natalią Drobot. To drugi krążek wywalczony przez biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata na torze regatowym Malta. W piątek Kanadyjkarz Oleksii Kolijadych triumfował w jedynce na 200 metrów. Demokraci drwią z Donalda Trumpa, który zdecydował, że leżące na granicy USA i Kanady jezioro Ontario będzie nosić teraz nazwę Jezioro Ameryki. Decyzja nie będzie jednak miała charakteru wiążącego, jeśli chodzi o międzynarodowe nazewnictwo. Działania prezydenta spotkały się z sarkastyczną reakcją najwyższych władz niektórych amerykańskich stanów.
8: Politycy z Wisconsin zażartowali z rozporządzenia wykonawczego prezydenta Donalda Trumpa, mającego na celu zmianę nazwy jeziora Ontario, pijąc przy tym z ewentualnej zmiany nazwy jeziora Michigan, kolejnego z wielkich jezior. Gubernator stanu, demokrata Tony Evers, napisał na platformie społecznościowej X, że właśnie zmienił nazwę jeziora Michigan na jezioro Wisconsin. Widzicie, ja też potrafię podpisywać serwetki z różnymi napisami, dodał Evers, dołączając do wpisu nagranie, na którym widać, jak pisze coś właśnie na serwetce. Rozporządzenie Eversa nie było jedynym, jakie gubernator stanu z regionu środkowego zachodu wydał w odpowiedzi na działania Trumpa. Gubernator Illinois Jerry Pritzker ogłosił bowiem, że zmieni nazwę budynku w Chicago Trump Tower na Natalie Tower. Nazwa ta nawiązuje do Natalie Harp, 35-letniej asystentki Trumpa, o której zrobiło się głośno za sprawą nowej książki zatytułowanej Regime Change. Nazywana jest ona ludzką drukarką prezydenta, gdyż prezentuje mu artykuły, wyszukuje w internecie treści, które chce on usłyszeć oraz pomaga w publikowaniu wpisów na platformie True Social. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Pióra, cekiny, kolorowe kostiumy i muzyka, od której drżą ulice. Londyńska dzielnica zamienia się w karaibską stolicę Europy. Rozpoczyna się Notting Hill Carnival, największy uliczny karnawał na kontynencie. Jubileuszowa, organizowana po raz 60. impreza, może przyciągnąć nawet 2 miliony osób.
9: W zachodnim Londynie trwają ostatnie próby i przygotowania do karnawału. Jeszcze dziś zobaczyć będzie można widowiskowy konkurs orkiestr grających na metalowych instrumentach perkusyjnych. Niedziela będzie należała do rodzin i dzieci. Największe emocje w poniedziałek. Ulicami przejdzie wtedy główna parada dorosłych z tancerzami, kolorowymi pojazdami, fantazyjnymi kostiumami i karaibską muzyką. Nad bezpieczeństwem karnawału czuwa w ten weekend ponad 7 tysięcy policjantów. Ponad 330 osób dostało zakaz pojawienia się na imprezie. Policja apeluje, aby w tłumie szczególnie pilnować telefonów i portfeli. Wokół dzielnicy Notting Hill obowiązuje już zmieniona organizacja ruchu. Zamknięto dojazdowe ulice oraz okoliczne stacje metra. Karnawał Notting Hill narodził

0: się 60 lat temu jako święto karaibskiej kultury i odpowiedź na rasizm. Dziś jest jednym z najbardziej kolorowych i widowiskowych wydarzeń na świecie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Więcej doniesień ze świata już za chwilę w audycji międzynarodowej. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Po południu i wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotnie popada deszcz, a na wschodzie zagrzmi. Na termometrach od 19 stopni na północy do 25 na południu i zachodzie.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
15: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
3: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Zbliża się 16.09.
18: Audycja międzynarodowa.
17: Dzień dobry, Agnieszka Laskowska. Audycję międzynarodową realizuje Michał Jakubik, wydaje Michał Kowarski. Cieszę się bardzo, że jesteśmy razem. Już za chwilę porozmawiamy między innymi o europejskich aspiracjach Islandii. Jak dla mnie, jeżeli wszystkie islandzkie zespoły grają tak dobrze jak Kaleo, to możemy ich przyjmować do Unii, choćby dzisiaj.
19: Father, tell me

0: Kaleo, Way Down We Go. Zespół z Islandii nie przez przypadek otwiera audycję międzynarodową, bo o Islandii będziemy teraz rozmawiać, a to dlatego, że Islandia zorganizowała referendum. Ono trwa właśnie dzisiaj, chociaż było też głosowanie przedterminowe i 23% Islandczyków oddało już głos. A odpowiadają na pytanie, czy chcą, by ich kraj wznowił zawieszone w 2013 roku, 13 lat temu, negocjacje akcesyjne z Brukselą. Jest z nami dr Damian Szacawa z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i z UMCS-u, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: To na początek, tak nieco trywializując, po co nam, Europejczykom, tym z Unii Europejskiej, Islandia w naszych szeregach?
1: No, nam, Europejczykom, jest to ważne, dlatego że jest to państwo europejskie, które jest bardzo mocno związane z Unią Europejską, a jednocześnie pozostaje trochę na uboczu tych procesów integracji. Tak jak pani redaktor wspomniała, one od 2013 roku są zawieszone. Islandia sama poprosiła o to, żeby te negocjacje, żeby nie traktować Islandii jako państwa kandydującego. No i one odbywają się w takim ważnym momencie też z punktu widzenia samej Unii Europejskiej, to znaczy tego takiego potwierdzenia, że ta struktura jest wciąż atrakcyjnym formatem dla innych państw. Mówimy tutaj o członkostwie, o kandydatach z Bałkanów Zachodnich, ale także z Europy Wschodniej, z takich chociażby jak Ukraina, Mołdowa, czy też państwa

Ta kolejka do Unii Europejskiej jest całkiem długa, a ja tylko zapytam moją ekipę realizatorską, czy my mamy pana doktora wciąż na linii?

0: nie wiem, czy tak jest gotowa do rozszerzania się, bo chyba w gronie samej Unii trwa na ten temat spór, a ta narracja z kolei wewnątrz islandzka jest chyba podobna jak w wielu innych krajach aspirujących. To znaczy ci, którzy są za, bo uważają, że będąc w Unii Europejskiej będzie im po prostu lepiej, a z kolei przeciwnicy mówią o tej utracie niezależności na rzecz Brukseli i tu pojawiają się konkretnie na Islandii mocne głosy no tych, którzy są może rybaków, o tak określę, bo przemysł ten, rybołówstwo jest istotną częścią islandzkiej gospodarki. To jest 40% przychodów z eksportu.
1: No, tak jeszcze krótko może do tego pierwszego wątku, który pani redaktor podniosła. To znaczy, to jest też potwierdzenie z punktu widzenia samej Unii Europejskiej tego, że ona jest dalej takim atrakcyjnym formatem dla innych państw. To znaczy, jeśli doszłoby jeśli zwyciężyliby zwolennicy kontynuacji tych rozmów, w zasadzie wznowienia ich i później ten proces byłby kontynuowany, to z pewnością byłoby to potwierdzenie tego, że ta struktura jest wciąż atrakcyjna dla innych państw, a zwłaszcza, no tutaj przypadek Islandii jest szczególny, mówimy o państwie, które jest przecież w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o takie wskaźniki jak PKB per capita, jest na pierwszym miejscu od wielu lat, jeśli chodzi o wskaźnik HDI. Ma niskie bezrobocie, stosunkowo niewielką inflację w tym momencie, więc to byłby ten pierwszy wątek. Natomiast ta druga kwestia, oczywiście, że tak, znaczy tutaj jest kwestia tego, czy Islandia i na ile Islandia zachowałaby swoje prawa do zarządzania zasobami żywymi, czyli rybami, tak? Tak jak pani redaktor wspomniała, ten sektor jest niezwykle istotny, 40% eksportu, 10-12% PKB to jest ten sektor, to jest główny pracodawca, więc jest tak naprawdę szereg argumentów dla tych, którzy są przeciwnikami tych rozmów, zawieszenia tego rozmów, no bo skoro to wszystko działa, a może jeszcze dodajmy kwestię tego, że Islandia jest państwem nordyckim, więc te wszystkie kwestie dotyczące opieki społecznej są tam bardzo, bardzo mocno zaawansowane i to działa do tej pory, tak, nie ma jakiegoś większego kryzysu, no to pytanie tych, którzy są przeciwko, no to w takim razie po co wstępować. No i tutaj pojawia się argument, który trochę nawiązuje do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli te kwestie stabilności. Islandia jest małym państwem. To jest niecałe 400 tysięcy mieszkańców, którzy, no jak pokazują ostatnie ich różnego rodzaju raporty, które są publikowane czy to przez parlament, czy przez różnego rodzaju ośrodki analityczne, jest przekonana o tym, że no mamy w Europie przynajmniej sytuację bardzo mocno niestabilną.
0: Czyli samo jak w przypadku Skandynawów do głosu dochodzą kwestie bezpieczeństwa, bo Islandia to jest taki ciekawy członek NATO, bo oni nie mają swojej armii, ale teraz te rozmowy o tym, by wrócić do stołu negocjacyjnego z Brukselą, też toczą się wokół islandzkiego bezpieczeństwa, ze względu też na jej położenie, prawda? Na tym szlaku Grenlandia,
1: tak.
0: Islandia, Wielka Brytania, gdzie operuje rosyjska, ale też chińska flota cieni chociażby.
1: No dokładnie tak. Ten argument bezpieczeństwa, ten argument geopolityczny jest nowy. On nie zdominował kampanii, bo tak jak pani redaktor powiedziała, Islandia żyje z ryb i żyje rybołówstwem, więc to jest taki powiedzmy paradoks. Natomiast on w tych poprzednich negocjacjach pomiędzy 2009 a 2013 rokiem, on nie istniał w ogóle. Natomiast teraz jest to pochodna oczywiście położenia geostrategicznego Islandii, ale także to jest pochodna wojny w Europie, to jest pochodna polityki Trumpa, który pomylił swego czasu Islandię z Grenlandią, czy wreszcie wzrostu znaczenia Arktyki, jeżeli sobie popatrzymy tak na regiony świata.
0: Dziękuję bardzo panie doktorze za spotkanie. Doktor Damian Szacawa był pierwszym komentatorem w audycji międzynarodowej, a my już za chwilę porozmawiamy między innymi o wizycie szefa amerykańskich szpiegów w Moskwie i jej możliwości.

0: Tina Turner i jej piosenka z Bonda GoldenEye. A z nami już pan pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski. Dzień dobry, panie pułkowniku.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Szef CIA poleciał w tym tygodniu do Moskwy. Jedni mówią, że w wielkiej tajemnicy, a drudzy mówią, że jednak po to, żeby i świat się dowiedział i wszyscy byli gotowi to skomentować i zauważyć, żeby również zauważył Putin, chociaż nie spotykał się z szefem CIA. Nie tyle o samej wizycie już teraz chciałabym z panem rozmawiać, ale o tym, co ta wizyta uruchomiła, mianowicie o tym szeregu spekulacji, że Ukraina powinna przygotować się do eskalacji ataków rosyjskich, ale nie tylko Ukraina, właściwie kraje natowskie też, szczególnie te, które były kiedyś w orbicie dawnego Związku Radzieckiego, Łotwa, może Finlandia, nawet Polska pojawia się też tutaj w tych spekulacjach. I jeszcze jedna, no też spekulacja, że wśród rosyjskich elit rośnie poparcie dla użycia taktycznej broni atomowej. Jak pan by skomentował te wszystkie doniesienia, to o czym mówią media, ale o czym mówią też politycy, bo Donald

0: Tusk po rozmowie z szefem NATO, Markiem Rutte, mówi, musimy być przygotowani na rosyjską eskalację.
1: Znaczy, możemy się domyślać i najbardziej prawdopodobne rzeczywiście są dwie możliwości, przy czym jedna ma w mojej ocenie prawdopodobieństwo nieco niższego poziomu, druga nieco wyższego. Pierwsze to jest rzeczywiście taka, że ta rozmowa miała charakter ostrzegawczy, to znaczy szef CIA, bo prawdopodobnie spotkał się z szefem FSB, czyli Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. I jedna z możliwości jest taka, że Kreml został poinformowany, że Rosja wie o planach właśnie agresji wobec państw NATO. Trudno powiedzieć, czy ona miałaby mieć charakter taki mniej kinetyczny, czyli mieć formę cyberataków, być może połączonych z aktami sabotażu bądź dywersji, ale w znacząco większej skali niż do tej pory. Ewentualnie, co uważam za mniej prawdopodobne, o przygotowaniach Federacji Rosyjskiej do ataku na którejś z mniejszych, czyli słabszych militarnie państw NATO, czyli tutaj no, najbardziej prawdopodobna byłaby pewnie, myślę, że Estonia bądź którejś z nadbałtyckich państw, myślę, że Łotwa tutaj z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli chodzi o wybór państwa. Natomiast co do samego takiego scenariusza, no przemieszczenia wojsk Federacji Rosyjskiej, ani ich obecne użytowanie, zdolności, mimo wszystko nie sugerują takich przygotowań. I drugi scenariusz to jest taki, że nie była to rozmowa ostrzegawcza, ale rozmowa miała charakter informacyjny, czyli że Waszyngton uważa, że ścisłe kierownictwo Kremla nie ma pełnej wiedzy co do sytuacji na froncie. Czyli de facto te informacje,
0: czyli że Putin jest oszukiwany co do tego, jak źle idzie Rosjanom na tym froncie?
1: Tak, oszukiwany może jest to zbyt mocno powiedziane, ale być może niedoinformowany co do perspektyw dalszego rozwoju tego konfliktu, tak? Czyli z własnych zdolności ukraińskich i to jest drugi scenariusz. Natomiast co do bezpośrednich skutków, na razie żadnych bezpośrednich skutków moim zdaniem nie widzimy. Kijów wypowiedział się, że został o tych wizytach poinformowany, aczkolwiek szef CIA wracając z Kijowa jednak nie odwiedził. Czyli myślę, że mimo wszystko Kijów nie dostał pełnej informacji, czego ta rozmowa dotyczyła. Może być to też wariant, że...
0: Ale to jest dobry sygnał, czy zły, pana
1: zdaniem?
0: Nie,
1: to nie jest dobry sygnał akurat, ale bo to może się wiązać też z tym, że Waszyngton chce powrotu do rozmów pokojowych, no ale dalej z takiej pozycji lidera, czyli tego rozstrzygającego, co nie wyszło.
0: W tej formule, którą Trump już kiedyś przedstawił, czyli dużych ustępstw Ukrainy na rzecz Rosji, tak?
1: Nie wiemy tego, natomiast dalej z pozycji takiego lidera ponad podziałami trochę, chociaż ponieważ tutaj, jeżeli taka oferta padła, to jeżeli ona pada z ust CIA, to jednak myślę, że stanowisko Stanów Zjednoczonych będzie bardziej usztywnione wobec Rosji niż w tej poprzedniej fazie, czyli mniej ustępstw mimo wszystko, a bardziej presja. I to akurat jest dobra informacja z kolei.
0: Panie pułkowniku, jeszcze jedna rzecz w naszej rozmowie. Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał w tym tygodniu tekst dla brytyjskiego tygodnika The Economist i tam stawia taką tezę, no nie nową, ale powtarza ją. Być może moment istotny jest, że Rosja, która uważa nas za wroga i chce zniszczyć naszą demokratyczną cywilizację, nie powinna być przez Zachód w żaden sposób kokietowana. Sikorski pisze, nie powinniśmy spieszyć się z jej obłaskawianiem. Kiedy pan Putin będzie gotowy na pokój, znajdzie sposób, by to zakomunikować. Zgadza się pan z tą tezą? Nie próbuj.

0: próbować już rozmawiać z Kremlem, raczej pokazywać siłę Zachodu, taką siłę też wojskową, sojuszniczą we wsparciu Ukrainy?
1: No, tu mamy obszary dwa. Pierwszy to jest obszar bardziej, który mogą komentować politycy, czy rozmawiać na forum politycznym z Federacją Rosyjską, czy dalej traktować ją jako pariasa. Ja wolę się wypowiedzieć w kwestii militarnej na tym poziomie strategicznym i pod tym względem Federacja Rosyjska rozumie tylko siłę, czyli absolutnie budowanie szybkie własnych zdolności, szczególnie europejskich i tworzenie elementów odpornościowych na tyle, żeby Federacji Rosyjskiej ta wojna po prostu się nie opłacała. Czyli między innymi broń dalekiego zasięgu, co Europa zaczęła robić z opóźnieniem, ale Wielka Brytania, Francja, Niemcy rozpoczęły programy broni rakietowej o zasięgu 3000 kilometrów więcej. Czyli właśnie to, co może grozić Rosji, czyli uderzenie w głębie Rosji w przypadku wojny.
0: A z kolei, kiedy Andy Burnham, nowy premier Wielkiej Brytanii, jedzie do Kijowa i mówi o wsparciu dla Ukrainy, dla jej sprawy, to Moskwa odpowiada: Wielka Brytania jest z Rosją teraz na wojnie.
1: Znaczy, akurat tutaj takie wypowiedzi Kremla, tak, że Polska jest na wojnie i no, NATO jest ukraińskim sojusznikiem i bez zaplecza natowskiego, no, ta wojna by się skończyła porażką Ukrainy. To jest oczywiste i niewątpliwe. Więc same takie oświadczenia niewiele zmieniają. Tam co prawda pojawiły się groźby Pieskowa, że to będą jakieś działania quasi-kinetyczne. Myślę, że tutaj akurat to nie jest nic nowego, natomiast pytanie, czy nie będzie eskalacji takich działań. Natomiast to w mojej ocenie nie zmieni w zasadniczy sposób obrazu tego konfliktu jednak.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pułkownik Piotr Lewandowski był gościem audycji międzynarodowej. Zbliża się 16:33. Słuchają Państwo
1: Trójki. Dziękuję bardzo.

0: To jest Trójka, to jest audycja międzynarodowa. Ukraina stała się już jakiś czas temu poligonem, na którym testowana jest najnowocześniejsza broń i robi to zarówno Kijów, jak i Moskwa. W tym tygodniu New York Times napisał, że pod koniec lipca na Ukrainę spadł rosyjski dron, w całości sterowany przez sztuczną inteligencję. Zabijanie na odległość zza klawiatury komputera to już nie jest tylko wyobraźnia twórców filmowych. To nasza ponura rzeczywistość. Zarówno ONZ, jak i Międzynarodowy Krzyż ostrzegają, że to ostatni moment, żeby zapobiec wymknięciu się systemu sztucznej inteligencji spod ludzkiej kontroli. I pewnie, chociaż w kontekście wojny pytania o moralność i etykę wydają się po prostu wyjątkową hipokryzją, to jednak trudno ich teraz tutaj nie zadać. Dokąd zmierza współczesna wojna i czy, jak ktoś mądry powiedział, jeżeli my tej wojny nie zakończymy, to czy ona wykończy nas? Agnieszka Lichnerowicz.
1: To pierwszy potwierdzony przypadek śmierci cywilów w wyniku ataku autonomicznego drona. W Zaporożu prosty bezzałogowiec uderzył w ścianę stacji benzynowej, w wyniku czego zginęły 3 osoby. Jak relacjonuje dr Maciej Zając, etyk i filozof z Polskiej Akademii Nauk, na podstawie badania innych dronów biorących udział w tym ataku, ukraiński wywiad potwierdził, że nie miały one żadnego systemu komunikacji z pilotem, a więc atakowały autonomicznie.
2: Jedyne, co te drony Molnija miały, to kamerę pozwalającą im postrzegać świat i na przeszmuglowanym zachodnim komputerku z NVIDII oprogramowanie, które odzyskano, zbadano, ono akurat nie było zaszyfrowane. I to oprogramowanie pozwalało im orientować się w terenie, lecieć na pewien azymut, w tym wypadku na znane koordynaty stacji benzynowej. I potem, kiedy zbliżyły się do tej stacji benzynowej, miały bardzo prosty program, który kazał im szukać zbiorników z propanem, butanem, rozpoznawać się z jakąś tam skutecznością.
1: Aby rozpoznać takie kategorie jak zbiornik z propanem, rzeka, ciężarówka lub osoba, systemy sztucznej inteligencji powinny być szkolone na podstawie tysięcy, a nawet milionów obrazów. Dzień po tym, jak amerykański New York Times opublikował informację o ataku w Zaporożu, szefowie ONZ i Czerwonego Krzyża ponownie wezwali do zakazania lub ograniczenia stosowania broni autonomicznej. Maszyny nie mogą podejmować decyzji o tym, żeby kogoś zabić. To może być tylko decyzja innego człowieka, podkreśla Aleksandra Velucci z ONZ. Znaleźliśmy się niebezpiecznie blisko przekroczenia moralnej czerwonej linii autonomicznego namierzania ludzi przez maszyny. To ostatni moment, żeby wprowadzić zakazy i ograniczenia, dodawał Laurent Gisel z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni kierunkiem, w jakim rozwijają się te technologie. Broń jest sterowana przez coraz bardziej złożoną sztuczną inteligencję, której działanie może być trudniejsze do zrozumienia i przewidzenia dla operatorów. Jednak w tej sprawie od lat to toczy się spór. Część badaczy, wśród nich dr Zając, uważa, że wzywanie do zakazywania jest nie tylko naiwne, ale wręcz niebezpieczne, bo organizacje i państwa nic nie robiące sobie z prawa międzynarodowego i tak będą te technologie rozwijać, a ci, którzy będą prawa chcieli przestrzegać, zostaną rozbrojeni. Badacz przekonuje, że z etycznego punktu widzenia nie ma dużej różnicy między zbrodnią wojenną, czyli zabiciem cywilów przez autonomicznego drona, a śmiercią cywilów od wystrzelonej na miasto z odległości setek kilometrów rakiety balistycznej, niezdolnej trafiać w precyzyjnie w żaden cel.
2: Natomiast to, co może martwić, że tak powiem, sianie zniszczenia staje się tańsze. Już nie potrzeba posadzić operatora, który będzie w stanie kontrolować tego drona do końca. To działa samo. Z punktu wojskowego oczywiście dużo trudniej jest takie drony przechwycić, ponieważ one nie muszą się łączyć z operatorem, ani kablem, ani bezprzewodowo.
1: Doktor Zając podkreśla, że zabijanie na oślep po prostu jest zbrodnią wojenną. Sednem jest więc nie sama technologia, w tym przypadku AI, a intencja, czyli to, czy ten, kto strzela, stara się unikać zabijania cywilów oraz technologie, które posiada, na ile są precyzyjne, albo czy potrafią odróżnić żołnierza od cywila.
2: Mamy tutaj jeszcze tą komplikację, że broń autonomiczna może być użyta w sposób terrorystyczny na wielką skalę, być może łatwiej niż wszystkie inne rodzaje broni konwencjonalnej używane do tej pory. Możemy ostrzelać

0: miasto artylerią, wywołując ogromne zniszczenia, ogromne cierpienia. Wypuszczenie stada takich dronów potencjalnie być może będzie się wiązało z mniejszym wysiłkiem i może to spowodować większą łatwość rozmaitych ataków terrorystycznych bądź większą łatwość różnych akcji represyjnych przeciwko ludności.
1: Dlatego, przekonuje dr Zając, zamiast skupiać się na walce o zakaz tych technologii, lepiej w końcu wziąć się za opracowywanie konkretnych regulacji, które będą ograniczać śmierć oraz dostosowywać te technologie do wymogów prawa międzynarodowego. Kluczem jest więc, co paradoksalne, rozwijanie tych technologii, zbieranie jak najwięcej danych, robienie jak najwięcej testów, tak by maszyny potrafiły właśnie odróżnić cywilów od żołnierzy.
0: Do tych wszystkich teoretycznie niebudzących filozoficznych kontrowersji, ale technicznie diablotrudnych rzeczy typu dzielenie się tymi bazami danych, wymyślanie, które bazy są reprezentatywne, które nie, jakie testy są dobre, jakie nie, to wszystko też musi ocenić prawnik i musi ocenić etyk. Myśmy tego wszystkiego na Zachodzie nie robili przez ostatnie 15 lat, bo była atmosfera, że to jest złe i to jest tabu. I teraz wchodzimy cały na biało i nie jesteśmy gotowi.
1: A przyszłość dystopijna już tu jest.
2: I trudne pytania przed nami, tylko czy zdążymy sobie udzielić na nie odpowiedzi. To jest audycja międzynarodowa za 19 minut 17. Zabieramy Państwa za chwilę do Kirgistanu.

0: Wojna na Ukrainie pojawiła się w naszej audycji już w różnych kontekstach. Skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę odczuwa zresztą nie tylko ona sama, ale inne kraje dawnego Związku Radzieckiego. I tak Kirgistan był do niedawna wzorem demokracji i wolności słowa w Azji Centralnej, ale w ostatnich latach wraz z prezydenturą Sadyra Dżaparowa sytuacja zdecydowanie się tam pogorszyła i to właśnie ze względu na wpływy Moskwy. W najnowszym podcaście Po prostu Wschód Piotr Pogorzelski rozmawia na ten temat z autorką książki Baranie Oko, Emilią Sułek. My mamy dla Państwa fragment tej rozmowy, a całość jest jak zawsze do wysłuchania w podcastach Polskiego Radia.
1: Pełnoskalowa inwazja na Ukrainę wpływa na wiele różnych sposobów na państwa Azji Środkowej i Rosja zintensyfikowała swoje zabiegi w regionie, których celem jest...
2: Większa kontrola?
1: Może powiedzmy zadbanie o to, żeby wpływy rosyjskie w regionie nie osłabły, tak to nazwijmy elegancko. Te wpływy i tak wcześniej były i myślę, że no, trudno powiedzieć, bo to są z jednej strony wpływy bezpośrednie, a z drugiej

0: Z drugiej strony myślę, że będziemy też mówić być może o migracji zarobkowej.
1: Będziemy, tak.
0: Masę Kirgizów i też obywateli państw ościennych, chociaż głównie Tadżykistanu i Uzbekistanu, wyjeżdża do pracy w Rosji, więc de facto te państwa są trochę zaszachowane przez Rosję również z tego powodu, ale też z wielu innych. Natomiast faktycznie Rosja mocniej ostatnio wstępuje do gry w Kirgistanie. Powstała sponsorowana przez Moskwę telewizja, kanał telewizyjny Nomad TV. Powstają uczelnie, programy wymiany studenckiej. Jest tego sporo, zwłaszcza od kiedy prezydent Sadır Japarow zwolnił z pracy swojego kolegę Kamczybeka Tashijewa, który kierował kirgijskim odpowiednikiem, dawniej to by się powiedziało KGB, ale Państwowym Komitetem Bezpieczeństwa Narodowego. Były takie słuchy, że to trochę było z inspiracji Putina. Ja nie sądzę, żeby Japarow potrzebował tutaj inspiracji Putina. Natomiast Tashijew nie miał zbyt dobrych notowań na Kremlu i wydaje mi się, że jego zniknięcie z tej areny politycznej, no bo ten kraj w zasadzie opierał się w ostatnich latach na takiej dwuwładzy między tymi dwoma panami, też otworzyło Moskwie drogę do większej aktywności w kraju. Tashijew był taką osobą, która potrafiła na konferencji prasowej zbeształ, powiedzmy, bodajże to był dziennikarz z Chin chyba, stały korespondent, który zadawał pytanie po rosyjsku. Tashijew był w stanie zjechać go centralnie po chamsku, mówiąc, a co pan tutaj w ogóle, ile pan tutaj mieszka, dlaczego pan po kirgisku ze mną nie mówi. No to w zasadzie można by zaliczyć mu na plus, chociaż był postacią raczej negatywną.
1: No dobrze, ale to jest też szkolnictwo, to jest ta telewizja, o której pani powiedziała. Szkolnictwo, bo pani mówiła o wyższym, ale to też dotyczy szkół podstawowych, które te wpływy Rosji są ogromne. Z tym, że jeżeli popatrzymy na Kazachstan po 2022 roku, to mamy odwrotną tendencję. To jest tendencja, gdzie właściwie prezydent Kasym-Żomart Tokajew z tymi wpływami Rosji walczy, czy to mocniej, czy to lżej, ale on jest jednak w stanie zadeklarować coś, powiedzieć coś zdecydowanego, na przykład Putinowi dotyczące wojny. Tak to, co ostatnio mówił, że on nie widzi sensu, on nie rozumie, o co tutaj chodzi w tej wojnie. A w Kirgistanie mamy zupełnie inne podejście.
0: Mamy inne podejście, dlatego że kraj jest też biedniejszy, mówiąc kolokwialnie, i ma z tego powodu zupełnie inną pozycję w tych relacjach. Jest to też kraj jednak nie mający tej strasznie długiej, bodajże najdłuższej granicy lądowej na świecie w jednym kawałku, którą mają Kazachowie z Rosją. To też wpływa na politykę.
2: Emilia Sułek w podcaście Piotra Pogorzelskiego Po prostu Wschód. Cały, jak mówiłam, dostępny na stronach Polskiego Radia. A w audycji międzynarodowej za chwilę przeniesiemy się do Francji. A skoro tak, to musi być i francuska piosenka.

0: Francja bada skalę przemocy seksualnej wobec dzieci w szkołach. Około 10 milionów uczniów weźmie udział w specjalnej ankiecie, która ma pomóc ustalić, jak często dochodzi do takich przypadków. To będzie reakcja na serię skandali ujawnionych w ostatnich miesiącach, między innymi w Paryżu. A o szczegółach korespondent Polskiego Radia we Francji, Stefan Folzer.
1: Na pytania odpowiadać będą uczniowie od najstarszych grup w przedszkolach aż po maturzystów. Ankieta prowadzona jest już od kilku lat i dotyczy przemocy w szkołach. Teraz, jak poinformowało francuskie Ministerstwo Edukacji, dodane zostaną nowe pytania na temat przemocy seksualnej i seksistowskiej. Ankieta będzie anonimowa, ale uczniowie będą mogli podać swoje dane, jeśli będą chcieli otrzymać pomoc. Władze obawiają się wstrząsających wyników. Według szacunków co dziesiąte dziecko we Francji pada ofiarą przemocy seksualnej. W ubiegłym roku odnotowano co najmniej 88 tysięcy zgłoszeń dotyczących takich sytuacji lub zaniedbań wobec dzieci ze strony rodziców. Dlaczego Francja podejmuje tę akcję właśnie teraz? To reakcja na trwający od miesięcy skandal w Paryżu związany z przemocą seksualną ze strony animatorów prowadzących zajęcia pozaszkolne. Około 130 z nich zostało zawieszonych w związku z podejrzeniami o napaści seksualne, a nawet gwałty na dzieciach. Podobne przypadki ujawniono także w innych regionach Francji, co rodzi obawy, że problem ma skalę ogólnokrajową. W czerwcu francuską opinią publiczną wstrząsnęła również sprawa zabójstwa 11-letniej dziewczynki Liany przez seryjnego gwałciciela, który mimo licznych zgłoszeń nigdy nie został objęty śledztwem. Sprawa wywołała oburzenie i falę kontroli w resorcie sprawiedliwości, który nakazał ponowne pilne przeanalizowanie wszystkich zgłoszeń dotyczących przemocy seksualnej wobec dzieci.
0: Agnieszka Laskowska, dziękuję za spotkanie w audycji międzynarodowej, audycji, którą realizował Michał Jakubik, a wydawał Michał Kowarski. Już za chwilę u nas serwis, a potem tygodnik muzyczny Maciej Jankowski. Do usłyszenia, udanej soboty.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu.

0: Fleischmann.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 sierpnia, minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Program CPN tylko do końca wakacji. Od wtorku spodziewane podwyżki cen paliw o kilkadziesiąt groszy. A w dawnej wsi Ostrówki w Ukrainie trwają przygotowania do jutrzejszego pochówku 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Gry wideo wspierają u chłopców procesy socjalizacji, u dziewczynek przeciwnie, wynika z badań czeskich naukowców. Niższe ceny na stacjach w ramach pakietu ceny paliwa niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że rząd nie przewiduje przedłużenia pakietu. Od wtorku wróci 23% stawka VAT. Analitycy rynku spodziewają się podwyżek cen benzyny i oleju napędowego o 60-90 groszy na litrze. A w dawnej wsi Ostrówki w Ukrainie na jutro zaplanowano uroczysty pochówek 55 Polaków, ofiar rzezi wołyńskiej. Szczątki zostaną złożone we wspólnej mogile. Cmentarz znajduje się w lesie, między dwiema nieistniejącymi wsiami Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
3: W nocy z 30 na 31 sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali w tym miejscu około 1050 osób. Ich gospodarstwa okradli i spalili. W tym roku w lipcu i sierpniu archeolodzy wydobyli szczątki 55 osób. Miejsce pochówku jest już przygotowane, powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN Adam Siwek.
4: Wykorzystujemy istniejącą mogiłę, czyli te ofiary spoczną razem z tymi, którzy byli eksmowani w 92, 2011 i 2015 roku. Udekorowaliśmy flagami cmentarz. No i przygotowujemy dzisiaj i jutro rano tą infrastrukturę, czyli namioty, nagłośnienie dla mediów, które będą relacjonowały to wydarzenie.
3: Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 11 czasu polskiego. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Są nowe ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydano dla regionów północnej i wschodniej Polski. Od Pomorza i Warmii przez Mazowsze i Podlasie po Lubelszczyznę. Ostrzeżenia obowiązują dziś do 21. Jak informuje IMGW, w czasie burz należy liczyć się z intensywniejszymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem. Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia? Czym różnią się sygnały alarmowe? Gdzie szukać miejsca schronienia? I jak przygotować plecak, który pomoże przetrwać 72 godziny? Tego mogą dowiedzieć się mieszkańcy Barczewa koło Olsztyna podczas krajowego treningu reagowania.
5: Mamy rozstawiony plecak ewakuacyjny. Nazywam się Antoni Woźniak, jestem zastępcą naczelnika w jednostce OSP Lusowa.
6: Widzę, jest mapa.
5: Jest mapa. Wiadomo, że w czasie kryzysu nasz telefon może wysiąść.
7: Myślę, że więcej rzeczy trzeba zabrać.
8: Kierunek na pewno dobry. Myślę, że jakby to kontynuować i rozszerzać tą ofertę, no to zainteresowanie, ta świadomość będzie coraz większa.
2: Stoiska przygotowane przez strażaków ochotników i lokalny samorząd odwiedził w Barczewie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zapowiedział, że takie szkolenia będą nie tylko dziś.
9: My żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Właściwie zostaliśmy wyrwani z takiego komfortu, bo jeszcze 10 lat temu nikt z nas nie zakładał, że za naszą wschodnią granicą będzie pełnoskalowy konflikt zbrojny, że Polska może być realnie zagrożona. Wychodzimy z tej strefy komfortu, budujemy taką populacyjną odporność, inwestujemy w nasze służby, inwestujemy w wiedzę naszego społeczeństwa.
2: Trening reagowania w Barczewie to jedno z 1400 takich wydarzeń, które odbywają się w ten weekend w całym kraju. Gry wideo wspierają u dorastających chłopców procesy socjalizacji. Podobny mechanizm nie działa jednak w przypadku dziewczynek, a granie może przynieść przeciwny efekt. To ustalenia naukowców z czeskiego Brna.
10: Badacze przeanalizowali dane dotyczące ponad 3000 czeskich nastolatków. Skupili się na grach wymagających współpracy i komunikacji, takich jak Minecraft, Counter-Strike, Fortnite lub Roblox. Celem było ustalenie związku pomiędzy grami społecznościowymi a poczuciem samotności i nastrojami depresyjnymi. U chłopców częstsze granie wiązało się ze spadkiem negatywnych objawów. W przypadku dziewczynek zależność była jednak odwrotna. Autorzy badania podkreślili przy tym rolę rodziców, zachęcili do próby zrozumienia fascynacji grami i wspierania zrównoważonych nawyków, co ogranicza ryzyko wycofania społecznego dzieci oraz ich narażenia na toksyczne zachowania w sieci. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie Mateusz Foremniak.
12: Dzień dobry. Co prawda do kolejnych letnich Igrzysk Olimpijskich zostały jeszcze 2 lata, ale sukcesy w konkurencjach olimpijskich nawet w połowie cyklu nieco mocniej przykuwają naszą uwagę. Dzisiaj taki wyczyn na swoim koncie zapisała Anna Puławska. Na kajakarskich Mistrzostwach Świata w sprincie w konkurencji K1 była trzecia na 500 metrów. Co ciekawe, Polka zdobyła brąz wspólnie z Australijką Drobą.

0: Bot. Tytuł powędrował do Niemki. Jakż. Szczebel niżej, bo w Mistrzostwach Europy z wyczynowym sportem żegna się Aleksandra Mirosław. Chce to zrobić w stylu, do którego przyzwyczaiła przez całą karierę, a więc wygraną. Eliminacje pokazały, że jest na to duża szansa, bo pani Aleksandra okazała się w nich najlepsza. O dyspozycję naszej mistrzyni spokojny jest jej trener, a prywatnie mąż Mateusz Mirosław.
1: O formę się nie martwiliśmy, potrafimy to przygotować. Na pewno start może być emocjonalny i może odwrócić uwagę, ale staramy się skupić na pracy, którą mamy do wykonania, więc krok po kroku ten plan realizujemy.
0: Warto zatem między 19 a 20 śledzić finałowe występy, nie tylko aby pożegnać aktualną mistrzynię olimpijską, ale również trzymać kciuki za drugą w kwalifikacjach Aleksandrę Kałucką, szóstą Natalię Kałucką i 14 Annę Brożek. W finałach nie zobaczymy niestety Polaków, którzy pożegnali się z rywalizacją. W piłkarskiej ekstraklasie jesteśmy na półmetku dzisiejszego grania. Radomiak 2-1 wygrał z Krakowią, a Motor 0-2 przegrał z Piastem Gliwice. Za niecałe pół godziny ruszają kolejne w tym sezonie derby Krakowa. Wisła przyjmie u siebie Wieczystą. Mniej niż dwie godziny dzielą za to kibiców Żużla od, miejmy nadzieję, wielkich emocji.
2: Czas na drużynowy Puchar Świata na Żużlu, czyli imprezę, która odbywa się co 3 lata, a w której w 3 ostatnich edycjach triumfowali biało-czerwoni. Ostatni raz w 2023 roku we Wrocławiu. Wówczas jechali w tym samym podstawowym składzie co dzisiaj, czyli Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Maciej Janowski. Rywale też ci sami, Australia, Wielka Brytania i Dania. A więcej o rywalach powie Maciej Janowski.
3: Każda z tych reprezentacji ma bardzo dobrych zawodników. Anglicy mają mocne doświadczenie, jeżeli chodzi o małe tory i jazdę na ciasnych powierzchniach. Duńczycy również, a Australijczycy podobnie, więc musimy się skupić na sobie. Mamy znakomitą kadrę. Każdy z nas gdzieś tam miał już okazję poczuć smak tego złota, więc wiemy, jak to smakuje i na pewno tęsknimy za tym smakiem.
2: Dodam, że w roli rezerwowego dzisiaj wystąpi Kacper Woryna. Początek zawodów o 19:00. Warszawa, Adam Malecki.
0: Polacy celują w swój jubileuszowy 10. tytuł w historii. Na treningach najszybsi byli dzisiaj jednak Australijczycy. Do wydarzeń na Stadionie Narodowym będziemy oczywiście wracać w kolejnych serwisach.
4: Nocą trochę chmur na wschodzie i w północno-zachodniej części kraju i tam, gdzie niegdzie popada przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 10 stopni miejscami na południu, około 13 w centrum, do 16-17 na zachodzie.
5: Autopromocja. Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale w niedzielę gościem rezydencji będę ja, Justyna Grabasz. I mam nadzieję, że pytania będą łatwe, bo trochę się stresuję. W tym tygodniu pytającym i prowadzącym będzie Robert Grzędowski. Ja natomiast przyniosę ze sobą muzykę, która mnie ukształtowała i towarzyszyła od dzieciństwa po szeroko rozumianą dorosłość. Zapraszam w niedzielę między 14 a 16.
6: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
9: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
8: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
9: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior.
10: Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
17: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
18: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
17: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
19: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
17: Zdrowit Skurcz

0: Senior i niech skurczcie nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką silimaryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: 17.12, dzień dobry.
12: Tygodnik muzyczny.
11: Michał Jakubik i Maciej Jankowski z garścią muzycznych nowości i nie tylko. Zaczynamy od U2, a właściwie Shane'a McGowana.

stał się w historii muzyki nie tylko hitem świątecznym, ale też tym, jak istotną rolę odegrał w historii muzyki irlandzkiej chociażby. U2 dołożyli swoją cegiełkę do tego wydawnictwa. To jest to nagranie, którego słuchaliśmy na początek. Kompozycja oczywiście Shane'a McGowana, wystąpili Bono i spółka, co można było usłyszeć. To na początek dzisiejszego tygodnika, w którym poza nowościami także przegląd tego, co w minionym tygodniu, tygodniach właściwie się działo, bo przyznaję, że nadrabiam zaległości, 2 tygodnie mnie nie było, więc też sporo nowości mi umknęło. Dziś przeglądałem jeszcze drobiazgowo wszystkie zestawienia najlepszych płyt ostatnich tygodni i miesięcy i dokopałem się do paru rzeczy, które wcześniej mi umknęły, więc dziś postaram się o nich też 2 słowa. A to z polskiej sceny nowość, choć w języku angielskim, zespół Szama, dobrze znany z Anteny Trójki, grywali już niejednokrotnie na wielu festiwalach, na których też bywaliśmy, na przykład na Next Feście. Pelagia, to jest ich nowy singiel opublikowany wczoraj.

Tak brzmi Szama w 2026 roku. Zapowiadają pewne zmiany stylistyczne i pierwszym dowodem na to jest właśnie to nagranie. Pelagia trochę bardziej w stronę soulu, choć zawsze gdzieś krążyli wokół tego klimatu. Czekamy na więcej. To Szama w Trójce dziś w Tygodniku Muzycznym. Więcej takich nagrań oczywiście też się pojawi, choć przyznaję, że sporo gitar dziś na pewno będzie, zwłaszcza w drugiej godzinie, bo sporo nowości ciekawych się ukazało, sporo płyt świetnie ocenianych. No, żeby nie szukać za daleko, no to przecież Interpol powrócił z kolejnym albumem i też nie umieszkam dziś dwóch słów na jego temat powiedzieć. Natomiast, jeżeli chodzi o niegitarowe granie, tutaj bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła. Bardzo czekałem na tę płytę. Erykah Badu i The Alchemist razem.

sobie. Don't look for my love, baby.

0: obciął ceny. On jednak uśmiecha się i chce stawiać mi drinka, używając bika, krzycząc na całą salę: wiwat, wiwat, na cześć czerwonej sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki, to już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę, on twierdzi, że razem za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki, flakon pod ślubi łyk Helenki, brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000, całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne, brat. Na klatkach, na mieście, wszędzie 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę, mówię, walę lufę, chociaż nie chcę. To

nuka. Z gęby kojarzę typa, najlepsza sztuka. Wtedy go bajerzyła i sadził się do niego spory. Hamszta, firant, Śródmieście, sorry. Taki mamy klimat. Nie wiem, czy wyłapał wreszcie od delikwenta, ale dziewczynę to ja nieźle pamiętam.

0: Cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście?
3: Tyle ile mam, tyle ile jest zapomnianych wokół miejsc.

To sytuacja związana z festiwalem Zorza, czyli spotkanie Fiszemadę Tworzywo z Sokołem w utworze sprzed chwili Tyle Śladów. To przed momentem i jeszcze na pewno będziemy do nich wracać, bo poza tym, że Fiszemadę Tworzywo szykują teraz płytę, a właściwie Fisz i Emadę, bo wracają do korzeni tych hip-hopowych sprzed 25 lat, już nie całym zespołem, a bardziej bitowo i samplowo, o czym świadczą też najnowsze single i opowieści Fisza. Wcześniej Erykah Badu i The Alchemist. Więcej o tej płycie na pewno w Elementach w czwartek po godzinie 19. Zapraszam już teraz. Gitarowo natomiast najważniejsza płyta tego tygodnia, niewątpliwie Interpol.

tych miesiącach. Zresztą Interpol niedługo pojawi się w Berlinie. Nawet zastanawiam się, czy na ten koncert się nie wybrać, bo to jest kolejna zaległość moja koncertowa do nadrobienia zdecydowanie. Z nowej płyty Interpolu jeszcze jedno nagranie dziś. To przed momentem, którego słuchaliśmy teraz, to Darling Thoughts. Ever the Actor to teraz, a za chwilę spotkanie z Pawłem Turskim, który gdzieś w Polsce na pewno piechotą.

0: Zmiany w składzie także towarzyszące temu albumowi, bo Brad, czyli basista, który przez ostatnie kilkanaście lat był tylko koncertującym członkiem zespołu, teraz stał się członkiem oficjalnym, no i oczywiście Paul Banks odpowiedzialny za większość kompozycji, choć tym razem nie za partie basowe, co jak wielu basistów twierdzi, bardzo na plus. To na nowej płycie Interpolu dwa kawałki z tego albumu dziś. This Mirror Weighs a Ton to jest album, który ukazał się również wczoraj. Jeszcze będziemy do niego w Trójce z pewnością powracać. 20 niespełna minut do 18.
1: Teraz pieszo.
0: Gdzie tym razem, gdzie dziś znajdziemy naszego człowieka w terenie? Oczywiście Paweł Turski jest z nami. Dzień dobry, czołem.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Gdzie jesteś?
2: Jestem i czemu? W Żelaźnie. Czemu tutaj? Ta odpowiedź będzie prosta, taka sama jak wczoraj, bo tutaj jest maszt bardzo dobry telekomunikacyjny. Tak z pół kilometra jest ode mnie w linii prostej, a teren nie pofałdowany. Drzew za dużo nie ma w okolicy, bo tylko gospodarstwo rolne i jeden dom, dzięki czemu słyszymy się w bardzo dobrej jakości. Też tutaj jest bardzo głośna droga wojewódzka 213, która no, nie zachęca pieszych do spędzania przy niej czasu. Ale tutaj też w tym Żelaźni oprócz masztu, oprócz drogi jest taki ładny szary dworek, taki dworek, że jakby mu dać trochę serca i jeszcze pewnie o wiele, wiele więcej pieniędzy, to by lśnił i był taką perełką lokalną. Do tego Żelazna dotarłem z Lęborka, w którym pewnie teraz lśni, tak jak tutaj, błękit nieba i słońce. Ceramika tam też lśni, się rozpogodziło, a ceramika w słońcu pięknie wygląda. Rano padało, a taki piknik się odbywał w Lęborku o poranku, ceramiczny Lęborg. Można było spróbować swoich sił przy kole. Oczywiście musiałem się zabawić, a w tej zabawie pomagał mi Jarosław Arkuszyński, który nie zna świata bez ceramiki.
3: To jest rodzinna tradycja. Mój tata, dziadek, pradziadek, wszyscy w tej linii Arkuszyńskich zajmowali się garncarstwem już w zasadzie nie wiadomo od kiedy.
2: Będziemy się bawić w takim razie w ceramikę. Widzę w pana dłoniach już glinę.
3: Zaczynają klepać, żeby powstała z tego kulka. Zawsze wszystko się zaczyna od kuli w garncarstwie, bo ja akurat się specjalizuję pracą na kole.
2: No i koło przed nami, tutaj jest w ogóle jakiś pedał. Pan teraz pewnie położy to kulę na środku.
3: Nie położę, tylko muszę to mocno uderzyć, bo gdybym położył, to zaraz odpadnie, więc będzie trzask. O!
2: Co, i teraz tutaj widzę, pedał jest po mojej stronie, co mam po prostu nacisnąć ten pedał?
3: Tak, tak, to troszeczkę, nie, to tak jak w samochodzie, nie do końca od razu. Starczy. Teraz moczymy ręce, mocno ściskamy, to jest podstawa, nie? To się nazywa centrowanie. Dzięki temu nasza masa gliny nie rusza się na boki. Ja ją wycentrowałem. Potem robimy tu otworek.
2: Jak to szybko idzie.
3: Tak, troszkę za dużo obroty. O, wszystko zaczyna się od takiego właśnie walca. Tak, no i powiedzmy, że zrobimy miseczkę. Rozszerzę troszkę.
2: Ale... Boże, jak to szybko panu poszło.
3: Nie, tak, ja już to robię od dziecka.
2: Bez ceramiki świata nie zna też Lęborg. Miasto to zamek krzyżacki z cegieł, dziś sąd, baszta dostępna dla turystów z cegieł. Wszystko jest w sumie z cegieł w tym mieście. Lęborg to po prostu ceramiczne miasto. Jego historia to po prostu ceramika, mówiła mi Urszula Walburg z Muzeum w Lęborku.
4: Historia jest praktycznie od zarania dziejów, czyli od samego początku naszego miasta. Bo dlaczego Krzyżacy zdecydowali o budowie miasta dokładnie w tym miejscu? Ze względu na to, że tutaj znajdują się przeogromne złoża gliny, z których my korzystamy właśnie po dziś dzień. Firma specjalizująca się w wyrobie ceramiki budowlanej korzysta z tych samych źródeł, z których korzystali Krzyżacy. Nasza cegła jest bardzo charakterystyczna, bo ona ma troszeczkę inną barwę, bo nasza cegła nie jest czerwona, ona jest pomarańczowa. Ze względu na to, że nasza glina zawiera dosyć dużo żelaza, no i w momencie wypalenia właśnie taki też odcień ona uzyskuje. Nasza cegła też swego czasu ma taką bardzo ciekawą historię, bo można ją spotkać w wielu miejscach w Polsce, bo po 1945 roku właśnie też nasza cegła, między innymi z naszego miasta, wyjeżdżała na odbudowę na przykład Warszawy.
2: Z Lęborka ruszyłem dalej w trasę do Lubiatowa, do którego dziś zmierzam chwilę po 10:00 i powiem tak, działo się. Chyba nigdy nie przeżyłem takiej pogody. Proszę sobie wyobrazić, szutrowa droga, już troszeczkę wyschnięta po porannych opadach. Z lewej strony ciemne chmury,

0: tej lewej strony mojego ciała robi się chłodno, jednocześnie z prawej strony tak 30 stopni odczuwalne. Ja się tak zastanawiałem, czy to jest pogoda deszczowa, czy słoneczna. Odpowiedź jest jedna, tak. Tak myślałem. Przez 2 minuty, bo później się zaczęła taka ulewa, że ja się w lesie musiałem schronić na dobre 10 minut, żeby po prostu nie przemóc do końca i nie móc dalej iść. Później jak już się napadało, to się takie błoto zrobiło, że myślałem, że nic mi nie poprawi humoru, aż się rozpogodziło i uwaga, uwaga, bo chcę wspomnieć o wsi bardzo nietypowej, Karlikowo-Lęborskie. Wieś na totalnym uboczu, a zachwyciła mnie. Zachwyciła mnie niesamowitym placem zabaw. Plac zabaw dla mieszkańców miast to może być jak zwykły plac zabaw, bo jest tyrolka, są 2 huśtawki, jest huśtawka dla kilku dzieci, taka większa, okrągła, z siatki, jest zjeżdżalnia, jest ta taka karuzela, w którą można się kręcić, jest konik taki bujany, zwykłe rzeczy oczywiście, ale nie na takim poziomie wiejskim i nie przy tym otoczeniu, bo oprócz tego placu zabaw, który ma tyrolkę, co jest rzadko spotykane na wsiach, a naprawdę widziałem setki placów zabaw chodząc po Polsce, obok był staw i okej, stawy się zdarzają w takich miejscach, nawet AED, defibrylatory się zdarzają, ale jeszcze tak zadbanej zieleni, różnych gatunków kwiatów, żółtych, czerwonych, to nie widziałem. Do tego 3 wiaty, pod którymi można usiąść, piękne drewniane wiaty, obok nich kosze na śmieci, więc nawet jest to. I jeszcze do tego są drzewa, ale te drzewa nie są zwykłymi drzewami. Ja wiem, że ten opis jest bardzo długi, ale to jest niesamowite miejsce i zasługuje na wyróżnienie. Te drzewa były jeszcze przystrzyżone, a trawa była dzień albo 2 dni temu skoszona. Nie widziałem takiego miejsca na mapie Polski i za tym miejscem dosłownie 200-300 metrów zatrzymał mnie nasz słuchacz, którego bardzo teraz serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że najprawdopodobniej słucha i to nie sam.
1: Dzień dobry.
0: Jak ma pan na imię?
1: Edwin.
0: Strasznie dzisiaj wieje, pogoda taka bardzo w kratkę.
1: Tak bardzo poprzeplatana.
0: Właśnie, czy to się tak tutaj często zdarza? Bo to, że wieje, to ja się domyślam patrząc na krajobraz i wiatraki w tle.
1: Bardzo często. Mam takie wrażenie, że pogoda tu jest przeplatana przez weekendy. Jest ładniejsza pogoda do soboty, po czym w niedzielę jest popsucie tej pogody, spadek temperatury, deszcze i znowu mamy hop do weekendu, poprawia nam się pogoda, a później znowu jest deszcz.
0: Mówiłem, że pan nie słucha sam, bo do mnie wysłała go córka. Córka, która słucha programu trzeciego, córka zmaga się z chorobą, nie będę mówił jaką, ale bardzo cię serdecznie pozdrawiamy i trzymamy kciuki za ciebie i za twojego tatę, za całą rodzinę. Po drodze oczywiście piękne też krajobrazy, tutaj coraz bardziej równo się robi, nizina, płasko jak stół powoli. Piękne są zielone drzewa, błękit nieba. Mam nadzieję, że ten błękit będzie mi dalej towarzyszył, bo jeszcze tak z ponad 10 km przede mną do tego Lubiatowa, a będę szedł przez Choczewko i Kieszkowo, więc jakby ktoś z państwa chciał mnie spotkać, to trzeba zjechać z tej drogi wojewódzkiej 213, która jest bardzo głośna, ale warto zmienić trasę, bo trójkowe koszulki są wciąż w wózeczku.
2: Warto poszukiwać Pawła Turskiego, bo to on właśnie był z nami i będzie jeszcze się pojawiał z kolejnymi doniesieniami z trasy, oczywiście pieszo, cały czas realizowanej. Dziękujemy ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
3: Teraz pieszo.
2: 10 minut pozostaje do 18:00, to teraz kalendarz muzyczny.

przyznaję się bez bicia, że mam opory przed sięganiem po muzykę Michaela Jacksona i raczej tego nie robię nigdy. To jest chyba pierwszy raz od wielu, wielu lat, kiedy w radiu zdarzyło mi się po Michaela Jacksona sięgnąć. Dziś okolicznością jest rocznica urodzin tego artysty, no a zespół, którego słuchaliśmy, to The Jacksons oczywiście, czyli późniejsza inkarnacja, można powiedzieć, Jackson 5. To prawie na koniec pierwszej godziny tygodnika muzycznego. Kendrick Lamar, Dai i Amber. Oczywiście oni zakończą tę godzinę, słyszymy się po 18 po serwisie.

0: Autopromocja.
1: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
2: Prosimy nie regulować radioodbiorników i nie liczyć na normalne słuchowisko.
3: Siedzi i patrzy przed siebie nieruchomo.
2: Sztuka Antoniego Ferencego, Upadek pierwszych ludzi, została zrealizowana w programie pierwszym Polskiego Radia na żywo podczas Nocy Muzeów. Karolina Gruszka.
4: Jeżeli człowiek mi nie pomoże, to znowu się wszystko obsunie o kolejny dzień.
2: Sławomir Orzechowski.
5: Nie mam Zaczynam. Słuchawek.
2: Oraz Mateusz Damięcki. Byli poddani trudnej próbie.
6: No to bierz się, kobieto, do pracy.
2: Taki żart na koniec wakacji. Barbara Marcinik. Polecam dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Barbara... Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
11: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
12: oraz wspierają układ nerwowy,
11: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
12: Bezglutenowy
11: i bez laktozy.
12: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
18: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
17: Litorsal Senior?
18: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
19: Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
20: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
21: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Ubezpieczenie samochodu w banku?
23: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
11: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
12: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Żegnamy reklamy.
24: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 sierpnia. Jest 18:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zagrożenie katastrofą budowlaną w Szczecinie. Mieszkańcy dwóch kamienic muszą się ewakuować. Zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. W lesie odnaleziono jej ciało. Policja szuka sprawcy. Islandczycy decydują, czy ich kraj powinien wznowić negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Ewakuacja w Szczecinie. Lokatorzy dwóch budynków musieli opuścić mieszkania. Taką decyzję podjął Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego po tym, jak w nocy w kamienicy pękła jedna ze ścian. Jak mówi obecny na miejscu Mariusz Czasnoć z nadzoru, liczy się przed

0: przede wszystkim życie i zdrowie mieszkańców.
1: Pomiary geodezyjne oraz obliczenia tutaj wskazują, że niestety to się cały czas pogłębia i może w pewnym momencie dojść do gwałtownej katastrofy budowlanej.
0: Błyskawicznie zareagował Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Jego dyrektor Tomasz Sroka zapewnia, że wszyscy ewakuowani lokatorzy będą mieli dach nad głową.
2: Bez względu na to, czy to jest najemca komunalny, czy to jest właściciel, skontaktujemy się my jako Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych i rozpoczniemy rozmowę w kwestii zabezpieczenia Państwa potrzeb lokalowych.
0: Prezydent Szczecina zapowiedział, że od poniedziałku ruszą prace remontowe, by jak najszybciej udostępnić wyłączone z eksploatacji budynki. Opolska policja szuka sprawcy morderstwa. Ofiarę znaleziono wczoraj na terenie kompleksu leśnego w Kędzierzynie-Koźlu. Według wstępnych ustaleń przyczyną śmierci kobiety były rane tłuczone głowy. Wezwani na miejsce policjanci znaleźli ślady, które prawdopodobnie mają związek ze zbrodnią. Dwie imprezy, dwa różne miejsca, ale słuchacze ci sami, młodzi ludzie. Prezydent deklaruje, że będzie się wsłuchiwał w ich opinię. Karol Nawrocki spotyka się z młodzieżą w prezydenckiej rezydencji w Juracie na wydarzeniu pod hasłem przyszłość.pl.
3: Zmienia się na naszych oczach świat. I dzisiaj dyskutowanie o przyszłości Polski bez młodzieży nie jest z całą pewnością pełne. Ja jako przedstawiciel średniego pokolenia jestem odpowiedzialny za to, żeby budować przyszłość Polski z mocno słyszalnym głosem młodzieży, z szacunkiem do tych, od których możemy się uczyć, bo są doświadczeni, są starsi od nas.
0: Na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie, wydarzeniu organizowanym przez prezydenta stolicy, wiceminister kultury Maciej Wróblewski apelował do młodych o wybieranie sprawdzonych źródeł informacji i przeglądanie portali, które weryfikują fake newsy.
4: Polecam bardzo serdecznie taki portal sprawdzamto.pl. To jest portal, który tworzą Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio i Telewizja Polska. I tam codziennie publikowane są treści, które dementują fake newsy, które pojawiają się każdego dnia w przestrzeni publicznej.
0: Wiceminister podkreślił, że nie powinno się traktować hejtu jako wyrażania opinii. Islandczycy decydują, czy ich kraj powinien wznowić negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Po oddaniu głosu w referendum premier Kristrún Frostadóttir powiedziała, że wierzy, że naród podejmie właściwą decyzję. Jestem optymistką, bo mam zaufanie do narodu. Wiem, że podejmie właściwą decyzję. Będę ją szanować niezależnie od tego, jaka będzie. W tej chwili powiedziałabym, że sytuacja jest bardzo nieprzewidywalna, ale jest to niezwykle ekscytujące. Miło jest też widzieć, jak duże jest ostatnio zainteresowanie i jak wiele osób dyskutuje teraz o tym. Jestem z tego bardzo zadowolona. Wśród Islandczyków najwięcej emocji budzą kwestie gospodarcze, przyszłość rolnictwa i obawy przed ograniczeniem samodzielności kraju. Leon XIV jako pierwszy papież w historii weźmie udział w procesji łodzią po jeziorze. Wydarzenie odbywa się z okazji Święta Matki Bożej Patronki Jeziora w Castel Gandolfo. Teraz Leon XIV przewodniczy mszy w kościele Matki Bożej Patronki Jeziora. Po niej odbędzie się procesja łodziami po jeziorze Albano. Papieżowi i wizerunkowi Matki Boskiej będzie towarzyszyć około 10 cywilnych łodzi, a także kilka jednostek należących do policji.
5: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W niedzielę pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami na zachodzie przelotne opady deszczu, a na Pomorzu lokalnie burze. Rano na wschodzie jazdę mogą utrudniać mgły. Jutro cieplej, od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 będzie w centrum, do 28 na południu.
7: Autopromocja.
8: Podczas trwającego jeszcze lata podbijali swoimi występami kolejne sceny i festiwale, w tym katowicki OFF. W Trójce zagrali pół roku temu i to był wspaniały koncert.

0: Fada i Nichos. Ich wyjątkowa mieszanka, czyli Podlasie Bounce w Trójce. Przypomnimy ten koncert w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko

0: mediaexpert.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: 3, 17, 41...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15...
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: I 8 minut po 18 na zegarze.
14: Tygodnik muzyczny.
13: Jeszcze jedna godzina przed nami. Michał Jakubik, Maciej Jankowski. Witamy.

Na pewno najważniejsza płyta w dorobku zespołu Turnstile, bo to ona zapewniła im nagrodę Grammy dziś w wersji nieco innej, ponieważ taką inną wersję właśnie całego albumu opublikowali panowie i pani w streamingu. Podejrzewam, że również i fizyczne kopie się pojawiły. Never Enough Versions i te versions właśnie to są nagrane ponownie utwory z płyty, ale z udziałem wielu artystek i artystów czasami naprawdę gigantycznych, takich jak Elton John, który go słyszeliśmy w nagraniu Seeing Stars przed momentem, ale żeby tylko przedstawić mniej więcej spektrum różnych rozwiązań muzycznych, kilka nazwisk przytoczę. Faye Webster na przykład także na tej płycie się znalazła, także Brandon Woody, jest Panda Bear, jest Dying Fetus, jest A.G. Cook, Hayley Williams z grupy Paramore, jest Shabaka Hutchings, więc naprawdę rozstrzał jest ogromny. Polecam posłuchać całości, bo naprawdę warto, jeżeli zwłaszcza, jeżeli lubimy tę płytę, a myślę, że lubimy Never Enough Version i Turnstile na początek drugiej godziny tygodnika. Pozostając w tym świecie, mam na myśli świat gdzieś kojarzący się z punk rockiem, choć teraz Turnstile trochę od tego odchodzą, no to Dinosaur Jr. to jest jedna z ciekawszych premier ostatnich dni.

od połowy lat 80. grają, a to ich premiera wczorajsza również. 28 sierpnia datuje premierę płyty They're Near. To z niej właśnie to nagranie. Take Me With You. Dużo się tutaj dzieje, dużo rzeczy, do których też mam zastrzeżenia, takie jak na przykład soundy gitarowe przy solówkach. No to w moim odczuciu dość kryminalne, natomiast rozumiem też, że to jest pewna estetyka noise'owa, indie rockowa, która często do takich brzmień sięga, zwłaszcza, że teraz takie bardzo przetworzone brzmienie gitary, jak na przykład proponuje muzyka, mówiąc w skrócie, alternatywno-gitarowa, to jest coś, co coraz częściej jest stosowane także w tych bardziej mainstreamowych projektach. Dinosaur Jr., They're Near, czyli pierwsza płyta zespołu od Sweep It Into Space z 2021 roku. Gitar akurat dzisiaj sporo będzie w tej drugiej godzinie, zwłaszcza, że szykuje się premiera Queens of the Stone Age, nadchodzi nowa płyta, która trochę bardziej akustyczna wprawdzie niż poprzednie, ale o tym też jeszcze będziemy rozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o powroty na scenę, to nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak cieszyłem się z jakiegoś powrotu, chyba w momencie, jak Paul Untini przed laty ogłosił, że pierwszą od kilkunastu lat, nie no, kilkunastu to chyba przesadziłem, od 8 bodajże lat płytę wyda, to tak samo podskoczyłem, jak zobaczyłem, że Alabama Shakes wracają do koncertowania, wracają do nagrywania i efekty tych nagrywek już są. To jest Waist Deep, czyli nowe nagranie z nowej płyty Alabama Shakes w fenomenalnej formie. Zachęcam do wysłuchania całej tej płyty, a za chwilę dwa słowa na temat Queensów. Świeżo po koncertach w Polsce, a za chwilę nowa płyta.

0: Waist Deep z nowej płyty Alabama Shakes, I Must Be Dreaming. Tak samo pomyślałem, jak zobaczyłem, że się schodzą i że na nowo nagrywają, od nowa będą grali trasy. 2026 rok, wielki powrót Alabama Shakes. Wczoraj ukazała się ta płyta w całości. Wiem, że się powtarzam, ale naprawdę trzeba jej posłuchać. Bardzo czekam na koncerty. Niedaleko też będą się odbywały, więc z pewnością się wybiorę. Ostatnio natomiast, a propos koncertów, właśnie dwa występy na żywo w Polsce zaliczyli Queens of the Stone Age. Wtedy supportowali System of a Down. To było na Stadionie Narodowym. Być może nie idealne miejsce do takich koncertów, ale na pewno warto było się przejść i zobaczyć. Ja miałem tę ogromną przyjemność i wielki zaszczyt móc spotkać się z Mike'em Shoes właściwie, który opowiedział mi trochę o płycie, która się zbliża. 30 października nowy album Queens of the Stone Age. Pytałem między innymi o proces twórczy, proces tworzenia, proces powstawania tych utworów.
1: Musically, like when you're younger, when you, especially when you make your first record, there's no expectations. So there's more freedom in a way on your first record to do whatever the f*** you want to do. Because you're also like figuring out who you are, and what your voice is and what your identity is. I think there's more pressure now, I guess, from other people, but we try our best to tune out all that noise and just make the record that feels the truest to us. And like, that's why our label, our managers, nobody hears anything until the record's done. It's like, and they're like, there you go. Because we don't want any outside noise or any other influence to sway us away from the record that we're supposed to make. We tend to not make demos because you get hooked on an idea or a sound and that you can never beat it or recreate it. And so that's why actually on this record, there's some songs that maybe were supposed to be demos and ended up just being the version that's on the record because it was like, this feels right, this feels true, and there's no, like, you can't beat a feeling. You could try to go perfect something, sing it better or tune it better or try to do that. But if you capture a moment, which is what we try to do, there's nothing like that.
0: Przy pierwszej płycie jest ten komfort, że nikt niczego nie oczekuje. To daje ogromną swobodę, bo dopiero szukamy własnego głosu, budujemy swoją tożsamość i odkrywamy, jakimi artystami chcemy być. Tak mówi Mike'i Shoes, czyli basista Queens of the Stone Age. Dziś ta presja jest większa w naszym przypadku, ale staramy się odciąć od zewnętrznego szumu i skupić wyłącznie na tym, co sami czujemy. Zawsze chcemy nagrać płytę, która będzie przede wszystkim zgodna z nami. Dlatego dopóki materiał nie jest gotowy, nikt go nie słyszy, ani wytwórnia, ani menedżerowie. Nie chcemy też, żeby czyjeś sugestie zmieniły kierunek, w którym aktualnie podążamy. Rzadko też przygotowujemy klasyczne demówki, bo łatwo jest zatrzymać się wtedy na pierwszej wersji utworu i później bez końca próbować ją odtworzyć, choć często nie da się już uchwycić tej samej energii. Na tej płycie kilka numerów, które początkowo miały być tylko szkicami, ostatecznie zostały właśnie w takiej formie, bo od razu czuliśmy, że uchwyciliśmy odpowiedni moment. Można próbować wszystko dopracować, lepiej zaśpiewać, precyzyjnie nastroić, wyrównać, poprawić detale, ale jeśli uda się uchwycić prawdziwą emocję, nie ma nic cenniejszego. Do tego zawsze aspirujemy, mówi Mike'i Shoes z Queens of the Stone Age. Rozmawiałem z Mike'im w hotelu, w pewnym momencie wszedł do pokoju Josh, niezapowiedzianie, niestety nie mam tego nagranego, ale zdjęcia zrobiliśmy, więc mam dowody.

30 października ukaże się nowa płyta Queens of the Stone Age, Perfect, w takim zapisie, trochę staroangielskim. Insignificant Other to jest najnowszy singiel, moje ulubione nagranie z tej płyty niewątpliwie. Płyta w moim odczuciu jest rewelacyjna, bardziej akustyczna niż poprzednie albumy. Kojarzy się z tym, co robili wcześniej, bo też mieli takie momenty bardziej akustyczne. Zdecydowanie bardzo je lubię. Natomiast to, co jest istotne, to to, że także po premierze płyty, czyli po 30 dniu października na antenie Trójki w tygodniku muzycznym rozmowa z Mike'em Shoes, z basistą Queens of the Stone Age, o tej płycie. Rozmawialiśmy też o tym między innymi, jak katakumby, ich doświadczenie koncertowe tamże wpłynęły na ten materiał.

Tygodnika Muzycznego dziś z okazji rocznicowej. Wspominałem o tym, że też i rocznicowo będziemy grać, no i w tej godzinie jeszcze coś się znajdzie. Natomiast to już związane z rocznicą premiery płyty. O tym też warto wspomnieć, bo tych płyt rocznicowych jest przynajmniej kilka. A Different Kind of Fix. Ten album ukazał się w 2011 roku. No i z niego dziś Lights Out, Words Gone właśnie. A to już nowość z brytyjskiej sceny około jazzowej, bo stricte jazzową nazwać Ezry Collective nie można, bo odebralibyśmy im w ten sposób całe mnóstwo gatunkowych miksów, które proponują. To Jubilee Feeling.

Jubilee Feeling, czyli Ezra Collective z nowym singlem. To w tygodniku muzycznym też zdarzyć się musiało. Natomiast faktycznie prawdą jest, że bardzo gitarowo, alternatywnie w tej drugiej godzinie i do końca już raczej w tę stronę, choć jeszcze jeden akcent kalendarzowy się znajdzie. Tym razem jednak zapowiedź płyty The Jam. Nie mogę się doczekać, bo 26 dni jeszcze zostało, ale zapowiada się naprawdę fenomenalnie. Julia Jacklin z nowym albumem The Hardest Thing, to jest najświeższy singiel, który to wydawnictwo zapowiada sprzed kilku dni.

It's time. Czas najwyższy na nową płytę Johna Gomara. Piękny był jego koncert na Off Festiwalu, choć faktycznie słychać, że trochę Morrissey'owo nawet śpiewa, ale to nikogo nie powinno dziwić. Przez Lat of the Smiths, The Age of Everything 10 października się ukaże. A to Blood Orange, rocznicowo.

Kolejny 15-letni album, wcześniej A Different Kind of Fix i Bombay Bicycle Club, a to Coastal Grooves od Blood Orange, także 15 lat. Dziś ten album kończy 29 dzień sierpnia i kończymy też rocznicowo, bo to z kolei Oasis, ale tutaj więcej raczej mówić nie trzeba niż to, że 94 rok to data, a właściwie rok debiutu płytowego, 29 sierpnia również. To wszystko w tygodniku muzycznym dziś. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Michał Jakubik, Paweł Turski także się pojawił. Maciej Jankowski do Państwa mówił, do usłyszenia niebawem.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie? Teraz pytamy, jak ci się idzie?
2: Dobrze się idzie.
1: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
3: Teraz pieszo.
1: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
2: Proszę sobie

0: Zapisać?
1: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
0: Ciągle czekam.
1: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza teraz pieszo. W poniedziałek między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką sili maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 sierpnia. Jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Policja bada zdjęcie z hotelu w stolicy Naddniestrza. Ma przedstawiać poszukiwanego Marcina Romanowskiego. Bezpieczne dane. Na tej rządowej stronie można sprawdzić, czy nasz numer PESEL wyciekł z firmy My Doctor. Putin wydał rozkaz rosyjskiej armii zająć Donbas do końca roku. W ocenie generałów termin ma być nierealny. Służby zajmują się zdjęciem, jakie przesłał anonimowo do Radia Kraków jeden ze słuchaczy. Ma na nim rzekomo znajdować się poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Zdjęcie zostało wykonane w jednym z hoteli na terenie Tyraspola, stolicy samozwańczej Republiki Naddniestrza. To właśnie stamtąd do sądu w Warszawie wpłynął wniosek o wydanie listu żelaznego dla polityka z jego podpisem. Nadesłanie takiego zdjęcia świadczy o zaufaniu obywateli do państwa, mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
16: Wykonałem telefon do komendanta głównego policji i wiem, że policja bada to zdjęcie i wiem, że policja będzie badać każdy trop, który rzeczywiście wyda się wiarygodny. Oczywiście czasem jest tak, że my nie wiemy na samym początku, czy jest to prób wiarygodnych.

0: nieważne, czy jest to oryginał, czy fake, ale nigdy nie wolno nam tego lekceważyć.
1: Zdjęcie jest słabej jakości. Słuchacze oraz inne osoby twierdziły, że widziały poszukiwanego w tym hotelu dwukrotnie i słyszały, jak rozmawiał po polsku przez telefon. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów. Na rządowej stronie Bezpieczne Dane można już sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDoktor po sierpniowym ataku hakerów. Wykradziono wówczas dane medyczne około 19 milionów Polaków.
2: Na stronie Bezpieczne Dane można sprawdzić, czy w ręce złodziei trafił nasz numer PESEL. Na tej podstawie nie da się jednak stwierdzić, jakie konkretnie informacje medyczne znalazły się w rękach hakerów, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski.
3: Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
2: Minister cyfryzacji mówił też o prawdopodobnych przyczynach kradzieży. Nadal prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto wykradł informacje. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Kreml wyznaczył dowództwu rosyjskiej armii zadanie zajęcia Donbasu do 31 grudnia. Poinformował o tym, powołując się na dane wywiadowcze zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy, generał Pawło Palisa. Jak stwierdził, wojskowi przekonują Kreml, że realizacja tego zadania w wyznaczonym terminie jest nierealna, a nawet proszą o przesunięcie terminu do 31 marca. Moja subiektywna opinia? Nawet do 31 marca jest to scenariusz nierealny, zauważył generał Palisa. Ukraina wciąż kontroluje 20% obwodu donieckiego, w tym ważną dla obrony aglomerację słowiańsko-kramatorską. Obwód Ługański, a także część Donbasu jest już w 99% w rosyjskich rękach. Stany Zjednoczone i Wenezuela zawarły porozumienie naftowe. Prezydent Donald Trump powiedział, że zapewni ono Amerykanom kontrolę nad wenezuelskimi zasobami ropy i doprowadzi do obniżenia cen paliw.
4: We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił ostatnie działanie mianem największej transakcji naftowej w historii świata i stwierdził, że zapewni ona Stanom Zjednoczonym większościową kontrolę nad ponad 65 miliardami baryłek udokumentowanych zasobów ropy w Wenezueli. Prezydent zapewnił, że porozumienie to pozwoli znacząco obniżyć ceny paliwa dla Amerykanów na długi czas. To w tej chwili informacja, która dominuje w najważniejszych środkach masowego przekazu w USA. Ogłoszenie to pojawia się w czasie, gdy ceny ropy i gazu gwałtownie rosną w związku z wojną w Iranie. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych w języku angielskim, pełniący obowiązki prezydenta Wenezueli, Delcy Rodriguez z zadowoleniem przyjęła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, stwierdzając, że będzie ono miało znaczący wpływ na odrodzenie naszego narodu. Wenezuela od lat zmaga się z kryzysami gospodarczymi, a w czerwcu nawiedziły ją dwa potężne, następujące po sobie trzęsienia ziemi, w których zginęło ponad 6 tysięcy osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A teraz już serwis sportowy i Mateusz Foremniak.
6: Walka do końca popłaca. Przekonała się o tym Anna Puławska, która w Poznaniu dosłownie na ostatnich metrach wyszarpała brązowy medal kajakarskich mistrzostw świata. W olimpijskiej konkurencji K1 na 500 metrów początkowo wydawało się, że Polka zajęła miejsce tuż za podium. Po dokładnym sprawdzeniu przez sędziów okazało się jednak, że na metę wpadła równo z Australijką Natalią Drobot.
7: Powiem szczerze, że nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Już sobie w głowie poukładałam to czwarte miejsce, natomiast tutaj zaskoczenie bardzo miłe. Jacek Zakwa, trzecie miejsce, także no bardzo się cieszę. Jak widać, wszystko może się zdarzyć.
6: Gratulujemy serdecznie. To drugi medal dla Polski na tych mistrzostwach po złocie Aleksieja Kolijadycza. Jutro zakończenie zawodów. Naszą największą medalową nadzieją będzie Aleks Borucki, również w K1 na 500 metrów. We wspinaczce na czas dobiega końca niestety era naszej dominatorki Aleksandry Mirosław. Kilka minut temu ruszył ostatni finał z jej udziałem, a stawką jest Mistrzostwo Europy. Jest szansa zakończyć karierę z przytupem, bo w kwalifikacjach mistrzyni olimpijska z Paryża była najszybsza. Świetnie wypadły również siostry Kałuckie, Aleksandra była druga, a Natalia szósta. W finale wystąpi także Anna Brożek. Na trasie hiszpańskiej Vuelty nie zobaczymy już w tym roku Tadeja Pogaczara. Lider klasyfikacji generalnej na około 30 km przed metą poważnie poturbował się w kraksie i w efekcie wycofał się z wyścigu. Ósmy etap padł łupem Francuza Kukara. Nowym liderem został za to Hiszpan Enric Mas. Mamy nadzieję, że bez kraks obejdzie się w startującym właśnie finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Tym bardziej, że mocno liczymy na dobry występ naszej kadry.
8: Reprezentacja Polski mierzy w kolejne złoto. Ma szansę na dziesiąte w historii tych rozgrywek. Nasi kadrowicze liczą na wsparcie kibiców na Stadionie Narodowym. Miejscu, gdzie jeszcze nigdy żadnemu Polakowi nie udało się wygrać rundy Grand Prix. Więc może drużynowo się uda.

0: choć nie będzie łatwo, przekonuje Patryk Dudek.
1: Historyczne, można powiedzieć, wydarzenie, bo na narodowym, przy takiej ilości osób, takie zawody. Ciężko o faworyta, każdy może wygrać z każdym. Wszystko się będzie właśnie działo spontanicznie w zawodach.
0: Oprócz Dudka z naszych pojadą dzisiaj Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Dominik Kubera. Rezerwowym jest Kacper Woryna. Przed nami 20 biegów, wygra reprezentacja, która uzbiera najwięcej punktów. Warszawa, Stadion Narodowy, Adam Malecki.
2: Do wydarzeń na Stadionie Narodowym wrócę w kolejnych serwisach. Na koniec tego dodam jeszcze, że w piłkarskiej ekstraklasie Wisła Kraków prowadzi 1-0 w derbach z Wieczystą, a nasi siatkarze 3-1 wygrali przed chwilą ze Stanami Zjednoczonymi w Memoriale Wagnera.
3: Nocą trochę chmur na wschodzie i w północno-zachodniej części kraju i tam, gdzie niegdzie przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 stopni miejscami na południu, około 13 w centrum, do 16-17 na zachodzie.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior.
9: Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin, mecenas Orlen.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
15: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
9: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
10: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior.
9: Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
17: Witamy raz jeszcze w sierpniu tego roku do Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy.
18: Scena teatralna Trójki.
17: I tak niespodziewanie kończą się wakacje. Lato 2026 wszak trwa jeszcze. Przepraszamy z góry za to, że postanowiliśmy przeprowadzić na naszej scenie pewien eksperyment. Precyzyjnie retransmitować go. Premiera odbyła się bowiem w programie pierwszym Polskiego Radia 15 maja.
19: Dobry wieczór Państwu. Z okazji Nocy Muzeów przedstawiamy Państwu słuchowisko inne niż wszystkie. Dziś zapraszamy Państwa za kulisy Teatru Polskiego Radia.
20: Pokażemy, jak w radiu wygląda praca nad tekstem.

0: zupełnie na żywo zdradzimy część warsztatu aktora i reżysera.
1: W pigułce zaprezentujemy proces powstawania od pierwszego spotkania z tekstem przez próby i rozmowy, aż po zabawę kolejnymi ścieżkami dźwiękowymi.
2: Przed Państwem Karolina Gruszka, Sławomir Orzechowski, Mateusz Damiński i ja, Tadeusz Kabicz, reżyser. Mamy, proszę Państwa, okazję zrobić coś zupełnie eksperymentalnego. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zazwyczaj taką pracę zaczynamy od rozmowy o tekście. Co to jest w ogóle za utwór, o czym on dla nas jest, co chcemy powiedzieć przez tę historię, jaką sobie przyjmujemy formę. My wzięliśmy na warsztat dzisiaj tekst Antoniego Ferencego Upadek pierwszych ludzi, czyli przewrotne, pełne humoru odczytanie historii Adama i Ewy, osadzone w realiach powstania warszawskiego metra. I tutaj w tym słuchowisku dobrze znany mit spotyka się z bardzo współczesnym spojrzeniem na relacje dwojga ludzi. Potem sobie ten tekst czytamy, wymieniamy się pierwszymi wrażeniami, ustalamy kierunek interpretacji i zaczynamy próbować i grać. No to co, zaczynamy?
3: Zaczynamy.
4: Nie mam słuchawek.
2: O, słuchawki dla pana Sławomira.
0: Scena pierwsza. W wagonie człowiek naprawia drzwi, dłubie.
5: Wchodzi kobieta z wiadrem i przyborami do czyszczenia.
0: Spostrzegłszy ją, człowiek nieruchomie długo jej się przygląda.
5: Cześć.
0: Kobieta rozgląda się.
5: Krótką chwilę, po czym rozstawia wiadro i przybory i zaczyna czyścić podłogę.
0: On śledzi ją wzrokiem, powoli odkłada narzędzia, nie spuszczając jej z oczu. Mogę w czymś pomóc?
5: Kobieta przystaje na moment, patrzy na niego. Nie, dzięki, wraca do pracy.
0: Znaczy, chodziło mi, czy mogę, znaczy nie. O co w ogóle chodzi?
5: Pauza. Kobieta znowu na niego patrzy. Jak to?
0: Co ty tu robisz?
5: Tu?
0: Tu.
5: Ścieram. Powinnam się zabrać za coś innego?
0: Co?
5: Mogę robić co innego.
0: Co?
5: Wszystko. Mogę zacząć od czegokolwiek innego.
0: Zacząć?
5: Przecież miałam przyjść.
0: Miałaś? Od kiedy?
5: No teraz.
0: I co teraz?
5: Nie rozumiem. Przysłał mnie. Przychodzę pomagać.
0: Pomagać?
5: No, pomóc ci tutaj.
0: O, przepraszam za te kartki.
2: No właśnie, i tutaj pierwszy problem. Kartki, proszę państwa, podczas nagrywania słuchowiska, to jest zmora realizatorów zawsze. Kartki, które latają.
0: Trzeba zrobić. No, pomóc ci tutaj.
2: Nie, nie, lećmy dalej, no.
0: On tak chciał?
5: Tak.
0: Czyli co, mamy pracować razem, tak?
5: Kobieta kiwa głową.
0: Jesteś przygotowana?
5: Jestem, mam wszystko, co trzeba.
0: A umiesz wszystko, co trzeba?
5: Umiem. Czyszczenie i konserwacja, generalnie środek, głównie wentylatory, okna, drzwi, oświetlenie, panele, a na zewnątrz przeguby, podwozie, elektryka, układ hamulcowy, układ napędowy, a tam sobie radę.
0: Dobra, no to szoruj dalej. Jak skończysz, to sobie zajrzyj w grafik i zajmij się tym, co tam jest w kolejności. Rozumiesz?
5: Rozumiem.
0: To dobrze. A jak ty się nazywasz?
5: Kobieta.
0: No to bierz się, kobieto, do pracy.
2: No dobrze, to taka pierwsza scena ekspozycyjna. Trzymałem troszeczkę na
0: biał. Cały czas tak trzymałem.
5: Żeby się bałem, że dotknę.
0: Tak. I jeszcze mi w brzuchu zaburczało, to trzeba będzie wyciąć.
2: Tak, czyli mamy człowieka, kobietę oraz zwierzchnika, który się nam zaraz pojawi. No i tutaj pierwsze pytanie, skoro tak odkrywamy te kulisy powstawania słuchowiska, to powiedzcie, od czego zazwyczaj zaczynacie pracę nad tworzeniem postaci w słuchowisku, kiedy jesteście w takich właśnie warunkach radiowych, czyli nie ma czasu na długi proces, jak w teatrze, czy jak na planie, to zawsze wygląda inaczej. Co jest takie najważniejsze, co musicie wiedzieć na wstępie, żeby polecieć dalej?
5: Kto to jest w ogóle? Tutaj akurat w przypadku tego tekstu, to ważne, żeby wiedzieć, że to jest jednak historia nawiązująca do opowieści biblijnej, że człowiek to Adam, kobieta to Ewa, zwierzchnik to Bóg. Więc to na pewno istotne na wstępie. A potem chyba relacje, żeby sobie tak dobrze zrozumieć, co tam między nami się wydarza. Czy my się lubimy, czy się nie lubimy i czego chcemy od siebie nawzajem?
0: Co ty na to, Boże?
1: Ja zaczynam zawsze od przeczytania tekstu i zrozumienia tego, co jest jego istotą, o co o nim tak naprawdę chodzi, jakie są relacje właśnie między ludźmi i ustawienia się jak gdyby w odpowiedniej pozycji, ażeby zakomponować jak gdyby całość, żeby była zrozumiała dla słuchających nas i żeby była ciekawa.
0: A ja tak połączę to wszystko, bo tak też muszę zrozumieć, też muszę przeczytać, ale później najważniejsze jest to, żeby się wyspać, i bo to szybko później wszystko trwa i trzeba być bardzo

0: responsywnym. Trzeba bardzo szybko reagować.
1: Trzeba złapać flow ze sobą.
0: Trzeba złapać. Dobra, bliżej mikrofonu. No właśnie, wychodzi mój profesjonalizm.
2: Tak, no dla mnie to jest zawsze niesamowite, jak szybko to powstaje w radiu i jak bardzo elastycznie są aktorki, aktorzy, z którymi pracuję, i rzeczywiście czasem jedno hasło, które potrafi zupełnie zmienić scenę i nawet

0: na dzień dobry powinniśmy ustalić a propos tej postaci.
1: Ale to jest coś takiego jak intuicja. Jak zaczynasz jak gdyby pierwsze zdania, no to widzisz w jakiej intencji, kto, co to jest za postać, w jakiej intencji to mówi, czy jest zła, czy ma dobry dzień, czy nie ma dobrego dnia, o co jej chodzi i tak dalej. Także pierwsze zdania są dosyć takie ukierunkowujące.
2: Ale też ważne, żeby określić stosunek. Znaczy człowieka postaci do postaci.
1: No.
2: Czy ktoś jest nad kimś, czy ktoś ma prawo komuś...
3: No to co my tutaj mamy?
2: No nie wiem, no na razie boli mnie tutaj po lewej stronie, jakbym jednego żebra nie miał, no.
0: Pojawia się jakieś zakłócenie w życiu mężczyzny. No to zobaczmy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Pójdźmy dalej z naszą historią, ale teraz może już dodajmy kolejną jakąś warstwę, czyli troszkę efektów dźwiękowych. Filipie, poprosimy.
1: Jesteś?
2: Jestem.
1: Słuchaj, mógłbyś sprawdzić bramki na kabatach?
2: Co sprawdzić?
1: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
2: Teraz?
1: No bo coś z nimi jest nie tak. Nie miałem czasu nad tym przysiąść. No.
2: Tylko, że ja teraz robię oświetlenie.
1: Co?
2: Robię teraz oświetlenie.
0: Dobra, sekundkę, bo... To jest w sumie rozmowa przez krótkofalówki, to może byśmy nałożyli na to jakiś efekt, na ten głos. Filipie, masz jakiś filtr?
2: To jest rozmowa przez krótkofalówki?
4: Tak, przez krótkofalówki.
2: Okej, okay, nie doczekam.
4: Mamy? No, to spróbuj, dobra?
1: Mamy.
4: Dobra, to spróbujmy jeszcze raz.
2: Uwaga.
1: Jesteś?
2: Jestem.
0: Dobra, jakiś inny efekt mamy? Może bardziej taki...
2: Ale jestem krz, czy bez krz?
0: No spróbujmy, no tutaj nie możemy mieć prawdziwych mikrofalówek, bo by nam się zakłócenie robiły. To takie rzeczy się zazwyczaj daje po nagraniu, ale jesteśmy na żywo, więc zobaczmy, co się nam uda w tych warunkach stworzyć. Mamy drugi? Dobra, spróbujcie.
2: Jedziesz.
1: Jesteś?
2: Jestem.
0: Dobra, to lecimy dalej, czyli poruszymy dalej tę atmosferę i lecimy ze sceną.
1: Jesteś?
2: Już pytałeś. Dobra, jeszcze raz.
1: Jestem!
2: Jesteś?
1: Jestem. Słuchaj, mógłbyś sprawdzić bramki na kabatach?
2: Co sprawdzić?
1: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
2: Teraz?
1: No coś z nim jest nie tak. Nie miałem czasu, żeby nad tym przysiąść.
2: Tylko, że ja teraz robię oświetlenie.
1: Co?
2: Robię teraz oświetlenie!
1: No wiem. Słuchaj, ja myślę, że ono może zaczekać. Myślę, że to jest ważniejsze, żeby teraz skończyć te bramki.
2: W porządku, już idę.
1: Co?
2: I już idę na te kabaty.
1: Dobra, świetnie. A jak skończysz, to wpadaj do mnie na słówko.
2: Okej.
1: Okay. Co?
2: Co?
1: Co?
2: Wpadnę.
0: Drzwi?
1: Z cytryną?
5: A cukier?
2: Jak zwykle.
0: Czekajcie, mamy drzwi załadowane? Co robimy z wejściem z wierzchnika do sceny?
1: Takie... Mateusz,
0: tak, może... Tak, krótkofalówki out.
3: Dobra.
0: Ja przygotowałem taki efekt drzwi, zobaczymy jak on zabrzmi. Dobra. Uwaga, prosimy, drzwi.
1: Z cytryną?
2: Z.
1: A cukier?
2: Jak zwykle.
1: No wiesz, no. Mogę zmienić przyzwyczajenia. A cukier jest niezdrowy. Podobno.
2: Tak, jak jajka.
1: Mhm.
2: Kiedyś nie był.
1: Był. To znaczy, uważało się, że nie był. Nie, ale był.
2: No tak. Tak jak jajka.
1: Jajka?
2: Raz są zdrowe, raz nie. Teraz akurat są zdrowe.
1: No tak.
2: A i kawa.
1: No, kawa też?
2: Powoli robi się zdrowa.
1: No to w porządku. A jak zmiany, to na lepsze. Słuchaj, podesłałem ci kogoś do pomocy.
2: No, dało się zauważyć.
1: Tak, no, jasne. Co o niej sądzisz?
2: Sam nie wiem.
1: No, a nie uważasz, że to dobry pomysł?
2: Ona jest trochę powolna. nie wie, za co się zabrać. Muszę jej po kilka razy tłumaczyć różne rzeczy.
1: Słuchaj, no ale to są początki. Ja myślę, że się rozkręcam.

0: Rozkręcić, że za jakiś czas. No.
1: Rozkręcić?
0: Tak, no tak to wymyśliłem. Musisz ją trochę pouczyć.
1: A jak się rozkręci, to co?
0: No jak to?
1: No jak ją nauczę i ona się ogarnie, to będę z nią dalej. Znaczy, czy ona będzie dalej ze mną pracować?
0: No tak, to sobie wyobrażałem. No, a nie podoba ci się ten pomysł?
1: Nie, no w porządku, po prostu chcę znać plany.
0: Tak naprawdę to zaplanowałem to jako coś trwałego.
1: W porządku. Słuchaj, a w ogóle to co ona jest tak jakoś dziwnie zbudowana?
0: Tak dziwnie?
1: No tak te jakieś takie tutaj ma.
0: No, a pijesz jeszcze?
1: Nie, dzięki.
0: Chciałbym z tobą pomówić o kwestiach bezpieczeństwa. Wiesz, objaśniłeś kobiecie wszystkie procedury?
1: Procedury?
0: No, bezpieczeństwa. Pociąg bywa niebezpieczny.
1: Właściwie to trochę łatwo wpaść nogą w tę dziurę między drzwiami a peronem.
0: Otóż tak. No ale nie tylko.
1: Ostatnio też coś nawala instrukcja. Instrukcja. Jeszcze raz. Ostatnio też coś nawala instalacja elektryczna.
0: No, i trzeba uważać. Do tego ten grzechotrzyb.
1: A, spoko, z tym już sobie radzę.
0: No, otóż właśnie. No, a kobieta?
1: Mówiłem jej.
0: I wytłumaczyłeś, jak się otwiera drzwi z zewnątrz?
1: Tak.
0: Świetnie. Ale to nie wystarczy.
1: Jak to?
0: No, może się na przykład zdarzyć, że zatrzaśnie was oboje razem. No i co wtedy?
1: No...
0: Zapewne chciałeś zapytać, jaki w tym problem w połowie strony.
1: Jaki w tym problem? Zgubiłem się, bo chciałem spojrzeć na ciebie. Wytniemy to? Dobra. A jaki w tym problem? Jak zawsze mam radio, otworzysz nas.
0: A jak dacie mi znać?
1: A dlaczego? A nie, tu masz jeśli dacie mi znać. To już tego nie
0: wiem. Tak, dobrze. Jeśli dacie mi znać.
1: A dlaczego mielibyśmy nie dać ci znać?
0: No, na przykład, no... moglibyście nie chcieć.
1: Ale dlaczego mielibyśmy nie chcieć?
0: No, na przykład nie wiem, no... Nie chcielibyście, bo byłoby jakoś tak ekstraordynaryjnie.
1: Ekstraordynaryjnie?
0: No na przykład, no ekstraordynaryjnie.
1: Ale w jakim sensie ekstraordynaryjnie?
0: No po prostu. Pamiętajcie, po prostu, żeby szybko dać mi znać, jak coś takiego się zdarzy. Nie ma co, żebyście tam siedzieli zatrzaśnięci. Ten pociąg nie jest jeszcze do końca sprawny. Żeby wam się co nie stało po prostu. A właśnie, no, a jak tam bramki? Udało ci się? Trzeba je było szybko skończyć. Bo chcę, żeby wszystko było gotowe, jak się weźmiemy za propyler.
1: Nie są trochę za niskie?
0: Czemu?
1: Nie boisz się, że ludzie będą przeskakiwać nad nimi bez biletu?
0: Nie, no wiesz... A czemu mieliby to robić?
1: Tak pomyślałem.
0: Na pewno wszystko będzie dobrze.
1: Jasne. To kiedy ten propyler?
0: No... Już zupełnie niedługo. Ale trzeba wszystko dobrze przygotować. Lada chwila umówimy się na spotkanie w tej sprawie. Wtedy ci objaśnię wszystkie zagadnienia techniczne. To jest naprawdę bardzo pasjonujące.
1: W porządku. To czekam na datę.
2: Okej, super, dobra. To przeskoczmy teraz kilka scen do przodu, jak się już rozwinęła ta ich relacja, się troszkę poznali i zobaczmy, co się tam dalej w tym naszym metrowym raju dzieje. I może dodajmy sobie kolejny element, który się pojawia w słowisku, czyli muzykę.
1: To jest związane z oddechem.
3: Nie z oddechem.
1: Z oddechem.
3: Jak z oddechem?
1: No wspólne oddychanie. Ciekawa sprawa, nie?
3: No tak, ale to nie jest to, o co chodzi głównie.
1: Co? O co chodzi głównie?
3: Co?
1: Jak głównie? Że nie da się powiedzieć, że coś jest tutaj głównie.
3: Ale to chodzi bardziej o delikatność, w sensie o miękkość i gładkość.

0: ogóle o wrażliwość tutaj?
1: No dobrze. O oddychanie też.
0: Ale nie to jest najważniejsze.
1: A mi się właśnie to najbardziej podobało.
0: No dobra, zaczekaj. Weź tak jak wtedy.
1: Tok.
0: Tak. Widzisz, bo ty je trzymasz skurczone.
2: Dobra, okej, dzięki. A spróbujmy teraz tak, bo to była tak, no wiecie, scena miłosna rodzajowo, a teraz tak troszeczkę niestandardowo na konflikcie, tak bardziej może komediowo nam to pójdzie, czyli że się denerwujecie się na siebie nawzajem, że ty, że on nie rozumie, ona, że ty na nią, że ciągle cię poducza. No i podkręćmy mocno tempo, żeby to było takie w ogóle, wiecie, jak z
0: dobra,
2: włoskiej telenoweli.
1: W sensie to jest związane.
2: No.
1: Dobra, ale z tym ambientem, czy bez?
0: Bez muzyki?
2: Bez. Muzyka wejdzie w trakcie, jak się tam coś rozwinie. Zaskoczymy was.
1: Go! To jest związane z oddechem.
0: Nie z oddechem.
1: Z oddechem.
0: Jak z oddechem?
1: No wspólne takie oddychanie. Ciekawa sprawa, nie?
0: No tak, ale to nie jest to, o co chodzi głównie.
1: Co o co chodzi głównie?
0: Co?
1: Jak głównie? Nie da się powiedzieć, że coś tutaj jest głównie.
0: Ale to chodzi bardziej o delikatność, w sensie... O miękkość i gładkość, w ogóle o wrażliwość tutaj.
1: No dobrze, ale o oddychanie też.
0: Ale nie to jest najważniejsze.
1: Ale właśnie mi się to właśnie najbardziej podobało.
0: Dobra, zaczekaj. Weź tak jak wtedy.
1: Tok.
0: Tak?
1: Tok.
0: No widzisz, bo ty je trzymasz skurczone.
1: No jak skurczone?
0: No takie zdziubkowane. Nie dziwne, że nic nie czujesz.
1: No ale chyba mam nos, nie? Muszę ci jakoś dosięgnąć, nie?
0: Omiń go.
1: Ale jak omiń?
0: No, ty z tej, ja z tej.
1: No dobra, i co?
0: No i teraz zobacz, no. No rozluźnij, no.
1: Tak?
0: No.
1: No.
0: No.
1: No.
0: No.
1: O, no tak.
0: No nie.
1: No nieźle.
0: No tylko nie sap.
1: Nie oddychaj.
0: Nie oddychaj.
1: Nie da się.
0: Da się, na
1: nie,
0: chwilę.
1: Nie, ale ja chcę oddychać.
0: O Jezu.
1: Co Jezu? Nawet nie spróbowałaś.
0: No ale to wszystko psuje.
1: Nic nie psuje. Nawet nie chcesz spróbować. Dlaczego wszystko musi być po twojemu?
0: Nie skupiasz się na dotyku.
1: Skupiam się, ale chcę też oddychać. To też chodzi o zapach. Pachniesz to, chcę to czuć, nie?
0: Pachnę?
1: No.
0: Ładnie?
1: No, ładnie.
0: No dobra, to spróbujmy. Ale nie rób dzioba. O Jezu! Jezu!
1: Jezu, co?
0: Ale jak w ogóle ten... W ogóle z tym oddechem.
1: Ja miałem taki dreszcz.
0: Co to w ogóle było?
1: No!
0: Co to było w ogóle?
1: No!
0: To nie w ogóle niesamowicie.
1: No.
0: Miałeś rację.
1: No mówiłem ci.
0: No dobrze, to rozmieniłeś człowieku.
1: No nie.
0: Ale byłeś bardziej rozluźniony.
1: No rzeczywiście się rozluźniłem.
0: Przez oddech?
1: Przez oddech. Przez ciebie.
0: Przeze mnie.
1: W sensie, dzięki tobie.
0: Drzwi!
1: Może to i lepiej?
0: Lepiej?
1: Lepiej?
0: Co ty robisz?
1: Chcę tu z ciebie zdjąć. Chodź po mnie, jakoś tak fajnie.
0: Nie zdejmuj.
1: Czemu?
0: No nie wiem, wstydzę się.
1: Co robisz?
0: Wstydzę.
1: Co to? Wstydzę?
0: Nie wiem, ale mam to.
1: To co ja mam robić?
0: Nie wiem, coś.
1: Ale jak?
0: Nie wiem. Jakoś. Dobra. Ściągaj mi to. Ściągaj, człowieku, robocze łachmany. Już słychać ten cholerny grzechot szyb szklany.
2: Dobra, no gorąco się zrobiło, słuchajcie, no myślałem, że sobie...
1: Przewentylowałem się.
2: Tak, dobrze, Adam i Ewa, nasi się tutaj już do siebie zbliżyli nawet chyba aż za bardzo. Myślałem, że sobie tu możemy porozmawiać ogólnie o interpretacji.

0: I tak bardziej o pracy aktorskiej już z reżyserem, ale czas nas goni, słuchajcie, nieubłaganie, jak to w radiu, więc idźmy dalej z historią, a najwyżej jak zostanie nam czasu na koniec, to sobie porozmawiamy albo z Martyną po naszym słuchowisku. Mhm. Uchylimy nieco więcej tych kulis.
1: Okej, już.
0: Scena 12. Poprosimy utwór.
2: Człowiek i kobieta trochę rozchełstani siedzą na podłodze.
1: Trzeba się ogarnąć.
2: Będzie wkurzony?
1: O co?
2: Może tak mieszamy w grafiku.
1: A ja wiem.
2: Robiłeś już kiedyś coś nie po kolei?
1: Cały czas robię coś nie po kolei.
2: Ale czy robiłeś wbrew jego ustaleniom?
1: Nie.
2: A on się często wkurza?
1: On? Się nie wkurza.
2: Nigdy?
1: Nigdy nie widziałem, żeby się wkurzał. Jak coś nie gra, to on się raczej robi smutny.
2: No to może teraz też się zrobi smutny, zamiast nas opieprzyć.
1: Ja nie wiem, czy on w ogóle coś zauważył.
2: Właśnie. Wszystko żeśmy dzisiaj zrobili inaczej niż zaplanował, ale co tam? Co go to obchodzi?
1: Ładnie rzecz się nakręciła.
2: No, bo mam wrażenie, że on ma problemy z opanowaniem sytuacji. Na początku myślałam, że to ty jesteś ten nieogarnięty.
1: No, czasem jestem nieogarnięty.
2: Nie o to chodzi. Jak on uważa, że jest za wszystko odpowiedzialny, to on powinien brać za wszystko odpowiedzialność. A jeżeli nie, to niech powie, że nie. I wtedy nie.
1: No dobra, ty... Póki co wszystko się jakoś posuwa naprzód.
2: Tak, ale łatwo można by było to posuwanie przyspieszyć. Trzeba go po prostu...
1: No ciekawe, co chcesz teraz zaproponować. Co ty chciałeś? Dobrze się zastanów, czy naprawdę chcesz to powiedzieć.
2: Głupi ty jesteś. No, nie o to mi chodzi.
1: Go... Dobra.
2: Nie o to mi chodzi. Po prostu można by go wyręczać z różnymi drobnymi decyzjami. To by wszystkim ułatwiło życie.
1: Ale decydowanie, kobieto, to jest właśnie ta odpowiedzialność, o której przed chwilą mówiłaś. Chcesz brać odpowiedzialność za decydowanie?
2: A jak ty żeś decydował, to że tu dziś oboje to robimy, to nie brałeś odpowiedzialności?
1: A ty nie brałaś? To nie była tylko moja decyzja.
2: Brałam.
1: No, właśnie.
2: I szczęśliwie jeszcze nam się tunel nie zawalił na głowy.
1: No.
2: Nie chodzi mi, żeby brać wszystko na siebie, ale można być odpowiedzialnym za część, nie?
1: Częściowa odpowiedzialność. Wszystkiego dobrego.
2: Odpowiedzialność za część.
1: Tak? A gdzie ta twoja część się będzie kończyć, kobieto?
2: Oj, dobra tam. Przecież ja nie mówię o dużych rzeczach. Weź sobie pomyśl o nim. Przecież on też na pewno potrzebuje trochę pomocy. Skąd w ogóle ten pomysł, że on jest taki doskonały?
1: Właściwie to nie wiem do końca, skąd ten pomysł. Dużo tu nawykminiał. Tak naprawdę to niewiele z nim rozmawiam o kwestiach autorytetu. W ogóle niewiele z nim rozmawiam.
2: Bo ty wolisz myśleć, że on jest taki w każdym calu w dechę zwierzchnik, żeby nie brać odpowiedzialności za robotę. Mi chodzi o drobnostki, człowieku. Dużo drobnostek. To nam znacznie ułatwi grę.
1: Ale ja się boję, że nie ma drobnostek. Z tą odpowiedzialnością to jest tak trochę albo.
2: Powinniśmy z nim pogadać.
1: Zaraz. Nie, wyluzuj.
2: Trzeba wszystko omówić. Jak będzie wszystko jasne, to nie będzie problemów. Mówię ci, że ty go widzisz innym niż jest.
1: Na razie nie ma bata.
2: O, jak się pękasz, to ja sama z nim pogadam.
1: Nie ma bata. Dobra, ogarniamy się. Co ty tak jakoś?
2: Co?
1: Jakoś tak wyglądasz. Zbladłaś czy co? Jesteś jakaś... jaśniejsza.
2: Weź do niego kolnij, żeby nas otworzył.
1: A, właśnie, podaj mi kurtkę. Cholera! Nie wyłączyłem!
2: Co?
1: Nie wyłączyłem radia, wszystko mógł usłyszeć, całą tę gadkę i... Wszystko słyszał.
2: Od kiedy było włączone? Czemu nie wyłączyłeś?
1: Czemu? Nie wiem. Czasem nie wyłączam, jak pracuję.
2: No to przypał.
1: Ja pieprzę.
3: Cholerka, no. Znowu ten grzech odszyb.
1: Tak, no właśnie, dobrze, że przyszedłeś.
3: Słuchaj, no musimy coś z tym zrobić.
1: O, dokładnie.
3: A tutaj nieskończone?
1: Prawie skończone. Musimy jeszcze trochę tu porobić.
3: Mhm. Ja, rzeczywiście. No, jak ci się pracuje z tym nic po nim? No, mam nadzieję, że się nie przemęczasz.
2: Nie. Skąd? Świetnie się pracuje.

0: Pracuję.
1: No to świetnie, tak. Ale wyglądasz jakoś tak... blado. Nie. To chyba złe słowo.
2: No właśnie, też jej to mówiłem. Zresztą tak jest nawet... ładniej.
1: Tak, ładniej.
0: Bardzo dziękuję.
1: Słuchajcie, cholerka... To się jeszcze nigdy
3: damy
1: nie...
3: Damy tutaj, dobra, sekundę, spróbujmy. Damy radę wpuścić jednocześnie na tym kolejny track, na drugiej linii. O, co się dzieje?
1: Cholerka, no, to się jeszcze nigdy nie zdarzało tak często. Słuchajcie, trochę to głośno. Słuchajcie, może wpadniecie do mnie na herbatę, co? Pogadamy chwilkę, możecie?
0: Teraz?
1: No, świetnie, no, to lecę, czekam.
0: Nie miał krótkofalówki.
3: Drzwi, uwaga. Mamy drzwi.
1: Dobre?
0: Bardzo.
1: Soczyste. Kosztele. Są słodkie, mimo że zielonkawe.
0: Bardzo chrupiące.
1: Prawda? No, odrywają się takie całe, duże kawałki.
3: O.
1: Słuchajcie, tak wam się przyglądam od pewnego czasu. Wspaniale ze sobą współpracujecie. Dobra atmosfera, wszystko ładnie zrobione, na czas, na tip-top, jak się należy. No, a co o tym sądzicie?
0: My?
1: No wy!
0: No cóż, właściwie myśleliśmy o tym w kontekście grafiku. Oboje mamy wrażenie, że dobrze się dogadujemy w pracy, więc...
1: O, tuż to.
0: No właśnie, więc pomyśleliśmy...
2: Tak, dogadujemy się w pracy.
0: Tak, więc tak. Pomyśleliśmy...
1: Ja mam tylko nadzieję, że się dogadujecie ostrożnie.
0: Jak to?
1: No po prostu, że uważacie, żebyś do siebie odpowiednio odnosić.
0: A, chodzi o słownictwo.
1: No nie o słownictwo chodzi. Wy, młodzi, wy, czyhają na was ciemnej powodzi odmęty. Człowiek chceniem owładnięty cały jest przewrotny, przekrętny. Pamiętajcie, wy się siebie nie lękajcie, a jednak się siebie trochę lękajcie się. Zaraz. Jakby to zaprawdę powiadam wam. Wszystko się tyczy ostrożności współpracy. Bo ty jesteś taka, a ty jesteś taki. Jesteście tacy.
0: Przepraszam.
1: Nie, ale w tym naprawdę nie ma nic śmiesznego. Człowiek lada moment będzie się musiał wziąć za propyler, a to wymaga skupienia, precyzji.
0: Tak, przepraszam. Proszę się nie martwić, on jest dla mnie jak brat.
1: Jak brat?
0: Tak.
1: Nie. W ten sposób to też nie powinno być.
0: Ale jak to?
1: Oto są wasze jabłka. Patrzcie na nie bacznie. Jak smacznie. Soczyste owoce. Dojrzałe w nich moce. A w was? Czyli co? Mówicie, że ciężki dzień był.
2: No, naprawdę ciężki. Chyba powinniśmy się powoli zbierać, trzeba odpocząć przed jutrem.
1: No jasne. Tak,
0: bardzo dziękujemy za poczęstunek.
1: A smacznego, bardzo proszę.
2: Dobranoc.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc.
2: Dobranoc.
3: I bez muzy.
0: Con?
2: A daj spokój.
0: Jemu chodziło.
2: A kto go tam wie, o co mu chodzi?
0: Ty jeszcze nie słyszałam, żeby...
2: On zawsze dziwnie gada, jak sobie nałoży na głowę jakiś wielkich idei.
0: No dobra, ale w tym przypadku...
2: W tym przypadku zawsze ma mnóstwo wspaniałych pomysłów, które są zupełnie oderwane od rzeczywistości. I do wszystkiego sobie ideologię robi. Bóg kaszle?

0: A. Wielkie pytanie.
1: A ciebie nie ma nawet w tym pomieszczeniu.
2: Widzisz, że zdradziłem.
3: To ja jeszcze raz.
2: Czyli samą zagadkę.
3: A tam w tym przypadku zawsze mam mnóstwo wspaniałych pomysłów, które są zupełnie oderwane od rzeczywistości. I do wszystkiego sobie ideologię dorobi.
4: A co to jest ten propyler? Pierwsze słyszę.
3: Bardzo ważne urządzenie w tranzystorni. Jest tam jakiś skomplikowany problem. Jeszcze nie wiem do końca, o co chodzi.
4: I masz to zrobić sam?
3: Sam?
4: No, tak powiedział. Człowiek się będzie musiał wziąć za propyler.
3: A nie wiem, nie do końca kumam jego plany. Sama widzisz. Dziwnym on jest. O, zła, taka zła jestem, zła. Jaka zła.
4: Nie jestem zła.
3: Dobrze, wiem, co z ciebie zadziącha. Nie martw się, na pewno cię uwzględnił w innych planach.
2: I wówczas zębatka przekładni zmienia kąt natarcia skrzydła propylera względem osi ruchu.
3: Momencik, długopis.
2: Masz.
3: Dobrze, wówczas przyłożymy jakąś ten ruchu, momencik, dobrze, a turbina?
2: Tutaj jeszcze nieaktywna, w każdym razie oś ruchu.
3: Chwila, oś ruchu, a jaka jest maksymalna, kąt, maksymalna natarcia przy tej prędkości?
2: Maksymalny, a to...
3: 12?
2: Zaraz.
3: No ten poprzedni rysunek.
2: 12.
3: Że 12.
2: Tak, no oczywiście, tak.
3: No to...
2: To świetnie sobie z tym wszystkim radzisz. 12. Jestem z ciebie bardzo dumny. Słuchaj, myślę, że zaczniemy dzisiaj. Tak jest. Obaj jesteśmy...
4: Najmocniej panów przepraszam, ale muszę przeszkodzić. Sama sobie nie poradzę z tymi hamulcami. Jeżeli człowiek mi nie pomoże, to znowu się wszystko obsunie o kolejny dzień.
2: Ale przecież jak to? No, my tutaj pracujemy.
4: Ja rozumiem, ale umawialiśmy się.
3: To może ja na moment zejdę.
2: Żeby... Należałoby najpierw...
4: Bardzo przepraszam za to zamieszanie, ale jeżeli nie będziemy dotrzymywać umów, to wszystko się będzie zawsze opóźniać.
3: Właściwie to...
4: Nie miałam sama robić hamulców.
2: Nie, oczywiście, kobieto, ale obecnie... czy to nie człowiek miał robić hamulce?
4: Człowiek miał robić hamulce, a ja miałam sama wieszać kable w następnym, ale nie mogłam. Bo wczoraj człowiek nie zrobił oświetlenia, bo musiał skończyć bramki na kabatach.
3: Tak, ale to mi
4: kazał... W związku z tym postanowiliśmy, że oboje dzisiaj będziemy pracować przy hamulcach, żeby nadrobić opóźnienie. Tak jak wczoraj oboje pracowaliśmy przy świetle.
2: Przepraszam, ale to chyba nie było zaplanowane.
4: To prawda, ale musimy tak zrobić ze względu na naprawę bramek, która nie była... No, która też nie była zaplanowana.
3: Nie, bo chodzi o to, że kobieta mnie namówiła. To znaczy, zaproponowała, żebyśmy nadrobili razem te zaległości. Znaczy, nadrobili pracę pracując, w sensie pracę pracując, powtórzenie. Tak, postanowiliśmy pracować razem, żeby było wydajniej. Po prostu doszliśmy do wniosku, że kobieta jest już przygotowana do tych bardziej skomplikowanych zadań i chciałem zobaczyć, jak się będzie pracowało. Oczywiście potem miałem złożyć raport.
2: No rozumiem.
3: To może ja pójdę pomóc i wieczorem wrócę, to zaczniemy z propylerem.
2: No, ale należałoby skończyć omówienie.
3: Nie chodzi mi po omówieniu, po. No. Już nam niewiele zostało, prawda?
2: Tak, no zdaje się, że niewiele.
3: Dobrze, to po omówieniu.
2: Tak, no tak, dobrze.
3: No. Idź zrób, ile możesz, ja niedługo przyjdę.
4: W porządku. Dziękuję, bardzo przepraszam. Do widzenia.
3: Rozkręciła się.
2: To co myśmy tu...
3: No, kąt natarcia, skrzydła propylera.
2: Zmieniamy kąt natarcia skrzydła propylera względem osi ruchu.
3: Tak.
0: No dobrze, no i doszliśmy do już prawie końca naszej historii. Możemy teraz uchylić tego rąbka tajemnicy, jak ta praca zazwyczaj przebiega.

0: przeszliśmy taki dosyć szeroki łuk naszych postaci, od jakiegoś pierwszego zdziwienia, zakłócenia w tym świecie, przez fascynację, po konflikt, po jakąś tutaj dużą awanturę. I jak wy rozumiecie tutaj ten propyler i te sytuacje, w jakiej się znajdujemy?
1: No, propyler to tak...
2: To jest jakiś problem.
1: Problem. Machina jakaś. Ale biorąc pod uwagę, że tylko jesteśmy my we dwoje... Bliżej, jejku, znowu bliżej, ale przecież prywatnie teraz mówię. No to chodzi o to, że to jest jakaś taka pewnie idea, która jest do rozkminienia, bo jest sobie on i my we dwoje i teraz on nam trochę zostawia wolną rękę, tylko trzeba się czymś zaopiekować. Tylko pytanie, czym? Ja nie do końca wiem, co to jest. To coś. Co to może być?
3: No bo on na początku badał ich pojedynczo, prawda? Najpierw ją sprawdzał, czy ona tak pytał jego, czy ona coś umie. Potem ją pytał, czy on coś umie, ale nigdy nie sprawdził ich we dwoje. I teraz jak już ich połączył, powiedział, że będziecie razem.
1: I ja kazał im ostrożnie.
3: Ostrożnie, tak. I ja wam zrobię problem. I zobaczymy, jak go pokonacie razem, bo jak go pokonalibyście pojedynczo, to ja wiem. Tylko chciałem teraz zobaczyć, jak to robicie we dwójkę. Tak to rozumiem.
2: No i zaraz się okaże.
0: No to jest w ogóle gdzieś bardzo ciekawa też opowieść o zazdrości. To co gdzieś wcześniej rozmawialiśmy, nie? Że najpierw widać, że człowiek jest zazdrosny o kobietę, że nagle się pojawiła.
1: Jego miejsce, tak.
0: Tak.
2: A teraz ona chce równych praw.
0: Tak, i tutaj zazdrość nas napędza.
3: No i to wszystko po jabłku.
0: Wszystko po jabłku.
3: Dobrego i złego. Dobrego i złego.
0: Tak. No właśnie to jest gdzieś chyba, wydaje mi się, bardzo fajne w tym tekście, że on jest taki pojemny i sobie za ten propyler można podłożyć, za te bramki też można sobie podłożyć różne rzeczy i to stwarzanie się tego świata. I...
1: Ja tu przez chwilę miałem takie wrażenie, że ten propyler, co oni nad nim razem siedzą, to jest ich dziecko.
3: Ale może być. Może to jest bardzo szeroka formuła, tak mi się wydaje.
0: No właśnie, a wy jak, bo to często jest takie, że...
3: Dziecko zmienia życie w ogóle, jakby ich życie.
1: No i wreszcie będą musieli sami się nim zająć,
3: tak, to jest pewnego rodzaju obowiązek.
1: I zaczną się schody pewnie wtedy.
0: No, a właśnie powiedzcie, bo to w tych zawsze tych kryminalnych na przykład filmach jest, czy spektaklach, że no nie wiadomo, czy zabiła, czy nie zabiła, ale czy wy grając musicie to wiedzieć, czy zabiła, czy nie zabiła. Jak samo tutaj, czy wy potrzebujecie takich informacji, na które widz nie powinien znać odpowiedzi, bo zostawiamy mu to do jakiejś tam szerszej interpretacji, czy wy grając potrzebujecie mieć odpowiedź na takie pytanie?
2: No myślę, że sobie trzeba w głowie odpowiedzieć, tak.
1: Ale to zależy. Ja czasami lubię w pracy w radiu czy przy audiobooku czytać avista. To znaczy nie do końca. Nawet miałem takiego jednego reżysera, który mówi, ja mówię, nie mogę tego zrobić, bo się nie zdążę przygotować. On mówi, właśnie masz się nie przygotowywać. Czytałeś? Ja mówię, nie czytałem tego. To nie czytaj. To przyjdź na, ja już wszystko wiem. Ja tak wszystkich prowadzę. Był tak nawet jeden chyba taki serial. To był Belfer, tak? Podobno się dowiedziałem, że tam reżyser zakazał czytać w ogóle ostatniego odcinka wszystkim, bo nikt nie wiedział, kto zabił, nie? Podobno tak było właśnie. I to jest czasami działa super.
2: Czasami pewnie tak.
3: Ja słyszałem taką anegdotę, ktoś na telewizji szedł na żywo właśnie, bo nie wiedział, kto zabił i zebrał ten komisarz wszystkich na dole, tak jak taka klasyczna scena.
1: Że ktoś, kto zabił, tak, jest w pokoju,
3: tak, tak. A mordercą jest pan, a tam mu tu pokazują, że to ten obok. No wydawać by się mogło, prawda? I tak podobno, że 3 razy celował, bo nie czytał. Ale jakby ktoś przeczytał, to wiedziałby, jak te informacje obsłużyć w sensie aktorskim.
1: No czyli, ale też jakoś reżyser tam powinien na pewno przeczytać. No wiesz, reżyser musi poprowadzić.
3: Reżyser, który oczywiście, że powinien przeczytać.
1: Dobra, ale... poddaję się, raz mi się to zdarzyło.
3: Nie, ale to ja nie mówię,
1: wyjdę
3: że
1: na
3: źle.
1: Nieprofesjonalnego aktora.
3: Słuchaj, jeżeli wyszło, a liczy się efekt końcowy, no to
2: jeżeli reżyser cię poprosił, żebyś nie czytał, no to pewnie miał jakiś cel. To
3: możesz napisać po tym mieć tutaj, że reżyser mnie prosił, żebym nie czytał i teraz, jeżeli coś nie wyszło, to proszę do niego.
1: Przepraszam, że nikt nie przypuszczał, że to ja zabiłem.
0: No dobrze, to zobaczmy, co z tego propylera, czymkolwiek on dla nas jest. Każdy sobie pewnie z was też grając miał popodkładane jakieś rzeczy. Zobaczmy, jak z tym konfliktem nasi bohaterowie sobie poradzili i do czego ten bunt kobiety i mężczyzny, człowieka ich doprowadził.

0: Jesteś walnięta.
1: To nie jest wykluczone. I co masz zamiar z tym zrobić?
0: Co, z tym, że jesteś walnięta?
1: Tak.
0: A co mi do tego? To twoja prywatna sprawa.
1: To nie jest... To nie jest nienormalne, że się dba o własną pracę. Jesteś pipa.
0: Co?
1: A kobieta mnie namówiła. A kobieta mnie namówiła.
0: A moja wina, że robisz taki wjazd? Co to był za pomysł w ogóle?
1: A co miałam robić? Zostawiłeś mnie tu samą z tym wszystkim. Nie jest tak
0: ale
1: łatwo.
0: Ale nie o to chodzi.
1: Co nie o to chodzi? Nie możesz mnie tak samej zostawiać.
0: Ale czemu musisz od razu jemu o wszystkim opowiadać? Potem ja za ciebie świecę mordą.
1: Świecisz za mnie mordą, tak?
0: No tak, ja. Ja pieprzę.
1: A co to jest?
0: Ja pieprzę.
1: Co mam robić?
0: Dawaj narzędzia. Dawaj, łap te rurki.
1: Które?
0: Te. Te w torbie.
1: Wiem.
0: Nie ogarniemy tego. Kurde, co ty tu narobiłaś?
1: To nie ja.
0: Nie da rady.
1: Zrobiłam tak, jak było na planach.
0: Mówiłem ci, żebyś zaczęła od rurek.
1: To jest bez różnicy, przecież sam wiesz.
0: Co bez różnicy? Co bez różnicy? Jak bez różnicy?
2: Daj mi muzę.
0: Po co się w ogóle za to brałaś?
1: Bo przecież tak... Przestań! Przestań tak gadać! Od początku
0: twoja
1: jak przyszłam!
0: Wina.
1: Od początku jak przyszłam, to mnie gnoisz! Ja ci pomagam, a ty mnie gnoisz! Słyszysz?
0: Ta. Tylko trzymaj
1: jakiś kanapek żądasz, ciągle tylko
0: połącz
1: żądasz,
0: to, nie...
1: żądasz! To nie moja wina!
0: Czy możesz...
1: Że to ja
0: leci
1: tu
0: woda, nie
1: pomocy.
0: Widzisz!
1: Słyszysz?
0: Chodź!
2: I wypuśćmy muzę teraz tak...
3: O, to jest dobre didaskalium. Zwierzchnik wyłącza krótkofalówkę, bo to słyszał, po czym powoli ją odkłada cisza.
1: Zwierzchnik siedzi
3: i patrzy przed siebie nieruchomo. Czyli zrobił gdzieś błąd. Tak to czytam.
0: Albo nie, siedzi się i się uśmiecha, bo to nie jest napisane.
3: Zwierzchnik siedzi, patrzy przed siebie nieruchomo.
0: No to można powiedzieć, że z uśmiechem na przykład, że tak, że ja to czytam, ja to w ogóle zobaczyłem tak,
3: no
0: że
3: bo
0: to jest
3: ty jesteś pogodny.
0: I nie czytam,
3: on,
0: wiem.
3: On w zadumie siedzi, nie. On czy się zadumał, mówi...
0: Ale widzisz, jak pesymistycznie chcesz, a ja uważam,
3: nie
0: że
3: pesymistycznie.
0: On tak zrobił ich, zmeczował i teraz, a teraz radźcie sobie sami, ja idę na inną planetę.
3: Nie, no to nie zostawił ich tak, to przecież nie po to ich stworzył, żeby ich zostawiać. Znaczy, patrzył, co zrobił.
0: No tak, jest.
3: Mówi, no tak, kurczę, to pojedynczo było dobrze, a we dwójkę, no i tak to
1: będzie
3: chyba
1: problem.
3: Będzie. No,
2: słuchajcie, nie wiem, jak teraz zakończyć to nasze słuchowisko, bo nam się pięknie te dwa światy, te dwie płaszczyzny nam się splotły. Tam był harmider, tu rozmowy, niezgody. Tutaj nasze meta poziom też skończył się na jakiejś takiej otwartej dyskusji, ale myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy się z Państwem pożegnali. Dobrnęliśmy do końca naszego eksperymentu z okazji Nocy Muzeów. Dla mnie to była wielka, wielka przyjemność, wielka frajda. Bardzo jestem ciekawy, jak to brzmiało i ciekawe, czy się czegoś Państwo mogli dowiedzieć o naszej pracy.
4: A jak zakończyć ten eksperyment na trójkowej scenie, panie reżyserze? Tradycyjną zapowiedzią wsteczną. Bardzo proszę.
5: To było słuchowisko według dramatu Antoniego Ferencego Upadek pierwszych ludzi. Wystąpili Karolina Gruszka, Sławomir Orzechowski oraz Mateusz Damięcki. Opracowanie muzyczne Renata Baszun, realizacja Filip Wolski, kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Adaptacja i reżyseria Tadeusz Kabicz.
4: Dziękujemy. Tadeusz Kabicz towarzyszy nam na łączach, gdyż pracuje poza Warszawą. Oprowadzał więc pan po teatralno-radiowej kuchni. Właśnie wszystko już wiadomo, ale publiczność była zgromadzona za szybą.
5: Publiczność przychodziła trochę jak do muzeum. Były takie wycieczki, które wchodziły i wychodziły przez cały czas, więc tak siedzieliśmy jak w akwarium rybki i miałem na uchu cały czas realizatora, więc rzeczywiście było tutaj ciężko złapać skupienie i uwagę. Dużo emocji, dużo też frajdy. No taki szalony eksperyment na Noc Muzeów. Był wtedy streaming, więc można też podejrzeć, jak wyglądamy przed mikrofonami. No ja miałem początkowo tylko jakieś takie mieć wstawki i coś poprawiać, ale troszkę się skończyło, jakbym był prowadzącym audycję, ale mam nadzieję, że jakoś tego się dało słuchać i specjalnie nie przeszkadzałem naszym wspaniałym aktorom i historia się opowiedziała. Nie byliśmy faktycznie w studiu przeznaczonym do realizacji słuchowisk, którym dysponuje zazwyczaj Teatr Polskiego Radia, tylko byliśmy w takim studiu, które służy do przeprowadzania wywiadów, więc po prostu mieliśmy do dyspozycji stolik, mikrofony i jakieś tam pojedyncze rekwizyty. A zazwyczaj, kiedy robimy słuchowiska, to właśnie takie atmosfery, efekty,

0: które nam sugerują, w jakim jesteśmy miejscu, dokłada się na zgraniu. My wszystko musieliśmy robić tu i teraz na żywo, więc to rzeczywiście było trudne i wymagające zadanie. Po prostu trzeba było sobie radzić jakoś. No to są właśnie uroki tych słuchowisk na żywo. Ja je bardzo lubię, ponieważ Teatr Polskiego Radia jest teatrem. Teatr jest żywy, więc ten pierwiastek adrenaliny, niepewności, improwizacji, myślę, że stanowi właśnie kwintesencję teatru, również radiowego. Dlatego zawsze się cieszę, kiedy jest okazja zrobienia czegoś w takim formacie.
1: Tekst Antoniego Ferencego, z tych Ferencych na wszelki wypadek, otóż był bardzo skrócony, przypomnę, bo sam tekst pozostał w cieniu tego, co się działo. No trudno, jest jakaś cena, którą trzeba zapłacić. Ów upadek pierwszych ludzi to dramat Antoniego z 2012 roku i znalazł się w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. No i był realizowany w teatrach żywego planu.
0: No tak, tutaj rzeczywiście z bólem serca dokonywałem selekcji scen. No mam nadzieję, że jeżeli autor tego słuchał, to się specjalnie nie obraził.
1: Radio coraz częściej pokazuje to, czego nie widać, choć nie jest to jego istotą.
0: Każdy może wybrać, co woli.
1: Tyle dzisiaj i w sierpniu na naszej scenie. Tadeusz Kabicz, dziękujemy. No i zapraszamy do nas, do Trójki.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Do usłyszenia za tydzień. Będzie już wrzesień.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
13: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
13: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
13: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 sierpnia, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prezydent zapowiada, że jeśli Sejm odrzuci weto do ustawy o kryptoaktywach, to uszanuje tę decyzję. Nadzór budowlany wyłącza z użytkowania dwie kamienice w Szczecinie, jedna grozi zawaleniem, mieszkańcy muszą się ewakuować. Znikają wakacyjne połączenia, wracają kursy ułatwiające podróż do szkoły i pracy. Na kolei od jutra zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Za aferę Zonda Krypto odpowiadają służby, które podlegają premierowi, uważa prezydent Karol Nawrocki. Po pierwszym dniu wydarzenia Przyszłość.pl prezydent mówił, że jeśli jego weto do ustawy o kryptoaktywach zostanie odrzucone, to uszanuje tę decyzję.
15: Ustawa proponowana przez większość parlamentarną nie zmieniłaby tej sytuacji z aferą Zonda Krypto, za którą jeszcze raz przypomnę odpowiada premier Rzeczpospolitej Polskiej. Jacy prawicowi politycy byli w tą aferę zaangażowani, dowiaduje się oczywiście z mediów, mam tego świadomość i trzeba przyznać, że nie mam do tego żadnego stosunku. Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
14: Prezydent mówił też, że nikt z ministrów jego kancelarii nie kontaktował się z przedstawicielem Zonda Krypto przed pracami sejmowymi nad ustawą. W związku z aferą wokół giełdy kryptowalut prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został zatrzymany i aresztowany na 3 miesiące. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia.

0: Najpóźniej do jutra lokatorzy dwóch kamienic w Szczecinie muszą opuścić mieszkania. Nocą pękła ściana jednego z budynków. Z przeprowadzonych ekspertyz wynika, że obiekt grozi zawaleniem. Lokatorzy opuszczają mieszkania, ale obawiają się o dach nad głową.
1: Po godzinie 3 czy tam 3:30 zaczęliśmy wszystko wynosić z domu. Tutaj sąsiedzi pomogli w noszeniu mebli, jeden udostępnił mi garaż. Ten budynek już jest nie do naprawy. Tu się nic nie da zrobić. Tu już jest po prostu za późno. Nasze błagania o pomoc miasta trwające 2 lata nie przyniosły rezultatu. No i mamy co mamy.
0: Prezydent Szczecina zobowiązał się do zapewnienia mieszkańcom lokali zastępczych. Do 675 wzrosła liczba ofiar katastrofalnych powodzi, które od środy pustoszą północny Nepal, poinformowała miejscowa agencja zarządzania kryzysowego. Po chińskiej stronie granicy jak dotąd potwierdzono śmierć 7 osób. Liczbę zaginionych szacuje się na blisko 3000. Wśród nich jest ponad 500 cudzoziemców. Według dziennika Kathmandu Post nepalski rząd, który początkowo odrzucał wsparcie oferowane przez zagraniczne zespoły ratownicze, zmienił zdanie. Stało się tak, jak napisała gazeta, pod wpływem presji dyplomatycznej państw, których obywatele są wśród zaginionych. Mniej połączeń nad morze i w góry, więcej pociągów na niektórych trasach. Jutro wejdzie w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei.
2: Z końcem wakacji kończy się także część połączeń uruchamianych sezonowo na okres letni, a oferta przewozowa jest dostosowywana do potrzeb pasażerów podróżujących w kolejnych miesiącach. Jedne z najważniejszych zmian dotyczą Poznania. Od 4 września uruchomimy nowy pociąg IC Gopło, kursujący pomiędzy Poznaniem a Olsztynem. Będzie to już 7 para połączeń na tej trasie. Czas przejazdu wyniesie 3 godziny 18 minut.
0: Mówił Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Rozkład zmieniają także przewoźnicy regionalni. Wrócą kursy ułatwiające podróż do szkół. Jest boisko, jest infrastruktura, ale grać nie można. Powód jest za głośno. A burmistrz włoskiego Dacio w Lombardii zamknął plac zabaw i boisko z powodu skarg na hałas.
3: W liczącej nieco ponad 500 mieszkańców miejscowości problem z boiskiem trwa od 2 lat. Dwie rodziny mieszkające w pobliżu skarżyły się najpierw na piłki wpadające do ogródków, a później także na hałas. Gmina próbowała rozwiązać problem, podwyższyła ogrodzenie, zamontowała dodatkowe siatki, wprowadzono też ograniczenia godzin korzystania z boiska. Po kolejnych skargach gmina 23 sierpnia zamknęła zarówno boisko, jak i plac zabaw. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzieci podczas zabawy są głośne, a plac zabaw jest miejscem do tego, gdzie powinny czuć się wolne. To są tylko dzieci, które się bawią. Dzieci owszem robią hałas, ale to jest hałas, który nie przeszkadza. To normalne, że dzieci są głośne, mówili w kanale Telesondrio News mieszkańcy Dacio. Za złamanie zakazu grania w piłkę i zabawy na placu zabaw grozi od 25 do 500 euro mandatu. Boisko warte 2 miliony euro będzie zamknięte do odwołania. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno z rozpogodzeniami. Miejscami na zachodzie przelotne opady deszczu, a na Pomorzu lokalnie burze. Rano na wschodzie jazdę mogą utrudniać mgły. Jutro cieplej, od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum do 28 na południu.
5: Autopromocja.
6: Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale w niedzielę gościem rezydencji będę ja, Justyna Grabasz. I mam nadzieję, że pytania będą łatwe, bo trochę się stresuję. W tym tygodniu pytającym i prowadzącym będzie Robert Grzędowski. Ja natomiast przyniosę ze sobą muzykę, która mnie ukształtowała i towarzyszyła od dzieciństwa po szeroko rozumianą dorosłość. Zapraszam w niedzielę między 14 a 16.
5: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 20:06. Plik tekstowy. Iliada i Odyseja najmocniej działały w kulturze w momentach szczególnych, przełomowych. Gdy całe społeczności czuły, choćby podświadomie, potrzebę poszukiwania nowej drogi, innej tożsamości, konieczności zbiorowego, wspólnego przetrwania, szczególnie brutalnych dziejowych sztormów, wraz z ich praktycznymi, ale przede wszystkim moralnymi wyzwaniami. I może nie jest to przypadek. Iliada i Odyseja powstały w podobnych czasach. Czy dzięki temu Homer może się nam przydać właśnie dzisiaj jako rozmówca, który już dawno temu starał się odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania, jakie dręczą nas również dziś? Czy bogowie po prostu pozbawili ludzkość jedynej pomocy w jej niezliczeniu?

0: niezliczonych nieszczęściach. Czy może przeciwnie? Nadzieja wciąż mieszka wśród ludzi, pod warunkiem jednak, że potrafimy ją sami odnaleźć.
1: To był fragment z tej książki, Homer na nasze czasy, której autorem jest Marek Węcowski, profesor. Witam serdecznie.
2: Dzień, dobry wieczór.
1: Marek Węcowski, polski badacz starożytności, autor także nominowanej do nagrody Nike książki Tu jest Grecja, antyk na nasze czasy. A to, co państwo słyszeli, to był głos Przemysława Bluszcza, który czytał tę książkę na antenie Trójki, przygotowaną specjalnie we fragmentach przez Baszkę Marcinik i Wojciecha Dorosza. A to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Dźwięk realizuje Michał Jakubik. A wideo, bo przypominam, że jesteśmy także w wersji wizualnej na kanale Trójki na YouTubie. Wideo realizuje Wiktor Wysocki. Wszystkie nasze odcinki także do odsłuchania w wersji dźwiękowej na stronach Trójki i w popularnych serwisach streamingowych. Natomiast Homer na nasze czasy, wydany przez Znak, to książka, jak widzą ci, którzy nas oglądają, a ja pokazuję i powiem wobec tego, wymienię, to jest prawie 500 stron, więc oczywiście z konieczności nawet w ciągu tak, w ciągu najdłuższej chyba na antenie mediów 50-minutowej audycji książkowej wszystkich wątków nie poruszymy. Natomiast chciałbym, Marku, zacząć od czegoś, co moim zdaniem pojawia się regularnie w tej książce, ale explicite, piszesz to na stronie 309. Mianowicie wspominasz swoją mistrzynię, Ewę Wiprzycką, której zresztą dedykowałaś tą swoją poprzednią książkę. I piszesz, że ona powtarza, że nie wiem, to w pełni uprawniony wniosek badania historycznego. I wspominam o tym, bo mam wrażenie, że takim pierwszym wątkiem, który warto by poruszyć, to jest w ogóle stosunek nauki do Homera, ale też ta nasza potrzeba, szczególnie współczesna, żeby w zasadzie wiedzieć, w którym domu się urodził, jaki miał kolor oczu, kto był jego ojcem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ty cały czas piszesz to wszystko, przypominając, że były różne wizje historyczne, no i że właśnie nauka no, nie zawsze daje nam takie ostateczne odpowiedzi.
2: To jest jedna sprawa, fakt, że właściwie jednym z problemów uprawiania historii, zwłaszcza w czasach tak gęstych historycznie jak nasze, przez to rozumiem w Polsce powiedzmy po 89 roku 1900, jest takie przekonanie, że jak historyk znajdzie nowy dokument, to zaraz wiemy naprawdę jak było. Już nie mówię o sprawach takich jak skomplikowane bardzo problemy tak zwanej lustracji, już teraz nieco przebrzmiałe, ale w ogóle przekonanie, że historyk jest w stanie bardzo szybko, a w każdym razie jakimś nowym, cudownym sposobem, cudownym odkryciem zupełnie nie tylko zmienić nasze wyobrażenie, ale powiedzieć nam, jak naprawdę na pewno było. Otóż nie. To wszystko, co mówią nam historycy i historyczki, ma najczęściej status hipotezy. Ta hipoteza może być bardziej lub mniej prawdopodobna, ale pozostaje hipotezą. Nie cofniemy się wehikułem czasu, nie porozmawiamy najczęściej z uczestnikami wydarzeń w momencie, kiedy coś się działo. I mogę powiedzieć z pewnym, może to może zabrzmieć zbyt dumnie, w imieniu swoim i moich kolegów i koleżanek zajmujących się dawnymi epokami, że my to dobrze wiemy. Ponieważ nasz materiał źródłowy jest zawsze dziurawy, jest zawsze bardzo skomplikowany, wymaga bardzo skomplikowanych wstępnych badań i w związku z tym zdajemy sobie doskonale sprawę, jak trudno dojść do historycznej hipotezy prawdopodobnej. A druga strona medalu jest być może jeszcze bardziej specyficzna dla badaczy dziejów starożytnych, grecko-rzymskich, a mianowicie w czasach, którymi zajmuję się ja i wielu moich kolegów i wiele moich koleżanek, biografia i w ogóle zainteresowanie człowiekiem, a nie dziełem literackim na przykład, było czymś rzadkim. W dziejach europejskiej kultury taki gatunek jak biografia, zainteresowanie konkretnym człowiekiem, nawet jeśli legendarne, pojawia się dużo później niż wszystkie inne gatunki literackie. Pojawia się gdzieś w epoce klasycznej. Człowiek stojący za dziełem literackim, artystycznym, dowolnym, przez długi czas za bardzo nie interesował nikogo. W naszych czasach to jest

0: nawet ważniejsze niż dzieło literackie, ważniejsze co je, z kim się spotyka, z kim ma romans, albo której drużynie kibicuje. Jest często to, jest często informacja o danym autorze niż jego własne dzieło. Tymczasem dla starożytnych to było przez długi czas w ogóle nieistotne. I mając te dwie rzeczy na uwadze, kiedy piszemy o Homerze i kiedy próbujemy dotrzeć do jakiejś hipotetycznej prawdy na jego temat, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo zmienne, ale też w gruncie rzeczy drugorzędne są te wszystkie spekulacje w stosunku do tego, co staramy się powiedzieć, też hipotetycznie, na temat samego dzieła.
1: Mm-hmm. I myślę, że uda nam się dzisiaj o dziele, ponieważ to jest audycja książkowa, w związku z tym staramy się w niej analizować nawet te dzieła sprzed prawie 3000 lat, więc też o tym porozmawiamy. Wydaje mi się, że trochę w tym sensie twoja książka o Homerze jest też książką, no właśnie, o takim paradoksie biograficznym w ogóle, czyli o pewnych z jednej strony potrzebach odbiorców, a z drugiej strony tym, co się da powiedzieć. I czy mógłbyś oczywiście skrótowo przypomnieć te różne etapy historii nauki, która przypomina, że nauka jest też pewnym paradygmatem, który się po prostu zmienia, chociaż rozumiem, że masz jednak pewne zaufanie, to znaczy nie jesteś takim do końca relatywistą, że są tylko zmienne paradygmaty, ale pokazujesz w tej swojej książce, jak różne epoki chciały jakiegoś Homera, czy znajdowały nowe dane. Z jednej strony na przykład koncepcja oralnego Homera, ale też trochę się nabijasz wręcz z tak zwanej archeologii homeryckiej. I to są w różnych czasach różne próby złapania tego wspaniałego autora.
0: Powiedziałbym nawet, że to są próby będące swego rodzaju sprzężeniem zwrotnym. Z jednej strony zmieniające się, odkrywające nowe języki, fakty, zabytki, naukowe działania próbują Homera wyobrazić sobie zgodnie ze swoimi wyobrażeniami o innych rzeczach w danym momencie historycznym. Z drugiej strony Homer działa na ludzi w różnych momentach i w różnych momentach historycznych, już nawet niezależnie od odkryć naukowych, działa trochę inaczej. I tak naprawdę nauka, jak wszystko inne, co robimy i co i czemu podlegamy w naszym świecie, nie jest sferą odizolowaną od naszego życia, od polityki. Czasami te związki są bliższe, czasami te związki są dalsze, ale właśnie w badaniach nad Homerem, z uwagi na to, jak bardzo ważna była Iliada i Odyseja w europejskiej kulturze, te związki są niekiedy bardzo zabawne, bardzo paradoksalne, bardzo znaczące i mające w kulturze znaczenie. Posłużę się paroma przykładami. W starożytności grecko-rzymskiej taka nauka dotycząca Homera, którą my nazywamy dzisiaj filologią, rodzi się dość szybko w refleksji zresztą ludzi, których uważamy za pionierów filozofii europejskiej, na przykład Ksenofanesa z Kolofonu, ale wynika z krytyki, z braku zaufania do moralności Homera, do jego wizji bogów. W związku z tym trzeba badać Homera i zrozumieć go dokładniej, żeby albo go odrzucić jako swego rodzaju autorytet w kulturze, albo przeciwnie, ocalić ten autorytet poprzez pewne spekulacje, które pozwalają nam na przykład pogodzić się z faktem, że bogowie Homera kłócą się ze sobą, zabijają ludzi niekiedy zupełnie w wyniku jakiegoś kaprysu, gwałcą, kradną, słowem, jak mówi Ksenofanes, robią to wszystko, co wśród ludzi uchodzi za hańbę. A ponieważ po drodze gdzieś autorytet Homera stał się tak wielki, że zaczęto go uważać również za autorytet moralny i autorytet w sprawach tego, jacy są bogowie, Homer nigdy by się nie starał takim autorytetem zostać, ale ludzie go takowym uznali, tak się często dzieje z dziełami klasycznymi, no to albo trzeba było odrzucić ten autorytet Homera, albo na przykład poprzez różnego rodzaju badania dojść do interpretacji jego dzieła alegorycznej, jak, bo ja wiem, Zeus bije Herę, swoją żonę, co nie jest zbyt sympatyczne między ludźmi, to oznacza nie tyle, że bogowie swoje żony bijają, tylko że bogowie są alegoriami sił przyrody. I konflikt pomiędzy Herą a Zeusem to jest konflikt pomiędzy różnymi siłami przyrody, żywiołami. I taka alegoryczna interpretacja Homera, to jak potem Biblii, z podobnych

powodów staje się jednym ze źródeł filologii wyższej, takiej, która nie tylko bada tekst, ale również ideę za tekstem się chowające głębiej. W przekonaniu, że każdy tekst ma pod spodem jakieś swoje głębokie przesłanie. Z kolei w innych czasach, po

0: jej towarzyszące, gdzie no, pierwszy ośrodek naukowy w dziejach ludzkości funkcjonujący na koszt państwa, na koszt króla grecko-macedońskiej dynastii Ptolemeuszy, to z kolei tam badania stają się bardziej literalne, stają się próbami ustalenia pierwotnego, najlepszego tekstu Iliady i Odysei, ale wszystko to w służbie kultury. Bo nie chodzi tylko o to, żeby ustalić tekst, chodzi o to, żeby powołać do życia i ocalić na zawsze coś w rodzaju kanonu kultury. Największych poetów epickich, największych poetów lirycznych, największych attyckich pisarzy piszących prozę, attycką mówców i tak dalej, i tak dalej. Słowem, powstaje pierwszy raz w dziejach kultury to, co nam się wydaje oczywiste, a też nie jest oczywiste, a mianowicie przekonanie, że pewne dzieła są nie tylko ponadczasowe, ale wymagają ponadczasowego potraktowania i ponadczasowego przetrwania na różne sposoby. W naszych czasach to będzie szkoła, która takie teksty ma utrzymać w naszym krwioobiegu i stąd często zabawne wydają mi się dyskusje o zmianach kanonu lektur szkolnych, które zapominają, czym kanon lektur szkolnych jest. Nie jest po to, żebyśmy czerpali przyjemność, wiem jak to smutno brzmi, z tej czy innej lektury. Jest po to, żeby do naszego krwioobiegu weszły teksty, do których wrócimy jako ludzie dorośli. I będziemy wiedzieli coś o Homerze i może teksty, które odrzucaliśmy w wieku lat 14 czy 15, Pan Tadeusz, wrócą jako podstawowe dla nas teksty, osobiście teksty, które przeżywamy, jak będziemy mieli lat 40. To o to chodzi w lekturach szkolnych, a nie o przyjemność 14-latka. Mówię to jako 14-latek, który się kiedyś męczył z różnymi lekturami.
1: Słuchaj, to skoro wspomniałeś o sobie jako 14-latku, co aż trudno w twoim i w moim wypadku sobie wyobrazić, to chciałem ci zadać pytanie z zupełnie innego porządku, ale być może tutaj właśnie istotne. To, co powiedziałeś na temat krytyki Homera już w starożytności, odczytywania go dosłownie, to jest też pytanie, które przypomina, że w różnych epokach są te różne odczytywania, ale też te odczytania zależą od naszego wieku. Czy ty pamiętasz, kiedy pierwszy raz i czy to było jako lektura szkolna zetknąłeś się z Odyseją bądź Iliadą?
0: Nie. Pamiętam, ale nie jako lekturę szkolną. Jak wiele osób w bardzo młodym wieku, również dzisiaj, moja przygoda z starożytnością zaczęła się od czytania książek o mitologii, zwłaszcza we wspaniałej wersji Wandy Markowskiej. Mitologia Greków, grecka, potem grecka i rzymska. A zaraz potem takiego właśnie skrótu opowieści o i wojnie trojańskiej i podróżach Odysa, który zrobił dla młodych ludzi, dla dzieci Jan Parandowski. I to się stało dużo wcześniej. Myślę, że nawet na jakimś bardzo wczesnym etapie to się stało. Mnie to bardzo pasjonowało. Pasjonowały mnie związki rodzinne pomiędzy bogami i bardzo
1: czy notowałeś sobie na przykład właśnie kto z kim, kto jest czyim synem?
0: Nie,
1: ja
0: w ogóle bardzo mało notuję niestety. Okay. I jakoś to wszystko się w głowie starał układać.
1: Ale czy było coś takiego w tych tekstach, że pomimo, jak rozumiem, na etapie, kiedy nie miałeś wiedzy jakby o zapleczu i tak dalej, coś cię po prostu w te teksty wciągało?
0: Nie pamiętam, prawdę mówiąc. Nie pamiętam. No, mój ojciec na pewno odegrał w tym jakąś rolę, chociaż nie do końca bezpośrednio. Dość powiedzieć, że pierwszym językiem obcym, jakiego się uczyłem, ojciec mnie próbował uczyć bez wielkiego sukcesu, wówczas było łacina. Ale nie pamiętam. Po prostu wydaje mi się, że wrażenie, jakie robiła na mnie mitologia grecka, tak zwana mitologia grecka, dzisiaj już wiem, że to słowo niewiele oznacza, bo są różne greckie mitologie i każdy mógł ją sobie inaczej napisać w starożytności. To było coś, co dało tak mocny efekt, że już zostało.
1: Parandowskiego wersję Odysei mam tutaj ze sobą. O ile dobrze pamiętam, to jest tak naprawdę egzemplarz moich dzieci, które miały chyba w 7 klasie podstawówki olimpiadę mitologiczną, no, właśnie, czy coś w tym stylu. Ale wracając do samej historii Homera, wspomniałem o tym oralnym Homerze. Czy mógłbyś, bo

0: tutaj to jest, jak rozumiem, o tyle ważne, że kwestia, czy te poematy były najpierw recytowane, mówione, czy były jakoś równolegle zapisywane, no to jest jedno z podstawowych tak. pytań. Jeżeli dobrze rozumiem, twoja koncepcja jest trochę inna niż bywały wcześniej. Jaka?
1: Uważam, że w dzisiejszym stanie naszej dokumentacji archeologicznej, kiedy posiadamy już sporo nie tylko zabytków greckiego pisma, ale zabytków wczesnego greckiego pisma, które notują poezję i to notują w sposób profesjonalny. W przypadkowy sposób dla nas znalezione, bo są to wyskrobane napisy na naczyniach ceramicznych, najczęściej do picia wina, a nie książki czy kawałki literatury w swoim naturalnym jakimś środowisku się znajdujące, bo takowe zapewne zapisy na papirusie albo na skórze, które się nie mogły zachować w realiach klimatycznych po prostu starożytnej i w ogóle Grecji. I w związku z tym ich nie mamy, ale mamy ten pośredni materiał, który pozwala nam powiedzieć, że w czasach, kiedy najwcześniej możemy datować krystalizację, powstanie, to już różne hipotezy, różne to opiszą, Iliady i Odysei, Grecy nie tylko znali pismo, ale używali go do zapisu poezji. Skoro tak, to trzeba trochę wyobraźni i argumentów, których nie słyszałem jeszcze, żeby dowodzić dzisiaj, że Iliada i Odyseja są dziełami ustnymi. Niewątpliwie są efektami długiej tradycji poezji ustnej, która sięga wiele set lat, a nawet wiele tysięcy lat w przeszłość. Ale to jest jedna sprawa, a inna sprawa to jest Iliada i Odyseja w ich obecnym kształcie. I teraz sama historia tych teorii oralistycznych jest pasjonująca, bo wynika ona, tak naprawdę rozpoczyna się już w końcu XVIII wieku, kiedy wielcy ówcześni filolodzy, wychodząc z założenia, że Grecy pisma znać nie mogli, próbują na bazie analogii także z kulturą ludową Europy, różnych ludów europejskich, która potem stanie się bardzo ważnym elementem kultury europejskiej w epoce romantyzmu. Próbują znaleźć jakąś odpowiedź na pytanie o genezę Iliady i Odysei i dochodzą do wniosku, że to są pieśni ustne, tak jak powiedzmy pieśń Wajdeloty Mickiewicza. Potem w drugim, i ta hipoteza funkcjonuje sobie, może nie jako dominująca, ale jako ważna, przez długi czas, aż do lat 30. XX wieku, kiedy z kolei 100 lat temu mniej więcej, pewien amerykański uczony formalne swoje analizy poezji homeryckiej łączy z zainteresowaniem ustnymi, żywymi przykładami poezji bałkańskiej, bośniackiej głównie i serbskiej i znajduje analogie formalne, tak wyraźne, że zaczyna budować teorię, zgodnie z którą możemy sobie wyobrazić Homera jako takiego właśnie bośniackiego guślarza, który w jakiejś kawiarni całe wieczory śpiewa, improwizując i zmieniając od jednego występu do drugiego jakąś pieśń, a potem ktoś, tak jak uczony dwudziestowieczny, tę pieśń zapisze albo nagra na płytę gramofonową i w ten sposób powstanie Iliada i Odyseja. Te analogie wiele nam tłumaczą w formie Iliady i Odysei, ale kształt ostateczny Iliady i Odysei jako ustnego, spisanego albo nagranego poematu, słowem powstałego dość przypadkowo w jakimś momencie, to jest zupełnie inna sprawa. I dzisiaj niektórzy badacze nadal są tej teorii zwolennikami. Ja myślę, że dałbym im się przekonać, gdyby ktoś z nich napisał książkę, która weźmie pod uwagę fakt nie tylko istnienia wówczas greckiego pisma, ale pisma, które ma już cechy pisma książkowego. Zastanawiam się pokazać w książce. Jak znajdę takie argumenty, to chętnie wrócę do tej teorii.
0: To ja tylko dodam i tym, którzy nas oglądają, pokażę. Ta książka ma też parę pięknych zdjęć. Jedno z nich to jest zdjęcie Avdo Mededowicza, niepiśmiennego bośniackiego barda, zwanego przez niektórych bałkańskim Homerem.

0: ale jest tutaj też właśnie jeden z tych dowodów archeologicznych, rzeczowych, czyli kubek Filiona z napisem należę do Filiona. Ale też są tutaj oczywiście w książce Homer na nasze czasy też zdjęcia różnych naukowców, których omawiasz. Ale czy wobec tego Nolan, wprowadzając w Odysei, dobrze pamiętam, to jest w zasadzie chyba pierwsze ujęcie, a w każdym razie jedno z pierwszych i potem powtarzające się, kiedy on wprowadza na tym dworze i taki postać właśnie takiego...
1: Travis Scott,
0: właśnie, opowiadacza historii. Zresztą ciekawe, bo on przez to właśnie, że jest czarnoskórym raperem, trochę łączy to z Griotami w zasadzie też, ale wprowadzając tą postać, który opowiada historię, doskonale to pokazuje, że Nolan rozumie, że niezależnie od pisma było to opowiadane. I że to jest po prostu gadana historia.
1: Tak, nawet potem jeden z bohaterów mówi wprost o tym, że pismo zaginie, a zostanie po nas tylko ustna opowieść. Tak, tak, oczywiście Nolan nawiązuje do tych teorii, które, powtarzam, są w 80% trafne. W tym sensie, że pokazują nam genezę poezji homeryckiej, ale moim zdaniem nie wystarczą do pokazania nam genezy utworów, jakimi są dzisiaj w tym kształcie, w którym je mamy, Iliada i Odyseja, bo te dwie rzeczy trzeba od siebie odróżnić.
0: No właśnie, ale to, to przez Nolana jeszcze przez chwilę, bo u niego Odysej jest tak naprawdę stary. Kiedy wraca. I ty masz, właśnie, żeby trochę wrócić do samego tekstu, ty piszesz o tym, że tak naprawdę herosi Odys, ale też herosi Iliady są tak naprawdę herosami, jak to piszesz, wadliwymi. Co to oznacza i dlaczego oni tacy są?
1: No, w naszej tradycji każdy heros jest jakoś wadliwy. Każda opowieść o herosie to jest opowieść albo o stawaniu się herosem, albo opowieść o powrocie do statusu herosa. W tym sensie i Iliada i Odyseja nie są wyjątkowe. Są wyjątkowe przez to, że i Iliada i Odyseja, swoich głównych bohaterów, Achillesa z jednej strony, Odysa z drugiej strony, pokazują jako tych, którzy jakiś sukces odnoszą oczywiście. W końcu Achilles pokona Hektora i zbliży upadek Troi do wypełnienia, a Odys wróci do domu i odzyska swoją rodzinę. W tym sensie osiągają sukces. Ale po drodze jeden i drugi dokonują serii takich czynów, które w greckiej tradycji heroicznej również się zdarzają niektórym herosom, na przykład Heraklesowi, które są horrendalne dla tych ludzi i dla tych wspólnot, których heros powinien bronić, dla których heros powinien funkcjonować. Tak jak Herakles zabije własne dzieci, tak Achilles wygubi swoim gniewem armię Achajów. No nie całą, ale ogromnej jej części, zdaniem poety. A z kolei Odyseusz, który ma być super politykiem i znakomitym królem Itaki, no wygubi swoje wojsko, a potem jeszcze wymorduje dużą część arystokracji i taki swoich zalotników, swojej żony. Słowem, dokona takiego właśnie aktu, który no, nie daje mu, nie wystawia mu świadectwa dobrego w jego głównej roli. Ale jest jeszcze jedna i ważniejsza rzecz. Mianowicie w dużo mniejszym stopniu niż Achilles, który jest po prostu młodym, wspaniałym, superwojownikiem, Odyseusz jest już herosem byłym. Odyseusz swoje najwspanialsze osiągnięcia już osiągnął. Pomógł zdobyć Troję. Osiągnął swoimi umiejętnościami politycznymi. Sam fakt, że trojańska wyprawa doszła do skutku, a Troja została zdobyta. A teraz jest już stary. I za każdym razem, kiedy musi osiągnąć jakiś chwilowy, spektakularny efekt, zrobić na kimś wrażenie jako wspaniały, sprawny heros, czy to na Feakach mitycznych w swojej podróży, czy na ich księżniczce, potem na zalotnikach walcząc z nimi, czy na swojej żonie, to musi interweniować jego opiekunka Atena, odmładzając go. On jest na herosa zbyt stary. I

0: Nie jest to znowu rzecz całkowicie wyjątkowa w tradycji, w tradycji heroicznych różnych kultur, ale Homer to z wielką pieczołowitością podkreśla raz po raz. Jego Odys nie tylko musi stać się herosem, wrócić do swojego dawnego, do swojej dawnej tężyzny, swoich dawnych umiejętności, ale przede wszystkim musi poradzić sobie z ludzką ułomnością. I to czyni go herosem tak bardzo, mówiąc nie po polsku, niestety rezonującym przez wieki, człowiekiem w równym stopniu jak herosem. I o ile heroiczność Achillesa jest dla nas, zwykłych ludzi, dosiężna na poziomie moralnym, etycznym, możemy zrozumieć jego przełom, jego pogodzenie się z bogami, z ludźmi, z wrogami i powrót do świata ludzkich wartości, o tyle Odys daje nam jeszcze więcej. Możemy zrozumieć jego problem jako człowieka, który się starzeje i musi podołać czynom, musi podołać takim wyzwaniom, którym już podołać właściwie nie może. I może dlatego lepiej rozumiem dzisiaj Odyseję niż kiedyś. Wiem, że to nie jest tylko przygodowa opowieść o różnych potworach, z którymi sobie radzi bohater. To jest opowieść o człowieku, który staje wobec swojej słabości ludzkiej, fizycznej niekiedy. Nie tylko moralnej, nie tylko wobec bogów, ale wobec siebie.
1: Ale podkreślasz też w książce, przypominam, że cały czas z nami w Trójce profesor Marek Węcowski, książka Homer na nasze czasy, wydana przez Znak. Podkreślasz też problem hybris, czy to odpowiednie tłumaczenie jest po prostu pycha na przykład?
0: No to trochę za mało, bo hybris jest takim zjawiskiem, po pierwsze, jak wiele różnych elementów myślenia Greków o człowieku, bogach i świecie, jest, działa w obie strony. Hybris to jest jakaś ludzka wina, ale też taka wina, która wywołuje natychmiastową, automatyczną niemal reakcję bogów, karę jakąś. Jest to próba wyjścia poza granice zakreślone nam przez bóstwo.
1: O, no właśnie, i to jest zresztą to, co Zeus od razu na początku mówi Odysei. Dobra, ale nie będę teraz szukał tego a, no dobra, mam. Wersji Parandowskiego. Ludzie mówią, że od nas idzie zło, a w istocie sami swą butą, o, to będzie też dobre słowo, sięgają ponad ludzki los i sprowadzają na siebie nieszczęście, tak? Ale kiedy...
0: Tam jest trochę inne słowo, a ta Atastalie, ale chodzi o to samo.
1: Okej, okay, dobra. Ale bo chodzi i teraz tak, bo kiedy piszesz o hybris i o herosach w świecie Homera, to wskazujesz też na to, że to są opowieści o konflikcie pomiędzy potrzebami i interesami danej społeczności, a potrzebami, planami, wizjami tychże właśnie herosów. I to jest też temat, który wprowadza w niesłychanie ważny aspekt twojej ogromnej książki, czyli w kwestie polis, czyli w kwestie, jak się mają ci herosi, ci królowie, ci wodzowie Homera do tworzących się już, jak wskazujesz, w czasach Homera, polis, no czyli jednak zalążków demokracji jakiejś tam.
0: Polityczności.
1: No właśnie, no właśnie.
0: Tak, to jest znowu jedna z tych rzeczy, która wydaje mi się przemawiać za istnieniem w Iliadzie i Odysei efektów działania umysłu konkretnego artysty. Ponieważ poza opowieścią, poza jakąś ciekawą historią, te oba poematy mają bardzo wyraźny aspekt polityczny. Gdy już o czym przed chwilą wspominałem, gdybyśmy mieli opisać i losy Odysa, i losy Achillesa z perspektywy, która jest najważniejsza dla Iliady i Odysei, to właśnie, którą zarysowałem, jako bohaterów występujących przeciwko swoim i w całym opowiadaniu eposu wracających, zresztą z kłopotami, do jakiejś formy dobrych relacji z własnymi ludźmi, z własną wspólnotą, to zobaczylibyśmy coś, co znowu w różnych opowieściach heroicznych różnych kultur występuje, ale u Homera i w ogóle u Greków, no chociażby w tragedii greckiej, jest sprawą absolutnie podstawową. Kiedy czytamy Antygonę, kiedy czytamy Edyp

0: króla Sofoklesa, kiedy czytamy Iliadę czy Odyseję, to to jest rzecz najważniejsza z pewnego punktu widzenia. Mianowicie relacje pomiędzy jednostką a wspólnotą. Dlaczego jest tak ważna akurat tu? No właśnie dlatego, że Grecy jako pierwsi i na długi czas jedyni w dziejach świata stworzyli sobie taką formę życia politycznego, w której to wspólnota decyduje o tym, czy iść na wojnę, o tym, czy zrobić coś ważnego lub nie zrobić. W dyskusji publicznej, a potem głosowaniu większością głosów obywateli, decydujemy o tym, co robić jako wspólnota. To nie król nam to powie, to nie kapłan nam to obwieści w imieniu Boga, to nie dynastia będzie z pokolenia na pokolenie swoją jakąś sakrą nami rządziła, to zwykli ludzie. I jak sobie zdecydujemy, że od jutra rządzi nami nie Kowalski, tylko Malinowski, i wybierzemy go na jednego z naszych, nazwijmy to, urzędników, to on będzie nami rządził. A jeżeli nam się bardziej spodoba propozycja Kowalskiego na Zgromadzeniu Ludowym, na przykład w sprawie wojny, to pójdziemy na wojnę wbrew woli Malinowskiego, przysłowiowego, ponieważ to większość obywateli decyduje, nie o wszystkim. Nie w sposób taki jak dzisiaj, ale już pewne elementy tego myślenia muszą sprawiać, że największym napięciem, który w praktyce i w systemie wartości naszym będzie dominował, jest napięcie pomiędzy tym, że my jak mamy tego Kowalskiego, powiedzmy, który jest znakomitym wodzem, więc wybieramy go na wodza, ale jednocześnie ma ambicje jeszcze większe, chce być tyranem, to my musimy zdecydować, jeżeli mamy czas, bo może tyran narzucić się zbrojnie i w Grekom też się potrafi narzucić, to my musimy zdecydować na przykład, czy jego znane nam wszystkim nadmierne ambicje są mniej ważne niż jego sprawność wojenna, żebyśmy go jednak wybrali na urzędnika w obliczu wojny, czy też nie. Czy też potem będziemy jakoś kontrolować jego rozmaite działania. I z drugiej strony, wszyscy jesteśmy równi, ale jak wiadomo, niektórzy są równiejsi, bo są na przykład sprawniejsi na wojnie, bo potrafią lepiej zajmować się sprawami materialnymi, bo potrafią lepiej zajmować się dyplomacją. Czy w związku z tym mamy im dawać władzę, nawet jeśli idzie za tym niebezpieczeństwo jej uzurpacji? Czy władza uzurpowana, ale dobra, daje się usprawiedliwić, czy też nie? Te problemy, których w świecie, gdzie no właściwie do I wojny światowej, przynajmniej na kontynencie europejskim, w większości dominują dynastie, takich problemów nie ma. Albo jeśli są, są teoretyczne i dotyczą tylko niektórych wspólnot. Król jest król. Możemy oczywiście go zabić, ale jest królem dlatego, że był nim jego ojciec, a nie dlatego, że myśmy go wybrali. Nie mówię teraz o krajach, które wybierały sobie królów, jak Rzeczpospolita. To jest sposób myślenia, w którym napięcie pomiędzy ambicjami, interesami, umiejętnościami jednostki, a ambicjami, interesami, umiejętnościami wspólnoty jest najważniejsze.
1: Ale uśmiecham się, dlatego że znowu pomyślałem, chcąc nie chcąc, o Nolanie i jego Odysei, dlatego że znowu pomyślałem, że Nolan świetnie zrozumiał te intencje polityczne Homera, no bo ewidentnie jego interpretacja jest oczywiście wojną trojańską w kontekście ataków amerykańskich na Iran i tyranicznej postawy Donalda Trumpa, tak naprawdę.
0: Ja nie wiem, czy Nolan chce mówić o Trumpie. Rzeczywiście są takie interpretacje. Bardziej przekonuje mnie bardziej ogólna interpretacja, którą zresztą Ezra Klein zarysował jakiś czas temu, że chce mówić o świecie, w którym upadły pewne zasady. Nie wiem, czy chciał komentować amerykańskie naloty czy ataki na Iran. Może nie, zresztą zaczął dużo wcześniej film robić, ale na pewno chciał komentować świat, w którym zaczyna dominować prawo silniejszego. W którym ten, co ma siłę, nie oglądając się na swoją opinię publiczną, albo jej dużą część, nie oglądając się na instytucje międzynarodowe, nie oglądając się na to, co wypada, a co nie wypada. Myślę, że znowu w naszych czasach także

0: za sprawą, banalnie mówiąc, mediów internetowych i mediów społecznych, dawno to sformułowanie, co wypada, czego nie wypada, stało się sformułowaniem podejrzanym albo nic nie wartym. Ale co wypada i czego nie wypada w pewnych sytuacjach przy stole, ale także w polityce międzynarodowej, przez długi czas, przynajmniej od końca II wojny światowej, w tak zwanym świecie zachodnim, co nie znaczy, że interesy imperialistów nie były realizowane, jak powiedziałby człowiek lewicy, albo coś takiego, to wszystko prawda. Ale jednak istnieją pewne zasady. Ich pogwałcenie będzie się zdarzać, ale będą ludzie, którzy będą to pogwałcenie piętnować i będą ludzie, którzy będą starali się takie pogwałcenie we własnym wykonaniu własnego państwa korygować albo przeciwko niemu protestować. Otóż ten świat już odszedł w przeszłość. I może tak wróci. I ten właśnie świat, w którym zasady międzyludzkiego i międzypaństwowego postępowania, w tym wypadku sankcjonowanego religijnie u Wodyseja Nolana, pokazuje Nolan na pewno. Czy chodzi mu o samego Trumpa, to inna sprawa.
1: Myślę, że bardzo wiele naszych słuchaczek i słuchaczy nas słucha, ale cały czas sobie myśli, no dobra, ale jaki kolor oczu miał ten Homer? Na to pytanie nie odpowiemy, bo to jakby zastrzegliśmy na początku. Natomiast no to nie będzie jakiś twoja książka, znaczy dobrze się bardzo czyta, trochę jak kryminał, bo dochodzimy późno do pewnych odpowiedzi. Ale chyba no jednak możemy o tym chwilę porozmawiać, bo tak, to pytanie, które ja zadałem też wcześniej na temat starego Odysa, ono jest też związane z tym, że były te koncepcje, że Odyseję napisał starszy Homer, a Iliadę napisał młodszy Homer. Natomiast no, ty jednak wskazujesz na to, że prawdopodobnie było zupełnie inaczej. Czy słowo kolektyw artystyczny będzie tutaj bardzo przesadnym słowem współczesnym na określenie Homerydów?
0: Myślę, że nie. Rozmawiałem o tym zresztą dużo i tutaj wielką inspiracją dla mnie był mój kolega, filolog Jan Kwapisz, ale także mój przyjaciel Piotr Paziński, któremu gratuluję, bo dostał dzisiaj nagrodę.
1: A właśnie, tak. Właśnie teraz, a ja polecam odcinek z Piotrem Pazińskim właśnie o tych esejach, które zostały nagrodzone. Polecam do odsłuchania.
0: Nagrodą Gdynia. Bo rzeczywiście to jest hipoteza. Stawiam hipotezę, nie ja pierwszy zresztą, że i Iliada, i Odyseja powstały w pewnym artystycznym właśnie kolektywie, który przez wieki nawet, bardzo religijnym będąc kolektywem, bo to jest ku czci pewnego Boga, nie jesteśmy pewni, czy Zeusa, czy Apollona do końca, funkcjonujący, anonimowych twórców. Piotr Paziński podrzucał mi tutaj analogię z Szekspirem i Globem. Otóż to jest świat, w którym takie kolektywy artystyczne funkcjonują w świecie indoeuropejskim, nie tylko od Indii po Grecję i mamy je w bardzo dobrze udokumentowane dla niektórych kultur, mniej dla innych, dla Grecji stosunkowo słabo, w których funkcjonują pieśni ustnie powstające i przy które przez długie wieki są korygowane, zmieniane, ale powstają w jakiejś debacie, w jakiejś dyskusji z innymi artystami tego kolektywu. Z tym, że ponieważ uważam pismo za czynnik decydujący dla Iliady i Odysei, być może nawet byli oni pierwszymi artystami tego kolektywu, autor Iliady i autor Odysei, którzy pisma używali w swoim artystycznym działaniu jako decydującego, kluczowego elementu kreacji artystycznej, to jest to nieco inna działalność niż ich starszych kolegów, towarzyszy, ale cały czas działalność polegająca na funkcjonowaniu w grupie, która dużo, bardzo śpiewa, robi w swoim własnym gronie, a czasami z okazji różnych świątecznych i innych okazji wychodzi ze swoim repertuarem na zewnątrz, na różne święta, w których uczestniczą ludzie w bardzo różnych miejscach świata greckiego. I teraz ci dwaj jednak, autor Iliady i autor Odysei, mieliby ze sobą relacje jeszcze ślicznejsze. to nie byliby tylko członkowie tego samego kolektywu. Uważam, bo takie kolektywy często tak funkcjonują, że mamy do czynienia z mistrzem i uczniem. Z ludźmi, którzy, z człowiekiem, który terminował przy swoim starszym koledze, przez długi czas uczył się jego sztuki i nawet nabierał jego rozmaitych dziedzin.

0: dziwactw artystycznych od poety Iliady, uczyłby się poeta Odysei, po to, żeby w pewnym momencie jednak z tego wpływu zacząć się wyzwalać. Być może nawet ślady tego wyzwalania widzimy w obecnym kształcie Odysei. To bardzo ryzykowna hipoteza, ale staram się ją przedstawiać jako hipotezę. Ale pomiędzy Iliadą a Odyseją istnieją ścisłe związki, bardzo duże podobieństwa, które czuje każdy czytający Iliadę i Odyseję, czytelnik i czytelniczka. Ale z drugiej strony występują pewne różnice, zwłaszcza na poziomie po prostu frazy poetyckiej, ale także pewnego typu wyobraźni poetyckiej, pewnego typu zainteresowań światem, perspektywy, no, tej soczewki, przez którą patrzymy na świat, której nie tłumaczą tylko odmienne tematy Iliady i Odysei. Wojna z jednej strony, powrót z drugiej strony, czyli nazwijmy to świat wojenny i świat niewojenny, bo niepokojowy przecież, z drugiej strony, które nie dają się tłumaczyć inaczej, jak tylko moim zdaniem, nie powolnym dojrzewaniem artysty, bo tej hipotezie, do której nawiązałeś, tak właśnie by było, że Homer by się zmieniał przez długi czas swojej ewolucji artystycznej, ale właśnie nowym zupełnie typem wrażliwości poetyckiej. Na różnych poziomach staram się tego dowodzić w tej książce, ale kiedy, ja muszę w każdym razie przyznać i wielu moich kolegów i koleżanek też tak ma, chociaż nie wszyscy, że kiedy bierzemy do ręki Iliadę, a potem bierzemy do ręki Odyseję i czytamy sobie ten tekst oryginalny, zwłaszcza niektóre miejsca tego tekstu, to trudno bardzo uznać je za dzieło tego samego artysty. Nawet jeśli to był ten sam artysta, to byłby artysta, który przeszedł już tak głęboką zmianę, że właściwie mówienie o tym samym nie miałoby sensu. Jest taka słynne takie powiedzenie ironiczne, ukute przez pewnych badaczy, że kiedy dyskutujemy o tożsamości Homera, Iliadę i Odyseję nie stworzył Homer, ale inny artysta nieznany nam o tym samym imieniu. Tak, to oczywiście żart. Ja bym powiedział, że nawet jeżeli był to jeden artysta, to przeszedł tak wielką ewolucję, że nie potrafilibyśmy tego dowieść. Natomiast możemy pokazać dwie artystyczne indywidualności.
1: Ale czy to jest wobec tego tak, że Odyseja byłaby pierwszym znanym nam tekstem literackim, który jest w zasadzie już metaliteraturą? To znaczy bierze inny tekst, tekst Iliady, i odnosi się do niego krytycznie, w sposób zrozumiały dla ówczesnych odbiorców, którzy znają już Iliadę, prawda? W związku z tym jakby obcują już pewną być może tradycją wręcz, i w tym momencie Odyseja jest, nie wiem, jakąś na początku trochę awangardą, która bierze w nawias poprzednią sztukę i w jakiś nowy sposób ją na poziomie literackim kompletnie zmienia.
0: Biorąc poprawkę na inny sposób funkcjonowania literatury wówczas i na to, że zagadką jest dla nas, w jaki sposób Iliada, a potem Odyseja były, nieładnie mówiąc, konsumowane przez publiczność, jak szybko się rozpowszechniały i tak dalej, to tak, sądzę, że tak bym opisał tę sytuację, chociaż poeta Iliady też odnosi się do innych tekstów, nie wiem, czy pisanych, czy tylko ustnych tekstów, by się tak wyrazić, w swoim utworze, ale poeta Odysei wyraźnie do Iliady nawiązuje, ale także od niej się dystansuje. Składa jej głęboki hołd miejscami, ale też próbuje pewne rzeczy robić ostentacyjnie inaczej. Rzeczywiście byłby to pierwszy tego typu wypadek w naszej kulturze, ale trzeba powiedzieć, że jak już jesteśmy przy tych pierwszych wypadkach, to i w Iliadzie znajdujemy pewien bardzo charakterystyczny, powiedzmy, passus w tak zwanym katalogu okrętów drugiej pieśni Iliady, w którym pojawia się imię pewnego pieśniarza, Tamyrisa, który miał być ukarany przez muzy tym, że odebrały mu zdolność artystyczną i prawdopodobnie wzrok. To nie jest do końca jasne. To z kolei byłby przypadek pierwszy, trochę żartobliwie to rzecz ujmując, czarnego PR-u środowisk artystycznych. Ponieważ obok Homerydów, którzy wierzyli, że ich przodkiem był wielki jakiś Homer, któremu potem przypisano wszystkie utwory powstające w tym kolektywie artystycznym, jeśli chcemy używać tego sformułowania. Była również inna grupa, wiele innych grup, jedna, która nazywała się Tamyridami. W funkcjonowała prawdopodobnie w Beocji, w środkowej Grecji. Miała również swojego patrona i tego patrona Iliada pokazuje jako wielkie

0: jego złoczyńcę. On był większym złoczyńcą, niż mogłoby się wydawać w innych tradycjach greckich, niż z Iliady by wynikało, ale być może jest to taki pierwszy ślad szpili wbitej konkurencji.
1: To chciałbyś jeszcze zapytać od razu, myśląc o współczesnych pisarkach i pisarzach, czy Homerydzi i te pozostałe grupy miały takie same kłopoty finansowe i tak samo walczyły ze swoimi sponsorami, wtedy być może nie wydawcami jeszcze, jak my musimy w tej chwili, ale to oczywiście pokazuje pewną uniwersalność motywów w kulturze przynajmniej europejskiej. Odsyłam też do twojej rozmowy z Agnieszką Lichnerowicz. Ona jest dostępna oczywiście w ramach podcastów Trójki. To jest wspaniały cykl źródła europejskie, gdzie koncentrowaliście się właśnie na jakby pewnych korzeniach w ogóle kultury europejskiej, tym, co jest tradycja. Bo ja bym w tym momencie jednak, skoro mówiłeś wcześniej o wczesnej krytyce moralności Homera, o sporach właśnie, czy w ogóle tak można pisać o bogach, teraz mówisz o tych aspektach, że w tym sensie to są korzenie naszej kultury, bo to są teksty, które jakby od razu się zasadzają na jakimś kwestionowaniu jakiejś tradycji, na jakimś buncie, na sporze.
0: Mówiąc o tej pierwszej rzeczy, to znaczy o kłopotach materialnych kolektywów artystycznych czy artystów, ja bym powiedział, że raczej analogią tutaj i w moim przekonaniu ważniejszą rzeczą byłaby walka z dystrybutorami, którzy są odpowiedzialni za to, jak docierają do publiczności teksty choćby Homera, po prostu nie znamy tych mechanizmów dla starożytności. Natomiast pamiętajmy o tym, że przez bardzo długi czas wszelkie artystyczne czy intelektualne fenomeny w kulturze mają charakter religijny. Innymi słowy, grupa Homerydów to jest grupa, powiedzmy sobie w pewnym przybliżeniu, kapłanów, którzy mają swoje sanktuarium, żyją z tego, co zapewne sanktuarium otrzyma od swoich wiernych albo od jakichś politycznych patronów. To jest sytuacja zupełnie inna. Natomiast rzeczywiście i Iliada, i Odyseja, ale nie tylko, również współczesny, przynajmniej Odysei, poeta Hezjot, to są takie artystyczne fenomeny, jak później w świecie greckim regularnie, które pokazują nam się jako efekt pewnego sporu, ale sporu kwestionującego samych siebie, własną kulturę. Takim przykładem może najbardziej, czy własną również tożsamość. Nie jest przypadkiem, że kiedy czytamy dzisiaj Iliadę, to sympatia nasza leży po stronie nie Achajów, czyli mitycznych przodków Homera, tylko Trojan. Tych, którzy bronią swojej ojczyzny, i to oni stają się w kulturze europejskiej modelem patriotyzmu skazanego na zagładę. I Homer był świadom tego, że wrażliwość ludzka każe nam patrzeć z sympatią raczej na Trojan. Ale poszedł jeszcze dalej. I ludzka wrażliwość w Iliadzie i w Odysei każe nam szukać wcielenia tego, co ludzkie, nie w wielkich herosach, a w heroinach. W Penelopie, w Bryzeidzie, w Helenie nawet, w Chryzeidzie, w kobietach, w Hekabie, w Andromasze, w kobietach, które są wobec świata mężczyzn tak bezsilne, jak człowiek jest bezsilny wobec świata bogów. I to one są wcieleniem człowieczeństwa w świecie, który jest absolutnie męski, w którym kobieta ma wartość bardzo niewielką, również społecznie. Homer i tę granicę przekracza.
1: Wydaje mi się, że trzeba będzie teraz się powoływać na Homera w różnych dyskusjach obyczajowo-politycznych. Bardzo krótko na koniec, zawsze polecamy w pliku tekstowym inne książki, a skoro Odyseja i Iliada mają tyle wersji, to bardzo krótko powiedz mi, moja Iliada Homera, tak, w przekładzie Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, to już bardzo
0: stare. Polecałbym raczej w przekładzie Kazimiery Jerzewskiej albo w jakimś innym stosunkowo nowym przekładzie Ignacego Wieniewskiego na przykład. A Odyseję polecałbym szczególnie, oczywiście przekład Parandowskiego prozą jest nadal wspaniały, ale szczególnie, podobnie jak dawny poetycki, kilka wersji mający przekład Józefa Witlina, wspaniałego poety i pisarza, ale mamy też nowy przekład Odysei Anny Maciejewskiej.

0: który ukazał się świeżo. Kilka tygodni temu wydawnictwo Homini go opublikowało. Bardzo go polecam. Nie tylko dlatego, że jest tam jakiś mój skromny wkład, ale, bo naprawdę skromny, ale dlatego, że jest to po prostu przełom. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat mamy coś nowego i to nowe jest naprawdę znakomite. A być może będziemy mieli również kiedyś nowy przekład Iliady.
1: To wobec tego udajemy się do księgarni po te nowe wersje Odysei, żeby nie było tak, że czytamy tylko twoją książkę Homer na nasze czasy o Odysei Iliadzie, ale wróćmy do korzeni.
0: Oczywiście.
1: Też. Książka wydana przez wydawnictwo Znak. Przypominam, że była czytana na naszej antenie przez Przemysława Bluszcza. Obecnie można słuchać nowej powieści Agnieszki Dałkrzy, wspaniałej autorki, która mam nadzieję, że też za jakiś czas się pojawi tutaj w pliku tekstowym. Polecam też wydaną tutaj jest Zgubiona obwoluta, więc ci, którzy nas oglądają, obwoluta jest tak naprawdę niebieska, a nie czarna. Tu jest Grecja z wykrzyknikiem. Antyk na nasze czasy to była książka wydana przez Iskry. Podobnie jak Homer w Znaku ma też oczywiście mapy, bo ten świat trzeba sobie też wyobrażać geograficznie.
0: Oczywiście.
1: To jest bardzo ważny element i to też jest znowu związane z treścią Iliady bardziej na wschód, z treścią Odysei bardziej na zachód, mówiąc oczywiście w ogromnym skrócie. I dziękuję ci za te wszystkie książki, bo one też ten antyk, mam wrażenie, ocalają dla nas, ocalają też z takich rąk różnych pimków, a powodują, że stają się żywe i interesujące. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Marek Węcowski w pliku tekstowym.
2: Autopromocja. Podczas trwającego jeszcze lata podbijali swoimi występami kolejne sceny i festiwale, w tym katowicki OFF. W Trójce zagrali pół roku temu i to był wspaniały koncert.

0: Fada i Nichos. Ich wyjątkowa mieszanka, czyli Podlasie Bounce w Trójce. Przypomnimy ten koncert w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Resort Obrony chce wprowadzić damskie kamizelki kuloodporne. Krajowy trening reagowania odbywa się w ten weekend w prawie 1400 miejscach w Polsce. To niechlubny rekord Wisła w Warszawie na najniższym poziomie od 2017 roku. Będą damskie kamizelki kuloodporne dla kobiet w armii. Taką deklarację złożyła wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pomysł wynika z pierwszych diagnoz i rozmów ze służącymi w wojsku kobietami.
3: Zawsze najpierw decyzja leży po stronie sztabu generalnego. Tam prace już się rozpoczęły, już są poszukiwane opcje, bo takie kamizelki są dostępne na świecie, więc zaczynamy teraz nad tym pracować i chciałabym, żeby w najbliższych miesiącach ta praca się zakończyła i żebyśmy zobaczyli efekty w pierwszych jednostkach.
2: Wiceministra podkreśla, że kobiety stanowią 15% żołnierzy w armii i 20% w wojskach obrony terytorialnej. Dostosowane do anatomii kamizelki kuloodporne mają poprawić ich komfort podczas służby. Mieszkańcy wielu polskich miast mają okazję dowiedzieć się, jak rozpoznać sygnał alarmowy, gdzie szukać wiarygodnych informacji i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Okazją jest organizowany w ten weekend Krajowy Trening Reagowania.
4: Krajowy trening reagowania zorganizowano w 1400 miejscach w kraju. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in., że 3-minutowy dźwięk modulowany oznacza alarm.
5: Jeśli sygnał usłyszysz na zewnątrz, poszukaj bezpiecznego schronienia. Najlepiej zejść do piwnicy, garażu podziemnego lub przejścia podziemnego.
4: Natomiast dźwięk ciągły to odwołanie alarmu. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, który uczestniczył w szkoleniu w Barczewie w województwie warmińsko-mazurskim, zapowiedział kolejne takie akcje.
6: My żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Wychodzimy z tej strefy komfortu, budujemy taką populacyjną odporność, inwestujemy w nasze służby, inwestujemy w wiedzę naszego społeczeństwa. Takie treningi będą się powtarzać.
4: Terenowe punkty treningowe organizowane są m.in. podczas festynów, pikników rodzinnych oraz przy remizach ochotniczych straży pożarnych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Ukraińcy nie znają historii rzezi wołyńskiej, mówią Polskiemu Radiu historycy mieszkający na Wołyniu. W ich ocenie ogólna wiedza wciąż opiera się na nacjonalistycznym przekazie sprzed

0: W 80 lat częściowo skażonym sowiecką propagandą. Jutro w rejonie Lubomla odbędzie się uroczysty pochówek szczątków 55 ofiar rzezi wołyńskiej. 30 sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam 1050 Polaków, mieszkańców wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, a ich gospodarstwa ograbili i spalili.
1: Historyk Iwan Olchowski zwraca uwagę, że do roku 2000 w ukraińskich podręcznikach tylko wspominano o rzezi wołyńskiej. W latach 2010-12 pojawiły się szersze opracowania, ale zdaniem Olchowskiego były one obarczone poważnymi błędami. Historyk i przewodnik krajoznawczy Oleksandr Ostapiuk tłumaczy, że wciąż brakuje pieniędzy na prowadzenie badań. Nie ma wsparcia państwa. Proszę zrozumieć, że u nas muzea i historycy pracują, bo są entuzjastami. Po prostu nie ma finansowania. Tym bardziej, że trwa wojna, brakuje funduszy i nawet wydawnictwa mało się tymi kwestiami interesują. W ocenie części ukraińskich historyków jednym z niezbędnych punktów w procesie pojednania polsko-ukraińskiego jest edukacja nie tylko na poziomie krajoznawczym, ale również w szkołach i przestrzeni informacyjnej. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Na bulwarach Wiślanych w Warszawie woda osiągnęła poziom 100 cm. To najniższy stan Wisły w Warszawie od 2017 roku. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu kolejnych dni stan wody może jeszcze opadać. Rekordowo niski poziom wody odnotowano również w pobliskich stacjach. W Warszawie nad Wilanówce stan wynosi 22 cm, a na stacji Modlin 187.
2: Klimat.
0: W większości krajów jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 15% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
4: Na początek serwisu sprawdzamy, co dzieje się na Stadionie Narodowym, gdzie dosłownie przed chwilą zakończył się finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Tytuł po raz pierwszy od 2002 roku dla Australijczyków. Srebro dla Danii, a brąz dla Polski. Więcej o wydarzeniach ze Stadionu Narodowego powiem w serwisie po 23. Wciąż ciężko w to uwierzyć, ale już oficjalnie swoją karierę zakończyła Aleksandra Mirosław. Dokonała tego w mistrzowskim stylu, na odchodne zdobywając brązowy medal Mistrzostw Europy. W finale pocieszenia okazała się lepsza od ustępującej mistrzyni kontynentu Natalii Kałuckiej. Złoto tym razem dla Włoszki Colli. Dobry przykład pani Aleksandrze dała Anna Puławska. Jej również udało się zdobyć brązowy medal, ale na kajakarskich mistrzostwach świata. Trzecie miejsce w K1 na 500 metrów Polka wywalczyła wspólnie z Australijką Drobot. Tytuł dla Niemki Jaksz. Szukając zwycięstw, zaglądamy do hal. Tam w ramach turnieju z serii Grand Slam w judo najlepsza w kategorii do 63 kg ukazała się Angelika Szymańska. Za to w memoriale Huberta Jerzego Wagnera moc pokazali nasi siatkarze. Lepsi dzisiaj 3-1 od Stanów Zjednoczonych. Podobne wyniki padły dzisiaj w PKO Ekstraklasie. Radomiak 2-1 grał Krakowie, Motor nie dał rady u siebie Piastowi, przegrywając 0-2, a w derbach Krakowa 2-0 Wisła lepsza od Wieczystej. Spotkanie podsumowuje trener gospodarzy Mariusz Job.
5: Wieczysta to jest wymagający rywal. Myślę, że w dzisiejszym meczu pokazaliśmy, że możemy kontrolować mecz będąc w posiadaniu piłki, ale też będąc bez piłki. Myślę, że dzisiaj dobra praca całego zespołu, jeżeli chodzi o grę defensywną, także dobra robota. Cieszę się bardzo, że 3 punkty zostały na naszym stadionie.
4: Trwa właśnie ostatni dzisiejszy mecz. Po pierwszej połowie Zagłębie remisuje 0-0 z grającą od 23 minuty w dziesiątkę Pogonią Szczecin. Czerwono, ale niestety od krwi było dzisiaj na trasie hiszpańskiej Vuelty. Miało miejsce kilka kraksa. W jednej z nich poważnie poturbował się lider wyścigu Tadej Pogaczar, który z powodu odniesionych obrażeń zmuszony był do wycofania się z wyścigu. Najszybszy na tym krwawym etapie był Francuz Kukar. Koszulkę lidera przejął za to Hiszpan Enric Mas.
0: Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, w zachodniej połowie kraju przelotny deszcz. Od 23 stopni na północnym wschodzie, 26 w centrum, do 28 na południu.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Jazz and Bass.
8: Hi, Mango. Greetings to the listeners of the Jazz and Bass Show at Polish Radio Channel 3.
9: Dobry wieczór, dobry wieczór. No i mam nadzieję, że taki dobry wieczór pozostanie do godziny 23. A o wasz słuch, nastroje i czasu milacze zadbają dzisiaj Michał Jakubik przy konsolecie oraz mówiący te słowa Michał Grabek. Grabkowski. No, dziś mamy sporo zajęć, no bo trzeba odsłuchać to, co nowe.

Trzeba też sobie przypomnieć kilka znanych chociażby z tej audycji tematów muzycznych. No i dzisiaj gość. Po 22 zajrzy do nas Grzegorz Dworakowski z klubu Jazzmin. Porozmawiamy o muzyce w klubie, o klubie, no i pewnie też coś o jazzie będzie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chce napisać, bardzo proszę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Social media trójki. Social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A kto rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie? Ano rozpocznie je sam Zbigniew Wodecki.

Zbigniew Wodecki, to nie my na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Nasze spotkanie nazywa się Jazz and Bass. To jest pasmo w Trójce w każdą sobotę między 21 a 23 pojawiające się. No, gdzieś

Ostatnio usłyszałem ten utwór Mistrza i pomyślałem sobie, że jeszcze nigdy to nie my nie graliśmy w Jazz and Bass. A nie ma jak dobrze z przytupem i w letnio rozpocząć spotkanie na antenie Trójki. 13 minut po godzinie 21. Social media mówiłem, mail mówiłem, no to zostaje muzyka, którą gramy z przyjemnością.

Pierwszy, formacja Wokulski, pisane z kropkami, słynna. Myślę, że ciężko do zdobycia teraz składanka Klubu Kawiarnia, bo taki klub mieścił się kiedyś w Warszawie. No i tam jesteś lekiem na całe zło. Niesamowita interpretacja tego warszawskiego składu, ale to brzmi nawet po latach.

Pozdrawiamy oczywiście Wrocław i Tant Freaky, zespół stamtąd pochodzący, no ale przechodzimy do tego, co teraz. Mamy rok 2026, ćwierć wieku po piosence, która za nami, no i ukazują się płyty, dużo się płyt ukazuje. Są lepsze, są gorsze i są te naj. I myślę, że do tych naj możemy zaliczyć ostatnią płytę Eryki Badu i The Alchemista. No proszę posłuchać, co tam się dzieje.

Before the World Blows, tak zatytułowany jest ten album. Ostatnią płytę podpisaną Erykah Badu dostaliśmy w 2010 roku i po 16 latach artystka łączy swoje siły z Alchemistem, producentem znanym chociażby z formacji Mobb Deep, Daylighted Peoples. Jego surowe, świeże bity tutaj z tym czarującym neosoulowym głosem tworzą naprawdę 16 wyjątkowych kompozycji. Na płycie goście m.in. Kamazi.

Tak jak powiedziałem na początku naszego dzisiejszego spotkania, kilka tematów muzycznych, które znamy i warto sobie co jakiś czas je przypominać. Ten ma 25 lat, The Sense, Herbie Hancock z gościnnym udziałem Shaki Khan. Ale to jest pięknie ujazzowione, ale to jest pięknie basem polane, czyli to, co tygryski o tej porze lubią najbardziej. 21:31. Tydzień temu mówiłem, że udało mi się odkopać gdzieś epkę Mosesa Boyda, którą nagrał z tajemniczym producentem SW2 i mówiłem, że są tam remiksy. No są, oto jeden z nich.

EIB Remix, Bridge the Gap. To jest rok 2021, epka, którą Moses Boyd nagrywa z SW2. No i tak to wszystko tanecznie się złożyło. A zaraz potem czekamy na nowy album od Tłustego Majonezu.

0: 12 września ukaże się kolejna płyta duetu Tłusty Majonez Clown. To jest utwór, który zapowiada to wydawnictwo. Tłusty Majonez z cyklu Młodzi Polscy Zdolni. No właśnie, do nich bez wątpienia należy też Alek W.
1: Aktyki, fryzy, skrafitta. Cała kolekcja architektonicznych osób zharmonizowana jest z pamiątkowym charakterem tych domów. Tutaj przecież mieszkali Jan z Czarnolasu,

sztuczne śmieci i antyczne zabawy. Któż by nie cieszył się z takiego miejsca zabawy? Tak, dzisiaj to zaledwie place dziecięcych zabaw, ale pomyślcie,

Zjazzowani chmurą, tak nazywa się ten fragment muzyczny podesłany do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl przez niejakiego Alka W, Alek W to Aleksander Wiśniewski. Jak sam pisze o sobie, 18 lat zajmuje się muzyką, a od 8 lat produkuje jego wydawnictwa, jego nuty, między innymi w Wielkiej Brytanii, między innymi w Brazylii były rozpowszechniane. Pięknie, ma swoje studio, żyje sobie, tworzy, kończy kursy, poznaje fantastycznych ludzi, no bo jak można określić znajomość z DJ-em 600 V. DJ 600 V trzyma rękę, obejmuje patronat nad tym, co Alek W tworzy na swoich trackach, no i dostarcza sample, dostarcza płyty, dostarcza pomysły, dostarcza wskazówki, dostarcza kierunkowskazy. No jeżeli chodzi o produkcję dźwięków, no to chyba każdy chciałby mieć takiego patrona. A jeżeli chodzi o historię, to ja uwielbiam historię, pisze Alek. To mój konik, lubiłem oglądać kroniki filmowe i stąd właśnie lubelskie Stare Miasto, które przejawia się i pojawia w muzyce, która doszła do audycji Jazz & Bass. Teraz mamy kwadrans do 22. Przypominam, że po 22 porozmawiamy sobie z Grzegorzem Dworakowskim z klubu Jazzmin o muzyce, o jazzie i o klubie. Proszę zostać z nami. Do 23 jesteśmy na antenie Trójki. No a jeżeli polskie podwórko, jeżeli muzyka basowa, no to Ross Addiction, pionier drum and bassu w Polsce, tak zinterpretował Fisha i MAD.

No muszę powiedzieć, że nie tylko na antenie radiowej ten utwór się sprawdza, ale podczas setów Ross Addiction też pięknie wybrzmiewa ten remix. No udał się producentowi, DJ-owi Robertowi Rossowi, nie ma co ukrywać, za mało czasu z repertuaru Fish, MAD, Tworzywo. A gdzie była ogólnopolska premiera tego nagrania? Ano w Jazz and Bass. 10 minut do 22. Dziękujemy serdecznie. Polskie Podwórko. Jeszcze na nie wrócimy, myślę, w drugiej godzinie programu, ale to nie teraz.

ostatnio to nagranie. Proszę wpisać Afronaut Nauts Balti Vox i można usłyszeć takie piękne broken beatowe interpretacje starych piosenek. Witaj Grabku, cieszę się, że słyszę swoje ulubione pasma, a obecnie twoją audycję. Nawet z transmisją lata z radiem i telewizją wygrałeś, no. Bardzo jest nam miło. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękujemy za korespondencję. Do serwisu informacyjnego sobie delikatnie popłyniemy na naszych jazz and bassowych falach, bo to też tak jest o tej porze, że trochę nam się nogi rwą do tupania i do tańca. W końcu jest Saturday night, albo jak to woli, sobotni wieczór. No i kilka takich walizeczce z płytami dźwięków na dziś przygotowałem. No to teraz, jeżeli możecie sobie na to pozwolić, proszę zrobić głośniej radio. Od teraz.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie? Teraz pytamy, jak ci się idzie?
2: Dobrze się idzie.
1: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
3: Teraz pieszo.
1: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
2: Proszę sobie zapisać.
1: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
2: Ciągle czekam.
1: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza teraz pieszo. W poniedziałek między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ceny paliw w górę od poniedziałku. Rząd nie przedłuży pakietu CPN. Prezydent Nawrocki zapewnia, że podpisze poprawioną ustawę o e-dzienniku. Gry wideo pomagają chłopcom walczyć z samotnością. Niższe ceny paliw w ramach pakietu Ceny paliw niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia tego pakietu, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Od 1 września na stację wrócą ceny Karola Nawrockiego, który gdyby nie podjął fatalnej w skutkach decyzji o zablokowaniu, nawet nie wetowaniu, tylko zablokowaniu, odesłaniu do Trybunału, który nie działa, ustawy o ponadnormatywnych zyskach koncernów naftowych, to mielibyśmy pakiet CPN przedłużony na kolejne miesiące, zależnie od tego, jak wyglądałaby sytuacja na rynkach.
4: Przewidziana w ustawie nowa danina miała odciążyć producentów i importerów paliw, którzy osiągnęli ponadprzeciętne dochody w wyniku destabilizacji rynków energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. W ocenie prezydenta przepisy ustawy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nie jest przeciwnikiem państwowego e-dziennika. Tłumaczy, że zawetował ustawę, bo jego zdaniem system był źle przygotowany, a jego wdrożenie wiązało się m.in. z zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa danych uczniów. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, prezydent podkreślił, że oczekuje od rządu poprawienia przepisów.
6: Tyle było krzyku wokół ustawy łańcuchowej, ostatecznie została poprawiona, została podpisana, tak samo jest z e-dziennikiem. Trochę więcej pracy, trochę więcej rozsądku, trochę mniej pośpiechu. Nie róbmy z dzieci testerów. Przygotujcie dobrą ustawę, zostanie podpisana.
4: Zawetowane przepisy miały umożliwić przeprowadzenie w roku szkolnym 2026-27 pilotażu bezpłatnego państwowego dziennika. System miał być alternatywą dla komercyjnych dzienników elektronicznych używanych przez szkoły. Jest szansa na przywrócenie pasażerskich połączeń kolejowych z Hajnówki do Białowieży. Nieczynna linia, należąca do powiatu hajnowskiego, ma zostać przejęta i wyremontowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Ostatnie pociągi regularne kursowały na tej trasie w 1994 roku.
7: Przekazanie linii ze starostwa w Hajnówce do PKP PLK wymaga notarialnej zgody poprzedniego właściciela, czyli PKP SA. Transakcja może dojść do skutku, ale najpierw rzeczoznawca musi wykonać nowy operat szacunkowy, czyli wycenę nieruchomości, mówi starosta hajnowski Andrzej Skiepko.
8: Operat szacunkowy, który był przygotowany wcześniej, już jest nieaktualny, dlatego też został ogłoszony przetarg. Został rozstrzygnięty z wykonawcą do końca września. Jak będziemy mieli operat szacunkowy? Kolejny ruch po stronie PKP PLK w Warszawie.
7: W lipcu pracownicy spółki i starostwa przeprowadzili wspólnie inwentaryzację, czyli ocenę stanu technicznego, mówi Tomasz Łotowski ze spółki PKP PLK.
9: Na podstawie tej inwentaryzacji prowadzimy wewnętrzne analizy, które określą, jaki dokładnie zakres prac należy wykonać.

0: celu przywrócenia przejezdności oraz jaki będzie ich koszt.
1: Regularne połączenia do Białowieży miałby organizować samorząd województwa podlaskiego. Rafał Androsiuk, Polskie Radio Białystok.
2: Gry wideo wspierają u dorastających chłopców proces socjalizacji. Podobny mechanizm nie działa jednak w przypadku dziewczynek, a granie może przynosić przeciwny efekt. To ustalenia naukowców z Brna, które opublikował magazyn Computers in Human Behavior.
3: Badacze przeanalizowali dane dotyczące ponad 3000 czeskich nastolatków. Skupili się na grach wymagających współpracy i komunikacji, takich jak Minecraft, Counter-Strike, Fortnite lub Roblox. Celem było ustalenie związku pomiędzy grami społecznościowymi a poczuciem samotności i nastrojami depresyjnymi. U chłopców częstsze granie wiązało się ze spadkiem negatywnych objawów. W przypadku dziewczynek zależność była jednak odwrotna. Autorzy badania podkreślili przy tym rolę rodziców, zachęcili do próby zrozumienia fascynacji grami i wspierania zrównoważonych nawyków, co ogranicza ryzyko wycofania społecznego dzieci oraz ich narażenia na toksyczne zachowania w sieci. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, w zachodniej połowie kraju przelotny deszcz. 23 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, 28 na południu.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Dobry wieczór. Tu Jerzy Mazol. Coś, na co czekam i co mnie wciąga. Audycja Jazz and Bass w radiowej Trójce.
7: Jazz and Bass.
8: Coś, na co czekam i co mnie wciąga, powiedział Jerzy Mazol. Witamy w drugiej części, 5,5 minuty po 22. Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski. No zaraz nasz skład poszerzy się o jedną osobę, ale póki co jeszcze Eryka i Alchemist.

0: Erykah Badu z jednej strony, z drugiej strony Alchemist, Before the World Blows. Znasz płytę?
1: No powiem szczerze, że słuchałem teraz jadąc do radia, bo premiera była dzisiaj, no więc też trochę czekałem na ten album, a wiesz, że jest w ogóle, tak mi się wydaje, może ty będziesz wiedział lepiej, albo nasi słuchacze, że jest tam akcent polski.
0: Jest, jest. Grzegorz Dworakowski, klub Jasmine w audycji Jazz & Bass. Witam serdecznie.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Tak, w pierwszym singlu, który Erykah z Alchemistem pokazała światu, jest samplowany motyw Wojciecha Karolaka.
1: Tak. A Seven Shades of Blue chyba. A to nie, nawet nie wiedziałem, że ten utwór wcześniej.
0: Witch Doctor.
1: Teraz właśnie słuchał. Na chyba utworze No ID. Tak się. Ale to może wiesz lepiej, bo jechałem samochodem i właśnie tak mi się usłyszało. I
0: no wracając do płyty, no to zderzenie dwóch takich wielkich marek, takich nazw, jak Erykah Badu czy The Alchemist, no to nie może wyjść średni album, prawda? Ja odpłynąłem przy pierwszym przesłuchaniu. Tam jest magia.
1: No,

0: To jest naprawdę no, niesamowita chemia. Czasami z swoimi ulubionymi artystami tak się zastanawiasz, ja się przynajmniej tak zastanawiam, czy już wydał ten album i teraz już będzie odcinanie kuponów i czy przy kolejnym projekcie będzie w stanie wykrzesać, ale Erik Abadu to jest zresztą tak samo jak Alchemist, to jest inna liga muzyków.
1: Dokładnie. Grzegorz, no nie widzieliśmy się kilka miesięcy, jak się masz? Sobota wieczór dla kogoś, kto prowadzi klub, przebywanie w innym miejscu niż w tym klubie, to dziwne uczucie?
0: Powiem ci, że jadę prosto z klubu, ja tutaj sobie siedzę i pachnę, a tutaj nasza załoga w Jasmine, Ola, Adam niestety był chory, miał tutaj być ze mną, natomiast cała nasza załoga Jasminowa przyjmuje Kubę Więcka i w gości, gdzie grają motywy z Henrym Mancinim, więc tak, no prosto z klubu, więc fajnie.
1: Jest to tak zupełnie bez żadnego słodzenia, bo obserwuję klub, jestem regularnie w nim, staram się być. Jakbyś mógł być tak chociaż przez chwilę nieskromny, to wszystko idzie tak, jak sobie planujecie, jak założyliście i jesteście na dobrej fali?
0: No jak najbardziej. Myślę, że cały czas ten bucket list, który mamy dziś zaplanowany i rozmawiamy, dużo bardzo rozmawiamy o muzyce i o tym, co by fajnie brzmiało, co fajnego wyszło w międzyczasie. No oczywiście taka Erik Abadu, to by było spełnienie marzeń. Natomiast kilku takich artystów, gdzie na samym początku działalności klubu było w marzeniach i myśleliśmy, że nie zagrają, bo są na przykład za duzi już na taką gramaturę 200 osób. No udało nam się zabukować, więc naprawdę cały czas spełniamy swoje muzyczne marzenia.
1: No właśnie, wasze wnętrze to przede wszystkim muzyka na żywo, ale był odcinek, który, popraw mnie jeśli źle sobie przypomnę, Soul Sick się nazywał. To była rozmowa ekspertów na temat płyt.
0: To jest bardzo fajny cykl, tak? Wymyślony przez Adama i prowadzony przez Adama, więc można powiedzieć, że to jest taki jego autorski cykl, w którym zaprasza innych muzyków, znawców, zbieraczy różnych albumów i na sprzęcie, który nam dostarcza Planeta Dźwięku, można słuchać swoich ulubionych płyt w takim niecodziennym anturażu na super sprzęcie, a dodatkowo każdy odcinek Soul Sicka jest w pewnym temacie, więc za każdym razem jest też jakiś motyw przewodni tego Soul Sicka.
1: Myślałem, że będziecie we troje, ale rozumiem, sobota wieczór. Potem mieliście być we dwóch. Tak się stało, że jesteś jeden i bardzo się cieszę, ale mam takie pytanie. Na pewno będziesz wiedział. Nie pytam, dlaczego ty nie, ale opowiedz o przygodzie Adama i Oli u Gilesa Petersona w Worldwide FM, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o muzykę, w której wy przebywacie, tak bliska obecność mistrza, no to jest chyba jeden z takich Monteverestów, mi się wydaje.
0: No mam nadzieję, że Giles któregoś dnia nas odwiedzi, bo też było takie bardzo blisko żyjemy z jego menadżerem i też osobą, która prowadzi taką wytwórnię, która się nazywa New Soil, a teraz jest bardzo blisko Brownswood, Fred Bolza, który z jednej strony jest dla nas, dla mnie przynajmniej, taką inspiracją i oknem na to, co się dzieje na scenie brytyjskiej, a przy okazji jest też menadżerem Gilesa, no i...
1: Jak to się stało, że Adam z Olą poprowadzili swoją audycję?
0: Nie wiem, czy mogę to powiedzieć na audycji innego radia, ale mamy zaproszenie, żeby prowadzić takie odcinki co miesiąc na Worldwide FM, żeby to było trochę takie okno na Wielką Brytanię i na świat, przedstawiające to, co dzieje się z jednej strony w klubie, ale też, żeby przybliżyć trochę tą naszą polską scenę. Co się dzieje?
1: Powiedz mi, bo klub funkcjonuje często i fajnie funkcjonuje. Wy w związku z tym macie po kilkanaście godzin pewnie pracy na dobę. Kiedy wy macie czas na słuchanie muzyki?
0: W każdym wolnym, jak jadę do radia do ciebie, to w samochodzie. Każdy możliwy, to też jest śmieszne, no bo prowadzimy klub i jest tak, że puszczamy koncert, ale w momencie, jak puszczamy koncert, czasami nie mamy czasu, żeby tak bardzo się cieszyć z niego, jakbyśmy chcieli, bo już szukamy i rozmawiamy na temat kolejnych rzeczy, które moglibyśmy robić

0: koncertowo, a wynika to z tego, że się wymieniamy cały czas z tym, co kto słuchał, co fajnego gdzieś tam podejrzał, kto coś polecił, więc w każdym, w każdej wolnej chwili tak naprawdę.
1: Powiedz mi, w przypadku waszego klubu, czy, bo ja nigdy klubu nie prowadziłem i pewnie nic się nie zapowiada, kiedy jest ten moment, kiedy się mówi o początku sezonu?

0: To był taki moment, gdzie zwalnialiśmy tempa i trochę korzystaliśmy z tego, że ludzie jednak nie chodzą do klubów, a bardziej wybierają sytuacje plenerowe, wyjazdy. Natomiast w te wakacje okazało się, że jest zapotrzebowanie i są chęci, i nasi goście chcą też przychodzić w wakacje na koncerty, więc jesteśmy otwarci. Nie ma końca sezonu. Są nowe sezony.
1: No dobrze. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak ten sezon, umówmy się, który za nami minął, i o tym, co przed nami. Póki co słyszałeś najnowszy singiel zapowiadający kolejną płytę Ezry Collective?
0: Powiem ci szczerze, że już nie wiem, który to jest nowy. Ale tak, słyszałem z Passalie.
1: Jubilee Feeling.
0: Jubilee Feeling, tak, tak. To, no to jestem na bieżąco.
1: Tak, to posłuchajmy go jeszcze w tym momencie.

0: instrumentalnie, o dziwo, o, instrumentalnie swoją nową płytę, która ukaże się we wrześniu. Tak pomyślałem, że Ezra to by było to wieczorem, co? Na Wilczej.
1: Oj, no to by... Wilcza by zapłonęła, coś mi wydaje.
0: Wilcza zapłonęła.
1: Na samym początku działalności klubu byliśmy blisko, żeby zabukować Ezrę, no natomiast ich kariera tak się potoczyła, że teraz to by było bardzo, bardzo ciężkie, żeby...
0: No dobrze, Grzegorz Dworakowski, klub Jazzmin w audycji Jazz and Bass. Ostatnie miesiące, jakieś spektakularne wydarzenia u was, które pamiętasz, może jakieś rozczarowania, może jakieś zaskoczenia?
1: Wiesz co, no na pewno dwa koncerty Bilala to jest przeżycie i to i w naszym klubie był już trzeci raz i z Bilalem, no to jest niesamowite, że za każdym razem ten koncert jest jednak inny. Jest jedyny w swoim rodzaju, jest niesamowitym artystą i czy byśmy robili go 4 razy, czy 5 razy, czy 10 razy, ja wiem, że po prostu za każdym razem było inaczej i za każdym razem było po prostu najlepiej. Więc takich ostatnich miesięcy to dla mnie był, no Bilal to był highlight.
0: No ale dobrze, zbliżają się październikowe, listopadowe, jesienne, zimowe wieczory, które oczywiście można spędzić na różne sposoby, ale fajnie iść sobie i posłuchać jazzu. Rozumiem, że głowa pęka wam od pomysłów, kipicie od pracy, bo chcecie to robić, coś już można fajnego zapowiedzieć, coś już macie w planach, o czym można się pochwalić, jak ktoś...
1: Wiesz co, tak naprawdę cały sezon jesienno-zimowy, no, zimowy może to za dużo powiedzieć, bo z 2027 jeszcze czekamy z ogłoszeniami, ale też myślę, że mamy bardzo fajne rzeczy do podzielenia się. Natomiast jeśli chodzi o jesień, no to mamy już praktycznie wszystko zaplanowane. Jest tam Sam Gendel, którego próbowaliśmy od kilku lat ściągnąć do nas do klubu. Jest ponownie Jarmon Jones, który wystąpi na urodzinach, którego się bardzo cieszymy. Wraca Emi Gadiaga. Będzie Joyce, którą przełożyliśmy z powodu choroby i będziemy robić ponownie, więc jest naprawdę dużo takich Gena i Karim Riggins w Live E. To właśnie taki koncert bliżej Eryki Badu czy Anais. No, jest naprawdę tego multum. Oprócz jeszcze oczywiście naszych rodzimych koncertów jak Błoto, Kosmonauci, cykl jazz po polsku, więc no jest tego trochę.
0: To jeszcze powiedz za tydzień o tej porze, co się będzie działo w klubie, bo to będzie dwudniowa feta.
1: 6 urodziny, tak, właśnie tutaj wspomniane i też fajnie, że w sumie puściłeś Ezra Collective, no bo i klawiszowiec Jarmon Jones, dla mnie osobiście ulubiony mój muzyk Ezry Collective, będzie świętował z nami urodziny przez 2 dni, bo pierwszego dnia zagra swój regularny koncert, natomiast kolejnego dnia na imprezie z Błotem, gdzie będziemy mieć imprezę na stojąco, gdzie Błoto będzie grało Detroit Tribute to Detroit Techno. Joe też będzie grał DJ set przed i po koncercie, więc urodziny zapowiadałem się
0: huczne. Powiedz, Grzegorz, obserwujesz to, co się dzieje w klubie, rzecz jasna, obserwujesz polskich artystów. W jakiej kondycji jest polski jazz, jak uważasz?
1: Przez ostatnie, w tym tygodniu mieliśmy warsztaty, które zrobiliśmy razem z Junior Jazz, taką inicjatywą z Wadowic. Zaprosiliśmy na 3 dni młodych 16, 17, 18-letnich muzyków, którzy pod przewodnictwem Marcina Maseckiego, wuj Kuby Więcka, Natalii Przybysz tworzyli muzykę i naprawdę serce rośnie, patrząc, że jest naprawdę potencjał w młodych ludziach i ta scena cały czas rozkwita. Więc trochę też naszą misją jako klubem, jako klub też jest to, żeby wspierać tych artystów, dawać im pole do tego, żeby mieli przestrzeń do rozwijania się.
0: No jakie piękne słowa na koniec naszej rozmowy. Grzegorz Dworakowski, klub Jazzmin. Dziękuję, że znalazłeś chwilę, żeby wpaść
1: Dzięki
0: do nas
1: serdecznie.
0: I porozmawiać. Trzymamy kciuki, jak to powiedział słynny zespół w tej audycji, jazz z tobą.

Aluna Oaks, Nowa Zelandia, Motel w takim broken beatowym remiksie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jazz and Bass, 22:32. No i skoro na antenie właśnie naszej tyle razy padło imię i nazwisko Joe Armond Jones, to może niech nam zagra, a Jasmine Lacey pośpiewa.

0: O, taki on jest na tych swoich solowych płytach. Joe Armond Jones, One Way Traffic. Tutaj przez 6 minut Jasmine Lacey tak pięknie zaśpiewała do tego wyjątkowego neo-soulu, troszeczkę zdabowanego, no ale takie są produkcje gościa, który nas pozdrawia.
1: Hi, this is Joe Armond Jones. Greetings to the listeners of the Jazz and Bass Show. Thank you for listening.
0: To jeszcze Emmy Gay Diaga, która też padła w naszej rozmowie.

Przypominam, że dzisiaj o północy Margan przejmuje antenę. Dużo będzie pewnie tanecznej elektroniki. U nas taka właśnie, stworzona przez producenta, który ukrywa się pod pseudonimem Killabout. Pochodzi z Nowego Orleanu, jest promotorem muzyki house, muzyki tanecznej. No, a w związku z tym, że pochodzi z Nowego Orleanu, no to do tej swojej całej klubowej mieszaniny dorzuca też jazzowe sample. No i pięknie to mu wszystko wychodzi, to drugi przykład. Yeah.

0: About Juice, Stay On My Mind. House'owo, jazzowo o tej porze. No tak, 4,5 minuty do 23. Audycja Jazz and Bass i kolejne jej wydanie przychodzi do Grabkowej Historii. Program zrealizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Grabek Grabkowski. Mówiłem do mikrofonu, wybierałem nagrania. Gosia Jakubowska po 23 i program N3, na który teraz już bardzo serdecznie zapraszamy, ale jeszcze wcześniej serwis informacyjny i życzenia dobrej nocy od nas. Dziękujemy.
1: Let's go. Migas, press record, yeah? Hit the big red button on the side? All right.

0: to the wise.
1: Autopromocja.
2: Podczas trwającego jeszcze lata podbijali swoimi występami kolejne sceny i festiwale, w tym katowicki OFF. W Trójce zagrali pół roku temu i to był wspaniały koncert.

0: Fada i Nichos. Ich wyjątkowa mieszanka, czyli Podlasie Bounce w Trójce. Przypomnijmy ten koncert w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent twierdzi, że nigdy nie spotkał się z szefem upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Prezes PiSu przyznał, że w partii doszło do dezintegracji, co spowodowało jej rozłam. Zamieszki w palestyńskiej enklawie na zachodnim brzegu Jordanu. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie spotkał się z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. W Juracie mówił, że finansowanie konferencji SIPAC przez giełdę nie stanowiło konfliktu interesów.
3: Karol Nawrocki był pytany o finansowanie prawicowej konferencji SIPAC przez Zonda Krypto oraz o kontakty polityków z prezesem giełdy Przemysławem Kralem.
4: Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
3: Prezydent przekonywał też, że służby podległe premierowi nie ostrzegły ani jego, ani innych polityków o nieprawidłowościach w firmie.
4: Dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostał informacji od polskich służb o tym, co się dzieje? I dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z Zondą Krypto, gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy?
3: W związku z aferą sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL Radosława P. Nie przyznał się on do zarzutu. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił w Sulejowie, że nie ma miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości dla tych, którzy odegrali rolę w rozbiciu partii. Przyznał, że w PiSie doszło do dezintegracji, co spowodowało jej rozłam. Jarosław Kaczyński mówił, że warunkiem zwycięstwa prawicy jest jedność, a osoby, które przyczyniły się do rozłamu, nie szkodzą Prawu i Sprawiedliwości, tylko Polsce. Przy dezintegracji prawicy my po prostu te wybory przegramy, dodał. Prezes PiSu podkreślił, że należy odrzucić osobiste ambicje na rzecz interesu Polski. To jest jedyna droga, żeby wyjść z tej bardzo trudnej sytuacji, w której jesteśmy, mówił Kaczyński. Punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej, w skrócie POMOC, będzie służył mieszkańcom Lublina w razie kryzysu. Zapewniony tam będzie dostęp do energii elektrycznej, internetu i wsparcie psychologiczne. Jak mówi Dariusz Krzysztofik z Urzędu Miasta w Lublinie, w ciągu 3 godzin od zaistnienia sytuacji kryzysowej punkt będzie otwarty do odwołania.
5: Znajdziemy tu prąd. Ten budynek będzie niezależny energetycznie. Zawsze znajdziemy tu internet, bo to będzie internet satelitarny. Zawsze będziemy mogli przyjść, porozmawiać z psychologiem.
6: Niektórzy by powiedzieli, że straszycie.
5: Jeżeli ktoś ma mieszkanie i je pójdzie ubezpieczy, to co straszy? Jeżeli ktoś ubezpieczy się na życie, to straszy? Przygotowujemy się, bo taka jest nasza rola, żeby w sytuacji, gdy nie daj Boże dojdzie do sytuacji, to żebyśmy nie byli zaskoczeni. Żebyśmy wtedy nie musieli kombinować, wymyślać, tylko po prostu aha, mamy takie obiekty, mamy takie procedury, panowie, ruszamy.
2: Punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej to projekt miasta Lublin. Docelowo ma powstać w każdej dzielnicy w mieście. W palestyńskich domach w Kusrze na zachodnim brzegu Jordanu doszło do zamieszek. Miejsce oblężone od 3 tygodni przez żydowskich osadników stało się symbolem obecnej fali przemocy wobec Palestyńczyków.
7: Do 3 oblężonych przez żydowskich osadników domów dołączył 4. Kilkadziesiąt zamaskowanych osób obrzuciło jego właścicieli kamieniami, wdarło się do środka i zabarykadowało się. Siły izraelskie wydały oświadczenie, w którym informują, że usunęły uczestników zamieszek w Kusrzyn i skonfiskowały ich samochody. Nie wyjaśniły, dlaczego uwięzionych mieszkańców skuły kajdankami, a osadników puściły wolno. Jeden z mieszkańców powiedział Reutersowi, że

0: że użyli gazu łzawiącego, założyli mieszkańcom kajdanki, zawiązali im oczy i pobili, a dopiero potem wypuścili. Żaden z atakujących osadników nie został aresztowany. Obserwatorzy zwracają uwagę, że na całym zachodnim brzegu osadnicy są wspierani przez władze Izraela. A te, choć to niezgodne z prawem międzynarodowym, na coraz większą skalę rozwijają osadnictwo żydowskie na terenach palestyńskich. I przyzwalają na przemoc. Tylko w lipcu osadnicy żydowscy i siły izraelskie atakowały Palestyńczyków ponad 2200 razy, raniąc ich i niszcząc ich mienie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na sporcie Mateusz Foremniak.
3: Stadion Narodowy wciąż pozostaje zaczarowany dla naszych żużlowców. Smutek jednych w sporcie jest jednak radością innych.
4: Niestety nie udało się obronić złotego medalu drużynowego Pucharu Świata. Australijczycy byli dzisiaj zbyt mocni i w składzie Kurtz, Doyle, Frick i Douglas sięgnęli po trofeum, na które czekali 24 lata. Biało-czerwoni robili co mogli. Trener Stanisław Komski starał się mieszać w składzie, wypuszczając do boju czy to Bartosza Zmarzlika, czy rezerwowego Kaspra Borynę. A Stadion Narodowy nie poniósł naszej husarii i stołeczna arena wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo polskiego reprezentanta w Grand Prix i naszej reprezentacji w drużynówce. A zawodnicy z Antypodów jechali dzisiaj jak natchnieni i zasłużyli na zwycięstwo. Srebrne medale dla Duńczyków, dla Polaków brązowe. Czwarte miejsce dla Brytyjczyków. Ze Stadionu Narodowego Adam Malecki.
3: Teraz żużlowców czeka powrót do walki o tytuł indywidualny przed ostatnie zawody cyklu za 2 tygodnie w Wojens. Brązowe medale okazały się dzisiejszą specjalnością naszych reprezentantów. W swoim ostatnim starcie w karierze trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy zajęła Aleksandra Mirosław, która medal zdobyła dzięki bezpośredniej wygranej z Natalią Kałucką.
5: Cieszę się, że tak naprawdę tu, gdzie wszystko się zaczęło, no to też tutaj zakończyłam, bo tak jak w 2009 roku w Walencji zdobyłam swój pierwszy złoty medal, tak samo tutaj zakończyłam wygranym biegiem, więc lepszego zakończenia kariery nie mogłam sobie życzyć.
3: Niesamowitą historię na Mistrzostwach Świata w kajakarskich sprintach napisała również Anna Puławska, która w K1 na 500 metrów najniższe miejsce na podium wywalczyła wspólnie z Australijką Drobot. Miłą odmianę zafundowała za to Angelika Szymańska, która wygrała zawody z cyklu Grand Slam w judo w kategorii do 63 kg. Rozpędzają się także nasi siatkarze, którzy w memoriale Huberta Jerzego Wagnera 3-1 odprawili ekipę Stanów Zjednoczonych. W PKO Ekstraklasie dzisiaj 4 mecze. Zagłębie bezbramkowo zremisowało z Pogonią. Wisła Kraków 2-0 wygrała derby z Wieczystą, podobnie jak Piast Gliwice wyjazdowe spotkanie z Motorem Lublin, a na 2-1 stanęło w rywalizacji Radomiaka z Krakowią. Do gry na dobre wracają piłkarki i piłkarze ręczni. Po otwierających sezon meczach o Superpuchar laury trafiły do zawodniczek MKS-u Lublin i szczypiornistów Wisły Płock. Zamiast trofeum za wygraną, ze złamanym obojczykiem, kręgiem szyjnym i wstrząśnieniem mózgu swój udział w hiszpańskiej Vuelcie zakończył Tadej Pogacar. To wszystko efekt kraksy na 30 km przed metą. 8 etap wygrał Francuz Kukar, a nowym liderem klasyfikacji generalnej został Hiszpan Enric Mas.
1: Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, w zachodniej połowie kraju przelotny deszcz, od 23 stopni na północnym wschodzie, 26 w centrum, do 28 na południu.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Już prawie 8 minut po godzinie 23:00.

Mocno zaczynamy utworem, który przejdzie do historii muzyki jako jeden z tych przełomowych momentów, gdzie granice między popem, klasyką a eksperymentem po prostu zanikają. Słowa końcowe natomiast, które usłyszymy zaraz w tym utworze w świetle najnowszych informacji, że Yves Tumor dopuszczał się napaści na tle seksualnym, potęguje koniec i wybrzmienie całego tego utworu, aż nawet ciarki. Natomiast ja nie o tym chciałam dzisiaj, bo Rosalia otwiera nasze dzisiejsze spotkanie, wytyczając nam tor, którym będziemy się przemieszczać przez całą audycję N3. Właśnie między tymi różnymi gatunkami instrumenty żywe będą się przenikały z muzyką elektroniczną. Będzie prawdziwe, prawdziwe szaleństwo. Takie same prawie gdy DJ-e sięgają po ten utwór podczas swoich setów, również podczas festiwali. Jedną z tych artystek jest właśnie Nina Giraci. Dzisiejsze wydanie pomieści w sobie też trochę hiszpańskiego słońca, no bo Rosalia jako ta reprezentantka hiszpańskiej sceny również będzie wyznaczała nam to, co się wydarzy w ciągu najbliższej godziny. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo to jest ostatnie wakacyjne wydanie audycji N3.

0: cita para regalarte. La noche más loca, ya quiero tocarte. Tengo una cosita para regalarte.
1: I just wanna dance all night, have a little fun. I think I might.
2: Przed chwilą Hodelin i Sega Bodega. Cóż za połączenie hiszpańsko-irlandzkie. Utwór, który ukazał się rok temu i który miał uchwycać lato, ale to lato nie jako miejsce, do którego możemy wracać w swoich wspomnieniach, ale jako stan ducha. Już teraz jest gwiazdą alternatywnej sceny w Hiszpanii. Myślę, że zajdzie bardzo, bardzo daleko, ale to takie nonkonformistyczne podejście do tworzenia muzyki charakteryzuje nie tylko ją, ale również Rusowskiego, który teraz pojawia się w Trójce.

Właśnie było całkiem sporo fanu na koncercie Rosowskiego. Rosowskiego, który oczywiście pochodzi z Hiszpanii, bo też i Hiszpania przyjmuje na jakiś czas audycję N3. I też, który wystąpił na tegorocznym OFF Festiwalu i to właśnie na scenie leśnej, który to zamykał festiwal. Myślę, że całkiem sporo osób się rozerwało ze względu na to, że każdy utwór Rosowskiego jest po prostu zachowany w zupełnie innym gatunku. I to też dało się we znaki w całym tym secie. Chociaż było to mocne zwolnienie tempa w porównaniu do wybuchowego koncertu Nina Giraci. Na długo zapamiętam te dwa występy, natomiast teraz mój chyba ulubiony duet hiszpański Bala Bengala.

Pan Piotr i pan Kamil są razem z nami podczas dzisiejszego wydania audycji N3. Kto jeszcze? Gosia.Jakubowska@polskieradio.pl. Kto dołącza do wspólnej zabawy i trochę żegnania również wakacji muzyką elektroniczną i muzyką, która wyłamuje się poprzez wszystkie schematy, ze wszystkich schematów. Bala Bengala, mój ulubiony duet ostatnio, pochodzący z Hiszpanii. Wsłuchiwałam się w ich całą płytę. Ya nada me lo puede pasar. Nic złego nie może się więcej wydarzyć.

zdarzyć podczas pobytu w Hiszpanii w maju. Muszę przyznać, że to jest idealna ścieżka dźwiękowa. Natomiast zespół, który zasłynął coverem Sakury Rosalii 4 lata temu na YouTubie, teraz opracował swoją metodę radzenia sobie z rozstaniem, więc całkiem naiwnie wierzyli w to, że będą mogli przepracować różne problemy w związku, zakładając zespół, i teraz pracują nad kolejnym albumem. Bardzo ciekawie się to układa. Jestem zatem zaintrygowana tym, co zaprezentują na swoim kolejnym albumie. A teraz Diara z El Sol Melopide. Już kiedyś się pojawiła, ale cały czas uchwycamy to hiszpańskie słońce.

Jeden z najbardziej nieprzewidywalnych i ekscytujących duetów, zespołów na nowojorskiej scenie, ponieważ ich skład jest zmieniany z każdym koncertem. No właśnie, ich koncerty mają być jak imprezy, a dzięki temu mają zyskiwać bliższy kontakt z publicznością. Zespół też przyznał, że do utworu Umpa Umpa, który przed chwilą pojawił nam się w Trójce, stworzyli teledysk w Nowym Jorku, gdzie wszystko dzieje się naraz, jest ze sobą połączone i to jest coś, za co zespół uwielbia to.

miasto, a my uwielbiamy takie połączenia w audycji N3, gdzie ten dance łączy się z indie, dancehall trochę jak z lat 2000, początku lat 2000, 2010 może gdzieś tam też jest zapisane. Tego zespołu słuchają fajni nastolatkowie, młodzi dorośli i tacy, którzy nie chcą tracić lata swojego życia. No więc my trochę podkręcamy tempo w audycji N3. Nassar 3000 teraz w Trójce. Po raz pierwszy w historii tej audycji. Myślę, że nie po raz ostatni. Hiszpański producent.

Najpierw Nassar 3000, który kończy wątek hiszpański w audycji N3, a przed chwilą Eagle Ghost i Daisy, którzy występują pod pseudonimem Siust. Nowy album szykuje się 4 września, czyli już za tydzień, Rabbit, a utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy w Trójce, był zapowiedzią tej wybuchowej mieszanki hip-hopu i EDM-u. Cały koncept narodził się, gdy postanowili odkopać swoje ulubione nagrania z początku lat 2000 i stworzyli swoją kontynuację tego spektakularnego brzmienia, no bo trzeba to powiedzieć, że w muzyce elektronicznej wydawałoby się, że zostało już powiedziane wszystko, a wcale nie. I to jest idealny przykład. Natomiast teraz duet, który mnie bardzo zafascynował, i to jest kolejny przykład tego, jak te gatunki się przenikają, jak artyści, którzy zawsze byli

związani z muzyką gitarową, nagle zmieniają całkowicie swój styl wypowiedzi właśnie na elektronikę. Tym duetem jest Russelina. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam całą tę nazwę. Natomiast to jest propozycja dla tych, którzy są już zmęczeni trochę twórczością Bass Victim czy zespołem Ear, który również niejednokrotnie grał nam w audycji N3. I myślę, że te akustyczne gitary pięknie nam się połączą zaraz z nieco żwawszym brzmieniem elektronicznym.

Bartek Chaciński tydzień temu w Tygodniku Muzycznym powiedział, że to jak dwie piosenki wpakowane w jedną. No trudno, żeby było inaczej, gdy francuski ambient spotyka się z The Prodigy czy Chemical Brothers, ale to jak nie powiedzieć nic tak naprawdę, no bo Shiger i Eilis to rozpoczęcie zupełnie nowego rozdziału w jej twórczości. Jak ja się nie mogę doczekać tego, co zaprezentuje Shiger na swoim nowym, nadchodzącym albumie. Myślę, że to jest bardzo obiecująca zapowiedź. No dobrze, my cały czas żegnamy wakacje. Jest to ostatnie wydanie Audycji N3 w te wakacje, więc jak je żegnać? No tylko z królową popu. A ritualistic space where movement replaces language.

what comes next will be marvelous.

Przed chwilą The Blessed Madonna śpiewa nam, że straciliśmy taniec, straciliśmy przestrzeń. A chwilę temu Madonna śpiewała o tym, że wcale dance floor to muzyka taneczna.

taneczna, która nie jest wcale powierzchowna, że wszyscy wszystko źle zrozumieli. Parkiet taneczny to nie tylko miejsce, to próg, przestrzeń rytualna, gdzie ruch zastępuje język. Czy to czujesz? Bo ja to czuję. Właśnie tak śpiewała Madonna i myślę, że te dwa utwory się pięknie ze sobą połączyły. Jeszcze w kontekście filmowym, ale to o tym za chwilę, ponieważ Fred Again i Bless Madonna stworzyli ten utwór w 2021 roku, kiedy faktycznie parkiety były jeszcze zamknięte przez COVID, a 5 lat później Madonna te parkiety nam po prostu otworzyła. Fred Again natomiast filmowo również się pojawia, jeżeli ktoś jeszcze nie widział filmu W trójkącie Rubena Ostlunda, który został nagrodzony Palmą w Cannes, to proszę jak najszybciej nadrabiać ten film. Z tego co wiem, jest nadal dostępny w streamingach, a w kinach natomiast powoli wkracza Erupcję, czyli film stworzony przez Lenę Górę i Pita Oxa, gdzie pojawia się również na ekranie Charlie XCX. Tak się składa, że utwór, który teraz nam towarzyszy, stworzyła Isabella Summers. Ta niejednokrotnie grała i gra do dziś na syntezatorach, na keyboardzie w zespole Florence and the Machine. Lady Stem to utwór, który stworzyła do utworu Erupcja.

Właśnie tak dobiegły końca wakacje w audycji N3 i to było moje ulubione wspomnienie tych wakacji, czyli koncert DXX na tegorocznym openerze.

0: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie. Teraz pytamy, jak ci się idzie.
1: Dobrze się idzie.
0: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
2: Teraz pieszo.
0: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
1: Proszę sobie zapisać.
0: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
1: Ciągle czekam.
0: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza Teraz pieszo. W poniedziałek między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
3: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 30 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek koniec rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Na rządowej stronie można sprawdzić, czy w ręce złodziei dostał się nasz numer PESEL. Amerykanie przejęli kontrolę nad wenezuelskimi zasobami ropy naftowej. Niższe ceny paliw w ramach pakietu Cena Paliw Niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, czyli jeszcze dziś, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przedłuży pakietu, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka.
5: Od 1 września na stację wrócą ceny Karola Nawrockiego, który gdyby nie podjął fatalnych w skutkach decyzji o zablokowaniu, nawet nie wetowaniu ustawy o ponadnormatywnych zyskach koncernów naftowych, to mielibyśmy pakiet CPN przedłużony na kolejne miesiące.
4: Przewidziana w ustawie nowa danina miała obciążyć producentów i importerów paliw, którzy osiągnęli ponadprzeciętne dochody w wyniku destabilizacji rynków energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zdaniem prezydenta przepisy ustawy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Na rządowej stronie Bezpieczne dane można już sprawdzić, czyje informacje wyciekły z medycznej bazy po niedawnym ataku hakerskim. Wykradziono wówczas dane medyczne około 19 milionów Polaków. O wycieku wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informował 12 sierpnia.
6: Na stronie Bezpieczne dane można sprawdzić, czy w ręce złodziei trafił nasz numer PESEL. Na tej podstawie nie da się jednak stwierdzić, jakie konkretnie informacje medyczne znalazły się w rękach hakerów, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski.
7: Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
6: Minister cyfryzacji mówił też o prawdopodobnych przyczynach kradzieży. Nadal prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto wykradł informacje. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
4: Szacuje się, że w Polsce problem wad postawy dotyczy 90% dzieci w wieku szkolnym. Dlatego wraz z początkiem roku szkolnego Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował specjalny poradnik pacjenta Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły, mówi Łukasz Jarocki z mazowieckiego NFZ-u.
8: Z roku na rok obserwujemy bardzo wyraźny wzrost liczby dzieci z wadami postawy. Na Mazowszu w 2023 roku z tego powodu leczyło się prawie 6 tysięcy dzieci, a w ubiegłym roku ta liczba wzrosła do niemal 10 tysięcy. Coraz większym problemem staje się też idiopatyczna skolioza młodzieńcza. Dzieci skarżą się również na bóle lędźwiowe, które zazwyczaj kojarzą się nam z wiekiem dojrzałym.
4: Lekarze podkreślają, że najważniejszy jest ruch. Dziecko potrzebuje zmiany pozycji, aktywności i czasu spędzonego poza ekranem. Poradnik jest darmowy i dostępny na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Stany Zjednoczone i Wenezuela zawarły porozumienie naftowe. Prezydent Donald Trump powiedział, że zapewni ono Amerykanom kontrolę nad wenezuelskimi zasobami ropy i doprowadzi do obniżenia cen paliw.
9: We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił ostatnie działanie mianem największej transakcji naftowej w historii świata i stwierdził, że zapewni ona Stanom Zjednoczonym większościową kontrolę nad ponad 65 miliardami baryłek udokumentowanych zasobów ropy w Wenezueli. Prezydent zapewnił, że porozumienie to pozwoli znacząco obniżyć ceny paliwa dla Amerykanów na długi czas. To w tej chwili informacja, która dominuje w najważniejszych środkach masowego przekazu w USA. Ogłoszenie to pojawia się w czasie, gdy ceny ropy i gazu gwałtownie rosną w związku z wojną w Iranie. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych w języku angielskim pełniące obowiązki prezydenta Wenezueli, Delcy Rodriguez z zadowoleniem przyjęła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, stwierdzając, że będzie ono miało znaczący wpływ na odrodzenie naszego narodu. Wenezuela od lat zmaga się z kryzysami gospodarczymi, a w czerwcu nawiedziły ją dwa potężne, następujące po sobie trzęsienia ziemi, w których zginęło ponad 6 tysięcy osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: W ciągu dnia pochmurno z rozpogodzeniami, w zachodniej połowie kraju przelotny deszcz. Od 23 stopni na północnym wschodzie, 26 w centrum do 28.

0: południu.
1: Autopromocja.
2: Podczas trwającego jeszcze lata podbijali swoimi występami kolejne sceny i festiwale, w tym katowicki OFF. W Trójce zagrali pół roku temu i to był wspaniały koncert.

0: Fada i Nichos. Ich wyjątkowa mieszanka, czyli Podlasie Bounce w Trójce. Przypomnimy ten koncert w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dobry wieczór Państwu, witam w radiu, czyli w medium sprzyjającemu dobremu samopoczuciu. Ja nazywam się Michał Margański i serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego mixtape'u w wakacyjnym wydaniu audycji.
4: Potrójne pasmo. Przenoszenie.
3: Mówię wakacyjnemu wydaniu, bo te mają dodatek w postaci nazwy cyklu Sztuka Łączenia. Są to mixtape'y DJ-skie mojego autorstwa, nagrane w czasie rzeczywistym w oparciu o płyty i tradycyjne techniki miksowania ze słuchu. Tworzywem tych opowieści są winyle i kompakty pochodzące z mojej kolekcji. Dziś ostatnie wydanie w wakacje, zatem zaproponuję Państwu sporo muzyki house. Muzyki obsypanej brokatem, wysokim sznytem producenckim i podanej z dysków, z płyt takich twórców jak Todd Terje, Amp Fiddler, Groove Armada, Trust Me, Milton Jackson, Danny Tenalia, a nawet Propeller Heads, łączonego z Derry Ranch, Henrykiem Schwarzem, czy na przykład Janem Pulejem. Do tego Kings of Tomorrow, Moody Man i dwukrotnie, w takim żarcie, Vincent Price, czyli ten, co pojawił się w Thrillerze Michaela Jacksona. Będzie barwnie, migotliwie i z błyskiem, tak jak z dyskotekowej kuli. O szczególną uwagę poproszę dziś wszystkich miłośników house music. A ja nazywam się Michał Margański i już teraz oddaję w wasze ręce mój autorski mixtape. Zaczynamy!

deep down. Deep down in my soul.

czujne pasmo.

0: Na zakończenie ciężki winylowy singiel, 12-calowy, czarny. Myślę, że waży ze 160 gramów. Na nim dwa utwory. Wszystko trochę fejkowe, trochę bootlegowe, z owym labelem oczywiście w środku, na którym na czerwonym tle napis Album Digas oraz Bad on Day. Po środku Flashback, to już na czarnym prostokącie. A wcześniej tacy twórcy jak Jan Pulej, jak Denny Tenalia, jak Louis Vega, zremiksowany przez Moody Mana, sam Moody Man, Kings of Tomorrow, Craig Smith i The Revenge, Pat Lestage, Trust Me, Todd Terje, wokalnie Vincent Price, dwa utwory Milton Jackson, a sam wstęp należał do Crazy P i do jakże fantastycznego utworu Any Signs of Love. A ja nazywam się Michał Margański i bardzo Państwu dziękuję za ten wspólny czas, jednocześnie zapraszając na spotkanie za 20 godzin. Wtedy bowiem będę miał przyjemność zastąpić Darka Bugalskiego w jego linii nocnej i zaproponować sporo nu-jazzowej muzyki. Będzie luksusowo, taki jest plan. Życzę Państwu dobrej nocy i do usłyszenia po godzinie 22.
1: Autopromocja.
2: Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale dziś gościem rezydencji będę ja, Justyna Grabasz. I mam nadzieję, że pytania będą łatwe, bo trochę się stresuję. W tym tygodniu pytającym i prowadzącym będzie Robert Grzędowski. Ja natomiast przyniosę ze sobą muzykę, która mnie ukształtowała i towarzyszyła od dzieciństwa po szeroko rozumianą dorosłość. Zapraszam dziś między 14 a 16.
1: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 5, 4, 3, 2, are you ready?
5: Strefa Dread.
6: Strefa Dread.
7: Strefa Dread.
8: Strefa Dread.
9: Strefa Dread.
10: Strefa Dread.